0: że w ciągu dnia. Dziś będzie nieco chłodniej. Termometry pokażą maksymalnie od 18 stopni na północy Polski do 27 na południowym wschodzie.
1: Jedynka. Polskie Radio. Autopromocja.
2: Przemieszczają się niemal bezszelestnie, zachwycają kolorami i potrafią być wielkości dłoni. We wtorkowej audycji odwiedzimy Orientarium Zoo w Łodzi, gdzie znajduje się największa motylarnia w Polsce. A na dzień przed całkowitym zaćmieniem słońca połączymy się z Joanną Chichlowską, polską przewodniczką mieszkającą w Hiszpanii, gdzie zmierzają tysiące turystów, by przez niespełna 2 minuty na własne oczy zobaczyć, jak księżyc całkowicie zakrywa słońce.
3: Lato z Radiem w Jedynce już dziś od godziny 9:00. Zapraszam, Dagmara Kowalska.
1: Jedynka. To jest radio. Autopromocja.
4: Prawie 6 minut po godzinie 2:00 słuchają Państwo Nocy z Reportażem w radiowej Jedynce.
1: Noc z Reportażem.
4: Dobry wieczór. Antoni Rokicki, studio reportażu Polskiego Radia. Przedwczoraj dotarła do nas smutna informacja o śmierci wybitnego pisarza, autora tekstów piosenek, dziennikarza, autora sztuki Anioł na dworcu. Posłuchajmy fragmentu reportażu. Chcę ich wszystkich upamiętnić.
5: Tych wszystkich utworów piosenkowych by nie było, gdyby nie moi przyjaciele. Właśnie z STS-u głównie kierownik muzyczny Marek Lusztyk, Edward Pałasz, że oni wszystko te piosenki chętnie zapisywali, że nie wyśmiali tego mojego powołania do tego, tylko właśnie potraktowali to bardzo poważnie. Wszystkie takty się zgadzały właśnie i dzięki temu zaistniałem jako kompozytor. W Opolu na pierwszym festiwalu piosenki ja dostałem nagrodę z Agnieszką Osiecką za Okularników.
4: Jarosław Abramow Neverly, pisarz, kompozytor, autor słuchowisk oraz tekstów piosenek. Artysta wychował się na warszawskim Żoliborzu. Studiował filologię polską na Uniwersytecie Warszawskim. Zaraz poznamy jego historię. Joanna Bogusławska ma ten dar otwierania rozmówców i to w tym reportażu mocno wybrzmi. Ale jeszcze zostawiam Państwa z Leonardem Cohenem i jego utworem In My Secret Life.

not by what I'm told. From the latest hit to the wisdom of old.

0: Jedynka. Polskie Radio.
1: Jarosław Abramow Newerly był jednym ze współzałożycieli Studenckiego Teatru Satyryków. Rozkwit jego twórczości to lata 60. i 70. Pracował m.in. w redakcji Teatru Młodego Słuchacza w Polskim Radiu. Tworzył spektakle i widowiska telewizyjne. Był autorem muzyki do tekstów Agnieszki Osieckiej. A jak wojna wpłynęła na jego dorosłe życie? Czym dla niego była sztuka? Co dawała, a co zabierała? Zapraszam Państwa do wysłuchania reportażu Joanny Bogusławskiej. Chcę ich wszystkich upamiętnić.

Na tym zdjęciu jest moja mama, aktorka, która grała tutaj między innymi w Moralności pani Dulskiej i w Drzewach umierają stojąc z Mieczysławą Ćwiklińską. Tu jest ojciec piszący piórem w latach 50. Urodziłem się w Warszawie na Żoliborzu przed wojną. Bardzo miło wspominam ten czas, okres przedwojenny. Pamiętam jak przez mgłę w takich obrazach dzieciństwa, ale później już okres okupacji pamiętam bardzo dobrze, przeżyłem to. Mnie się wydawało, że mój dom przy Krasińskiego 16, tak zwana trzecia kolonia w USM, jest zwyczajnym, no, normalnym domem. Tymczasem okazało się, że tam żyli ludzie, którzy później byli na pierwszych stronach gazet. Wszyscy byli ze sobą niezwykle zaprzyjaźnieni. To zżycie się właśnie spowodowała między innymi wojna, że wtedy, kiedy nastąpiło oblężenie Warszawy we wrześniu 1939 roku, myśmy zeszli do piwnicy. Zeszli również ludzie, którzy nie mieli piwnic po drugiej stronie. W drugim bloku nie było piwnic, tylko oni

przyszli do nas i to wspólne, silne przeżycia bombardowań. Bardzo nas zbliżyło do siebie, pomagaliśmy sobie wzajemnie. To również było bardzo piękne zachowanie się ludzi, bo WSM chciało zbliżyć do siebie robotników i rzemieślników z intelektualistami. Także na naszej kolonii żył jednocześnie profesor Stanisław Ossowski i przychodził buty zelować do szewca Karkowskiego i rozmawiali ze sobą jak dobrzy znajomi. Wytworzyła się również taka przyzwoitość, że właśnie w WSM-ie przechowywało się na aryjskich papierach bardzo dużo Żydów i na nich nikt nie donosił. Wszyscy wiedzieli, że to są Żydzi, ale absolutnie nie wykorzystywali tego i nie było. To szmalcownictwo takie było dużo mniejsze na Żoliborzu niż w innych dzielnicach miasta.

Tam między innymi była taka sytuacja, że ojciec wtedy pracował, stracił pracę jako redaktor Małego Przeglądu i został stolarzem. Był kierownikiem stolarni zabawkarsko-larkarskiej. Tam pracował majster stolarski Jan Gosiński. I on, to było małżeństwo bezdzietne. I do ojca zwróciła się kobieta z dzieckiem, właśnie Żydówka, która chciała to dziecko uratować, i Gosińscy zgodzili się przyjąć tą dziewczynkę. Ta dziewczynka bardzo dobrze miała u nich, pokochali ją bardzo, i po wojnie była wielka tragedia, bo matka przyszła i zgłosiła się po tą córkę. Ta dziewczynka nie chciała do rodzonej matki iść, tylko wolała zostać u Gosińskich. Oni prosili ojca o mediowanie w tej sprawie, ale w końcu postanowiono ku rozpaczy Gosińskich, że ta córka zostanie oddana rodzonej matce.

Moja mama wychowała się w domu sierot na Krochmalnej. Była z tym domem bardzo związana i z doktorem Korczakiem i Stefanią Wilczyńską, uważała ich za swoich rodziców. Tam wychowała się, zdobyła wykształcenie, uczyła śpiewu. Była związana również jako aktorka z bardzo ciekawym i pionierskim teatrem dla dzieci Baj. Myśmy byli bardzo związani z doktorem Korczakiem i Stefanią Wilczyńską. Dość powiedzieć, że ojciec, który został, był przez pewien czas stenografem. Stenografował doktora Korczaka jego utwory, bo doktor Korczak dyktował swoje utwory. Właśnie potrzebował kogoś, kto szybko to zapisze. Ojciec znał stenografię i zdał ten egzamin i dzięki temu doktor Korczak zaproponował mu, że zamieszka w Bursie, będzie miał wyżywienie i dzięki temu ojciec mógł studiować na Wolnej Wszechlicy Polskiej. Jeszcze wyczuł w tym rosyjskim emigrancie utalentowanego młodego człowieka i zaproponował mu, żeby objął po nim redakcję małego przeglądu pisma dzieci. Dzieci tam same pisały właśnie. Tam poznał mamę, zakochał się w niej. Ja w 1933 roku właśnie urodziłem się na tej trzeciej kolonii w WSM. Tam rodzice obydwoje pracowali i jak wybuchła wojna, to ja byłem z rodzicami w 1939 roku, a ojca aresztowano w styczniu 1943 roku. Wtedy trafił na Pawiak, do więzienia na Pawiaku, a następnie do nowo

utworzonego obozu koncentracyjnego na Majdanku. Jak wybuchła wojna i później Niemcy kazali do getta zgłaszać się ludzi pochodzenia żydowskiego, to moja mama chciała do getta iść ze mną. Wiesz, ale ojciec postawił sprawę twardo i jasno, że nigdzie nie pójdzie, że wyrobi aryjskie papiery i będzie tutaj na Żoliborzu. I mama, nie zmieniając nazwiska, znaczy Abramow, miała w papierach nazwisko Panieńskie-Jarecka, nazwisko babci Kamińska. I na tych papierach mama przeżyła wojnę. Była tak odważna, i że w momencie, kiedy ojca aresztowali, to mama walczyła o to, żeby go zwolnili. I chodziła do Niemców, mówiła dobrze po niemiecku i tych, którzy obiecywali, że są w stanie wydostać za odpowiednią sumę pieniędzy ojca z obozu. I ona rozmawiała z nimi odważnie i do jednego tak zwanego porządnego Niemca poszła tam i wtedy on powiedział, że sprawdzi to. Później powiedział mojej matce, że niestety nie może ojca wyciągnąć z Majdanka, bo jest oskarżony politycznie, że gdybyście wy, Polacy, tak nie donosili na siebie, to my byśmy połowy rzeczy nie znali. To była ta przykra bardzo sprawa właśnie donosu kolegi na ojca.

Powstanie Warszawskie, no to ja już bardzo silnie przeżyłem, miałem 11 lat. Po powstaniu dochodziły do nas wieści właśnie rzezi na Woli, bestialstwa, jakie dokonywali Niemcy. Jak wychodziliśmy z piwnicy, stali Niemcy i myśmy poszli taką wąską ulicą Płońską i tam był ustawiony karabin maszynowy i moja mama wtedy powiedziała: syneczku, nadstaw się, jak będą strzelać, żeby cię od razu trafili. To zapamiętałem. Na szczęście Niemcy nie strzelali z tego karabinu maszynowego, tylko my na piechotę szliśmy na dworzec zachodni, skąd pojechaliśmy do obozu przejściowego w Pruszkowie. No i później doszło do selekcji. Wtedy moja mama prowadziła tam powstańca, z drugiej strony prowadziła mnie. Niemiec powiedział, który selekcjonował, powiedział na prawo. I odwrócił się i coś zaczął załatwiać, a siostra wtedy Czerwonego Krzyża, która przy nim stała, powiedziała: niech pani z tym chłopcem i tym panem idzie na lewo, bardzo szybko. Mama poszła na lewo i nie wiedzieliśmy, że wtedy na prawo to jest do Oświęcimia, a na lewo do generalnej guberni. Myśmy zostali załadowani do bydlęcych wagonów, wywiezieni do generalnej guberni. Taki najbiedniejszy chłop nas wziął. Wtedy ja powiedziałem: mamo, my pojedźmy do Wodzisławia. I mama się mnie posłuchała i pojechaliśmy tam do Wodzisławia. Ja się tam zgłosiłem do Szymańskich i ona wtedy powiedziała: Szymańska, ja Jarka mogę wziąć do tego, ale dla pani nie mam już miejsca. I mama dostała przez RGO przydział mieszkania i tam myśmy właśnie zamieszkali. Doczekali tak zwanego wyzwolenia.

wróciliśmy do Warszawy z tym, że od dworca zachodniego szliśmy na piechotę. Tam i jak doszliśmy do mojej kolonii, to ja z niecierpliwością patrzyłem na to i z olbrzymim niepokojem, czy nasze mieszkanie ocalało, czy nie. Nasze ocalało.

0: ale już myśmy wrócili tylko do jednego pokoju, a drugi pokój był zajęty przez stolarza Pułaskiego. Mama utrzymywała z ojcem do końca korespondencję. Ojciec został wyzwolony w obozie Belsenbergen przez kanadyjską dywizję. Mówił, że ważył wtedy 38 kilo. Dawał sobie jeszcze 3 dni życia. Ojciec zrozumiał to, że trzeba powoli się przyzwyczajać od kaszki i bardzo lekkiego jedzenia do później tych bekonów. Pierwszy dzień wolności przeżył. Po wojnie ja zacząłem się uczyć w szkole TPD numer 1 na Felińskiego. No i tam właśnie zdałem maturę w 1951 roku. I myśmy mieli tam w szkole bardzo utalentowanych kolegów, między innymi moim kolegą w klasie był Zbigniew Zapasiewicz, którego nazywaliśmy Słoniem. Byli tam inni koledzy, również późniejsi aktorzy. Leszek Komarnicki, Marian Jonkajtys. Później była moja przygoda z STS-em. W 1954 roku doszlusowałem do tworzącego się teatru STS, w którym pracowałem do 1969 roku. I praca w STS-ie mnie doprowadziła do radia.
1: Tutaj idziemy korytarzem na Myśliwieckiej, tak, w radiu. Czy pan pamięta, w którym pokoju była pana redakcja?
0: Te drzwi się zmieniły, także teraz któryś z tych pokoi. To właśnie dyrektor Teatru Polskiego Radia, znakomity międzywojenny reżyser i aktor Janusz Warnecki, to powtarzał zawsze, że tu na Myśliwieckiej jest świątynia sztuki. Tu się spotykaliśmy i omawialiśmy wszystkie sprawy ważne. A tu było taki piwo-ogródek taki też. Tu siadaliśmy czasami i też rozmawialiśmy o sprawach radiowych.
1: To taki po latach wielu powrót.
0: Tak, po 60 latach. Wtedy przedstawienia STS dała bardzo elitarna publiczność, w której byli również i prezes radia, i radiofonii i telewizji Włodzimierz Sokorski. Pewnego dnia mnie zaproponowano pracę na ulicy Myśliwieckiej i w 1960 roku przybyłem tutaj 1 kwietnia w prim aprilis na Myśliwiecką i tutaj przeprowadzono ze mną rozmowy. Ja zgodziłem się zostać redaktorem redakcji literackiej. Tutaj poznałem mojego przyszłego przyjaciela Włodzimierza Odojewskiego, właśnie, który również w tym samym dniu został zaangażowany do radia. Został kierownikiem redakcji Studia Współczesnego Słuchowisk, a ja przekształciłem Teatr Młodego Słuchacza w Radiowy Teatr Młodych i tam również pisaliśmy słuchowiska radiowe i wystawialiśmy. Ten okres wspominam bardzo dobrze, bo to tu poznałem właściwie, dzięki radiu poznałem wszystkich moich przyszłych kolegów, przyjaciół, których opisałem. Do radia przychodzili inni pisarze i tak poznałem Marka Nowakowskiego, Janusza Krasińskiego, Władysława Terleckiego, później Kazimierza Orłosia, Jerzego Sito, Jerzego Krzysztonia, później Janusza Wasylkowskiego. To słuchowisko zrealizowane stereofonicznie przez Zbigniewa Kopalkę, to było licytacja. Licytacja była właśnie tym pierwszym słuchowiskiem stereofonicznym i była bliska nagrody Pri Italia, ale nie dostała ze względu na usterki techniczne. Tam szelest papieru, kartek.
2: Nazywam się Artur Stroński, Artur Stroński.

0: i moje nazwisko. Z zawodu jestem biuralistą, pracuję w Zjednoczonym Zarządzie Przemysłu i tak dalej. To niczego nie wyjaśnia. Z czego żyję, zapytacie? To trudno powiedzieć. Żyję z drobnych operacji finansowych, z rozmaitych pomysłów handlowych, jednym słowem ze wszystkiego, co się da przeliczyć na złotówki. Mam żonę. Steniu!
1: Ależ Arturze.
0: Oto moja żona. Na lepszą mnie w tej chwili nie stać.
2: Oprócz właśnie pisania zajmowałem się też kompozycją. Między innymi właśnie jako muzyczny kompozytor debiutowałem w 5 lat. Miałem wtedy, kiedy ułożyłem taką piosenkę Galop konia. Pamiętam i to mnie pomógł ktoś zapisać to i wydawało się, że się zapowiadam na przyszłego Mozarta, ale okazało się, że nie mam talentu do pisania nut i czytania nut. Ale zawsze miałem tą wielką tęsknotę do układania melodii. Wielki wpływ na to miała na pewno moja mama, która była nauczycielką śpiewu i śpiewała we mnie jeszcze w wózku, jak byłem właśnie piosenki. I pamiętam, że było jej wielkie zdziwienie, jako nagle ja jako półroczny czy roczny chłopiec powtórzyłem to. Nie mogłem tego zaśpiewać, to powtórzyłem melodię. U, u, u, u, u, u, u, u, u, u, u. Za rok, za dzień, za chwilę. Wtedy właśnie zwróciła na to uwagę i posłała mnie na lekcję muzyki. Ale tych wszystkich utworów piosenkowych by nie było, gdyby nie moi przyjaciele właśnie z STS-u, głównie kierownik muzyczny Marek Lusztyk, Edward Pałasz, że oni wszystko te piosenki chętnie zapisywali, że nie wyśmiali tego mojego powołania do tego, tylko właśnie potraktowali to bardzo poważnie. Wszystkie takty się zgadzały właśnie i dzięki temu zaistniałem jako kompozytor. W Opolu na pierwszym festiwalu piosenki ja dostałem nagrodę z Agnieszką Osiecką za Okularników.

0: Wtedy tych okularników śpiewała żona Marka Lustiga, Kazimiera Utrata, i ona wywalczyła dla mnie tą pierwszą nagrodę. I to było tak, że ja pisałem albo do tekstów moich przyjaciół z STS-u, Agnieszki Osieckiej, Andrzeja Jareckiego, Ziemowita Fedeckiego, ale również pisałem i słowa, i muzykę. I w 1976 roku Alina Janowska zaproponowała nam, żebyśmy napisali dla niej piosenki, ponieważ on będzie otwarty kabaret w hotelu Victoria i tam ona zaprezentuje te piosenki. Tak mnie przekonywali tam, że to warto coś napisać, że ja wracając do domu zacząłem nucić melodię i do tej melodii napisałem tekst i tak powstała pierwsza piosenka Leon mieszkał na Sadybie.
1: Leon mieszkał na Sadybie, miał 21 lat. Rybie oczko, rybie oczko, oczko rybie miał ten gad. Łapy jak stalowe pręty, zęby jak zgłodniały wilk. I bił mnie, co sił jak...
0: Alina była zdziwiona bardzo, bo że ja przyszedłem z piosenką, bo nie liczyła już, że ja coś napiszę. Bardzo się ucieszyła i bardzo mnie zachęciła, żebym pisał dalej.

I wtedy coś wybuchło we mnie, jakaś taka wielka potrzeba pisania piosenek. I ja zacząłem jak wariat komponować i w nocy zapisywać te melodie. W takim wielkim napięciu to pisałem, że nigdy tego czegoś podobnego nie przeżyłem. I tak powstał mój musical Dno Nieba. Z moich znanych piosenek to się cieszę, że one żyją i są wykonywane przez następne pokolenia aktorów. To jest właśnie Widzisz Mała, jak to jest, Polka kryminalna, następnie Mówiłam żartem, Bogdan, trzymaj się, no, okularnicy.

tyle serca. Mnie bardzo cieszy, że teraz młodzi aktorzy właśnie wykonują te piosenki i one ciągle żyją. I ja wtedy zapraszałem wielu znajomych, między innymi właśnie przyszedł kierownik muzyki rozrywkowej w radio, Władysław Szpilman. W radio razem z nim pracowałem i byłem zaproszony przez niego do komisji takiej kwalifikacyjnej jako literat piosenek. Tam wtedy wchodził w to Jerzy Fisowski, Aleksander Rymkiewicz, między innymi ja. I myśmy oceniali piosenki. Szpilman siadał do pianina i przegrywał. I mówił, ja do muzyki nie mam zastrzeżeń, jest profesjonalna. Jak wy koledzy z tekstami. I myśmy się wypowiadali, że albo tekst dobry, albo niedobry. I kiedy on tak przegrywał, to przy niektórych właśnie fortepianówkach mówił, to jest kompozytor gwizdany. On jeszcze powinien się dużo nauczyć. Że źle zapisał. Szpilman przyszedł na oskarżonych właśnie, to po tym przedstawieniu pogratulował i mówił, panie Jarku, bardzo dobra muzyka. A ja powiedziałem, panie Władysławie, to ja jestem tym gwizdanym kompozytorem. A on mówi, no czasami są wyjątki.

0: jest.
1: W 85 roku moja żona Wanda właśnie otrzymała propozycję pracy w Kanadzie i wyjechaliśmy do Toronto i tam prowadziła bardzo skomplikowane badania komórkowe w walce z nowotworowymi komórkami, bardzo skomplikowane. Nie wiedziałem z początku, co ze sobą zrobić, ponieważ nie chciałem tracić kontaktu, zrywać kontaktu z Polską i angażować się w polityczną, prawda, emigrację, to zacząłem tam pisać pod pseudonimem do pism polskich, tak, do związkowca między innymi. I zacząłem pisać pod różnymi pseudonimami. Między innymi na lekcjach angielskiego poznałem takiego rodaka, który bardzo był pewny siebie, wszystko wiedział najlepiej. I ja starałem się go sportretować i tak nazwałem panem

Zichem, tak powstała odcinkowy utwór Pan Zich w Kanadzie. Ja pisałem w głębokiej konspiracji. Postanowiłem wtedy pisać pod pseudonimem Marian Radomski. Tak powstała druga moja, wtedy pisana w wielkiej konspiracji, powieść Alianci, którą właśnie też zacząłem tam pisać. Intensywnie nad tą powieścią pracowałem i też mi do głowy nie przyszło, że może być czytana nie tylko w wolnej Europie, ale również wydana w Polsce. I wtedy właśnie zadebiutowałem również jako prozaik. Dotychczas byłem tylko dramatopisarzem i autorem piosenek, natomiast tu Kanada ze mnie zrobiła prozaika, bo dzięki temu przestałem pisać do teatru, a zacząłem pisać prozę. I tak powstały moje powieści z cyklu ukraińskiego Nawiało nam burzę, Granica Sokoła i Młyn w piekarni, jak i właśnie cykl wspomnieniowy Lwy mojego podwórka, Lwy wyzwolone, Lwy STS-u i teraz Piórem i pazurem. Nie wierzyłem, że ja tą książkę napiszę. I właśnie z archiwum imienia Odojewskiego w Poznaniu zadzwoniła do mnie Dagmara Nowakowska, która mi zaproponowała, żebym ja trochę wspomnień napisał o Włodzimierzu Odojewskim. I ja siadłem do tego pierwszego rozdziału właśnie, który się rozgrywał w radio w 60 roku i napisałem to i wtedy uzmysłowiłem sobie, że właściwie mogę napisać książkę wspomnień o swoich przyjaciołach. I to rzeczywiście byli ludzie, którzy swoim pazurem bronili swojej niezależności w tym bardzo skomplikowanym ustroju, jakim przyszło nam żyć. Wszyscy ci przyjaciele walczyli o swoją niezależność i często jak lwy. Właśnie i chciałem pokazać właśnie złożoną historię. W końcu to się zrobiła historia PRL-u, że przeplatałem jednocześnie wydarzeniami politycznymi, które są i które, na które my musieliśmy reagować. Wybierałem sobie przyjaciół właśnie nie sądząc, że oni będą później na pomnikach, tak jak Zbigniew Herbert, czy Agnieszka Osiecka, powiedzmy, czy Marek Nowakowski. To samorzutnie tak powstawało bardzo intuicyjnie, że wyczuwałem właśnie w nich właśnie bratnie dusze. Z przykrością właśnie stwierdzałem, że moi przyjaciele, z którymi byłem bardzo blisko, odchodzili wtedy, kiedy ja byłem w Kanadzie. To odszedł przedwcześnie Jerzy Sito, Włodzimierz Odojewski, Marek Nowakowski, Janusz Wasilkowski. Ja wszystkich ich starałem się upamiętnić jakoś w tej książce. Dokonałem tej próby. Jeżeli mi się to częściowo udało, to się bardzo cieszę. Osobiście właśnie dotknęła mnie tragedia właśnie śmierci żony, która była 15 lat ode mnie młodsza i wydawało mi się całe życie, że ona mnie przeżyje, która ambitnie bardzo pracowała w laboratorium nad badaniami.

0: Singenze njani bayanjabula basithanda yo.
1: Album Paula Simona Graceland zostawił trwały ślad w historii światowej muzyki. Wzorowało się na nim wielu artystów, a sam Paul McCartney, który przecież przecierał szlaki nagrywania w Afryce w latach 70., z uznaniem chwalił odwagę Paula Simona. Podkreślał, że poruszał się on po niebezpiecznym terenie, ale genialnie połączył skrajnie różne kultury muzyczne, tworząc absolutne arcydzieło.

0: Autopromocja.
1: Aktualne, ciekawe i sprawdzone. Informacje z kraju i ze świata.
2: Rozmowy, analizy i opinie.
1: I dużo muzyki.
2: Wszystko we właściwym rytmie. Rytmie wydarzeń.
1: Ekspres Jedynki od poniedziałku do piątku.
2: Od godziny 16.
1: Zapraszamy Karolina Rożej
2: i Michał Strzałkowski.
0: Jedynka. To jest radio. Autopromocja.
3: Minęła czwarta, tu program pierwszy Polskiego Radia. Patryk Lachowski, zapraszam na aktualności jedynki. Pomoc powodziowa pod lupą. Kontrola CBA i Ministerstwa Rozwoju dotyczy informacji o możliwych nieprawidłowościach podczas przyznawania pomocy dla poszkodowanych przedsiębiorców. Według medialnych doniesień 4,5 miliona złotych z Karkonoskiej Agencji Rozwoju Regionalnego miało trafić do trzech podmiotów.

0: podmiotów z jednej miejscowości.
1: O prowadzonej kontroli poinformował Michał Jaros, wiceminister rozwoju i technologii.
2: Na wsparcie dla powodzian, przedsiębiorców powodziowych zostało wydanych bardzo dużo pieniędzy, miliony złotych. I to było wsparcie, którego naprawdę przedsiębiorcy oczekiwali. W związku z tym nie może być tak, że grupka indywidualnych cwaniaczków, którzy po prostu wykorzystują sytuację, przykryli całą tą i pomoc, ale z drugiej strony też potrzeby, które były przez powodzie.
1: W sprawie pojawił się też wątek wiceprezeski agencji. Jednym z beneficjentów pomocy była firma jej męża, która dostała 200 tysięcy złotych. Kobieta została zawieszona w Koalicji Obywatelskiej.
2: Czekają sprawa w sądzie koleżeńskim. To jest kwestia dni, jak będzie jakiekolwiek rozstrzygnięcie. Wszczęliśmy kontrolę. Ona jest niezależna od kontroli CBA.
1: Ministerstwo sprawdza dokumenty dotyczące wypłat i zaświadczenia potwierdzające straty przedsiębiorców. Jeśli kontrola wykaże nieprawidłowości, sprawa może zostać przekazana prokuraturze. Mateusz Czmiel, Polskie Radio.
0: Marszałek polskiego Sejmu i przewodniczący Ukraińskiej Rady Najwyższej jednym głosem w sprawie relacji polsko-ukraińskich. Włodzimierz Czarzasty i Rusłan Stefańczuk zaapelowali o naprawę relacji między Warszawą a Kijowem. Marszałek i przewodniczący rozmawiali w Szczawnicy. Politycy odwiedzili także ukraińskie dzieci doświadczone przez wojnę, wypoczywające w uzdrowisku.
3: Marszałek Sejmu podkreślał, że jest zwolennikiem wejścia Ukrainy do Unii Europejskiej.
4: Unia Europejska to nie jest sam bankomat. To jest również nazywanie ludobójstwa ludobójstwem.
3: Marszałek Sejmu w czasie rozmowy z przewodniczącym Rady Najwyższej Ukrainy poruszył kwestie historyczne.
4: Rozmowa była raz miła, raz niemiła, ale uczciwa.
5: Polacy, ja dużo dziękuję wam.
3: Przewodniczący Rusłan Stefanczuk dziękował za organizację wypoczynku w Polsce dla ukraińskich dzieci. Dzieci nie muszą myśleć, czy rakieta przyleci, czy nie przyleci, czy muszą uciekać do schronów. Tu mogą skupić się na tym, co teraz, na pięknej przyrodzie i przyjaźni, jaka jest między naszymi narodami.
5: Jaka istnieje między naszymi narodami.
3: W Szczawnicy wypoczywa 45 dzieci, które straciły rodziców na froncie lub w wyniku rosyjskich bombardowań. Uczestniczą w zajęciach sportowych, edukacyjnych i artystycznych. Są pod stałą opieką polskich i ukraińskich psychologów. Szczawnica, Paweł Pawlica, Polskie Radio.
0: W miniony weekend padł rekord ruchu na Zakopiance. Według Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad w niedzielę tunelem pod masywem Lubonia Małego przejechało prawie 55 tysięcy samochodów. To nowy dzienny rekord liczby przejazdów przez tunel, mówi Kasper Michna z dyrekcji.
6: To ogromna liczba. Poprzedni rekord utrzymał się prawie rok, bo padł 10 sierpnia ubiegłego roku. To też był weekend tuż przed długim weekendem 15 sierpnia. Wtedy to było nieco ponad 53 tysiące samochodów. Teraz mamy dokładnie 54 829 pojazdów.
0: Każdego dnia tunelem na Zakopiance przejeżdża średnio ponad 26 tysięcy pojazdów. Jego budowa trwała ponad 6 lat i kosztowała ponad miliard złotych.
7: To są aktualności jedynki.
0: 204 wypadki rolnicze od początku czerwca zgłoszono do Mazowieckiego Oddziału Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego. Większość zdarzyła się podczas sianokosów, żniw oraz zbiorów warzyw i owoców, wylicza Ewa Malitka z KRUS-u.
8: Dużo zdarzeń w związku z urządzeniami. Najczęściej one są spowodowane przy użyciu właśnie ciężkich maszyn, że te maszyny mogą nie mieć jakichś osłon, nieodpowiednie obuwie, nieodpowiedni strój, pośpiech. To, że mamy przemęczone organizmy. Praca w rolnictwie niestety nie jest pracą taką normową.
0: W pierwszym półroczu na Mazowszu zgłoszono ponad 650 wypadków rolniczych. A na koniec Węgry. Premier Péter Modiar poinformował o poprawie sytuacji w jedynej elektrowni atomowej Pax. W drugim bloku rozpoczęto ponowne uruchamianie kolejnej turbiny. Według zapowiedzi szefa rządu wieczorem do produkcji energii wróciła turbina numer 3.
9: Oznacza to zwiększenie produkcji po wcześniejszych ograniczeniach związanych z bardzo niskim poziomem Dunaju. Poziom rzeki w Pokrze jest obecnie około 19 cm wyższy niż podczas ubiegłotygodniowego minimum. Jednocześnie węgierski system energetyczny nadal pozostaje pod presją. Elektrownia gazowa w Sas-Holombodcie zdecydowała o przełożeniu planowanej na koniec sierpnia konserwacji bloku G3. Decyzję podjęto wspólnie z Ministerstwem Gospodarki i Energetyki, aby blok o mocy blisko 400 MW pozostał dostępny w okresie letniego szczytu zapotrzebowania na energię. Chodzi o zwiększenie bezpieczeństwa dostaw prądu w sytuacji, gdy wysokie temperatury powodują wzrost zużycia energii, a niski poziom Dunaju ogranicza możliwości pracy elektrowni w Pokrz. Termin konserwacji przesunięto z uwzględnieniem wymogów bezpieczeństwa eksploatacji i dostępnego czasu pracy instalacji. Gazowa elektrownia w Sas-Holombodcie dysponuje obecnie łączną mocą 564 MW, z czego największą część stanowi właśnie blok G3. Piotr Piętka, Polskie Radio Budapeszt.

0: To były aktualności programu Pierwszego Polskiego Radia.
1: Pogoda.
0: Wtorek będzie chłodniejszy, możliwe opady deszczu i burze na północy i wschodzie kraju. Termometry w najcieplejszym momencie dnia pokażą od 18 stopni na północy do 27 na południowym wschodzie.
1: Jedynka. Polskie Radio. Autopromocja.
2: Przemieszczają się niemal bezszelestnie, zachwycają kolorami i potrafią być wielkości dłoni. We wtorkowej audycji odwiedzimy Orientarium Zoo w Łodzi, gdzie znajduje się największa motylarnia w Polsce. A na dzień przed całkowitym zaćmieniem słońca połączymy się z Joanną Chichlowską, polską przewodniczką mieszkającą w Hiszpanii, gdzie zmierzają tysiące turystów, by przez niespełna 2 minuty na własne oczy zobaczyć, jak księżyc całkowicie zakrywa słońce.
3: Lato z Radiem w Jedynce już dziś od godziny 9:00. Zapraszam, Dagmara Kowalska.
1: Jedynka. To jest radio. Autopromocja. Tak to bywało. Jedynka. To jest radio.
4: W radiowej jedynce poranna godzina, w której przeniesiemy się do pełnego magii świata, gdzie wielkie przeboje zyskują zupełnie nowe, surowe brzmienie. Gwiazdą będzie niesamowita Shakira.

Po dekadzie nieobecności Tatiana Okupnik wraca na scenę i promuje swoją najnowszą płytę. Lata 90., w których debiutowała, były ciekawym okresem dla polskiej muzyki. Na świecie wydarzeniem tamtej dekady stał się m.in. koncert Unplugged Shakiry. Fragmenty tego występu przed nami. Shakira zaśpiewała w Nowym Jorku 12 sierpnia 1999 roku w ramach słynnego cyklu koncertów bez prądu stacji MTV.

dejar que mi guitarra diga todo lo que yo no sé decir por mí.

W radiowej jedynce przed świtem słuchaliśmy fragmentów koncertu Unplugged Shakiry 12 sierpnia 1999 roku. Shakira zaśpiewała w Nowym Jorku w cyklu MTV Unplugged. Wydarzenie wydano na płycie, która została doceniona i nagrodzona Grammy za najlepszy popowy album latynowski. Dobrego dnia, Danuta Kryńska.

0: Myśli na dobry dzień.
1: Ksiądz Józef Tischner. Drogi i bezdroża miłosierdzia. Wiara siostry Faustyny nie jest wiarą źle uszczęśliwionych. Tych, którzy

0: swymi nieszczęściami kokietują Boga. Jest religią szczęśliwych, którzy dzięki współodczuwaniu z Chrystusem potrafią odkryć sens cierpienia i dojrzewać w cierpieniu. Wola mocy? Wszystko zależy od tego, co nazwiemy mocą. Czy mocą byłoby, gdyby siostra Faustyna została gospodynią domową i zarządzała rodzinnym gospodarstwem? A może byłaby mocą, gdyby otrzymała władzę i została sołtysem we wsi lub żoną wójta? Nie umniejszając znaczenia wszystkich tych i tym podobnych mocy, trzeba jednak uznać, że osiągnęła ona moc większą, w dodatku taką, na jakiej naprawdę jej zależało. Moc uczestnictwa w dziele zbawienia. Czytamy. W czasie mszy świętej ogarnął mnie taki żar wewnętrznej miłości Boga i ratowania dusz, że nie umiem tego wyrazić. Czuję, że jestem cała ogniem. Walczyć będę z wielkim złem bronią miłosierdzia. Pali mnie pragnienie ratowania dusz. Przebiegam cały świat wszerz i wzdłuż i zapuszczam się na końce jego do najdzikszych miejsc, by ratować duszę. Czynię to przez modlitwę i ofiarę. I wreszcie. Najistotniejszy przejaw resentymentu. Poniżenie innych. Oto jedna z bardziej typowych wypowiedzi. Serce mi pęka z bólu, kiedy poznaję tę niewdzięczność. Zauważmy najpierw, że nie ma tutaj ani śladu tego, czego mogliby doszukać się freudyści. Widzi obok siebie duszę wybraną, zapewne inną zakonnicę, która się zamknęła. Jest głodna, ale nie chce jeść. Jest spragniona, ale nie chce pić. Ma oczy ku widzeniu, a nie widzi. Cóż robi? Po prostu modli się za nią. Modli się z poczuciem, że szkoda życia, szkoda wybrania, szkoda Boga. Jej modlitwa jest formą służby. Nie mówi Bogu jak faryzeusz. Dziękuję Ci, że nie jestem jak ona, ale raczej pomóż jej. Otwórz jej oczy i serce. Czyż niepodobne przeżycia miał święty Franciszek, gdy szedł przez świat i lamentował, że miłość nie jest miłowana? To, co napisałem o resentymencie, nie wyczerpuje oczywiście zagadnienia. Wydaje mi się, że pojęcie resentymentu jest istotnym kluczem do religii schorowanej wyobraźni, o której pisałem w innym miejscu. Chodzi dziś nie tyle o obronę tej czystej, innej prawdy wiary, lecz wprost o odsłonięcie autentyzmu wiary. Wciąż, przyglądając się mapie polskiej wiary, towarzyszy nam wrażenie, że obracamy się w oparach jakichś podróbek i doświadczeń zastępczych. W poszukiwaniu odpowiedzi na pytanie o autentyzm niezbędna jest analiza takich świadectw jak dzienniczek siostry Faustyny. Myślę, że takich świadectw religijności jak dzienniczek znalazłoby się u nas więcej. Byłoby bardzo źle, gdyby przeszły niezauważone. A cała dyskusja o polskiej wierze zaczyna się i kończy się dreptaniem wśród politycznych opłotków. Fragmenty książki Józefa Tischnera Drogi i rozdroża miłosierdzia czytała Agnieszka Trzeciekiewicz.
1: Jedynka. Polskie Radio. Autopromocja.
2: Królowa sportu wraca na salony.
3: Najlepsi lekkoatleci Starego Kontynentu walczą o medale Mistrzostw Europy.
2: Wśród startujących w Birmingham liczne grono reprezentantów Polski.
3: Anita Włodarczyk,
2: Paweł Fajdek,
3: Ewa Swoboda,
2: Jakub Szymański
3: czy Natalia Bukowiecka.
2: Oni wszyscy liczą na kolejne medale wielkiej imprezy.
3: Na dwa lata przed Igrzyskami Olimpijskimi powinniśmy się przekonać o sile polskich lekkoatletów.
2: Relacje i rozmowy z zawodnikami w programie pierwszym Polskiego Radia od 10 do 16 sierpnia. Rafał Bała
3: i Krzysztof Kuzak.
2: Zapraszamy.
1: Jedynka. To jest radio. Autopromocja.
4: Minęła piąta. Tu program pierwszy Polskiego Radia. Patryk Lachowski, zapraszam na aktualności jedynki. Stany Zjednoczone przekażą ponad 15,5 miliona dolarów Kolumbii. Zachodnią część tego kraju nawiedziło silne trzęsienie ziemi, w którym zginęło co najmniej 111 osób.
5: Na południu miasta Cali zawalił się czteropiętrowy hotel Molina Rosa. Pod gruzami mogą znajdować się dziesiątki poszkodowanych. Burmistrz Alejandro Eder liczy na szybkie wsparcie ratowników, aby dotrzeć do ofiar katastrofy na czas. Według raportów kolumbijskiego Ministerstwa Spraw Wewnętrznych,

0: zewnętrznych najbardziej ucierpiały departamenty Choco, Caldas, Valle de Cauca i Risaralda. Minister Rodrigo Lara Restrepo przekazał, że mniej poszkodowane samorządy spieszą na pomoc ofiarom katastrofy. Burmistrz Bogoty zaoferował dźwigi i ratowników, a gubernator Antioki udostępnił jednostki powietrzne całego departamentu. W stolicy Kolumbii powołano sztab kryzysowy, aby zarządzać usuwaniem skutków trzęsienia ziemi. Michał Makowski, Polskie Radio.
1: Polscy kierowcy czekają na obniżki cen paliw. W tym tygodniu rząd ma podjąć decyzję w sprawie kolejnej odsłony programu Ceny Paliwa Niżej. Za litr oleju napędowego na wielu stacjach w Polsce trzeba obecnie zapłacić ponad 8 zł.
2: Trzeba lać i jechać.
3: Program CPN pan wspomina?
2: Był dobry, ale ile może państwo sponsorować?
4: Przydałoby się, żeby wróciło.
5: Ja liczę, że spadnie, bo jednak dość duży koszt, się dużo jeździ.
1: Pierwszy raz program Ceny Paliwa Niżej uruchomiono pod koniec marca, a zamknięto wraz z końcem czerwca. Mechanizm pozwalał na wprowadzenie ceny maksymalnej na stacjach dzięki zmniejszeniu akcyzy na paliwo i ograniczeniu stawki VAT. Więcej warzyw i roślin strączkowych, a mniej cukrów i niezdrowych tłuszczów. Od września wchodzą w życie nowe zasady żywienia w szkołach. Regulują m.in. zawartość półek szkolnych sklepików.
6: Posiłki mają być lżejsze, a w menu mięso zastąpią zdrowsze warzywa. Dwa razy w tygodniu zupy mają być wegetariańskie, raz w tygodniu na stołówce mają pojawiać się rośliny strączkowe, zapowiada Agnieszka Naglacka z Sanepidu w Szczecinie.
7: Bardzo szeroka gama jest roślin strączkowych, od grochu, fasoli, poprzez soczewice, ciecierzyce. Można zrobić pasty, pasztety, można zrobić kotlety, potrawki różnego rodzaju, także można zrobić naprawdę wszystko.
6: Zmiany sięgną też sklepików szkolnych i automatów z przekąskami. Napojem pierwszego wyboru ma być woda. Nadal będzie można kupić na przykład drożdżówki.
7: Natomiast zawartość tłuszczu, cukrów, jeśli chodzi o wyroby cukiernicze różnego rodzaju, jest również zmniejszona.
6: To jak szkoły, przedszkola i inne miejsca, gdzie żywią się dzieci, wdrażają nowe przepisy, będzie kontrolować Sanepid. Aneta Łuczkowska, Polskie Radio.
8: To są aktualności jedynki.
1: Przed nami nieznaczna poprawa stanu poziomu Wisły o kilkanaście centymetrów. Wczoraj w punkcie pomiarowym Warszawa Bulwary odnotowano rekordowo niski stan rzeki, zaledwie 102 centymetry. Dziś spodziewamy się krótkotrwałej poprawy tej sytuacji, zapowiada Dariusz Witkowski z Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej.
9: Prognozowane są nieznaczne kilkunastocentymetrowe wzrosty. Ten wzrost nie będzie długotrwały, bo jak wskazują prognozy, już od czwartku będziemy odnotować powolny spadek stanu wody.
1: Do czwartku poziom wody na warszawskiej stacji może wynieść 115 cm. Dla porównania stan alarmowy wynosi 750 cm. A w aktualnościach jeszcze o wyjątkowym zjawisku na nocnym niebie. Jutrzejsze zaćmienie słońca, które w Polsce zasłoni naszą gwiazdę częściowo, w Hiszpanii zrobi to całkowicie. Dlatego wybierają się tam tłumy miłośników astronomii. Większość noclegów jest już niedostępna. Choć da się pojechać na ostatnią chwilę, będzie to zdecydowanie droga wycieczka.
10: Turyści na Majorce podekscytowani obejrzenie całkowitego zaćmienia słońca wkomponowali w swój urlop. Przyjechaliśmy tu na wakacje i chcemy zobaczyć zaćmienie słońca. Jesteśmy podekscytowani, nigdy wcześniej nie widzieliśmy całkowitego zaćmienia. Wyjazd na ostatnią chwilę staje się kosztowny. Na bilet lotniczy w tanich liniach właśnie na tę wyspę trzeba przeznaczyć ponad 2000 zł. Cena za nocleg w hotelu w odpowiednim miejscu do obserwacji to blisko 1000 zł za dobę lub więcej. W niektórych lokalizacjach wszystkie wolne miejsca są już zajęte. Wszystko jest w pełni zarezerwowane. Wszystkie miejsca w restauracji, wypożyczone łodzie i wynajęte miejsca do cumowania. Władze Hiszpanii spodziewają się przyjazdu setek tysięcy turystów i ich bezpieczeństwa pilnować będą dziesiątki tysięcy funkcjonariuszy. Agata Król, Polskie Radio.
1: W Polsce jutrzejsze zaćmienie będzie widoczne jako częściowe. Najbardziej spektakularnie będzie wyglądało w Kotlinie Kłodzkiej, gdzie księżyc zasłoni aż 88% słońca. To były aktualności programu Pierwszego Polskiego Radia.
8: Pogoda.
1: Przelotne opady deszczu dziś na północy i wschodzie kraju. Na termometrach maksymalnie od 18 stopni, na północy około 22 w centrum i rejonach podgórskich, a najcieplej do 27 stopni na południowym wschodzie.
8: Jedynka. Polskie Radio.

0: Reklama.
1: 18,47, 12.
2: Co liczysz?
1: Liczę na szczęście w Lotto. Teraz w kumulacji aż 7 milionów złotych.
2: To ja też chcę. 24, 39.
0: A teraz 7 milionów złotych w kumulacji Lotto. Graj w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl. Reklama. Autopromocja.
3: Przemieszczają się niemal bezszelestnie, zachwycają kolorami i potrafią być wielkości dłoni. We wtorkowej audycji odwiedzimy Orientarium Zoo w Łodzi, gdzie znajduje się największa motylarnia w Polsce. A na dzień przed całkowitym zaćmieniem słońca połączymy się z Joanną Chichlowską, polską przewodniczką mieszkającą w Hiszpanii, gdzie zmierzają tysiące turystów, by przez niespełna 2 minuty na własne oczy zobaczyć, jak księżyc całkowicie zakrywa słońce.
4: Lato z Radiem w Jedynce już dziś od godziny 9. Zapraszam, Dagmara Kowalska.
0: Jedynka. To jest radio. Autopromocja.
5: Tymczasem teraz na zegarach prawie 7 minut po godzinie 5.
0: Agrofakty.
5: Błażej Prośniewski, dzień dobry. Elewarr przeznaczy dodatkowe 120 milionów złotych na skup zbóż, głównie pszenicy i rzepaku, by zwiększyć możliwości sprzedaży ziarna w okresie zwiększonej podaży związanej ze żniwami. Dla rolników oznacza to większą szansę na zbyt plonów bez konieczności długiego magazynowania i oczekiwania na wolne miejsce w elewatorach. Resort rolnictwa podkreśla, że to działanie ma stabilizować rynek i wzmacniać bezpieczeństwo żywnościowe Polski. A według prognoz w tym roku zbiory zbóż wniosą nieco ponad 33,5 miliona ton. Będzie to blisko 3,5 miliona ton mniej niż w 2025. A okres żniw to okres wzmożonej liczby wypadków w gospodarstwach rolnych. Właściwie nie ma dnia, aby media nie informowały o kolejnym tragicznym wydarzeniu, także niestety z udziałem dzieci. Stąd też tak niezwykle istotne jest przestrzeganie zasad bezpieczeństwa i higieny pracy, o co apelują m.in. resort rolnictwa oraz Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego. Tomasz Matusiak.
6: W trakcie trwających żniw tylko w sierpniu doszło do kilku tragicznych i poważnych wypadków w gospodarstwach rolnych w Polsce, w tym szczególnie głośnych incydentów z udziałem dzieci na Mazowszu oraz wypadków śmiertelnych z udziałem operatorów maszyn. O rozwagę i bezpieczną pracę zaapelował do rolników Stefan Krajewski, minister rolnictwa.
7: Jako minister rolnictwa apeluję do wszystkich o ostrożność. Najczęstsze zagrożenia to upadki, kontakt z maszynami rolniczymi, prace transportowe oraz zapylenie. Podczas pracy warto pamiętać o tym, by robić przerwy, szczególnie podczas upałów, stosować odpowiednie środki ochrony indywidualnej, nie wykonywać prac pod wpływem alkoholu czy innych środków odurzających.
6: Szczególną ostrożność trzeba zachować pracując z udziałem maszyn rolniczych, ciągników i kombajnów, zwraca uwagę Bożena Dubas, dyrektor opolskiego oddziału KRUS.
8: Musimy też pamiętać o tym, aby nie usuwać awarii, jakichś zatorów w maszynach czy zapchań podczas pracy maszyn. Przed czyszczeniem, ich regulacją lub naprawą zawsze musimy pamiętać o tym, żeby wyłączyć silnik. Nie powinniśmy także lekceważyć zmęczenia, dlatego że wielogodzinna praca w upale obniża naszą koncentrację i szybkość naszej reakcji. Powinniśmy robić przerwy, pić wodę, aby się nie odwodnić, i pamiętać o ochronie przed słońcem.
6: Liczba wypadków w gospodarstwach rolnych w województwie opolskim w tym roku niestety wzrosła, porównując ten sam okres z rokiem 2025.
8: Według naszej opolskiej ewidencji KRUS-u w zeszłym roku w okresie od 1 stycznia do końca lipca zanotowaliśmy 73 zgłoszenia wypadków przy pracy rolniczej. Ten rok jest bardziej niebezpieczny, bo na tą chwilę tych wypadków mamy zgłoszonych 82, to jest aż o 9 więcej.
6: Natomiast według danych z całego kraju w pierwszym półroczu 2026 zgłoszono do KRUS 4284 wypadki w gospodarstwach rolnych. To o 3% mniej niż rok wcześniej.
5: Tymczasem większość sadowników zakończyła już zbiory wiśni. Był to niezbyt udany sezon po wiosennych przymrozkach, susza, w niektórych regionach także gradobiciach. Według szacunków tegoroczne plony wiśni mogą być mniejsze od 20 do nawet 50% od średniej wieloletniej. A mimo to ceny tych owoców pozostawiały dużo do życzenia. Wiśnie kończą sezon z ceną na poziomie około 4 zł za kilogram w

0: przypadku owoców przeznaczonych do mrożenia i 2,70 w przypadku wiśni na tłoczenie. Koła gospodyń wiejskich mają coraz mniej czasu na sięgnięcie po tegoroczne wsparcie. Nabór wniosków potrwa do 30 września, ale tylko pod warunkiem, że wcześniej nie wyczerpie się budżet, a ten jest już niemal rozdysponowany. Na pomoc dla KGW przeznaczono łącznie 140 milionów złotych. Tymczasem złożone dotąd wnioski opływają na 134 miliony 700 tysięcy. W sumie dokumenty złożyło już ponad 16 tysięcy kół. W zależności od wielkości mogą one liczyć na pomoc w wysokości od 8 do 10 tysięcy złotych. I to wszystko w dzisiejszym wydaniu Agrofaktów. Na kolejne zapraszam jutro tradycyjnie, kilka minut po godzinie 5.
1: Jedynka. Polskie Radio.

0: Adele, Water Under the Bridge. Kwadrans po piątej.
1: Dzień dobry z jedynką.
0: A czy życzyli sobie państwo czegoś tej nocy? Podobno już można wypatrywać

0: dużej liczby spadających ich gwiazd i warto czasem nocy zerwać, bo widowisko jest spektakularne. Tym, którzy właśnie idą spać, po nocnych obserwacjach mówimy więc dobranoc. Pozostałym dzień dobry z jedynką. A w minionej nocy w Olsztynie, w Parku Centralnym, zebrali się ci, którzy już głową w gwiazdach są.
1: Na jaki temat będzie ten wykład?
2: O przybyszach z kosmosu.
1: I jak myślicie, o czym to będzie?
2: O ufolutkach.
3: Im młodsze dzieci, tym lepiej do zapoznawania i wchodzenia w świat nauki, więc myślę, że warto korzystać z takich możliwości.
4: Zorza pola.
1: A u ciebie co jest?
5: Noc, a tu jeziorko płynie i się odbije też szosza.
6: Bo to był Isaac Newton. No i przyszli do niego ludzie i mówią: dobra, Newton, jak ty jesteś taki mądry, to powiedz, czemu planety się kręcą. I wrócił i mówi: wiem, jest coś takiego jak grawitacja.
7: Zobaczymy, jak pogoda będzie, czy się uda.
0: W najbliższej godzinie wrócimy też na Ziemię. Lądowanie będzie twarde, bo powiemy o cenach warzyw. Niskie nie są. Jest 11 sierpnia, wtorek, 223 dzień roku. Do końca roku zostały nam jeszcze 142 dni. Słońce już na niebie jest. O 5.13 się pojawiło. Zniknie znowu o 29. Dzień będzie więc krótszy od najdłuższego o godzinę i 51 minut. Imieniny dziś obchodzą m.in. Aleksander, Filomena, Herman, Klara, Lukrecja, Włodzimierz i Zuzanna. Wszystkiego najlepszego od jedynki. Przed mikrofonem Karol Surówka, to jest Dzień Dobry z jedynką.

20 po piątej to jest dzień dobry z jedynką. Tak jak słyszeliśmy w Agrofaktach, susza daje się we znaki producentom rolnym, także konsumentom. Niestety, z powodu wysokich temperatur owoców i warzyw jest coraz mniej, a na straganach są coraz droższe. Klienci, choć mówią, że ceny zmieniają się każdego dnia, to za codzienne zakupy na targowiskach trzeba płacić odczuwalnie.

0: więcej.
1: Bardzo dużo podrożało. I warzywa, i wszystko.
2: A co pani zauważyła na przykład, że tak szczególnie podrożało?
1: Ale no szczególnie wszystko. Ogólnie wszystko. I ziemniaki drogie, pomidory.
3: Czy porzeczka, czy tego tam 13-15 zł, czy borówka 20-30 zł za kilogram, to jest drogo.
4: Szlak mi trafia, bo na przykład jest na bazarku cena podwojona niż rolnicy sprzedają. No, to jest okropne. Zresztą ja bardzo dobrze wiem, pochodzę z Grójeckiego, także mnie nikt konia nie zrobi.
0: Nasz wydawca przyszedł dzisiaj do pracy ze swoimi pomidorami z ogródka, a to oznacza, że to jest no taki niezły szpan.

0: 27 minut po godzinie 5, to jest dzień dobry z jedynką i czas sprawdzić, jaki dzień nam się szykuje. Na początek Wielkopolska.
1: 15 stopni. Także nie było tak zimno, jak zapowiadano u nas, przynajmniej w Wielkopolsce. Wiatrku nie ma, nic nie rusza się, ptaki cisza.
0: A w Poznaniu?
2: Dzisiaj w Poznaniu mamy ciepło, 15 stopni. Na barometrze 1015 hektopaskali. Niebo jest ładne, czyściutkie, bezchmurne.
0: Na razie 15, będzie znacznie więcej.
3: Temperatura ma być 31 stopni maksymalna, odczuwalna, dużo, dużo większa. Mam nadzieję, że to będzie dobry dzień.
0: Na pewno. Trzymamy kciuki, to jeszcze Skoczów.
4: Plus 17 stopni, praktycznie czyściutkie niebo, wiatru nie ma. Ładny dzień się szykuje, 24 stopnie ma być dzisiaj maksymalnie.
0: To prawda, od 22, 23, nawet do 24 w Skoczowie zachmurzenie niewielkie, bez deszczu, wieczorem rozpogodzenia. Jeszcze na Pomorze Zachodnie zajrzymy.
5: Mamy 13 stopni, niebo przejrzyste, kilka chmurek gdzieś daleko, daleko widać, powinien być ładny dzień.
0: Będzie ładny dzień, tak przynajmniej twierdzą synoptycy. Przyniesie ten dzień spokojniejszą i troszkę chłodniejszą pogodę. Najwięcej przelotnego deszczu na północy i wschodzie. Lokalne opady możliwe też na Dolnym Śląsku, Śląsku i Opolszczyźnie. Poza tym przeważnie sucho, ze słońcem i umiarkowanym zachmurzeniem. Najcieplej będzie dzisiaj na Podkarpaciu, do 30 stopni.

poczekaj, poczekaj no. Już ja cię urządzę, powtarzasz to. To wszystko co robię, już mam cię dość. Tych oczu pustych, poczekaj zaraz biję.

24 minuty zostały do godziny 6 i to jest program pierwszy Polskiego Radia. A jeżeli państwa dzieci albo wnukowie zachowują się skandalicznie podczas tych wakacji, to mam przykład z wczoraj, przykład, który udowadnia, że nie jest wcale tak źle. Wczoraj w Kanadzie odwołany został lot, ponieważ dziecko nie chciało przypiąć się pasami. Taki przykład miał miejsce w Brytyjskiej Kolumbii. Dziecko po prostu nie chciało się zapiąć. Za każdym razem, kiedy rodzice to robili, wyślizgiwało się pod pasami i chowało się pod siedzeniem. Rodziców i dziecko trzeba było wyprosić z samolotu, ale trwało to tak długo, że rozpoczęły się już godziny zamknięcia, wieczorne godziny zamknięcia lotnisko, więc cały lot musiał zostać odwołany, bagaż zwrócony, a wszyscy pasażerowie musieli zablokować kolejny lot. Więc jeżeli dziecko tylko na przykład kruszy, albo tylko na przykład kopie siedzenie, ale nie powoduje zakłóceń w międzynarodowym ruchu lotniczym, no to moim zdaniem zasługuje na nagrodę.

0: Za 26 to jest dzień dobry z jedynką. I teraz, drodzy słuchacze, musimy porozmawiać. Dlatego, że od wczoraj pojawiają się coraz częściej telefony, w którym wyrażany jest pewien żal, pewien smutek. Te telefony brzmią najczęściej mniej więcej tak.
1: Żal, żal, jeszcze raz żal. Jak się rano wstaje, piąta, było pięknie, już widniutko, super, a teraz już coraz ciemniej, trzeba zapalać światło. No żal, że to tak szybko minęło, że to już trzeba się przygotowywać do jesieni. Nie chcę tu być malkontentem, ale no kurczę, żal, naprawdę.
0: Ale jest dopiero 11 sierpnia, jeszcze trochę wakacji zostało. Dzień, jak w jedynce bardzo skrupulatnie informujemy zawsze, jest krótszy od najdłuższego o godzinę i 51 minut. Zaledwie, jeszcze chyba nie jest tak źle, a przecież nawet jak się sierpień skończy, to i września bywają ładne. Może trzeba szukać tej szklanki do połowy pełnej. Jednak z drugiej strony jeszcze wydaje mi się, że można zapisać jakieś wnioski naukowe również, bo te telefony zaczęły się pojawiać mniej więcej, gdy dzień zaczął być krótszy od najdłuższego, tak o godzinę 45, to jest chyba ta granica bólu, to jest chyba ta granica, po której czujemy, że coś już zaczyna być nie tak.

0: Za 10, szósta, za 10 minut informacje dla kierowców, później aktualności, a następnie w sygnałach dnia wrócimy do informacji bardzo ważnych dla zmotoryzowanych. Fotoradarów w Polsce jest coraz więcej, ale jak się okazuje, nierzadko nie udaje się ściągnąć kar od kierowców. Teraz resort infrastruktury chce system uszczelnić. Jeśli ktoś mandatu nie odbierze, będzie musiał zapłacić większą opłatę administracyjną. Tak brzmi propozycja, choć pomysłów jest więcej.
1: Gdyby była możliwość taka, albo była taka okoliczność, że ten mandat niezapłacony rósłby o jakiś procent, no to wtedy płacilibyśmy go chyba znacznie szybciej.
0: Czy dla bezpieczeństwa na polskich drogach warto, by fotoradarów było więcej i by mandaty rzeczywiście trafiały do winnych?

wykroczeń. 22 139 22 02 to jest numer do nas. Już teraz zapraszamy do komentowania, a w sygnałach dnia powiemy też więcej o tym, jak polscy lekkoatleci radzą sobie w Birmingham. No i będzie nowa wersja legendarnej melodii, melodii, która łączy pokolenia, czyli nowa wersja Polki Dziadek. To dziś w sygnałach dnia jedynki. Karol Surówka, zapraszam.

0: Autopromocja.
1: Orzeźwia w upalne, otula w chłodniejsze dni.
2: I może być twoją ulubioną wakacyjną ścieżką dźwiękową.
1: Do dobrej muzyki dodajemy gości.
2: Film miksujemy z teatrem i sztuką.
1: To wszystko uzupełniamy trendami i podróżami.
2: I mamy letnisko. Kulturalny niezbędnik na całe lato.
1: Od poniedziałku do piątku po godzinie 14.
2: Zapraszają Ula Kaczyńska
1: i Marcin Wojciechowski.
2: Proszę się spieszyć. Letnisko trwa tyle, co mgnienie lata.
0: Jedynka. To jest radio. Autopromocja. Radio kierowców.
3: Przed mikrofonem Jakub Domoracki. Zapraszam. Dzień dobry Państwu. Zapraszam na pierwszy dzisiaj drogowy raport jedynki. Tragiczny nocny wypadek na drodze krajowej nr 12 w województwie wielkopolskim w Pleszewie. Na kilometrze 25 ciężarówka zderzyła się z busem. Jedna osoba zginęła w tym zdarzeniu, a jedna osoba została ranna. Droga jest zablokowana w obu kierunkach, a policja kieruje na objazdy na drogę krajową nr 11, a zatem na obwodnicę miasta. A teraz ostrzeżenie zza kierownicy, słuchamy.
4: Tu Podkarpacie, Świętokrzyskie, Lubelskie, pada deszcz, no przechodzą takie gwałtowne, ale tak to tak siąpi. Uważajmy, ten asfalt jest nasiąknięty kurzem, pyłem, bardzo śliski. Droga hamowania się wydłuża albo nawet trzykrotna dłuższa jest.
3: Poranne spowolnienia i poranne korki w województwie mazowieckim, zwłaszcza na drodze krajowej nr 61 pomiędzy Zegrzem a Legionowem, także na krajowej 7 przed Warszawą od strony Płońska oraz na ekspresowej 8 w samej stolicy pomiędzy węzłami Łabiszyńska a Marymącka. Autostrada A4 w województwie dolnośląskim jest zakorkowana na fragmencie przygranicznym na wysokości Zgorzelca i Jędrzychowic w kierunku Drezna, a spory ruch obserwujemy także na autostradzie A18 w województwie lubuskim w pobliżu Olszyny w stronę Berlina. I jeszcze województwo małopolskie, tutaj przybywa samochodów na Zakopiance przed Krakowem od strony Myślenic, podobnie na A4 pomiędzy Targowiskiem a Krakowem oraz na drodze krajowej 44 na wysokości Skawiny. Jak zawsze czekamy na wieści od Państwa.
5: Jest 6:00, tu program pierwszy Polskiego Radia.
6: Zapraszamy na aktualności jedynki.
5: Izabela Kuczyńska
6: i Piotr Balasz. Ewa Swoboda, wicemistrzynią Europy. Jej srebro to pierwszy medal dla Polski w Birmingham.
7: O, super, super, super przeżycie, super sprawa.
5: Centrum, wschód i północ Polski po wieczornych i nocnych burzach. Sporo pracy mieli strażacy w Warszawie.
6: Trwa akcja ratunkowa po potężnym trzęsieniu ziemi w Kolumbii.
8: Sekundy na sekundę coraz mocniejsze było i trwało prawie minutę.
5: Na początek świetne wieści z brytyjskiego Birmingham, bo mamy pierwszy medal dla Polski na lekkoatletycznych mistrzostwach Europy.
6: Srebro w biegu na 100 metrów wywalczyła Ewa Swoboda, broniąc tytułu wicemistrzyni kontynentu.
5: Kibice byli dumni z występu Polki i cierpliwie czekali na spotkanie z nią i autograf.
7: Czekaliśmy na wszystkich, mamy autografy, było świetnie, naprawdę super.
9: Biegi były niesamowite.
7: Z duże przeżycie, marzenie, które chciałem spełnić, zobaczyć tych lekkoatletów na żywo, między innymi Ewę Swobodę. No super, super, super przeżycie, super sprawa.
6: Dla Ewy Swobody to już trzecie srebro Mistrzostw Europy. O podium.

0: Otarła się nasza sztafeta mieszana. W biegu 4x400 metrów zajęła 4. miejsce.
1: Za to do finału rzutu młotem zakwalifikowały się Anita Włodarczyk i Aleksandra Śmiech.
0: A więcej informacji z Birmingham za chwilę w aktualnościach sportowych.
1: Potężna burza, która przeszła nad Warszawą, przyniosła ulgę po upalnym dniu i jednocześnie przysporzyła sporo pracy strażakom.
0: Żywioł dało sobie znać głównie po wschodniej stronie Wisły, mówi Paweł Rudzik ze stołecznej Państwowej Straży Pożarnej.
2: W szczególności miało to miejsce na terenie dzielnicy Pragi Północ, Targówka oraz Brudna. Zdecydowanie większość to były nadłamane konary, przewrócone drzewa. W jednym przypadku mieliśmy interwencję związaną z wiszącą blachą w budynku wielorodziny na ulicy Halera.
0: Burze połączone z silnym wiatrem i ulewnym deszczem przechodziły nocą także na Warmii, Mazurach, Kujawach, Pomorzu i Lubelszczyźnie. Nie wyrządziły tam większych szkód.
1: CBA bada sprawę finansowej pomocy po powodzi sprzed 2 lat.
0: 4,5 miliona złotych na pokrycie szkód wyrządzonych przez żywioł miało trafić do 3 firm z jednej dolnośląskiej wsi. Pieniądze rozdzielała Karkonoska Agencja Rozwoju Regionalnego.
1: Wirtualna Polska ustaliła, że jedno z przedsiębiorstw należało do męża wiceprezeski tej instytucji, druga do ich sąsiada, a trzecia do właściciela lokalnej telewizji współpracującej z samorządem.
0: Ponadto, jak podaje portal, ze zdjęć satelitarnych nie wynika, by nieruchomości tych osób ucierpiały w czasie powodzi.
1: Sprawa jest przedmiotem zainteresowania Centralnego Biura Antykorupcyjnego, odpowiada w reakcji na publikację służby rzecznik ministra służb specjalnych Jacek Dobrzyński.
3: Ta kontrola trwa. Trudno teraz na tym etapie jeszcze przesądzać na temat wyników tej kontroli, jeśli zostało złamane lub naruszone prawo, jeśli ktoś popełnił przestępstwo. Po takiej kontroli CBA zawsze zawiadamia prokuraturę.
0: Kontrolę programu pomocy dla przedsiębiorców poszkodowanych podczas powodzi prowadzi też Ministerstwo Rozwoju i Technologii.
4: To są aktualności jedynki.
1: Noc przerwana syrenami alarmowymi, świstem nadlatujących pocisków i eksplozjami.
0: Rosyjskie rakiety balistyczne znów spadły na Kijów. W ogniu stanęły magazyny w centrum ukraińskiej stolicy.
1: Rosjanie ostrzelali też Zaporoże. Tu zginęło co najmniej 5 osób, 8 zostało rannych. Pociski trafiły w kilka domów mieszkalnych i pawilony handlowe.
0: Od wojennego koszmaru odpoczywa w Szczawnicy w Pieninach grupa blisko 50 dzieci z Ukrainy, których rodzice walczą na froncie lub zginęli w czasie bombardowań.
5: Zamiast dźwięku syren alarmowych i konieczności schodzenia do schronów w środku nocy są zajęcia plastyczne, muzyczne i sportowe. Dzieci odwiedził marszałek Sejmu Włodzimierz Czarzasty razem z przewodniczącym Rady Najwyższej Ukrainy Rusłanem Stefańczukiem.
6: Cieszę się, że dzieci ukraińskie mogły w Polsce odpocząć i jeszcze będą przez tydzień odpoczywały.
7: Polacy, ja dużo dziękuję wam.
5: Dziękuję za podarowanie ukraińskim dzieciom zeznania kilku dni pokoju. Pobyt dzieci w uzdrowisku jest finansowany przez Kancelarię Sejmu. Szczawnica, Paweł Pawlica, Polskie Radio.
1: Stan wyjątkowy w Kolumbii po potężnym trzęsieniu ziemi.
0: Ratownicy od kilkunastu godzin nieprzerwanie poszukują ludzi uwięzionych pod gruzami zawalonych budynków.
1: Władze informują o śmierci ponad 130 osób. Jest już też ponad 500 rannych.
0: Wstrząsy miały ogromną siłę. Relacjonowała w TVP Info mieszkająca w Kolumbii Polka Dominika Żółkowska.
8: Trwało prawie minutę. Ludzie wyszli na ulicę, niektórzy krzyczeli, niektórzy się modlili, więc naprawdę no, wyglądało to bardzo tragicznie. Ja jestem w Kolumbii od 8 lat i przeżyłam tutaj 3 trzęsienia ziemi i to było takie najsilniejsze.
1: Epicentrum trzęsienia znajdowało się niedaleko miasta San José de Palmar na kolumbijskim wybrzeżu Pacyfiku, ale było odczuwalne w całym kraju.
0: Finansową pomoc zaoferowały Kolumbii Stany Zjednoczone.
1: To 15,5 miliona dolarów na zapewnienie tymczasowego schronienia i żywności, a także na ocenę skutków trzęsienia ziemi.
0: To były aktualności programu Pierwszego Polskiego Radia.
9: A to są wiadomości sportowe. Dzień dobry Państwu, Andrzej Grabowski. Na start do Birmingham na lekkoatletyczne Mistrzostwa Europy. Te zaczynamy od medalu. Po srebro w biegu na 100 metrów sięgnęła Ewa Swoboda.
10: I finał żeńskiej 100 metrówki. Ewa Swoboda już klęczy w blokach. 6. tor. Podniosła się troszeczkę, jeszcze spojrzała do góry, jakby chciała gdzieś tam zaczarować magicznie, żeby ten złoty medal tutaj wywalczyć. Stać ją na to na pewno i obok niej Van der Wecken. Z drugiej strony Ditizio. Ewa Swoboda znakomicie na razie na pierwszej pozycji. Pierwsze miejsce tylko Ditizio, ale jest Emi Hunt. To jest 200 metrówka. Swoboda czy Hunt? No zobaczymy. Hunt się cieszy. Ewa Swoboda spogląda, jakby chciała to zaczarować, że to może ona, ale Hunt, tak jak mówiliśmy, ona biega na 200 metrów zazwyczaj. To jest wicemistrzyni Igrzysk.

0: wspólnoty brytyjskiej sprzed kilku tygodni. I tak, Amy Hunt, oficjalne potwierdzenie, 11 sekund, minimalnie 0,02 sekundy tylko za nią Ewa Swoboda, zatem mamy srebrny medal, tak jak 2 lata temu w Rzymie.
1: A relacjonował u nas w jedynce Rafał Bała. Poza tym między innymi 4. miejsce sztafety mieszanej 4x400 metrów, choć do medalu brakowało sporo. W finale wśród kulometów 7. miejsce Konrada Bukowieckiego i 11. Szymona Mazura. Do finału w rzucie młotem weszły Anita Włodarczyk i Aleksandra Śmiech. Włodarczyk dopiero dzięki ostatniej próbie. Podobnie wśród mężczyzn kwalifikacji ostatnim rzutem zapewnił sobie Paweł Fajdek. Odpadli Ewa Różańska i Wojciech Nowicki. I jeszcze 3000 metrów z przeszkodami. Tu do finału wbiegły Agnieszka Chorzępa, Alicja Konieczek i Kinga Królik. Wczoraj medal swobody w Birmingham. Wczoraj bez medali polskich pływaków na Mistrzostwach Europy w Paryżu. Notujemy 7. miejsce Polek w sztafecie 4x200 metrów stylem zmiennym. Poza tym sukcesów brak. Z Paryża na tenisowy turniej do Toronto, gdzie Iga Świątek już w półfinale, bo w nocy bez problemów wygrała z Rosjanką Schneider 6-2 i 6-1. I teraz Iga trafia na Ukrainkę Świtolinę. Jeszcze na koniec 3. kolejki w piłkarskiej pierwszej lidze zaskoczenie. Beniaminek Unia Skierniewice 2-0 wygrał z Arką Gdynia. Liderem na razie Pogoń Grodzisk Mazowiecki przed Polonią Warszawa. Sport wraca po 7.
2: Na program zaprasza jego sponsor. Ogólnopolska sieć serwisów szyb samochodowych Autoglas.
3: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
4: Na program zaprasza jego sponsor, dystrybutor pastylek Collagen Cito firmy Reuter. Collagen Cito firmy Reuter. Nastawy kości cerę.
5: Sponsorem programu jest właściciel platformy do sprzedaży samochodów Oto Moto.
6: Pogoda. Najchłodniejszy poranek w okolicach wyspy Wolin oraz Szczecina 13 stopni. Najcieplej na południowym wschodzie nawet 19 lub 20. Wtorek ma być na ogół pogodny i słoneczny. Więcej chmur na północy i na wschodzie i tu przelotny deszcz. A na termometrach zobaczymy od 18 stopni nad morzem i na Mazurach do 22 w centrum i 27 na Podkarpaciu.
2: Na program zaprosił jego sponsor. Ogólnopolska sieć serwisów szyb samochodowych Autoglas.
3: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
4: Na program zaprasza jego sponsor, dystrybutor pastylek Collagen Cito firmy Reuter. Collagen Cito firmy Reuter. Nastawy kości cerę.
5: Sponsorem programu był właściciel platformy do sprzedaży samochodów Oto Moto.
6: Klimat.
7: Zaczynamy od jakości powietrza. W całej Polsce jest teraz przeważnie bardzo dobre lub dobre. Jedynie we Włocławku ta jakość jest dostateczna. Z odnawialnych źródeł energii pochodzi aktualnie około 1/5 prądu w sieci. Polska na znacznym terenie wciąż zmaga się z suszą hydrologiczną.
6: Jedynka. Polskie Radio. Reklama.
8: Marian, a gdzie mogę kupić
9: na mediaexpert.pl?
8: No dobra, ale jakbym chciała jeszcze dokupić...
9: Na mediaexpert.pl.
8: No to jeszcze, Marian, żeby to wszystko tanio dostać.
9: Barbara, na mediaexpert.pl.
10: Boli, swędzi,
11: piecze, a do tego nawraca.
12: Hemoroidy. I jest prosty sposób, żeby je wyleczyć. Zastosuj krem Proctohemolan, który łagodzi dolegliwości natychmiast po zastosowaniu. Do tego wzmacnia żyły, by objawy nie powracały. Proctohemolan. Bez hemoroidów szybko i na długo. Proctohemolan krem, tribenozyd, lidokaina, zewnętrzne i wewnętrzne żylaki odbytu. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
6: Reklama. Autopromocja.
13: Przemieszczają się niemal bezszelestnie, zachwycają kolorami i potrafią być wielkości dłoni. We wtorkowej audycji odwiedzimy Orientarium Zoo w Łodzi, gdzie znajduje się największa motylarnia w Polsce. A na dzień przed całkowitym zaćmieniem słońca połączymy się z Joanną Chichlowską, polską przewodniczką mieszkającą w Hiszpanii, gdzie zmierzają tysiące turystów, by przez niespełna 2 minuty na własne oczy zobaczyć, jak księżyc całkowicie zakrywa słońce.
14: Lato z Radiem w Jedynce już dziś od godziny 9:00. Zapraszam, Dagmara Kowalska.
6: Jedynka. To jest radio. Autopromocja. Polskie Radio.
15: 11 minut po 6:00 to są sygnały dnia. Karol Surówka, zapraszam.

0: 14 minut po szóstej. Sygnały dnia. Dzisiaj w sygnałach dnia włożymy kij w mrowisko, dlatego że mało który temat wywołuje tyle emocji. Mandatów za przekroczenie prędkości może być więcej. Resort infrastruktury chce uszczelnić system fotoradarów. Teraz część winnych unika bowiem kary.
1: Połowa kierujących nie ponosi odpowiedzialności z tytułu popełnionych wykroczeń. Trzeba tutaj postawić na zmiany prawne, na nieuchronności kary.
0: W tej sprawie państwo już dzwonią. Jeden z naszych słuchaczy zwrócił uwagę na dosyć prostą zależność.
2: Jakby został ukarany jeden i drugi tak uczciwie, to trzeci by się zastanowił nad tym, co robi.
0: 22 139 20... Tak, przepraszam, 22 139 2202 to jest numer do nas. Czy fotoradary pomogą w walce o bezpieczniejsze drogi w Polsce? Czekamy na komentarze. W programie również świetna wiadomość z Birmingham. Ewa Swoboda obroniła tytuł wicemistrzyni Europy.
3: Trenerka utwierdziła mnie w tym, że zrobiłam bardzo dobrą robotę i po prostu stać mnie na to, żeby dobrze biegać. Wiadomo, to są finały, tutaj się dzieje po prostu wszystko.
0: Jest 11 sierpnia, wtorek, 223 dzień roku. Do końca roku 142 dni. Wschód słońca o 5.13, zachód o 20.09. Dzień będzie

więc nadal całkiem długi, krótszy od najdłuższego o godzinę i 51 minut. Dzisiaj również jak zwykle składamy życzenia, a konkretniej składamy je następującym imiennikom: Aleksander, Filomena, Herman, Klara, Lukrecja, Włodzimierz i Zuzanna. Wszystkiego najlepszego od jedynki.

0: Na zegarach mamy 6:20. To są sygnały dnia w jedynce.
1: Program pierwszy Polskiego Radia.
0: Ten błysk potrafi podnieść ciśnienie. Ten żółty kolor potrafi przywołać do porządku. Mamy coraz więcej fotoradarów na drogach i coraz więcej pomiarów prędkości. Ale, i to kluczowe, to nie oznacza, że wykroczenia kierowców kończą się mandatami. Ministerstwo Infrastruktury chce teraz, by ci, którzy od płacenia się uchylają, płacili więcej. O szczegółach Weronika Puszkar.
2: Rząd szykuje rewolucję w systemie karania kierowców. Obecnie część wykroczeń zarejestrowanych przez fotoradary nie kończy się mandatem.
3: Obecnie skuteczność systemu automatycznego nadzoru to jest około 46%, czyli połowa kierujących nie ponosi odpowiedzialności z tytułu popełnionych wykroczeń. Trzeba tutaj postawić na zmianę.

0: zmiany prawne, na nieuchronności kary.
1: Mówi Wojciech Król, rzecznik prasowy Głównego Inspektoratu Transportu Drogowego i dodaje, że kierowcy na różne sposoby unikają odpowiedzialności.
0: Procedury związane z egzekwowaniem tych kar, mówiąc kolokwialnie, z fotoradarów, są skomplikowane i czasochłonne. To bardzo dużo czasu trzeba poświęcić na to, ażeby w przypadku każdego wykroczenia wysłać zawiadomienie, oczekiwać na odpowiedź. W tej odpowiedzi może być wskazana inna osoba, później trzeba wysłać do tej innej osoby, no a ta osoba wskaże nam jeszcze kolejną, trzecią, inną osobę, która mogła tym samochodem kierować. To trzeba poświęcić dużo czasu na cały ten proces, który niekiedy przedłuża się, można powiedzieć, w nieskończoność. A ta nieskończoność niestety tutaj jest określona, bo to jest jeden rok karalności wykroczenia. No i w ciągu tego jednego roku niekiedy w połowie tych wykroczeń nie udaje się ustalić i ukarać sprawcy wykroczenia.
2: A co to znaczy, że ktoś wskazuje inną osobę?
0: To są sytuacje, kiedy samochód jest leasingowany, kiedy jest pożyczony, a tak naprawdę również takie codzienne sytuacje, kiedy właściciel pojazdu, do którego kierowane jest wezwanie, no bo jego ustalam na podstawie centralnej ewidencji pojazdów, kierowane jest wezwanie, no po prostu oświadcza, że jego samochodem kierowała małżonka, mama, brat, tata. Później okazuje się, że w tym akurat czasie ten tata zamienił się z mamą.
1: Wykroczenia dotyczą też aut, które są zarejestrowane poza Polską albo Unią Europejską, dodaje Filip Grega, serwis Prawko Plus.
3: Trzeba udowodnić, kto jechał i kto dane wykroczenie popełnił, więc jeżeli jest to pojazd zarejestrowany poza Unią Europejską, to poszukiwanie tego sprawcy jest po prostu bardzo trudne i częstokroć nieopłacalne, jeżeli ten mandat nie jest zbyt wysoki. To koszty poniesione na jego dochodzenie, czas pracy funkcjonariuszy, urzędników jest dużo bardziej cenny, wobec czego nie ma też zaskoczenia, że się to pozostawia.
1: Ministerstwo Infrastruktury przygotowało przepisy mające uszczelnić system. Jeżeli właściciel lub użytkownik pojazdu nie odpowie na wezwanie w ciągu 30 dni, zamiast mandatu karnego zostanie nałożona opłata administracyjna, znacznie wyższa od zwykłego mandatu, lecz bez punktów karnych. Kwota opłaty administracyjnej będzie uzależniona od rodzaju naruszenia oraz stopnia przekroczenia prędkości.
3: Momentem kary jest moment wypłaty pieniędzy, a nie otrzymanie kwitu od policjanta bądź pisma pocztą. Kara jest wtedy, kiedy musimy zapłacić. Gdyby była możliwość taka, albo była taka okoliczność, że ten mandat niezapłacony rósłby o jakiś procent, no to wtedy płacilibyśmy go chyba znacznie.
4: Weronika Puszkar zajęła się tematem, a nasz słuchacz ma pomysł, jak zwiększyć ściągalność mandatów.
5: Przy najbliższej, jeżeli mu się trafi kontroli dokumentów przez policję na drodze, będzie już ten mandat jako niezapłacony u nich figurował, wtedy mu grozi zatrzymanie prawa jazdy, odholowanie samochodu i koniec.
4: Surowo, ale czy właśnie surowe kary to jest metoda? Czy fotoradary to jest metoda? 22 139 22 02.

0: 27 minut po godzinie 6. Błażej Prośniewski w studiu. Dzień dobry.
1: Dzień dobry.
0: To co będzie symbolem naszego pokolenia? Czy to będzie Walkman, czy Discman może?
1: A może niskie ceny?
0: Może niskie ceny.
1: No bo dzisiaj mam dla państwa propozycję takiego sentymentalnego powrotu do lat 90., bo często możemy się spotkać z takimi opiniami, że kiedyś to było tanio.
0: A w latach 90. to było w ogóle.
1: No właśnie, i mając na przykład 10 zł i idąc na zakupy, można było wyjść ze sklepu
0: z
1: siatą,
0: tak jest,
1: pełną zakupów,
0: a dziś właściwie 12 bułek.
1: Tak, 10 zł niewiele jest warte. I to jest oczywiście prawda, ale jest jedno ale. Jednak zanim do niego dojdę, to może rzućmy szybko okiem, co ile kosztowało w połowie lat 90., a ile kosztuje obecnie. Ciekawe zestawienie takich średnich cen znajdziemy na portalu businessinsider.pl. I tak na przykład litr benzyny w 95 roku.
0: No 8 z przodu nie było, to na pewno.
1: Złote 42.
0: O.
1: Bułka pszenna 11 groszy. Kilogram mąki złotówka i 2 grosze. Mleko, złote 64. A tabliczka czekolady, złoty 52. No i słysząc takie ceny pewnie...
0: Czekam na ale.
1: Wielu łezka kręci się w oku. Dobrze, no to ale.
0: Okay.
1: Bo te ceny, o których wspomniałem, warto sobie zestawić z zarobkami. No i w połowie lat 90. średnia pensja wynosiła około 700 zł. Dziś przeciętne wynagrodzenie w naszej gospodarce to jest już ponad 9 tysięcy złotych, więc widzimy, jak duża jest tu rozpiętość. No i w połowie lat 90. za taką średnią pensję można było sobie kupić na przykład 460 czekolad. Dziś, pomimo tego, że kosztuje ona kilka razy więcej, jesteśmy w stanie kupić ponad 1000 tabliczek czekolady za naszą pensję.
0: Choć nie powinniśmy.
1: Nie powinniśmy. Lepiej kupić sobie coś zdrowszego, to prawda. Natomiast jeśli chodzi o paliwo, bo to jest dziś chyba najbardziej gorący temat, dziś ono jest owszem 5 razy droższe niż wtedy, no ale i my zarabiamy teraz średnio prawie 13 razy więcej niż
0: dziś
1: wtedy.
0: Dziś jesteśmy w stanie sobie kupić więcej paliwa za średnią pensję niż w latach 90.
1: Dokładnie tak.
0: Jesteśmy w magicznych cenach złoty 40.
1: Jesteśmy w stanie sobie więcej kupić benzyny za 7 zł dziś niż w latach 90. za złote 42.
0: I podpowiedź za szyby, że za pensję kupimy też samochód. Może on będzie zużywał trochę więcej paliwa, może nie będzie to sprawny samochód,
1: dokładnie,
0: ale pojedzie.
1: Pojedzie. Miejmy nadzieję przynajmniej.
0: My trzymamy kciuki, szczególnie w wakacje. Błażej Prośniewski, bardzo dziękuję. 6:30 zrobiła się w międzyczasie. Czyli czas na skrót aktualności.
2: Piotr Balasz, zapraszam. Nie ma żadnej taryfy ulgowej, a służby podchodzą do sprawy bardzo poważnie. To komentarze z koalicji rządowej po ujawnieniu, że pieniądze dla powodzian z Jeleniej Góry trafiały też do podmiotów, które wtedy nie ucierpiały, a w rozdzielaniu środków brała udział zawieszona właśnie działaczka Koalicji Obywatelskiej.
3: Wszystkie osoby, które dopuściły się popełnienia jakiegokolwiek wykroczenia, będą na pewno surowo osądzone.
2: Trwa kontrola CBA. Komisja Europejska zatwierdziła kolejny wniosek Polski o wypłatę pieniędzy z KPO. To prawie 8 miliardów euro, czyli blisko 33 miliardy złotych. Te pieniądze trafią do nas w październiku. Zostaną przeznaczone m.in. na budowę schronów, sprzętu onko i kardiologicznego, a także budowę kolejnych wiatraków.

0: strażaków na morzu. Ponad 20 interwencji strażaków z Warszawy po wieczornej burzy.
1: W szczególności miało to miejsce na terenie dzielnicy Pragi Północ, Targówka oraz Brudna.
0: Są też poważne awarie energetyczne. Ponad 6 tysięcy odbiorców bez prądu na terenie Mazowsza i Kujawsko-Pomorskiego. Srebro dla Ewy Swobody w biegu na 100 metrów na lekkoatletycznych Mistrzostwach Europy w Birmingham.
2: Jestem bardzo szczęśliwa, jestem z siebie dumna. Jakby przyjechałam tutaj bronić srebrny medal, udało mi się to zrobić.
0: Dla 29-latki to trzecie srebro Mistrzostw Europy. Dobre wieści także z kortów w Toronto. Iga Świątek wygrała w walce o półfinał turnieju z Rosjanką Schneider 2-0. Finał powalczy z Ukrainką Jeliną Świtoliną. Pełne wydanie aktualności punktualnie o 7.
3: Pogoda.
4: Zanim przejdziemy do pogody, muszę przejść do Państwa komentarzy w sprawie fotoradarów. Tak jak informowaliśmy w jedence, tych jest sporo, ale ściągalność nie jest za wysoka. To chce teraz uszczelnić Ministerstwo Infrastruktury, a wśród naszych słuchaczy dominują ci, którzy uważają, że a, fotoradarów powinno być więcej, a kary powinny być surowe.
5: Odnośnie fotoradarów, tak. Jestem za tym, aby tych fotoradarów jeszcze więcej przybyło. To, co się dzieje na drogach, to jest po prostu katastrofa. Kiedyś swego czasu Straż Miejska miała uprawnienia do fotoradarów, stawiali je wszędzie, gdzie tylko można było. Ale ja jestem nawet za tym, aby z tej straży przywrócić z powrotem fotoradary.
4: 22 139 22 02. Do tego tematu będziemy wracali, m.in. kwadrans po 7 w sygnałach dnia. A teraz prognoza pogoda. To może zacznijmy od Poznania.
6: Temperatura ma być 31 stopni maksymalna, odczuwalna, dużo, dużo większa. Mam nadzieję, że to będzie dobry dzień.
4: A dziś generalnie na terenie całego kraju spokojna, dość słoneczna i umiarkowanie ciepła pogoda. Najchłodniej na północy około 19 do 21 stopni, w centrum 21 do 23, na południu 23 do 25, a na południowym wschodzie miejscami około 26 stopni. Większa część kraju bez opadów, na wybrzeżu bardziej wietrznie. 11 sierpnia dzisiaj, nie powiedziałem tego, a to ważne z perspektywy tego, co teraz powiemy.
7: 11 sierpnia, kalendarz jedynki. My fellow Americans, I'm pleased to tell you today that I've signed legislation.
8: W 1984 roku prezydent Stanów Zjednoczonych Ronald Reagan podczas próby głosu przed przemówieniem radiowym wypowiedział zdanie: rodacy, miło mi oznajmić, iż podpisałem ustawę na zawsze delegalizującą Związek Radziecki. Za 5 minut rozpoczynamy bombardowanie.
9: Jarocz był aktorem bardzo wszechstronnym. Najpierw był postrzegany jako aktor charakterystyczny. Komiczny nawet. Rzecz zabawna, ten wygląd zewnętrzny byłby jakby podstawą jego popularności, mianowicie niski wzrost i taka pewna toporność sylwetki przypominała Napoleona. Był to czas, kiedy wielbiono Napoleona.
8: W 1945 roku zmarł Stefan Jaracz, aktor teatralny i filmowy, reżyser, założyciel i dyrektor Warszawskiego Teatru Ateneum.
10: Spadł ten miecz Stalina, który zaczął mordować tych wszystkich ludzi tylko dlatego, że mieli w paszporcie, a w Związku Sowieckim narodowość zawsze była wpisywana do paszportu.
8: Rok 1937. Szef NKWD Nikołaj Jeżow podpisuje rozkaz o rozpoczęciu tzw. Operacji Polskiej. W jej wyniku zamordowano bezpośrednio 111 tysięcy Polaków, obywateli ZSRR, a blisko 29 tysięcy skazano na pobyt w łagrach.
11: Jeżeli nie słyszamy, nie wypowiedziane.
12: W jaki sposób nasza działalność bardzo się związała ze zmianą pojęcia teatru, z rozszerzeniem granic tego pojęcia, ale w dużej mierze tak się stało, ponieważ nasza działalność stała się po prostu symbolem tych przemian, a poza tym w niektórych wypadkach myśmy szli bardzo radykalnie, więc to pociągało za sobą pewne skutki, otwierało pole, ale nie można powiedzieć, że myśmy dokonali tej zmiany.
8: W 1933 roku urodził się Jerzy Grotowski, reżyser teatralny, teoretyk teatru, pedagog, jeden z najwybitniejszych reformatorów teatru XX wieku. Zmarł w 1999 roku.
13: Jest najstarszym parkiem narodowym. Piękny las, cudowny, naturalny, wiele starych drzew.
8: W 1932 roku utworzono Białowieski Park Narodowy.
3: Tak piszą jego żołnierze. Ojciec, który starał się nie tylko dowodzić, nie tylko organizować armię, ale zapewnić tym ludziom właśnie przetrwanie, doprowadzenie ich do zdrowia.

0: po tych przejściach.
1: W 1892 roku urodził się Władysław Anders, generał. Zmarł w Londynie 11 maja 1970 roku.
2: 24 minuty zostały do godziny 7. Za chwilę legenda w nowych szatach, czyli Polka Dziadek w nowej odsłonie.

0: Nawet połowie kierowców sfotografowanych przez fotoradary udaje się unikać płacenia mandatów. O tym poinformowała nasza reporterka kilkanaście minut temu. Nasi słuchacze są za tym, żeby system ten zdecydowanie uszczelnić.
1: No pomysł z tym niezapłaconym mandatem i zakazem dalszej jazdy to nie jest nic nowego. W Europie w kilku krajach jest tak, że podczas kontroli w Niemczech na przykład, jeżeli okaże się, że ma pan niezapłacony mandat, no to pan płaci. Inaczej pan nie jedzie.
0: Czy surowe kary to jest sposób na bezpieczniejsze drogi? 22 139 22 02. A teraz pozostajemy przy, powiedzmy to, kontrowersyjnych tematach.
2: Polskie Radio. Jedynka.
0: Dlatego, że będziemy mówili o pewnej instytucji, pewnej legendzie. Chodzi o melodię, która łączy pokolenia, melodia, która wielu kojarzy się z latem. Polkę Dziadek, czyli tę melodię, która nierozerwalnie łączy się z latem, z radiem. Od dekad przecież. Ta melodia od jakiegoś czasu zyskuje też swoje nowe odsłony, swoje nowe przeróbki. Posłuchajmy.

Ta ostatnia wersja całkiem nowa, Urszuli Dudziak, i powiedziałem, że temat kontrowersyjny, a to dlatego, że nasi słuchacze zdają się podzieleni. Wczoraj w naszych telefonach słyszeliśmy zarówno osoby popierające nowe wersje Polki Dziadek, ale byli też puryści, byli tradycjonaliści, którzy mówili, że Polki Dziadek ruszać nie należy. To teraz mam informację, która znów może podzielić. Jutro na antenie Jedynki usłyszymy kolejną nową wersję Polki Dziadek. I mam informację, że otrzymałem fragment tej nowej wersji. Muszę przyznać, że miałem nadzieję na trochę dłuższy fragment. No ale jest to nadal fragment. Uwaga, to będzie naprawdę krótkie. 3, 4. Bardzo krótkie. Czyli idziemy chyba w stronę rock'n'rolla. Tak mi się wydaje. Jutro całość nowej Polki Dziadek do usłyszenia. W Jedynce oczywiście.

0: U2, Street of Dreams. A co zrobić, żeby polskie drogi stały się drogami marzeń, bez wypadków, bez ofiar śmiertelnych? Nasi słuchacze apelują dziś o poranku o stawianie fotoradarów i o karanie, dosyć surowe. Są też tacy, którzy uważają, że należy edukować.
1: Wydaje mi się, że należy od dziecka uczyć poprzez szkołę średnią i lata wczesnej młodości, że nie należy przekraczać prędkości w czasie jazdy samochodem.
0: A mówimy o tym dlatego, że Ministerstwo Infrastruktury chce uszczelnić system fotoradarów, bo okazuje się, że połowa z

0: KIE. Metodę KIE proponuje większość z Państwa w walce o bezpieczniejsze drogi, czyli więcej fotoradarów, czyli surowsze kary, czyli nawet zabieranie samochodów i zabieranie prawa jazdy. Ale są też tacy, którzy proponują marchewkę.
1: No a gdyby tak zamiast kar była nagroda, czyli za bezpunktowy i bezmandatowy cały rok, dajmy na to 500 zł bonu na paliwo. No, ciekawe, czy nie byłoby bezpieczniej na drodze?
0: Ciekawe. 22 139 2202 to jest numer do nas i do tego tematu wrócimy po godzinie 7 w radiowej jedynce w sygnałach dnia. A co jeszcze? Połączymy się z Birmingham, bo tam bardzo dobre informacje. Ewa Swoboda obroniła tytuł wicemistrzyni Europy. Kibice oczywiście zadowoleni.
2: Krzysztof, Paweł,
3: Lena,
4: Vanessa.
2: Ja jestem z Radomia.
5: Ja jestem z Basingstoke, ale generalnie z Leszna, z Wielkopolski.
4: My z Zabrze, ale mieszkam w Birmingham.
6: Kibicowaliście wszyscy w Swobodzie?
2: Tak, oczywiście. Czekaliśmy na wszystkich. Mamy autografy, było świetnie, naprawdę super.
4: Była szansa, ale niestety nie było, ale biegi były niesamowite.
5: To jest duże przeżycie, marzenie, które chciałem spełnić, zobaczyć tych lekkoatletów na żywo, między innymi Ewę Swobodę, Natalię Bukowiecką. No super, super, super przeżycie, super sprawa.
4: Bardzo dużo Polaków i mam bardzo dużo podpisów, także jestem bardzo szczęśliwa.
7: Mamy wszystkich, którzy
4: występowali, także oprócz Ewy. Czekamy na nią. Niech wyjdzie wreszcie.
2: My tu mieszkamy, także zostajemy i czekamy do niedzieli.

0: Tak, że będziemy każdego dnia tutaj kibicować.
1: Tak jest. Takie przekraczenie prędkości nam absolutnie odpowiada i za to karać nie będziemy. Po 7:40 połączymy się z Birmingham, a wcześniej Marek Konkorewski, zastępca GIDT, będzie naszym gościem w sprawie mandatów.
2: Jedynka. Polskie Radio.

0: Autopromocja.
1: Królowa sportu wraca na salony.
2: Najlepsi lekkoatleci Starego Kontynentu walczą o medale Mistrzostw Europy.
1: Wśród startujących w Birmingham liczne grono reprezentantów Polski.
2: Anita Włodarczyk,
1: Paweł Fajdek,
2: Ewa Swoboda,
1: Jakub Szymański
2: czy Natalia Bukowiecka.
1: Oni wszyscy liczą na kolejne medale wielkiej imprezy.
2: Na 2 lata przed Igrzyskami Olimpijskimi powinniśmy się przekonać o sile polskich lekkoatletów.
1: Relacje i rozmowy z zawodnikami w programie Pierwszym Polskiego Radia od 10 do 16 sierpnia. Rafał Bała
2: i Krzysztof Kuzak.
1: Zapraszamy.
0: Jedynka. To jest radio. Autopromocja. Reklama.
3: Ale upał. Nie do wytrzymania, prawda, Marian? Marian, gdzie ty się schowałeś?
4: W lodówce tej nowej!
5: Mega okazje w Media Expert. Na przykład 2-metrowa srebrna lodówka Beko z wyświetlaczem. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2598 zł. Teraz za jedne 2298. Z kodem rabatowym taniej o 300 zł. Media Expert.
6: Wzięłam coś na infekcję intymną i objawy zniknęły.
7: Ale pozostała zaburzona flora bakteryjna, która sprzyja nawrotom. Dlatego gdy dopadnie Ci infekcja intymna, od razu sięgnij po Iladian Direct Plus. Iladian Direct Plus.

0: Działa nie tylko na przyczynę infekcji, ale może redukować jej objawy już po jednym dniu stosowania oraz wspiera przywrócenie prawidłowej mikroflory. Iladian pomocniczo w leczeniu zapalenia pochwy. Aflofarm to jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.
1: Jak skutecznie przygotować się do wystąpień i przemówień? W odpowiedzi pomoże Centrum Edukacji Medialnej. Oferujemy szkolenia medialne i biznesowe, w tym z zakresu wystąpień publicznych, sztuki mówienia, reagowania w sytuacji kryzysowej. Prowadzimy praktyczne warsztaty budowania własnego wizerunku, dobierania i prezentowania argumentów podczas wystąpień publicznych i negocjacji. Centrum Edukacji Medialnej. Twój partner w medialnym świecie. Szczegóły na stronie cem.polskieradio.pl.
2: Atopowe zapalenie skóry, reakcja alergiczna, pokrzywka? Nie musisz się znać. Zastosuj MaxiCortan. MaxiCortan to silny lek z podwójną dawką hydrokortyzonu. MaxiCortan zmniejsza stan zapalny i szybko przynosi ulgę w pieczeniu i swędzeniu skóry.
3: 1 gram kremu zawiera 10 mg hydrokortyzonu stanowiskowo w stanach zapalnych skóry różnego pochodzenia, przede wszystkim o podłożu alergicznym o średnim nasileniu, które reagują na glikokortykosteroidy. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
4: Reklama.
5: Ogłoszenie społeczne.
6: To nie są zwykłe wakacje.
7: Letni wyjazd z Caritas to ciepły posiłek, poczucie bezpieczeństwa i wspólna zabawa z dziećmi.
6: Więcej na caritas.pl/dzieci.
5: Ogłoszenie społeczne.
4: Radio kierowców.
8: Przed mikrofonem Jakub Domaracki, zapraszam. Kilkukilometrowy korek na ekspresowej 8 w Warszawie, czyli na północnej obwodnicy miasta, pomiędzy węzłami Głębocka, Łabiszyńska a Marymącka. Zakorkowane są także inne trasy mazowieckie, chociażby Krajowa 61 pomiędzy Zegrzem a Legionowem, także Krajowa 7 przed Warszawą od strony Płońska oraz droga Krajowa 79 na odcinku Góra Kalwaria, Piaseczno, Stolica. Droga krajowa nr 12 w Pleszewie, a zatem w województwie wielkopolskim, jest zablokowana w obu kierunkach. Kilka godzin temu na kilometrze 241 doszło do tragicznego wypadku ciężarówki i busa. Mamy informację, że życia dwóch osób nie udało się w tym zdarzeniu uratować. Policja kieruje na objazdy na drogę krajową nr 11, a zatem na obwodnicę miasta. Przybywa samochodów na południu naszego kraju, chociażby w województwie małopolskim i na A4 pomiędzy Targowiskiem a Krakowem, także nieco dalej, pomiędzy węzłami Kraków Południe a Kraków Tyniec, także na Zakopiance, w Mogilanach, w Gaju i w Libertowie oraz na drodze krajowej nr 28 niedaleko Wadowic, Mszany Dolnej, Limanowej, Nowego Sącza i Gorlic. Podobnie jest w województwie śląskim na drodze krajowej nr 1 pomiędzy Pszczyną a obwodnicą Bielska-Białej, a także na remontowanym odcinku autostrady A1 pomiędzy Pyrzowicami a Piekarami Śląskimi. I jeszcze Gdańsk, tutaj kilkukilometrowy zator utrzymuje się na trasie Majora Sucharskiego pomiędzy obwodnicą a mostem na Martwej Wiśle w kierunku gdańskiego portu.
9: Jest 7:00, tu program pierwszy Polskiego Radia.
10: Zapraszamy na aktualności jedynki.
9: Izabela Kuczyńska
10: i Piotr Balasz. 11 sekund walki o medal i mamy to. Ewa Swoboda znowu wicemistrzynią Europy w biegu na 100 metrów.
9: Ponad 6 tysięcy domów bez prądu. Trwa usuwanie skutków burz, które wieczorem i nocą uderzyły w Kujawsko-Pomorskim i na Mazowszu.
10: Kierowcy czekają na ruch rządu. Liczą na wakacyjny powrót programu osłonowego CPN.
11: Przydałoby się, żeby wróciło.
9: Dwóch setnych sekundy zabrakło do złota. Ewa Swoboda wywalczyła srebro w lekkoatletycznych Mistrzostwach Europy w Birmingham.
10: A tak te 11 sekund walki relacjonował na antenie radiowej jedynki Rafał Bała.
12: Ewa Swoboda znakomicie na razie na pierwszej pozycji. Pierwsze miejsce tylko Ditizio, ale jest Emi Hunt, to jest 200-metrówka. Swoboda czy Hunt? No zobaczymy, Hunt się cieszy. Emi Hunt, oficjalne potwierdzenie, 11 sekund, minimalnie 200 sekundy tylko za nią. Ewa Swoboda, zatem mamy srebrny medal, tak jak 2 lata temu w Rzymie.
9: Dla Polki to już trzecie srebro Mistrzostw Europy, a w Birmingham jej medal to pierwszy krążek dla ekipy biało-czerwonych.
10: 2000.

0: domów bez prądu, zablokowane drogi i dziesiątki interwencji strażaków i energetyków.
1: To skutki burz i wichur, jakie wieczorem i nocą przetoczyły się nad północą Mazowsza i w Kujawsko-Pomorskiem.
0: Elektryczności nie ma teraz ponad 6 tysięcy domów. Jak informuje na swojej stronie internetowej energooperator, najwięcej awarii jest w rejonie Ciechanowa, Płońska, Żuromina, Pułtuska, Płocka, Mławy i Makowa Mazowieckiego.
1: W lipcu nawałnica powaliła potężny słup energetyczny. Z powodu zwisających przewodów w niektórych miejscach zablokowane zostały drogi.
0: Blisko 20 razy strażacy interweniowali też po burzy w Warszawie. Najwięcej pracy mieli we wschodniej części miasta.
1: Ponad 500 stacji transformatorowych jest teraz wyłączonych, a usuwanie usterek może potrwać nawet do popołudnia.
0: Pomoc dla powodzian pod lupą CBA. To jak rozdzielano pieniądze, bada też Ministerstwo Rozwoju i Technologii.
1: A to po doniesieniach Wirtualnej Polski, że Karkonoska Agencja Rozwoju Regionalnego przelewała środki znajomym i podmiotom, które nie ucierpiały w efekcie żywiołu.
0: W rozdzielaniu pieniędzy brała udział zawieszona właśnie działaczka Koalicji Obywatelskiej. Chodzi o 4,5 miliona złotych, a szczegóły w relacji Macieja Szefera.
2: O prowadzonej kontroli poinformował Michał Jaros, wiceminister rozwoju i technologii.
3: Na wsparcie dla powodzian, przedsiębiorców powodziowych zostało wydanych bardzo dużo pieniędzy, miliony złotych. I to było wsparcie, którego naprawdę przedsiębiorcy oczekiwali. W związku z tym nie może być tak, że grupka indywidualnych cwaniaczków, którzy po prostu wykorzystują sytuację, przykryli całą tą i pomoc, ale z drugiej strony też potrzeby, które były przez powodzian.
2: W sprawie pojawił się też wątek wiceprezeskiej agencji. Jednym z beneficjentów pomocy była firma jej męża, która dostała 200 tysięcy złotych. Kobieta została zawieszona w Koalicji Obywatelskiej.
3: Czekają sprawa w sądzie koleżeńskim. To jest kwestia dni, jak będzie jakiekolwiek rozstrzygnięcie. Wszczęliśmy kontrolę. Ona jest niezależna od kontroli CBA.
2: Ministerstwo sprawdza dokumenty dotyczące wypłat i zaświadczenia potwierdzające straty przedsiębiorców. Jeśli kontrola wykaże nieprawidłowości, sprawa może zostać przekazana prokuraturze. Mateusz Czmiel, Polskie Radio.
4: To są aktualności jedynki.
1: Wszystko w rękach ministra finansów. Tak minister energii Miłosz Motyka odpowiada na pytanie o obniżki cen paliw i powrót pakietu CPN.
0: Na ruch rządu czekają kierowcy. Liczą, że w tym tygodniu sytuacja się wyjaśni.
5: Trzeba lać i jechać.
6: Program CPN pan wspomina?
5: Był dobry, ale ile może państwo sponsorować?
7: Przydałoby się, żeby wróciło.
8: Ja liczę, że spadnie, bo jednak dość duży koszt, się dużo jeździ.
1: Za litr diesla na wielu stacjach w Polsce trzeba zapłacić obecnie sporo, ponad 8 zł.
0: A jeszcze niedawno było znacznie taniej, podkreśla analityk rynku paliw Jakub Boguski. Wyjaśnia, że winna jest sytuacja na Bliskim Wschodzie.
9: Mamy tam niepokojące działania, mamy uderzenia w tankowce, mamy uderzenia w rafinerię w Arabii Saudyjskiej i to powoduje, że ropa nam w tym tygodniu odbija.
0: Pierwszą odsłonę programu ceny paliwa niżej uruchomiono pod koniec marca. Mechanizm pozwalał na regulację maksymalnej ceny paliw na stacjach.
1: W ramach akcji zmniejszono akcyzę na paliwa i ograniczono stawkę VAT. Program osłonowy wygasł z końcem czerwca.
0: Mama z półrocznym dzieckiem uratowana spod gruzów zawalonego budynku w kolumbijskim mieście Cali. Na pomoc czekają tysiące ludzi uwięzionych w zgliszczach setek domów, które runęły w efekcie wczorajszego trzęsienia ziemi.
1: Władze Kolumbii donoszą również o zniszczonych szkołach, centrach społecznościowych, drogach i lotniskach.
0: Dotychczasowy bilans to 132 ofiary śmiertelne i około 700 rannych.
1: Prezydent Kolumbii Abelardo de la Espriella wprowadził w całym kraju stan wyjątkowy.
0: Priorytetem jest ratowanie wszystkich uwięzionych pod gruzami. Dziś wszyscy Kolumbijczycy, bez względu na poglądy ideologiczne czy polityczne, muszą zjednoczyć się w jednej sprawie – pomocy ofiarom klęski żywiołowej.
1: Ognisko żywiołu znajdowało się około 100 km pod ziemią w miejscowości San José del Palmar. Według służb sejsmologicznych było to najsilniejsze trzęsienie ziemi w Kolumbii w XXI wieku.
0: To były aktualności programu Pierwszego Polskiego Radia.
10: A to są wiadomości sportowe. Andrzej Grabowski, zapraszam. Ewa Swoboda przebiegła to jeszcze raz. Polka, tak jak 2 lata temu w Rzymie, wicemistrzynią Europy w biegu na 100 metrów. Wczoraj w Birmingham wygrała Brytyjka Emmy Hunt. Włos przed Ewą. Hunt, czas 11 sekund. Swoboda 11,2.
11: Głowa po prostu wytrzymuje. Ja byłam pewna siebie. Trenerka utwierdziła mnie w tym, że zrobiłam bardzo dobrą robotę i po prostu stać mnie na to, żeby dobrze biegać. Jak jestem z siebie zadowolona, jestem mega dumna, już zabrali mój udawany medal, więc nie mogę się nim pochwalić, ale 18.34 będzie dekoracja.
10: Srebro Swobody, czwarte miejsce z dużą stratą do podium sztafety mieszanej, 4x400 metrów. W finale

0: Kulomiotów od medalu daleko też Konrad Bukowiecki i Szymon Mazur. W kwalifikacjach młodziarzy niemałe problemy Polaków. Do finału wśród kobiet weszły Aleksandra Śmiech i Anita Włodarczyk. Włodarczyk dopiero dzięki ostatniej próbie i to ledwo.
1: Chyba najgorsze moje eliminacje w dotychczasowej karierze, ale jak zaczęłam, że jestem 12, pierwsza mi sobie pomyślałam, że w podejrzanych igrzyskach też z 12 wynikiem awansowałam do finału, skończyło się 4. miejscem.
0: Problemy miał też Paweł Fajdek, bo on też do finału młodzieży wszedł ostatnim rzutem.
2: No stresu w ogóle nie było i to był chyba problem. Wyniki pierwszej grupy zbyt pozwoliły się rozluźnić, stąd te problemy. Cieszę się, że w finale to już się walczy o medale, a nie o kwalifikacje.
0: Odpadł za to między innymi wracający po kontuzji Wojciech Nowicki.
3: Po kontuzji staram się wrócić i gdzieś tam fizycznie udało nam się wrócić. No niestety nie mogę na razie przebrnąć jakichś takich, gdzieś tam powiem, niuansów technicznych.
0: Do tego w finale na 3000 metrów z przeszkodami pobiegną trzy Polki, a o Mistrzostwach Europy więcej w sygnałach dnia o 7.40. W sporcie też tenisowy turniej w Toronto i godzina, w którą Iga Świątek pewnie pokonała Rosjankę Dianę Schneider i awansowała do półfinału. Tu Iga spotka Ukrainkę Linę Świtolinę. Na koniec jeszcze piłkarskie okno transferowe. Z Barcelony do Liverpoolu wypożyczony został obrońca Ronald Araujo. Do Legii ze Sparty Praga na wypożyczenie przenosi się skuteczny czeski napastnik Jan Kuchta. Z Korony Kielce odchodzi słoweński pomocnik Tamar Schwelin za rekordowe w historii Korony 2,5 miliona euro. Trafia do francuskiej drugiej ligi, do Saint-Étienne.
4: Na program zaprasza jego sponsor. Ogólnopolska sieć serwisów szyb samochodowych Autoglas.
5: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
4: Na program zaprasza jego sponsor, dystrybutor pastylek Collagen Cito firmy Reuter. Collagen Cito firmy Reuter. Na stawy kości cerę.
6: Pogoda.
7: Dziś na pogodowej mapie Polski znacznie spokojniej i bez ostrzeżeń. Przelotne opady deszczu mogą pojawić się jedynie w północnych regionach. Poza tym pogodnie, a zachmurzenie ma być umiarkowane lub małe. Od 18 stopni w Kołobrzegu i Suwałkach, 23 w Warszawie, Lublinie i w Zielonej Górze, do 25 w Opolu i w Rzeszowie, a na warszawskich barometrach 1004 hektopaskale.
4: Na program zaprosił jego sponsor. Ogólnopolska sieć serwisów szyb samochodowych Autoglas.
5: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
4: Na program zaprasza jego sponsor, dystrybutor pastylek Collagen Cito firmy Reuter. Collagen Cito firmy Reuter. Na stawy kości cerę.
8: Jedynka. Polskie Radio. Reklama.
9: No działka wygląda jak należy. Kwiaty podlane, grządki opielone i jeszcze...
10: Mamo, odpocznij, bo znów zaczną ci dokuczać skurcze.
9: Spokojnie. Zaczęłam stosować Zdrowit Skurcz Senior i pozbyłam się tego kłopotu jak chwastów.
11: Suplement diety Zdrowit Skurcz Senior zawiera potas i magnez niezbędne dla prawidłowej pracy mięśni oraz ekstrakt z głogu wspomagający krążenie krwi.
9: Zdrowit Skurcz Senior i niech skurcz cię nie ogranicza.
11: Więcej informacji na opakowaniu produktu. Dystrybutor Naturprodukt Zdrowit. Spółka ZOO.
12: Marian, okazja jest.
13: Barbara, nie ma mnie. Wakacje mam.
12: Ale to mega okazja w Media Expert.
13: A nie, no to już wróciłem.
14: Mega okazje w Media Expert. Na przykład Google TV TCL 65 cali, mini LED. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3799 zł. Teraz za jedyne 2799. Z kodem rabatowym taniej aż o 1000 zł.
15: Żyj bez ograniczeń, nawet przy śmiechu, wysiłku czy dźwiganiu. Czuj się pewnie.
16: Za utrzymanie kontroli w oddawaniu moczu odpowiadają m.in. mięśnie dna miednicy. Sięgnij po Regurinal i wspomóż ich prawidłową pracę. Suplement diety Regurinal zawiera aż 11 składników, m.in. magnez i witaminę D, które wspomagają prawidłowe funkcjonowanie mięśni, w tym mięśni dna miednicy. A wyciąg z zielana włoci wspiera zdrowie pęcherza.
15: Regurinal pomoże zachować kontrolę.
16: Regurinal. Komfort, na który zasługujesz.
15: Aflofarm.
17: Znowu miałam rację.
18: W czym?
17: We wszystkim.
18: Akurat.
17: Mówiłam, że latem kupimy Suzuki.
18: Ale tylko jak ceny będą mega atrakcyjne.
17: A nie są?
18: Teraz Suzuki Vitara już od 89 900 zł. Do tego najem z atrakcyjną ratą miesięczną, a także do 10 lat gwarancji plus. Ruszaj na wakacje nową Suzuki Vitarą. Szczegóły w salonach i na suzuki.pl.
19: spakowani. Możemy wyjeżdżać na urlop.
20: Widzę, że spakowałeś też Maxiluten Ginkgo Plus na oczy.
19: Pamiętałem o wszystkim.
20: No tak, bo Maxiluten Ginkgo Plus to nie tylko wysoka dawka luteiny i substancji.

0: substancje wspierające prawidłowe widzenie, cynk i wyciąg z róży stulistnej.
1: Dokładnie, kochanie.
0: Ale także ginkgo biloba, który wspiera pamięć i koncentrację.
1: To będą piękne i niezapomniane wakacje.
0: I w końcu zobaczymy kawałek świata.
2: Zapamiętaj, Maxiluten Ginkgo Plus. Maksymalne wsparcie dla oczu. Suplement diety Aflofarm.
3: Reklama. Polskie Radio. Jedynka.

0: kwadrans po siódmej. To są sygnały dnia. Przed mikrofonem Karol Surówka.
1: Sygnały dnia.
0: Nawet połowie kierowców sfotografowanych przez fotoradary udaje się uniknąć płacenia mandatu. Taką informację przekazała nasza reporterka. Resort infrastruktury chce ten system teraz uszczelnić. Jak to zrobić? Podpowiedzi płyną od naszych słuchaczy.
2: Niezapłacony w terminie 30 dni

0: wzrost o 100% bez względu na wartość tego mandatu. Piorunująco będą płacić.
1: 22 139 22 02 to jest numer do sygnałów dnia. Ten temat już za kilkadziesiąt sekund. Połączymy się też z Birmingham. Ewa Swoboda wywalczyła tam srebro w lekkoatletycznych mistrzostwach Europy.
2: Dedykuję go mojej mamie, mojemu tacie i wszystkim moim bliskim, którzy we mnie po prostu wierzyli.
1: 11 sierpnia, wtorek, 223 dzień roku. Do końca roku zostały nam 142 dni. Słońce pojawiło się na niebie o 5.13 i to niebo znowu opuści o 29, a to oznacza, że dzień będzie krótszy od najdłuższego o godzinę i 51 minut. W tych godzinach mamy czas na to, żeby złożyć życzenia. Aleksander, Filomena, Herman, Klara, Lukrecja, Włodzimierz i Zuzanna. Między innymi Państwu wszystkiego najlepszego od jedynki. A w naszym studiu jest już Marek Konkolewski, zastępca głównego inspektora transportu drogowego, chociaż woli, żeby mówić szef od fotoradarów. Człowiek od fotoradarów.
3: Pierwszy fotograf, jak niektórzy złośliwie piszą.
1: Pierwszy fotograf Rzeczpospolitej. A zaskakuje pana to poparcie, jakie fotoradary zyskały od naszych słuchaczy. Ja myślałem, że ludzie są zdenerwowani, że stresuje ich ten moment cyknięcia zdjęcia przez fotoradar. Mamy tutaj pełne poparcie od naszych słuchaczy. Fotoradarów powinno być więcej, podkreślam.
3: Brawo, brawo dla radiosłuchaczy Polskiego Radia. Tak trzymać. Obiecuję, że tych fotoradarów będzie w przyszłości więcej w miejscach niebezpiecznych, ale pod warunkiem, że zmienimy to prawo, które jest piętą achillesową systemu. To prawo, które było tworzone w latach 70., 80., 90., gdy nikt jeszcze wtedy nie myślał o smartfonie, telefonie komórkowym, o internecie, o fotoradarach, o odcinkowych pomiarach prędkości. Pracujemy nad tym.
1: Jak to możliwe, że nawet połowie sfotografowanych udaje się unikać płacenia mandatu?
3: Panie redaktorze, mogę pana zapewnić, że ci, którzy popełniają rażące wykroczenia, przekraczają dozwoloną prędkość o więcej niż mówią przepisy prawa, mówię o rażących przekroczeniach, bądź też ci, którzy przejeżdżają na czerwonym świetle, na skrzyżowaniach, na przejazdach kolejowych, to na pewno płacą mandaty.
1: Czyli jeżeli ktoś dwukrotnie przekroczy prędkość albo przyjedzie na czerwonym, zapłaci.
3: To jest sprawa jasna, prosta, oczywista.
1: To natomiast, kto nie płaci? Kto, wie pan co, ktoś cwany?
3: Nie, nie zawsze tak jest. Nie zawsze tak jest, bo czasami, jeżeli są pewne wątpliwości, że nie mamy pewności, czy rzeczywiście to ten pojazd przekroczył dozwoloną prędkość, a na pasie, na przykład na drodze, na jezdni znajdują się 2-3 samochody, to wszystkie wątpliwości są rozstrzygane na korzyść osób, które na tym zdjęciu się znajdują. To nie jest tak, że nie płacę, bo nie płacę. Oczywiście są pewne problemy, o tych problemach nie będę mówił, nie będę instruował radiosłuchaczy.
1: Proszę zobaczyć. Są generalnie osoby, które szukają i znajdują sposoby na to, żeby uniknąć odpowiedzialności. Musimy to powiedzieć.
3: Tak, tak, panie redaktorze. I stąd też ta ustawa fotoradarowa.
1: Co ona zmieni?
3: Proszę pana, przede wszystkim podstawowy komunikat. Propozycja ustawy fotoradarowej w żadnym wypadku nie zaostrza kar. Mówię to z pełną odpowiedzialnością. Te przepisy prawa nie zmieniają wysokości grzywien nakładanych w drodze mandatów karnych za poszczególne wykroczenia, a także systemu punktów karnych.
1: Część naszych słuchaczy
3: nie ma
1: będzie rozczarowanych.
3: Wie pan co, i tak myślę, że te mandaty są adekwatne, są zdaniem wielu bardzo wysokie. Natomiast jednym z kluczowych elementów tego projektu ustawy fotoradarowej jest wprowadzenie instytucji zawiadomienia o zarejestrowaniu naruszenia i to zawiadomienie będzie wysyłane do właściciela lub użytkownika pojazdu na adres, który będzie podany z centralnej ewidencji pojazdów i właściciel nie będzie już wzywany do wskazania, komu powierzył pojazd, bo z tym był największy problem. Nie pamiętał, wskazywał 2-3 osoby, czasami wskazywał osoby spoza Unii Europejskiej i tak dalej, i tak dalej. W zawiadomieniu znajdzie się także informacja, że brak odpowiedzi skutkuje nałożenie opłaty administracyjnej wyższej niż mandat karny. I teraz rzecz najważniejsza. Opłata administracyjna będzie wymagana po 30 dniach od doręczenia zawiadomienia, jednak w przypadku wcześniejszej zapłaty zostanie obniżona o 20%, aby

0: A więc tutaj będzie taki ukłon w stronę tych, którzy będą stosować się do tego zawiadomienia i szybciej uiszczą tą opłatę.
1: Czyli podobny system jak przy karach za jazdę bez biletu w autobusie. Płacimy
0: dokładnie
1: od razu,
0: tak.
1: Jest trochę taniej.
0: Bardzo dobrze, bardzo dobrze. I to jest ukłon w stronę tego pana, który mówi, nie zapłacisz mandatu w ciągu 30 dni, to ten mandat będzie zdecydowanie wyższy. Coś podobnego.
1: W drugą stronę szedł nasz słuchacz, proponował, żeby mandat urósł o 100% w przypadku, gdy zostanie on niezapłacony.
0: Ale mam nadzieję, że za egzekucję będzie już odpowiadał pierwszy Urząd Skarbowy w Opolu, który odpowiada za rozliczanie tych wszystkich mandatów karnych. Natomiast brak wpłaty w terminie skutkować będzie upomnieniem i egzekucją administracyjną. Natomiast w przypadku, gdy ktoś odbierze korespondencję z Centrum Automatycznego Nadzoru nad Ruchem Drogowym, przyzna się do wykroczenia, zobaczy, że na tym zdjęciu jest on. Mówiąc kolokwialnie, przepraszam za takie stwierdzenie, nie kombinuje i prześle pełną dokumentację, poda swoje dane personalne, przyjmie mandat karny, to w dalszym ciągu będziemy stosować przepisy kodeksu postępowania w sprawach o wykroczenia, a więc nie będziemy mówili o żadnej opłacie administracyjnej, mandat karny, punkty karne, a więc znakomita większość spraw będzie rozstrzygana w procedurze wykroczeniowej. Myślę, że znakomita większość osób będzie wolała zapłacić niższy mandat karny, otrzymać punkty karne za popełnione wykroczenie. Natomiast jest to bat na tych, którzy nie pamiętają, działają z premedytacją, nie odbierają korespondencji, wskazują dwie, trzy osoby,
1: no właśnie,
0: nie wiem,
1: wobec
0: z Białorusi, etc., etc.
1: Wobec tych osób nasi słuchacze chcą być bardzo, bardzo surowi. Ale cytują rozwiązania z Zachodu i proponują nawet najmocniejsze możliwe środki. Posłuchajmy propozycji.
2: Przy najbliższej, jeżeli mu się trafi, kontroli dokumentów przez policję na drodze, będzie już ten mandat jako niezapłacony u nich figurował. Wtedy mu grozi zatrzymanie prawa jazdy, odholowanie samochodu i koniec.
1: Coś wartego rozważenia?
0: W Czechach zatrzymuje się tablice rejestracyjne.
1: I de facto zatrzymuje się samochód.
0: W Chorwacji, tak. W Chorwacji, jeżeli ktoś nie płaci mandatów karnych, uwaga skierowana do Polaków, którzy podróżują na Chorwację, jeżeli masz wykroczenia fotoradarowe i ich nie płacisz, też można zabezpieczyć samochód na parkingu. My na razie stosujemy te takie rozwiązania formalno-prawne i myślę, że to krok w dobrym kierunku, poprawi się skuteczność i mandaty karne za przekroczenia prędkości, za przejazdy na czerwonym świetle, na przejazdach, na skrzyżowaniach, no będą płacić sprawcy wykroczeń, a więc skończy się kombinowanie, a więc ten system zostanie uszczelniony. Ta nieuchronność kary będzie nieuchronnością kary przez duże litery.
1: Krótko zapytam, czy generalnie zaostrzanie kar gdzieś tam na horyzoncie jest? Wiem, że to nie jest przedmiotem tej reformy na razie, tej zmiany, ale kiedyś tam w przyszłości.
0: Mamy naprawdę dobre prawo, mamy dobre prawo, skuteczne prawo. Proszę zobaczyć, że ten rząd, resort infrastruktury, sprawiedliwości wprowadził takie instrumenty prawne, takie nowele do kodeksu karnego, do ustawy prawo ruchu drogowego, ustawy o kierujących pojazdami, że z miesiąca na miesiąc poprawia się stan bezpieczeństwa na polskich drogach. W pierwszym półroczu tego roku zginęło o 60 osób mniej niż w porównywalnym okresie roku ubiegłego.
1: A widzi pan to na drogach teraz, jak pan porusza się w czasie wakacji?
0: Widzę.
1: O Polsce,
0: wie pan
1: po
0: co?
1: Polsce i po innych krajach?
0: Tak, proszę pana,
1: widać to?
0: W Polsce podam panu taki przykład. Jadę wieczorem. Wyjeżdża pan z obszaru zabudowanego, jedzie pan samochodem, drogą poza miastem i nagle widzi pan poza obszarem zabudowanym ograniczenie prędkości do 50, do 60, do 70. Z daleka już widać łunę, świateł hamowania stop. Kierowcy po wprowadzeniu przepisu, że za 50 plus poza obszarem zabudowanym na klasycznej drodze jednoliniowej dwukierunkowej tracą prawo jazdy na 3 miesiące. Już kalkulują, już patrzą na prędkość. Jeżeli widzimy
1: Znaki powoli zaczynają działać.
0: Tak. Jeżeli wjeżdżamy w odcinkowy pomiar prędkości, też z daleka widać łunę, świateł hamowania stop, zatrzymujemy się. Natomiast podzielę się jeszcze taką uwagą, byłem przez tydzień czasu w Albanii. Wielki szacunek dla Albańczyków, broń Boże, nie chcę nikogo deprecjonować, ale cieszę się, że jestem polskim kierowcą.

0: bo kultura poszanowania przepisów prawa, ta harmonia, to zachowanie polskich kierowców i pieszych jest na zdecydowanie wyższym poziomie niż w Albanii. Powiem panu taką... Wielki szacunek faktem, że na autostradzie jechałem z Tirany do miejscowości Vlora. Byłem pod wrażeniem, że nie łamie się ograniczeń prędkości. Kierowca jechał z prędkością 70-80 km na godzinę i ci, którzy go wyprzedzali, tego kierowcę autobusu, myślę, że jechali maksymalnie 100-110, a więc, ale ta autostrada była w zdecydowanie gorszej kondycji niż czasami u nas drogi wojewódzkie. Natomiast to, co się dzieje na rondach, to, co się dzieje na chodnikach, to, co się dzieje na przejściach dla pieszych, to wie pan co, to u nas poziom kultury poszanowania przepisów prawa jest na zdecydowanie wyższym poziomie i taka puenta. Cieszę się, że poruszam się po polskich drogach i nie wiem, naprawdę nie wiem, jeżeli w przyszłości bym pojechał na przykład za tydzień do Albanii, nie wiem, czy zdecydowałbym się na wypożyczenie samochodu, bo tam jest specyficzne poszanowanie przepisów prawa, choć Albańczycy są bardzo grzeczni, kulturalni, uśmiechnięci.
1: Ale jest to kwestia przepisów. Specyficzne rozumienie prawa.
0: O, dokładnie tak.
1: Bardzo ładnie ujęte. Marek Konkolewski, człowiek od fotoradarów, pierwszy fotograf Rzeczpospolitej.
0: Drodzy państwo, na koniec nie bądźcie fotogeniczni, mamy wakacje, te pieniądze lepiej zatrzymać na bardziej... na lepsze cele.
1: Zdjęcia robimy na plaży, nie na drodze.
0: Zdjęcia robimy na plaży, a nie na drodze.
1: Marek
0: dokładnie
1: Konkolewski,
0: tak.
1: Bardzo dziękuję.
0: Bardzo proszę, do widzenia.
2: A wieczorami zmarnowany błądzę. Chciałbym coś poczuć, ale nie wiem co sam. Szukam

0: 7:31 na zegarach już. Czyli najwyższy czas na skrót aktualności.
1: Piotr Balasz, zapraszam. Ponad 600 interwencji po wieczornych i nocnych burzach. Tak ostatnie godziny podsumowują strażacy.
2: Najwięcej zdarzeń odnotowano w województwie mazowieckim, ponad 380.
1: I na Mazowszu najwięcej też awarii energetycznych. Na północy i zachodzie województwa ponad 6 tysięcy domów.

0: domów nie ma prądu. SMS-y RCB do mieszkańców wschodniej Polski trafią za każdym razem, gdy w związku z sytuacją na Ukrainie w powietrze wzbiją się polskie myśliwce. Zmiany to pokłosie incydentu z końcówki lipca, gdy na Lubelszczyźnie spadł rosyjski pocisk, a o zagrożeniu informowały jedynie syreny alarmowe. To ma być bat na kierowców, którzy przyłapani przez fotoradar kombinują. Tak o nowej ustawie fotoradarowej mówił gość radiowej Jedynki. Marek Konkolewski z Inspekcji Transportu Drogowego wyjaśnia, co między innymi się zmieni.
1: I właściciel nie będzie już wzywany do wskazania, komu powierzył pojazd, bo z tym był największy problem. Nie pamiętał.
0: Rekord na Zakopiance. W miniony weekend tunelem pod masywem Lubania Małego przejechało jak dotąd najwięcej aut.
2: Dokładnie 54 829 pojazdów.
0: Srebro Ewy Swobody w Birmingham. Polka obroniła tytuł wicemistrzyni Europy. Kibice dumni z jej występu.
3: Mam autografy, było świetnie, naprawdę super.
4: Biegi były niesamowite.
5: No super, super, super przeżycie, super sprawa.
0: A więcej wieści z Birmingham już za kilka minut w sygnałach dnia.
6: Na program zaprasza jego sponsor. Ogólnopolska sieć serwisów szyb samochodowych Autoglas.
7: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
8: Pogoda. 54 tysiące samochodów w jeden weekend. No, trzymam kciuki, żeby żaden z tych kierowców nie miał pamiątki z tej podróży Zakopianką, bo no tam wspomniane fotoradary zamontowane są. A jeszcze w temacie fotoradarów nasz słuchacz.
9: Ja mam taki pomysł na poprawienie bezpieczeństwa. Powinno się pokazywać te drastyczne zdjęcia z wypadków, żeby ludzie mieli świadomość, jak to wygląda.
8: 22 139 22 02, a teraz już pogoda. Zacznijmy od zachodniopomorskiego.
10: Mamy 13 stopni, niebo przejrzyste. Kilka chmurek gdzieś daleko, daleko widać. Powinien być ładny dzień.
8: Tak jeszcze było bladym świtem, ale będzie cieplej również na Pomorzu Zachodnim. Wtorek przyniesie nam spokojną, w większości słoneczną pogodę. Od około 20 stopni nad morzem, przez 20-23 w centrum, do 25-26 na południu i południowym wschodzie. Mocniej powieje jedynie nad Bałtykiem.
6: Na program zaprosił jego sponsor. Ogólnopolska sieć serwisów szyb samochodowych Autoglas.
7: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
11: Autopromocja. Przemieszczają się niemal bezszelestnie, zachwycają kolorami i potrafią być wielkości dłoni. We wtorkowej audycji odwiedzimy Orientarium Zoo w Łodzi, gdzie znajduje się największa motylarnia w Polsce. A na dzień przed całkowitym zaćmieniem słońca połączymy się z Joanną Chichlowską, polską przewodniczką mieszkającą w Hiszpanii, gdzie zmierzają tysiące turystów, by przez niespełna 2 minuty na własne oczy zobaczyć, jak księżyc całkowicie zakrywa słońce.
12: Lato z Radiem w Jedynce już dziś od godziny 9:00. Zapraszam, Dagmara Kowalska.
13: Jedynka. To jest radio.
11: Autopromocja. Program pierwszy Polskiego Radia.
8: Błażej Prośniewski wrócił do naszego studia. Dzień dobry.
14: Dzień dobry.
8: Czy wydawca poczęstował cię pomidorkiem może ze swojego ogródka?
14: Poczęstował.
8: A czy będzie ten pomidorek mógł podlewać w najbliższym czasie? O tym już teraz.
11: Po pierwsze, ekonomia.
8: No bo suszę mamy przepotężną, używając pięknego polskiego określenia. I to się wiąże z pewnymi ograniczeniami.
14: Tak, ograniczeniami, jeśli chodzi o zużycie wody. I wiąże się także z zakazem na przykład podlewania ogródków. Takie ograniczenia wprowadziło w tym roku już ponad 600 gmin. No to wszystko dlatego, że lokalnie wody po prostu zaczyna brakować. To jest efekt tak zwanej niżówki hydrologicznej, czyli spadku poziomu płytkich wód podziemnych, co jest związane ze zmianami klimatycznymi i deficytem opadów. No a bez tego też sytuacja jest trudna, bowiem zasoby dostępne w Polsce wody są niewielkie. Według OECD na jednego mieszkańca przypada około 1500 metrów sześciennych odnawialnych zasobów słodkiej wody rocznie, czyli niemal trzykrotnie mniej niż wynosi średnia europejska. Sytuację dodatkowo pogarsza przestarzała i nieszczelna infrastruktura wodno-kanalizacyjna. No i stąd też chyba nie dziwią takie decyzje lokalnych władz, a na czym one dokładnie polegają? O tym mówi Remigiusz Górniak, wiceprezes Związku Samorządów Polskich.
15: Pobór i zużycie wody z miejskiego czy gminnego

0: dociągu do celów innych niż socjalno-bytowe dotyczy podlewania trawników, napełniania przydomowych basenów, jacuzzi, oczek wodnych, mycia samochodów, elewacji oraz kostki brukowej. Ważna uwaga, zakaz dotyczy wyłącznie wody z sieci wodociągowej. Zazwyczaj nie obejmuje on prywatnych studni. Jeżeli chodzi o wysokość kar, przewiduje przepis mandat do 500 zł lub grzywna do 5000 zł, jeżeli sprawa zostanie skierowana przez uprawniony organ do sądu rejonowego.
1: Potrzeby socjalno-bytowe, dobrze słyszałem?
2: Tak, czyli możemy sobie dowolnie wykorzystywać wodę na przykład
1: towarzysko.
2: Do gotowania, do tego, aby się umyć, no ale już jeśli chodzi o mycie samochodów czy podlewanie trawników, to lepiej oszczędzać, przynajmniej w tych 600 gminach.
1: A jeśli słyszeliśmy... wydawcy powie, że dla niego pomidorki to być albo nie być, czy to jest wtedy socjalno-bytowe?
2: To już pewnie będzie trzeba rozstrzygać na przykład na etapie sprawy sądowej, bo i takie mogą się pojawić. Jak słyszeliśmy, w przypadku, gdy taka sprawa trafi do sądu, możemy być ukarani grzywną nawet do 5000 zł. Jednak wspomniany nawet sam mandat w wysokości 500 zł może być dla nas nieprzyjemnym doświadczeniem. To też warto podkreślić, że pojawiają się pewne wątpliwości prawne, czy gminy w ogóle mają prawo do tego, aby egzekwować te kary. Jak mówi Artur Granecki, radca prawny, artykuł 54 Kodeksu Wykroczeń, na który gminy powołują się w tym zakresie, co do zasady dotyczy naruszania przepisów porządkowych w miejscach publicznych, a nie na posesjach prywatnych.
3: Nasz ogródek, miejsce, gdzie wykorzystujemy wodę na zewnątrz, no nie jest miejscem publicznym. Trzeba pamiętać o tym, że miejscem publicznym to jest miejsce powszechnie dostępne, bez żadnych ograniczeń. No oczywiście nasza posesja takim miejscem nie jest, stąd próba nałożenia tego rodzaju sankcji może być kwestionowana.
2: I stąd też rzeczywiście wiele gmin w Polsce zamiast zakazywać i grozić karami, apeluje do mieszkańców o rozsądek i oszczędzanie wody, co, jak mówi Aneta Potoczna, burmistrz miasta Kudowa-Zdrój, przynosi znacznie lepszy efekt.
4: Już kiedyś taki zakaz też prowadziliśmy, ale wtedy zupełnie odwrotnie ludzie zareagowali, czyli tak jakby wszyscy sobie napuszczali rezerwy i to zużycie wody drastycznie wzrosło. Czyli zakazy na mieszkańców Kudowy niekoniecznie działają, dlatego my w tym roku zwróciliśmy się do mieszkańców z apelem o racjonalne korzystanie z wody. Wymieniliśmy tutaj takie 3 punkty, których prosimy, żeby ludzie nie używali, czyli żeby nie myli samochodów, nie napełniali basenów, no i żeby wstrzymali się od podlewania ogrodów i trawników.
2: A do czego może prowadzić niezastosowanie się do tych apeli? O tym przekonali się na przykład mieszkańcy gminy Pawłów w powiecie starachowickim, gdzie nadmierne zużycie wody doprowadziło do wyczerpania zasobów w studniach głębinowych. W efekcie w wielu miejscowościach pojawiły się przerwy w jej dostawach.
1: Błażej Prośniewski. Dziękuję bardzo.

0: godziny 8.
1: Polskie Radio. Jedynka.
0: Może powtórzę dla formalności. 18 minut zostało do godziny 8. Tak 20 kilka stopni dzisiaj będzie, lekki wiaterek, idealna letnia pogoda, tak opisują to nasi słuchacze. A gdyby się chciał ktoś wygrzać dzisiaj tak porządnie, to może się udać do ciepłych krajów. A takim ciepłym krajem podobno dzisiaj jest, uwaga, Wielka Brytania. Tak przynajmniej donoszą Rafał Bała i Krzysztof Kuzak, którzy są w Birmingham. Dzień dobry, panowie.
2: Witamy serdecznie.
3: Dzień dobry.
0: I co, wrócicie brązowo-czerwoni, tak?
2: No, mamy nadzieję, że wrócimy biało-czerwoni, prawda? Że tych medali będzie sporo i my też chętnie na pewno wrócimy za kilka dni do kraju, ale na razie jesteśmy tutaj. Jesteśmy błękitni, bo ten stadion jest błękitny, niebo jest kompletnie błękitne, także w ogóle nie ma chmur, no i ta bieżnia też jest błękitna. Wczoraj mieliśmy nadzieję na to, że będzie biało-czerwona. Było trochę kibiców na trybunach polskich, ale tak się zastanawiam, czy nie było więcej tych polskich kibiców niż brytyjskich. Brytyjczycy troszkę jakby odpuszczają te mistrzostwa, przynajmniej i na razie koncentrują się na czymś innym, a być może w Birmingham czekają po prostu też na sukces swojej drużyny piłkarskiej, bo przypomnijmy, że jutro Aston Villa gra z Paris Saint-Germain w Superpucharze. Ale na razie przychodzą na trybuny Polacy. Wczoraj widzieliśmy też sporą grupę mieszkającą tutaj właśnie, która no, kibicowała oczywiście Ewie Swobodzie. Ona w ostatnim finale.
0: No właśnie, bo ona wróci i biało-czerwona i srebrna z Birmingham.
3: Tak jest, srebrna, znów ze srebrnym medalem. No i oczywiście ten finał to była ozdoba tego dnia. Ostatnia konkurencja, 100 metrów pań. Ewa Swoboda w roli głównej, Amy Hunt, czyli ta Brytyjka, która tutaj była bardzo żywiołowo przywitana przez kibiców. Dzisiejsza prasa też oczywiście zamieszcza zdjęcia Amy Hunt ze złotym medalem i też zdjęcia z tego biegu, z tej finałowej sekwencji, czyli meta i uniesione wysoko ramiona Amy Hunt do góry. Ewa Swoboda, też liczyliśmy po cichutku na złoto, ona też na pewno na to liczyła, ale i tak była szczęśliwa z tego srebrnego medalu.
4: Jestem bardzo szczęśliwa, jestem z siebie dumna, jakby przyjechałam tutaj bronić srebrny medal, udało mi się to zrobić. Wiadomo, każdy chce wygrywać, ale tutaj głowa po prostu wytrzymuje. Ja byłam pewna siebie, trenerka utwierdziła mnie w tym, że zrobiłam bardzo dobrą robotę i po prostu stać mnie na to, żeby dobrze biegać. Wiadomo, to są finały, tutaj się dzieje po prostu wszystko.
3: Jaka jest specjalna dedykacja w związku z tym medalem?
4: Dedykuję go mojej mamie, mojemu tacie i wszystkim moim bliskim, którzy we mnie po prostu wierzyli. A hejterem mówię nara!
3: Zrobiłyście wspaniałe show z Amy Hunt, nie tylko w trakcie biegu, ale też i po biegu.
4: No jasne, no. Dwie diwy się dobrały, więc cóż mogę więcej powiedzieć. Cieszyć się tylko i po prostu lecimy z tym dalej. No.
2: Wielkie emocje u Ewy Swobody, no pamiętamy, ona mówiła o tych hejterach, rzeczywiście ona jest bardzo ważną postacią polskiego sportu, również w internecie, no i pamiętamy to, co jej towarzyszyło w ostatnich latach, że miała takiego, no pewnie nie jednego, ale takiego jednego bardzo mocnego, groźnego stalkera, z którym no wszystko tam dochodziło, nawet do sytuacji policji, ochrony, również w trakcie zawodów. Teraz mamy nadzieję, że już ma czystą głowę Ewa Swoboda, biega wspaniale i zdobywa kolejne medale dla Polski. Liczymy też na medal Maksymiliana Szweda, może na 400 metrów, kto wie, chociaż tutaj 400-metrowcy są bardzo mocni. Wczoraj nie było tego medalu w sztafecie mieszanej, szkoda, bo Polacy byli jednymi z kandydatów.

0: właśnie do krążka. Natalia Bukowiecka na pewno ten krążek chciała. Pamiętamy Złoto Igrzysk Olimpijskich w Tokio właśnie w sztafecie mieszanej. Ale wczoraj ten skład nieco zmieniony. Maksymilian Szwed na pierwszej zmianie pobiegł fantastycznie, ale później troszkę się to wszystko nam zepsuło.
1: No ja nie czuję żadnego niedosytu. Osobiście czuję się bardzo zadowolony.

0: come on, come on. Show them.
1: Dziś w porannym treningu Szarych Komórek szukaliśmy gatunku muzycznego, który dziś obchodzi urodziny. A w zasadzie to nie tylko gatunku muzycznego, bo tutaj otrzymałem zza szyby słusznie podpowiedź, że to przecież cały styl życia i ubioru, i w ogóle obnoszenia się w całym swoim życiu. I jaki to gatunek obchodzi dziś urodziny?
2: Czy może chodzi o hip-hop?
3: Ja myślę, że chodzi o hip-hop.
4: Yo, yo. W 1973 roku była pamiętna impreza na Bronxie w Stanach Zjednoczonych i mamy rocznicę powstania hip-hopu.
1: Yo, yo. Wszystko się zgadza. 11 sierpnia 73 rok. Wtedy Cindy Campbell zorganizowała imprezę Back to School Jam przy Sedgwick Avenue na Bronxie. Dokładnie. Jej brat grał instrumentalne breaki za pomocą dwóch gramofonów. No i reszta to już historia muzyki. Historia, która na zawsze zmieniła też tę muzykę.
5: Yo, yo.
1: Yo, yo.
5: Żeby pozostać w trendzie.
1: Tak jest, Dagmarze Kowalski, która pojawiła się u nas w studiu, będzie z państwem po godzinie 9:00. Tam też legendarna i chyba niedużo młodsza melodia będzie do usłyszenia. Polka Dziadek.
5: Tak, Polka Dziadek, i dzisiaj będziemy zapowiadać to, co będzie się działo jutro na naszej antenie.
1: Jest.
5: Bo tak się jakoś złożyło, że w Lecie z Radiem prezentujemy Polkę Dziadek, ale w wielu różnych wersjach. I dzisiaj będziemy przypominać, że jutro będzie kolejna wersja. Bardzo ciekawa skądinąd. Natomiast nie tylko o tym, bo będziemy mówić także o motylarium. Będziemy trzepotać na 2000 skrzydeł mniej więcej, tak, pojedziemy sobie do pięknego miejsca.
1: Ale będzie to bezwdzięczne, bezdźwięczne trzepotanie.
5: Wiesz co, boję się, że nie masz racji.
1: Tak?
5: Może się uda coś usłyszeć. No postaramy się bardzo. Będziemy też mówić o zaćmieniu słońca, gdzie i w jaki sposób obserwować, żeby widzieć to zjawisko.
1: Lato z Radiem, po godzinie 9:00.
5: Zapraszam.
1: Do usłyszenia.
6: Polskie Radio. Jedynka.

0: Reklama.
1: Haniu, jesteś cały czas taka spięta i skupiona.
2: Wiesz, wyjścia z domu są bardzo stresujące. W kółko myślę o moim problemie z utrzymaniem moczu. Kaszel, śmiech zawsze kończą się wpadką.
1: Wiele kobiet się tak męczy. A przecież jest Feminost. Mnie bardzo pomógł. Feminost, suplement diety, pomaga kontrolować trzymanie moczu i wspomaga prawidłowe napięcie mięśni, w tym mięśni kegla. I już nie boję się wychodzić z domu.
2: Uff, jest dla mnie ratunek.
1: Tak.
2: Feminost. Utrzymaj kontrolę.
3: Zdrowit. Mega okazje w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze bezprzewodowe, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach. Media Expert,
4: taniej masz. Boli, swędzi,
5: piecze, a do tego nawraca.
6: Hemoroidy. Jest prosty sposób, żeby je wyleczyć. Zastosuj krem Proctohemolan, który łagodzi dolegliwości natychmiast po zastosowaniu. Do tego wzmacnia żyły, by objawy nie powracały. Proctohemolan. Bez hemoroidów szybko i na długo. Proctohemolan krem, tribenozyd, lidokaina, zewnętrzne i wewnętrzne żylaki odbytu. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
7: Teatr Polskiego Radia razem z Teatrem Ochoty rozpoczynają nowy wakacyjny cykl. Już od 15 sierpnia, każdej soboty o godzinie 17, słuchowiska na Leżakach, na skwerze przed Teatrem Ochoty. Wspaniałe głosy Krystyny Czubówny, Anny Seniuk, Michaliny Łabacz czy Dominiki Ostałowskiej. Wybitne teksty Mateusza Pakuły, Artura Pałygi czy Elizy Kąckiej. Wstęp na wszystkie wydarzenia jest bezpłatny. Chodźcie i posłuchajcie.
8: Atopowe zapalenie skóry, reakcja alergiczna, pokrzywka? Nie musisz się znać. Zastosuj MaxiCortan. MaxiCortan to silny lek z podwójną dawką hydrokortyzonu. MaxiCortan zmniejsza stan zapalny i szybko przynosi ulgę w pieczeniu i swędzeniu skóry.
9: 1 gram kremu zawiera 10 mg hydrokortyzonu, stanu miejscowo w stanach zapalnych skóry różnego pochodzenia, przede wszystkim o podłożu alergicznym, o średnim nasileniu, które reagują na glikokortykosteroidy. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
0: Reklama.

0: Radio Kierowców.
1: Przed mikrofonem Jakub Domoracki, zapraszam. Na drodze krajowej nr 59 pomiędzy Giżyckiem a Rynem, niedaleko miejscowości Bachorza, doszło do dachowania auta osobowego na kilometrze 19. Mamy informację, że 3 osoby zostały w tym wypadku ranne. Trasa jest zablokowana w obie strony i ten fragment ewentualnie można omijać pobliskimi trasami wojewódzkimi przez miejscowości Sterławki Wielkie. Droga krajowa nr 12 w województwie wielkopolskim w Pleszewie jest nadal zablokowana w obie strony po nocnym tragicznym wypadku na kilometrze 241. Przypomnę, doszło tam do zderzenia busa i ciężarówki. 2 osoby zginęły w tym zdarzeniu i ruch kierowany jest na objazdy na drogę krajową nr 11. Poranne godziny szczytu jeszcze nie odpuszczają w województwie mazowieckim. Sporo cierpliwości przyda się na ekspresowej 8 w Warszawie, a zatem na północnej obwodnicy pomiędzy węzłami Głębocka, Łabiszyńska a Marymącka. Podobnie jest na ekspresowej 2 pomiędzy węzłami Opacza, Warszawa, Lotnisko oraz na drodze krajowej nr 61 pomiędzy Zegrzem a Legionowem. Na ekspresowej 3 w województwie zachodniopomorskim doszło do wystrzału opony w ciężarówce. Pomiędzy Szczecinem a Goleniowem, dokładnie niedaleko miejscowości i węzła Kliniska, zablokowany jest jeden pas w kierunku Świnoujścia, a chodzi o kilometr 77. I jeszcze autostrada A4, tutaj spory ruch obserwujemy i w Małopolsce na obwodnicy Krakowa, i na Dolnym Śląsku, niedaleko Wrocławia, i na fragmencie przygranicznym na wysokości Jędrzychowic. 22 513 11 11 to nasz numer.

0: hovoří Polský rozhlas. Posloucháte pořad Léto s rozhlasem.
1: Hier ist der polnische Rundfunk. Sie hören unsere Sendung Der Sommer mit dem Radio.
2: La radiodiffusion polonaise vous présente L'été avec la radio.
3: This is the Polish Radio. You are listening to our program Summer with the Radio.
4: Nie wiem jak Państwa lato, ale moje lato weszło chyba na najwyższy poziom. Kłaniam się pięknie, zapraszam do wspólnego spędzenia czasu. Dziś wyjątkowy dzień, będziemy mówić o bardzo ciekawych rzeczach na antenie Polskiego Radia programu pierwszego, ale zanim o tym, to dwa słówka o tym, co dzieje się w aktualnościach, a na aktualności zaprasza Piotr Balasz.
5: Kierowcy czekają na decyzję rządu, a ta możliwa jeszcze dziś. Chodzi o powrót programu ceny paliwa niżej.
6: Tu kluczowymi aktorami jest minister finansów Andrzej Domański i oczywiście minister energii Miłosz Motyka.
5: Armia planuje kolejne zakupy, a tym co ma pochwali się w sobotę podczas parady z okazji Święta Wojska Polskiego. Dziś próba defilady morskiej. W kalendarzu pełnia lata, na niebie sygnał jego zbliżającego się końca. Niektóre ptaki odlatują już do ciepłych krajów. Czy i kiedy na stacjach benzynowych będzie taniej? Wszystko w rękach ministra finansów, odpowiada zniecierpliwionym kierowcom minister energii. Będzie o tym mowa na dzisiejszym posiedzeniu rządu, tak mówił w Jedynce wiceminister rodziny, pracy i polityki społecznej Sebastian Gajewski.

0: Majewski.
1: Jest pytanie o adekwatną reakcję. Mielibyśmy poszukiwać mechanizmu, który można wprowadzić z dnia na dzień, który nie wymaga uruchamiania Sejmu, Senatu i podpisu prezydenta, to jasne jest, że są to wyłącznie mechanizmy, które mają postać rozporządzenia. Tu kluczowymi aktorami jest minister finansów Andrzej Domański i oczywiście minister energii Miłosz Motyka.
0: A rząd obiecywał, że powrót pakietu ceny paliwa niżej miałby objąć 2 ostatnie tygodnie wakacji. Dyskusja o możliwej interwencji na rynku paliw to nie jedyna sprawa, którą zajmą się ministrowie. Rząd ma pochylić się nad przepisami o pomocy dla poszkodowanych w programie Czyste Powietrze. A chodzi o osoby oszukane przez nieuczciwych wykonawców. W skali kraju to kilkaset takich przypadków. Więcej w relacji Sylwii Białek.
2: W ramach programu Czyste Powietrze do organów ścigania złożono ponad 630 zawiadomień w związku z nadużyciami finansowymi. Nieuczciwi wykonawcy wykorzystywali system prefinansowania i pełnomocnictwa i przejmowali dotacje bez realizacji prac. Proponowane przez rząd rozwiązania zakładają między innymi zawieszenie spłat należności od beneficjentów, ich umorzenie oraz bezpośrednie dochodzenie roszczeń od oszustów przez fundusze ochrony środowiska. Nieuczciwe firmy będą miały 5-letni zakaz udziału w programie.
0: Ministrowie omówią także projekt ustawy, który zakłada umorzenie zaległości składkowych wobec ZUS-u powstałych przed 1999 rokiem. Będzie to możliwe, gdy spłata nie jest zabezpieczona hipoteką. Na razie jest w barwach brytyjskiego RAF-u, ale możliwe, że na jego skrzydłach pojawi się biało-czerwona szachownica. W tym tygodniu do Warszawy ma przylecieć ciężki samolot transportowy A400M. Jak dowiedziało się Polskie Radio, będzie to okazja do zaprezentowania możliwości tego samolotu. Resort obrony jest zainteresowany ewentualnym kupnem tych maszyn z pieniędzy z programu SAFE, potwierdził w Polskim Radiu 24 wiceszef MON-u Paweł Zalewski.
3: Prowadzimy rozmowy jakby w dwóch kierunkach. Po pierwsze samoloty transportowe, po drugie samoloty do tankowania w powietrzu. No i to jest element modernizacji naszych sił zbrojnych.
0: A na razie polska armia chwali się tym, co już ma najlepszego. W Warszawie wojskowy sprzęt można było zobaczyć w weekend na próbie generalnej przed paradą. Dziś swoje ćwiczenia przed nią mają marynarze na Zatoce Gdańskiej.
4: Będą to fregaty, będą to korwety, będą to okręty hydrograficzne, niszczyciele min, będą tam też uczestniczyły statki powietrzne, więc to też będzie bardzo fajna parada morska.
0: Mówił wiceszef MON-u Paweł Bejda. W morskiej paradzie wezmą też udział sojusznicy z Estonii, Litwy i Szwecji. Początek próby o 15.30. Rośnie tragiczny bilans trzęsienia ziemi w Kolumbii. Władze informują o śmierci ponad 160 osób, kilkuset zaginionych i ponad 700 rannych. Trwa akcja ratunkowa i tu pojawiają się informacje napawające nadzieją. W mieście Cali służby wydobyły spod gruzów matkę z niemowlęciem. Wstrząsy były odczuwalne w całym kraju. Tak dramatyczne chwile relacjonowali w mediach mieszkańcy miasta Quibdó. Leżałam na podłodze i myślałam tylko o mojej córce, która była w szkole. Moja rodzina jest cała i zdrowa, dzięki Bogu. Poszłam odebrać córkę. Nic nam nie jest. Okolica jest zatłoczona, ludzie są zaniepokojeni, a niektóre miejsca dosłownie się zawaliły. Ludzie szukają krewnych. To kolejne potężne trzęsienie ziemi w Ameryce Południowej. W czerwcu w Wenezueli na skutek podwójnych silnych wstrząsów sejsmicznych zginęło ponad 6 tysięcy osób.
5: To są aktualności jedynki.
0: A w nich sygnał od ptaków. Dość czytelny. Lato ma się ku końcowi. Zaczynają się odloty na południe. A przed podróżą gromadzą się już m.in. bociany białe. Wędrówki zaczynają też orliki krzykliwe i trzmielojady.
6: No i jeżyki. Pożegnaliśmy już jeżyki. W tej chwili tych jeżyków już bardzo niewiele zostało. Zakończyły lęgi, lecą w stronę Afryki Równikowej. Jeżyki u nas tak naprawdę 3,5 miesiąca spędzają.
0: Mówi o polski ornitolog Rafał Świerat i wyjaśnia, że do orientacji ptaki używają przede wszystkim wzroku, identyfikują też pole magnetyczne Ziemi, a wiele gatunków leci nocą. To były aktualności programu Pierwszego Polskiego Radia.
7: Na program zaprasza jego sponsor. Ogólnopolska sieć serwisów szyb samochodowych Autoglas.
8: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
9: Sponsorem prognozy pogody jest producent naturalnej wody mineralnej magnezowo-wapniowej Muszynianka.
7: Na program zaprasza jego sponsor, dystrybutor pastylek Kolagen Cito firmy Reuter. Kolagen Cito firmy Reuter. Nastawy kości cerę.
10: Pogoda.
11: Dobrze by było, gdyby lato z radiem nigdy się nie kończyło, no ale mamy cztery pory roku i trzeba się tego trzymać. Na razie na naszej mapie pogodowej cały czas mamy lato, chociaż trochę chłodniejszych mas powietrza i płynie do nas z

0: front chłodny. I teraz tak, mamy Europę i w tym Polskę. Jest ona w obszarze rozległego wyżu, no ale rzeczywiście ten front chłodny jest odczuwalny na południu i na południowym wschodzie kraju. Jeśli chodzi o nasz kraj, no to na północy i na wschodzie przelotne opady deszczu, trochę słońca, trochę chmur, deszcz na szczęście tylko przelotnie. Temperatura od 18 na północy, około 22 w centrum i w rejonach podgórskich do 27, czyli całkiem przyjemnie, na południowym wschodzie. Wiatr też będzie z nami, będzie nam towarzyszył, ale będzie słaby i umiarkowany. Miejscami nad morzem i na południu może być dość silny, porywisty. Na północy nawet do 55 km na godzinę może powiać, a na wybrzeżu do 60. Wieje z północnego zachodu.
1: Na program zaprosił jego sponsor. Ogólnopolska sieć serwisów szyb samochodowych Autoglas.
2: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
3: Sponsorem prognozy pogody jest producent naturalnej wody mineralnej magnezowo-wapniowej Muszynianka.
1: Na program zaprasza jego sponsor, dystrybutor pastylek Collagen Cito firmy Reuter. Collagen Cito firmy Reuter. Nastawy kości cerę.
4: Klimat.
0: To jeszcze o ciśnieniu dwa słowa, bo nie jest zbyt wysokie. 1005 hektopaskali, przyda się kawa, dzisiaj to jest wytłumaczenie. Jeśli jest niskie ciśnienie, można się napić jej więcej. Proszę na pewno wziąć głęboki oddech, bo dzisiaj jakość powietrza w całym kraju jest bardzo dobra, albo dobra. Ponad 34% prądu z krajowej sieci pochodzi z odnawialnych źródeł. Między godziną 13 a 15 będą tak zwane zielone godziny. Wtedy warto wykorzystać nadmiar energii. Na Brdzie w województwie pomorskim obowiązują ostrzeżenia przed wezbraniem z przekroczeniem stanów ostrzegawczych. Jednocześnie w dużej części kraju utrzymuje się susza hydrologiczna.
5: Wiadomości w językach obcych znajdą Państwo na stronach Polskiego Radia dla Zagranicy.
6: English language news can be found on polskieradio.pl/en.

przy tym utworzeniu można siedzieć na miejscu. Nawet nasz realizator wstał i zaczął tańczyć. Mam nadzieję, że i Państwo to zrobili. Przed nami wspólne spotkanie do godziny 12 i na pewno wybierzemy się do miejsca, w którym jest mnóstwo modeli, około 2000. Są przepiękne, przeleciały do nas z różnych stron świata. A wybierzemy się tam z Małgorzatą Głogowską. Odwiedzimy Orientarium Zoo w Łodzi, gdzie mieści się największa w Polsce motylarnia. No oczywiście nie zapominamy też o spektakularnym wydarzeniu, które będzie miało miejsce jutro, czyli będziemy spoglądać w niebo po południu, bo będzie to zaćmienie słońca, gdzie będzie można obejrzeć całkowite zaćmienie, a jak sobie z tym zaćmieniem poradzić w Polsce, o tym będą mówić nasi eksperci.

Uśmiecham się do mikrofonu, bo Ula Dudziak w tej wersji podoba mi się bardzo i myślę, że Państwu także dają Państwo o tym znać na naszych piknikach, na piknikach Lata z Radiem. Więc obiecuję, że już jutro pojawi się nowa wersja absolutnie premierowa na antenie Polskiego Radia programu pierwszego. I będą mogli Państwo tupnąć nóżką do nowej wersji Lata z Radiem. Polka Dziadek, tak, w nowej odsłonie to już jutro, ale dzisiaj czekają Państwa na pewno konkursy. Będzie Marcin Wojciechowski z historią jednej piosenki. To jak zawsze po godzinie 11.30. A do nas można dzwonić 22 600 45 22 66. Albo można wysyłać SMS pod numer 71 151. Albo odzywać się do nas na Facebooku. facebook.com/1.

Rower marzenie, kto by nie chciał. No to u nas taki rower do wygrania, rower stylowy, efektowny, designerski, nowoczesny, piękny. W Lecie z Radiem jak zawsze mamy mnóstwo konkursów, no i właśnie dzięki jednemu z nich już kilkoro słuchaczy zasiadło na rowerach, stało się właścicielami wspaniałego roweru. Wczoraj rower zdobył pan Sebastian z Nałęczowa, który sfilmował i opisał trasę rowerową, która biegnie wzdłuż morza w gdańskiej dzielnicy Brzeźno. Jeśli pan Sebastian pochodzi z Nałęczowa, no to mam dobrą wiadomość, będzie miał pan na czym jeździć. Około 10 km różnych tras w mieście i poza nim jest. Taki rower można ciągle wygrać w naszym konkursie. Proszę wziąć w nim udział. To konkurs, który nosi tytuł Ścieżki z jedynką i wystarczy nagrać rolkę ze swoją ulubioną trasą albo ścieżką rowerową, którą znacie od lat, albo dopiero co odkrytą podczas tegorocznych wakacji. Kto wie, jak się wypuścimy gdzieś w jakieś nieznane miejsca, to możemy odkrywać wspaniałe trasy rowerowe. No i teraz tak, rolka musi mieć do 60 sekund. Zamieszczamy ją na swoim facebookowym koncie lub na Instagramie. Dzielimy się z innymi tą filmową historią. Ważne, bardzo ważne dla nas jest, żeby ta rolka była nagrana w pionie. No i oznaczona hashtagiem Ścieżki z jedynką. Konto, na którym publikują państwo rolkę, powinno być też publiczne. No i oczywiście oznaczone na Facebooku jedynka, na Instagramie jedynka, podkreślnik Polskie Radia. A jeśli państwo nie zapamiętali, nic nie szkodzi, proszę zajrzeć na naszą stronę, na stronę Lata z Radiem, a kolejnego laureata tego konkursu, czyli zdobywcę wyjątkowego, absolutnie pięknego, takiego roweru, którego na pewno będą nam zazdrościć, poznamy już w poniedziałek, a nagrodzone do tej pory filmy w konkursie Ścieżki z jedynką można też obejrzeć na naszym Instagramie. Proszę zajrzeć w zakładkę Repost.

0: Reklama.
1: Marian, okazja jest.
2: Barbara, nie ma mnie. Wakacje mam.
1: Ale to mega okazja w Media Expert.
2: A nie, no to już wróciłem.
0: Mega okazje w Media Expert. Na przykład smartfon Samsung Galaxy A27. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 1529 zł. Teraz za jedne 1199. Z kodem rabatowym taniej aż o 330 zł.
3: Do dzisiejszej kolacji przystępują wytrawni zawodnicy. Zawodnik numer 1 ma już za sobą tłuste potrawy z grilla. Numer 2 dopadł do miski z kapustą. Jeszcze tylko deser, ale nagle pojawiają się gazy i potworna ciężkość w żołądku. Czyżby spowalniało ich trawienie? Ale wyciągają nowość. Suplement diety TravistoFast.
4: TravistoFast to wyjątkowe tabletki do ssania, które szybko rozpuszczają się w ustach. Zawarty w składzie wyciąg z imbiru wspiera trawienie, a wyciąg z mięty pieprzowej wspiera zdrowie żołądka i eliminację gazów.
3: TravistoFast i Travisto.
4: Aflofarm.
5: Cześć, tu Michał Piela. Zawód aktora i cukrzyca to trudne połączenie. Dzięki Freestyle Libre 2 kontroluję cukier łatwo, dyskretnie, bez nakłuwania palców. System czuwa nade mną przez całą dobę i sprawdza poziom cukru co minutę. Zmień glukometr na Freestyle Libre 2. Zapytaj swojego lekarza o refundację NFZ. Dowiedz się więcej na libre.pl. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Producent Abbott Diabetes Care Ltd. Upoważniony przedstawiciel Abbott BV. Reklamodawca Abbott Laboratories Poland Spółka ZOO.
6: Mamo, nie jest za gorąco, żeby jechać na działkę? Żar leje się z nieba, będziesz osłabiona.
7: Spokojnie, kochanie. Mam elektrolity Litorsal Senior, suplement diety. Szklanka Litorsalu nawadnia i uzupełnia elektrolity i minerały. Do tego dodaje energii i wspiera krążenie.
6: Litorsal Senior?
7: Tak, moja szklanka nawodnienia i wzmocnienia.
8: Zdrowit.
7: Działanie produktu wynika z działania jego składników. Więcej informacji na opakowaniu.
0: Reklama. Autopromocja.
9: Aktualne, ciekawe i sprawdzone. Informacje z kraju i ze świata.
10: Rozmowy, analizy i opinie.
9: I dużo muzyki.
10: Wszystko we właściwym rytmie. Rytmie wydarzeń.
9: Ekspres Jedynki od poniedziałku do piątku.
10: Od godziny 16.
9: Zapraszamy Karolina Rożej
10: i Michał Strzałkowski.
0: Jedynka. To jest radio. Autopromocja. Pogoda.
11: Szczęściarze, którzy znajdują się w Rzeszowie, tam w tej chwili jest najcieplej, 22 stopnie. Najchłodniej tu przyda się sweter, tak, w sierpniu przyda się sweter w Chojnicach. Tam jest 13 kresek. Tyle mamy o tej porze, czyli po godzinie 9.30, a maksymalna temperatura na dzisiaj wyniesie na północy 18, w centrum i w rejonach podgórskich 22, a na południowym wschodzie 27 stopni Celsjusza. Ciśnienie w Warszawie w południe wyniesie 1005 hektopaskali, no i przewiduje się wzrost ciśnienia, czyli z tą kawą to tak różnie. Jak lubią Państwo kawę, to proszę wypić, a dzisiaj dwie nie zaszkodzą. Na północy i na wschodzie przelotny deszcz, wiatr i słaby i umiarkowany miejscami nad morzem i na południu dość silny, porywisty, na południu w porywach nawet do 55 km na godzinę, a na wybrzeżu 60 km na godzinę. Wieje z północnego zachodu. Z nami przy telefonie jest pan Tomasz Gibki, kierownik Muzeum Walewskich w Tubądzinie. Dzień dobry, panie Tomaszu, co słychać?
12: Dzień dobry państwu. Dzisiejszy dzień w Tubądzinie będzie prawie bezchmurny, słoneczny, a temperatura w najcieplejszym momencie dnia osiągnie 22 stopnie. Mamy dziś idealne warunki do prowadzenia prac ogrodniczych. Otaczający dawny dwór Walewskich, park krajobrazowy, to perła regionu. Wiele pomnikowych drzew, urokliwy staw oraz alejki spacerowe i klomby. Klomby wypełnione po brzegi kwiatami. Dzisiejszy ogród stara się kontynuować dzieło ostatniego prywatnego właściciela tego majątku, czyli Kazimierza Stanisława Walewskiego. Słynął nie tylko z gromadzenia bezcennych pamiątek, ale również z ogromnej pasji do ogrodnictwa. Pod okiem Walewskiego z wielkim oddaniem pielęgnowane były tutejsze ogrody ze szczególną uwagą poświęconą różom.
11: Proszę to sobie wyobrazić. Te kwiaty nadawały miejscu niepowtarzalny, romantyczny urok. A myślę, że do tego tematu to jeszcze będziemy wracać. Bardzo dziękuję, panie Tomaszu. Dum, dum, dum.

dobrze pomyślałam, żeby w tym momencie powiedzieć o tym, że zawsze jest dobry czas na to, żeby coś zmienić na przykład. No to póki na to czas, Demona.

0: Jedynka. Polskie Radio.
1: Nie wiem jak państwo, ale ja jeszcze nie słyszałam tej wersji zespołu Demono i utworu Póki na to czas, taka bardziej regowa. No teraz będą klimaty bardziej motylarskie, bo do motylarni w Orientarium Zoo Łódź się przenosimy. I tak jestem bardzo ciekawa, jak brzmiałaby Polka Dziadek w symfonii na 2000 kolorowych skrzydeł z różnych stron świata. Łączymy się z Małgorzatą Abgarowicz. Dzień dobry, Małgosiu.
2: Dzień dobry, dzień dobry.
1: Powiedz, czy ty leżysz w tej chwili w hamaku, który jest podobny i tworzony na kształt kokonu? Jak tam jest? Czy jest kolorowo? Czy tam ci się podoba? Jak pachnie to miejsce? Jak wygląda?
2: Och, to jest wiele pytań, wiele można powiedzieć. Faktycznie są takie krzesełka, takie kokony, można poczuć się jak taka poczwarka motyla sobie się pobujać. Mm-hmm. Ja stoję dokładnie teraz przed wejściem do motylarni. Te motyle są za takimi płachtami z plexi, żeby nie wylatywały. Będziemy wchodziły tutaj do środka, a ze mną jest pani Aleksandra Grunwald, opiekunka motyli w łódzkim zoo i weszłyśmy. Tu już jest feria barw, tu jest kolor. Tu jest pięknie. Dzisiaj symbol lekkości, wolności i przemiany motyle. O motylach można długo. Pani Olu, dzień dobry.
3: Dzień dobry, witam serdecznie.
2: Ile mamy gatunków?

0: na całym świecie?
1: Na całym świecie mamy około 150 do 180 tysięcy gatunków motyli, z czego prawie 90% to motyle nocne, czy liczby.
0: Bardzo dużo, bardzo dużo. A tutaj w samej motylarni? Ile mamy motyli?
2: W naszej motylarni lata około 500 motyli.
0: To jest największa motylarnia w Polsce, także jest ich bardzo dużo. Lata, ale tutaj one sobie na szybie, tak bez ruchu zupełnie. Czy tak, to dlatego, że one się nas boją, czy dlaczego one tak
2: nie,
0: tutaj się nie ruszają w bezruchu?
2: Motyle zastygają na szybach, aby wyłapać każdy promień słońca, który do nich dociera.
0: Okej, czyli one czekają na słoneczku, bo na razie jeszcze
2: dokładnie.
0: Niebo pochmurne. Jest pochmurną. Ale tutaj już widzę, dobra, mamy motyla, który siedzi i siedzi na pomarańczy. Z czego to wynika? Dlaczego właśnie motyl sobie tutaj, czy on je sobie teraz ten owoc, który fermentuje? Pije?
2: Widzimy motyle na karmnikach, dokładniej na owocach, ze względu na to, że nasze motyle żywią się sokiem ze sfermentowanych owoców. Przede wszystkim z owoców cytrusowych, ewentualnie jabłek, gruszek, także my je kroimy, zostawiamy na całą dobę, aby lekko sfermentowały. Następnie motyle sobie spijają sok z tych owoców.
0: Czyli to jest tak, że gdybyśmy chcieli, żeby motyle na nasz balkon albo do naszego okna na parapet albo w ogródku na taras przyleciały, to co? Owoce wystawiamy.
2: Tak, najlepiej pokroić, zostawić na jakimś talerzyku, na słońcu najlepiej w jakimś ciepłym otoczeniu, aby puściły sok.
0: Motyle występują na wszystkich kontynentach, oprócz Antarktydy, prawda?
2: Tak.
0: A w których rejonach świata jest ich najwięcej?
2: Najwięcej jest ich w rejonach południowej Amazonki.
0: A gdzie są w takim razie największe? Bo to jest przecież, one są takie, co sięgają, prawda? Rozpiętość skrzydeł jak dłoń.
2: Tak, największe motyle, czyli ćma, motyle nocne, posiadają powierzchnię skrzydeł do 40 cm kwadratowych, a rozpiętość do 30 cm. Jest to pawica atlas, która żyje w lasach tropikalnej Azji.
0: Okej, czyli w Polsce takiego wielkiego oczywiście nie spotkamy.
2: Nie, w Polsce
0: te w Polsce
2: nie.
0: Są dużo mniejsze, prawda? Jak to
2: w
0: wygląda?
2: W Polsce są sporo mniejsze. W Polsce największym motylem jest motyl nocny, czyli ćma, zmierzchnica trupia główka. Dosyć charakterystyczna, z takim rysunkiem trupiej główki. Łatwo ją poznać i posiada do 14 cm rozpiętości skrzydeł.
0: Rozpiętości skrzydeł. Ja patrzę na te piękne skrzydła. Tutaj naprawdę tych kolorów jest no, niezliczona liczba. Jest moc kolorów, ale z jednej strony te nasze motyle, motylki mają wzory.
2: Tak, posiadają charakterystyczne wzory, które mają imitować oczy drapieżników, tak aby motyle były mniej chętnie zjadane przez oprawców.
0: Dobra, czyli oczywiście jest to ich
2: kamuflaż.
0: Tutaj w tej pięknej motylarni jest bardzo wilgotno. Motyle lubią
2: Lubią ciepłą temperaturę. Posiadamy około 28 stopni oraz staramy się utrzymać wilgoć dzięki naszym nawilżaczom. Około 70% w powietrzu.
0: No i to czuć, to czuć. Jak długo żyją motyle? No bo ponoć właśnie są takie, no, chodzi taka opinia, że żyją dzień. Ale jak to jest? Jak to wygląda?
2: Długość życia jest naprawdę zróżnicowana w zależności od miejsc występowania. Motyl posiada 4 stadia życia, mianowicie jajko, gąsienicę, poczwarkę i stadium dorosłe, z czego stadium dorosłe potrafi żyć od 1 do 4 tygodni.
0: O, no czyli około miesiąca motyl pożyje. Przejdziemy
2: niektóre
0: się
2: tak.
0: Tu kawałeczek jeszcze, pani Olu. Chodźmy, bo tutaj naprawdę no, jest się czym zachwycać. Przed chwilą taki przeleciał obok nas, taki piękny niebieski. To jak się nazywa ten motyl?
2: Jest to motyl Morfo. Taki najbardziej popularny, rzeczywiście najbardziej lubiany i wybierany. Mój osobiście również ulubiony, ze względu na tą ferię błękitnych kolorów, która się odbija, jeżeli światło słoneczne pada na niego. Mm-hmm. Morfo występuje w Ameryce Środkowej i posiada prawie do 20 cm rozpiętości skrzydeł, no, więc jest jednym u nas z większych motyli latających.
0: Faktycznie, naprawdę, robi wrażenie. To jeszcze muszę o to zapytać, jak bezpiecznie motyla wyprowadzić z mieszkania, z domu, jeżeli zabłądzi?
2: Dosyć częste pytanie. Tak samo jak i u nas w motylarni, bardzo zachęcamy do niełapania za skrzydełka, ze względu na to, aby nie uszkodzić pyłku i płytek, które posiadają motyle na skrzydłach. Najlepiej podłożyć coś pod jego łapki, ewentualnie okryć jakimś rodzajem szklanki, aby go po prostu nie dotykać i w ten sposób wynieść na zewnątrz. U nas można podłożyć rękę od przodu, tak aby motyl sam wszedł, nie zachęcamy do łapania, aczkolwiek bardzo często motyle siadają na naszych zwiedzających.
0: I tak się właśnie też stało, na mnie też sobie usiadł motylek, siedział we włosach, siedzi jeszcze, niech pani spojrzy, pani
2: nie,
0: Olu.
2: Aktualnie nie, ma. Ale
0: odleciał.
2: Jestem pewna, że zaraz jakiś inny się zjawi.
0: Zaraz jakiś wróci. To my pozostajemy w motylarni, ja sobie zaraz zasiadam w kokonie i no, za godzinę porozmawiamy o ich zwyczajach i powiemy, jak na przykład, czy da się rozpoznać wiek po skrzydłach motyla, czy dowiemy się, ile on już żyje na tym świecie. Także po 11 ciąg dalszy tej opowieści, kolorowej opowieści o motylach.

0: motylach.
1: No, się piękne dzięki. Piękne dzięki. Podobno motyle przynoszą szczęście, więc przy takiej liczbie motyli nasza reporterka ma dzisiaj chyba szczęście zagwarantowane. No nie tylko na dziś, ale pewnie do końca roku. Małgorzata Abgarowicz, połączymy się jeszcze, a ja do Państwa wracam już za chwilkę.

0: Czy ja obiecałam konkurs? Oczywiście, że obiecałam i to nie jeden. No to czas na ten pierwszy konkurs, konkurs wakacje marzeń. Zdobywca największej liczby punktów w tygodniu wygrywa markowe zegarki. Fantastyczne, widziałam, rewelacja. Natomiast osoba, która w ciągu miesiąca zdobędzie największą liczbę punktów, zdobywa nagrodę główną. Tu już mamy do czynienia z voucherem na zagraniczny wyjazd o wartości 10 tysięcy złotych. Codziennie też rozdajemy maskotki Lata z Radiem. Dzisiaj w późniejszej porze, a pytania jak zawsze przygotował niezawodny Roman Czajarek. Thank you for flying Binga Airways. We are now approaching Ibiza Airport. As you can see, the sky is blue and the beach is waiting for you.
1: Dziś już muzycznie, ale też dalej jeszcze w klimacie Morza Śródziemnego. Posłuchajmy razem. To wielki przebój, nie tylko Lata z Radiem. Łatwe pytanie, więc za 3 punkty. Wystarczy. Jak nazywa się ten zespół? Jaka to wyspa? I uwaga, co jest w 4 narożnikach flagi tej wyspy? Są żółto-czerwone pasy i... no właśnie, co? Proszę pamiętać, by wysyłając odpowiedź pod numer SMS 72151, najpóźniej do 11.30, wpisać słowo klucz. Wakacje.
0: Maskotka Lata z Radiem trafi w odpowiednie ręce już po godzinie 11.30. No to do dzieła, powodzenia.
2: Jedynka. To jest radio.

0: Sztuka. Wiedzą o tym dobrze w Zakopanem. Właśnie za trzecim podejściem udało się zdjąć plastikową pokrywę kosza na śmieci z szyi łani, która chodziła zakleszczona po mieście od końca lipca. Prawdopodobnie zwierzę szukało jedzenia w koszu na śmieci, a podczas wyciągania głowy z pojemnika na jego szyi pozostała górna część. Dwie wcześniejsze próby zdjęcia pokrywy zakończyły się fiaskiem. Tym razem wytropioną łanię uśpiono, a wieko udało się zdjąć. To były aktualności programu pierwszego Polskiego Radia.
1: Na program zaprasza jego sponsor. Ogólnopolska sieć serwisów szyb samochodowych Autoglas.
2: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
3: Sponsorem prognozy pogody jest producent naturalnej wody mineralnej magnezowo-wapniowej Muszynianka.
4: Sponsorem programu jest właściciel platformy do sprzedaży samochodów Otomoto.
5: Pogoda.
6: Niewiele się zmieniło na naszych mapach pogodowych. Najcieplej ciągle w Rzeszowie, prawie 22 stopnie, a najchłodniej w Chojnicach, troszkę ponad 13 stopni. Tyle mamy o tej porze, a ta maksymalna temperatura w ciągu dnia będzie wynosić odpowiednio na północy 18 stopni, w rejonach podgórskich i w centrum 22, aż do 27 stopni na południowym wschodzie. Co się dzieje z ciśnieniem? Na razie powolutku rośnie do 1005 hektopaskali mniej więcej w południe. Tyle będzie miało ciśnienie w Warszawie, ale przewiduje się też delikatny wzrost. Jeśli chodzi o opady, to teraz patrzę sobie na naszą mapę pogodową i widzę, że przechodzą delikatne, przelotne opady deszczu na północy i na wschodzie. Nie jest to nic groźnego, ale wiatr z nami też będzie. Warto o tym wspomnieć, bo będzie i słaby, i umiarkowany, ale miejscami dość silny i porwisty, i to może być nad morzem i na południu. Nawet do 55 km na godzinę będzie wiało, a na wybrzeżu to nawet do 60 km na godzinę. Ten wiatr może potęgować uczucie chłodu, bo wieje u nas z północnego zachodu.
1: Na program zaprosił jego sponsor. Ogólnopolska sieć serwisów szyb samochodowych Autoglas.
2: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
3: Sponsorem prognozy pogody jest producent naturalnej wody mineralnej magnezowo-wapniowej Muszynianka.
4: Sponsorem programu był właściciel platformy do sprzedaży samochodów Otomoto.
7: Wiadomości w językach obcych znajdą Państwo na stronach Polskiego Radia dla Zagranicy.
8: Nachrichten aus und über Polen in deutscher Sprache finden Sie auf unserer Internetseite auslandsdienst.pl.

z takim akcentem to można się przygotować do skojarzeń. No właśnie, bo już dokładnie prawie 13 minut po godzinie 10, to jak Państwo świetnie wiedzą, czas na to, kiedy nasza maszyna losująca już się rozkręca i zaczynamy za moment skojarzenia. Przypominam tylko pytanie eliminacyjne. Mają Państwo jeszcze kilka minut, żeby zgłosić się do naszego konkursu. A pytanie eliminacyjne brzmi, dlaczego pies jest najlepszym przyjacielem człowieka? Proszę puścić wodze fantazji, napisać do nas, a ja czekam na odpowiedzi pod numerem 72 151.

Piasek na antenie Polskiego Radia Jedynki. A ja Państwa zachęcam do tego, żeby być z nami cały czas, bo już jutro nowa premiera Polki lata z radiem.

0: No to czas na skojarzenia, czas na naszą wspólną zabawę. To jest taki konkurs w lecie z radiem, który cieszy się ogromną popularnością każdego dosłownie dnia. Ja tylko chciałabym przypomnieć w sumie krótko zasady, czyli że każdy z graczy ma limitowany czas na odpowiedź, na udzielenie odpowiedzi. To jest dokładnie 30 sekund. I dla każdego słuchacza maszyna losuje zestaw skojarzeń, z którymi zmierza się publicznie na naszej antenie, a wygrywa ta osoba, która w czasie 30 sekund zdobędzie jak największą liczbę punktów. I teraz tak, mamy nagrody. Za miejsce trzecie to jest plecak podróżny wart blisko 300 zł. Sponsorem jest...
1: Sponsorem nagród w konkursie jest marka Ochnik, oferująca odzież, galanterię i walizki. www.ochnik.com.
0: Jak jest trzecie miejsce, to jest też drugie miejsce. Bezprzewodowy pionowy odkurzacz z filtrem HEPA wart blisko 500 zł.
2: Sponsorem nagród w konkursie jest europejski producent domowych sprzętów AGD marki Pureno. www.pureno.com.pl.
0: I pierwsze miejsce to czytnik e-booków z kolorowym wyświetlaczem wart 700 zł.
1: Sponsorem nagród jest InkBook, polski producent czytników do e-booków, prasy i audiobooków z ekranem czytelnym słońcu. www.inkbook.pl.
0: No dobrze, to jest ten moment, w którym możemy połączyć się z naszym pierwszym słuchaczem. Dzień dobry, panie Sebastianie.
3: Dzień dobry.
0: Witam serdecznie. Z Gdańska się pan dodzwonił. Jak tam pogoda?
3: No całkiem przyzwoicie, aczkolwiek teraz jesteśmy na wakacjach na południu Polski w Oświęcimiu, więc no, ale myślę, że jest podobnie.
0: Chciałoby się powiedzieć, w niektórych miejscach pogoda pod psem, choć to jest bardzo krzywdzące dla psa, bo przecież pies jest najlepszym przyjacielem człowieka. A dlaczego?
3: Zgadza się. No, tak jak napisałem, tutaj troszeczkę mi córka też pomagała. Pies ma to do siebie, że on niczego nie skomentuje i zawsze się przytuli niezależnie, jaki jest nastrój i zawsze jest przy swoim człowieku, przy swoim właścicielu.
0: Właśnie, dokładnie tak. To nas ujęło, to nas chwyciło za serce. Pamięta pan zasady, prawda, naszego konkursu?
3: Tak, oczywiście.
0: No jasne. Czyli co? Startujemy maszynę losującą, jak rozumiem?
3: Tak.
0: No dobrze, to sprawdźmy, jaka kategoria trafiła się panu Sebastianowi. Stop.
3: Stop.
0: Aha, mamy polskich sportowców. Co pan na to?
3: Spróbujemy.
0: I teraz tak, ja czytam imię i nazwisko, a pan podaje dyscyplinę. Możemy się tak umówić?
3: Tak, oczywiście.
0: No dobrze, no to zaczynamy. Aha, no i jeszcze tylko taki króciutki przykład. Na przykład tutaj mamy Roberta Korzeniowskiego i wiadomo, że chodzi o...
3: Chodziarstwo.
0: No jasne, ale czyli na przykład lekka atletyka. Jakby pan powiedział jedno albo drugie, i tak będzie dobrze. No dobrze, no to co, lecimy.
3: Tak.
0: To uwaga, 30 sekund. Trzymam mocno kciuki i zaczynamy. Tomasz Fornal.
3: Siatkówka.
0: Ewa Pajor.
3: Piłka nożna.
0: Iga Świątek.
3: Tenis.
0: Ewa Swoboda.
3: Bieganie, lekkoatletyka.
0: Damian Żurek.
3: Piłka nożna.
0: Dawid Kubacki.
3: Kubacki. No. Siatkówka.
0: Bartosz Zmarzlik.
3: Żurzel.
0: Maja Chwalińska. Tak.
3: A,
0: mamy
3: tenis,
0: pięć
3: pomyliłem
0: punktów. Tak. A gdzie się pan pomylił? Pamięta pan?
3: Przy Kubackim, skoka na piaski.

0: i Damian Żurek, Łyżwiarstwo szybkie.
1: A tak.
0: No dobrze, ale mamy 5 punktów i wrócimy do tej historii. Bardzo panu gratuluję, bo naprawdę nieźle poszło. Tych tematów mieliśmy tutaj ponad 20 i tak było całkiem nieźle, uważam. No dobrze, to gratulacje. W takim razie zobaczymy, która nagroda trafi do pana. A my tymczasem łączymy się z panią Kasią. Dzień dobry, pani Kasiu.
2: Dzień dobry.
0: Dzień dobry. A skąd pani do nas dzwoni?
2: Z Płońska.
0: I dlaczego pies jest najlepszym przyjacielem człowieka?
2: To tak jak napisałam w wiadomości, że to najlepszy budzik, który nie dzwoni, tylko całuje.
0: I te całuski są całkiem przyjemne, prawda?
2: Oj, tak, tak.
0: Ja rozumiem, że na pokładzie u pani jest pies.
2: Już teraz nie, bo pies został u rodziców, ale jak mogę, to tylko odwiedzam i jeżdżę, także też spędzam z nim czas.
0: Czyli wraca pani do domu rodzinnego, nie tylko do rodziców. No dobrze,
2: tak,
0: losujemy
2: oczywiście
0: kategorię dla pani, dobrze?
2: Dobrze.
0: Stop. Reżyser filmowy. Będzie polski albo
2: ojej,
0: zagraniczny. Damy radę jakoś wspólnymi siłami, mam nadzieję. Ja będę mówiła nazwisko, a pani będzie odpowiadała imieniem, dobrze? Tak się umówmy, czyli na przykład będę mówiła Kieślowski, a pani wtedy odpowiada Krzysztof. Najszybciej
2: Krzysztof,
0: jak się da, dobrze? Albo Almodóvar, no wiadomo, że Pedro, prawda? No dobrze, to lecimy. Uwaga, startujemy nasz zegar. 30 sekund. Hitchcock.
2: Don.
0: Spielberg.
2: Steven.
0: Fellini. Dalej, dalej, dalej, dalej. Fellini, Fellini.
2: Federico.
0: Kurosawa.
2: Dalej.
0: Wajda.
2: Andrzej.
0: Fincher. Mało czasu, mało czasu.
2: Dalej.
0: Polański.
2: Roman.
0: Ricci. Mamy 4 punkty. Mamy 4 punkty na koncie. Trudne, prawda?
2: Trudne. Właśnie zazdrościłam panu Sebastianowi, bo miał taką kategorię, w której na pewno bym sobie lepiej poradziła. Ale nie jest źle.
0: No dobrze, dobrze. W każdym razie 4 punkty na pani koncie. Myślę, że nie jest źle. Zaraz do pani wrócimy. Teraz przy naszym telefonie pan Dominik z Czaplinka. Dzień dobry, panie Dominiku.
3: Dzień dobry.
0: No i tradycyjne pytanie, które kwalifikuje do naszego konkursu, czyli dlaczego pies jest najlepszym przyjacielem człowieka?
3: No u nas dlatego, że wywołuje dużo uśmiechu na co dzień. Trochę się z niego śmiejemy, a trochę z tego, co robi, także na pewno codziennie ta dawka uśmiechu dla całej rodziny.
0: Ja myślę, że to działa w dwie strony, że piesek też się
3: no,
0: z was czasem śmieje.
3: Też tak mi się wydaje.
0: Panie Dominiku, trzymam mocno kciuki, losujemy zestaw pytań. No to uwaga, start. Losowała nasza maszyna losująca i stop. Miasto, kraj. Czyli ja podaję nazwę miasta, a pan podaje nazwę kraju, w którym to miasto się znajduje. Czyli na przykład Barcelona w Hiszpanii, a Filadelfia w Stanach Zjednoczonych. Wszystko jasne, prawda?
3: Okej, okay,
0: jeśli
3: jasne.
0: Pan czegoś nie wie, to proszę, żeby mówić dalej, bo mam tutaj całkiem sporo miast i całkiem sporo państw. Fajnie byłoby je ze sobą wszystkie połączyć. No dobrze, to startujemy. Uwaga, maszyna ruszyła. Turyn.
3: Włochy.
0: Varna.
3: Bułgaria.
0: Melbourne.
3: Kanada.
0: Batumi.
3: Dalej.
0: Tijuana.
3: Dalej.
0: Rovaniemi.
3: Włochy.
0: Genewa.
3: Szwajcaria.
0: Bilbao.
3: Hiszpania.
0: Dynenburg.
3: Dalej.
0: Ostrawa.
3: Słowacja.
0: Bergen.
3: Nie.
0: Bergen to Norwegia. I było kilka pomyłek. Mamy 4 punkty, czyli mamy dogrywkę. Mamy dogrywkę. No dobrze, dobrze. Ja myślę, że tak. Pan Dominik i pani Kasia zdobyli czwarte po 4 punkty. To jest drugie miejsce i tutaj zobaczymy, czy państwo się dogadają co do nagród. Czy będzie dogrywka. No tak, ale pierwsze miejsce zdecydowanie z 5 punktami trafia do pana Sebastiana z Gdańska. Wielkie brawa.

0: No i zobaczymy, czy my się tutaj dogadamy, czy będzie dogrywka, jak to będzie wyglądało, a teraz gramy.
1: Polskie Radio. Jedynka.
2: Stare

0: Reklama.
1: Gotowy na wielkie grillowanie w niskich cenach? Tak! W Lidlu znajdziesz wszystko, co najlepsze na grilla. To się opłaca. Już dziś karkówka wieprzowa Rzeźnik. Cena przed obniżką 18,49. Teraz 11,99 za kilogram. A z kuponem Lidl Plus tylko 7,99 za kilogram. Kiełbasa Śląska Pikok 550 gramów. Cena przed obniżką 13,64. A teraz z kuponem Lidl Plus tylko 3,79 przy zakupie dwóch opakowań. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
2: Lidl. To się opłaca.
3: No, działka wygląda jak należy. Kwiaty podlane, grządki opielone i jeszcze...
4: Mamo, odpocznij, bo znów zaczną ci dokuczać skurcze.
3: Spokojnie. Zaczęłam stosować Zdrowit Skurcz Senior i pozbyłam się tego kłopotu jak chwastów.
5: Suplement diety Zdrowit Skurcz Senior zawiera potas i magnez niezbędne dla prawidłowej pracy mięśni oraz ekstrakt z głogu wspomagający krążenie krwi.
3: Zdrowit Skurcz Senior i niech skurcz cię nie ogranicza.
5: Więcej informacji na opakowaniu produktu. Dystrybutor Naturprodukt Zdrowit. Spółka ZOO.
6: I przyszło lato. I co my na to? Jedynka zaprasza na Lato z Radiem od poniedziałku do piątku po dziewiątej. I na sobotnie rodzinne pikniki z życia wzięte w 12 miastach. Zabawa, muzyka, naukowe eksperymenty, galaktyczna gra audionauci, escape room, symulator jazdy, taniec i mnóstwo zabawy dla całej rodziny. Po południu międzypokoleniowa potańcówka, a wieczorem koncerty gwiazd. Lato z Radiem i Telewizją Polską w Brozach. Już w najbliższą sobotę od 9 rano. Wstęp i zabawa dla wszystkich.
7: Jedynka. To jest radio.
8: Partnerem trasy Lata z Radiem i Telewizją Polską jest projekt Polski Atom, finansowany z programu Polskiej Energetyki Jądrowej.
9: Kochasz książki, ale brakuje ci na nie miejsca? Przy długim czytaniu bolą cię oczy? Sprawdź czytnik e-booków polskiej marki InkBook z ekranem bezpiecznym dla oczu, aplikacjami w tym Legimi, Empik Go, Wattpad oraz miejscem na tysiące książek. Czytnik InkBook. Zabierz w podróż, podaruj na prezent, ciesz się nim jak tylko chcesz. Oszczędź czas i pieniądze na inkbook.pl.
10: Boli, swędzi,
11: piecze, a do tego nawraca.
12: Hemoroidy. Jest prosty sposób, żeby je wyleczyć. Zastosuj krem Proctohemolan, który łagodzi dolegliwości natychmiast po zastosowaniu. Do tego wzmacnia żyły, by objawy nie powracały. Proctohemolan. Bez hemoroidów szybko i na długo. Proctohemolan krem, tribenozyd, lidokaina, zewnętrzne i wewnętrzne żylaki odbytu. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
13: Marian, okazja jest.
14: Barbara, nie ma mnie. Wakacje mam.
13: Ale to mega okazja w Media Expert.
14: A nie, no to już wróciłem.
15: Mega okazje w Media Expert. Na przykład laptop gamingowy Acer Nitro RTX 4050. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3999 zł. Teraz za jedyne 3699. Z kodem rabatowym taniej o 300 zł.
0: Reklama. Autopromocja.
16: Orzeźwia w upalne, otula w chłodniejsze dni.
17: I może być twoją ulubioną wakacyjną ścieżką dźwiękową.
16: Do dobrej muzyki dodajemy gości.
17: Film miksujemy z teatrem i sztuką.
16: To wszystko uzupełniamy trendami i podróżami.
17: I mamy letnisko. Kulturalny niezbędnik na całe lato.
16: Od poniedziałku do piątku po godzinie 14.
17: Zapraszają Ula Kaczyńska
16: i Marcin Wojciechowski.
17: Proszę się spieszyć. Letnisko trwa tyle, co mgnienie lata.
7: Jedynka. To jest radio.
0: Autopromocja.
18: W studiu jest już Andrzej Grabowski. Dzień dobry.
19: Dzień dobry.
18: Czyli będą wiadomości sportowe. Andrzej, tak sobie myślę, że sportowcy to mają dobrze.
19: Bo?
18: Bo bardzo się wysilają, a potem mogą zjeść piernika.
19: Na przykład, to prawda, to jest jedna z opcji. Generalnie sportowcy mają dobrze, bo kiedy na przykład śpimy na w hotelu na Tour de Pologne z kolarzami, to widzimy, że oni mogą sobie tak dość zdrowo nałożyć, więc to jest bardzo przyjemna sprawa. Ale zanim dojdziemy do Tour de Pologne, to sprawy bieżące, czyli lekkoatletyczne Mistrzostwa Europy. Wczoraj przypominamy srebro Ewy Swobody, a za godzinę już na dobre rozpoczynamy drugi dzień Mistrzostw Europy Lekkoatletycznych. Co nas czeka, Rafał Bała państwu powie.
0: Emocje zaczną się już przed południem od kwalifikacji skoków z wyż. Ostatnio wysoką formę prezentuje Mateusz Kołodziejski, który jest wymieniany w gronie kandydatów do medalu. Obok niego wystartuje 21-letni Mikołaj Szczęsny. W pierwszej rundzie rywalizacji płotkarzy na 110 metrów zaprezentuje się Damian Czykier, a o finał w dysku powalczy Damian Rodziak. Eliminacje czekają też specjalistki od 800 metrów, czyli Annę Wielgosz i Aleksandrę Furmele. Wieczorem oczy polskich kibiców będą zwrócone na Pawła Fajtka. Pięciokrotny mistrz świata jest jednym z faworytów finałowego konkursu młodzieży.
20: Cieszę się, że w finale to już się walczy o medale, a nie o kwalifikacje.
0: Półfinale na 400 metrów pobiegnie Maksymilian Szwed, a o pełną pulę na 100 metrów powalczy Dominik Kopeć. Podobnie jak Pia Skrzyszowska. Ma jeden z najlepszych w tym roku wyników w Europie na 100 metrów przez płotki i zamierza powtórzyć sukces sprzed 4 lat, kiedy to w Monachium sięgnęła po złoto mistrzostw starego kontynentu. Z Birmingham Rafał Bała, Polskie Radio.
21: Jeszcze z Birmingham szybciutko do Paryża, tam pływackie mistrzostwa Europy, tam sesja poranna, na niej do półfinału na 50 metrów motylkiem weszła Flavia Kamzol, do półfinału 100 metrów w stylu klasycznym Dominika Sztandera, a 500 do półfinału 100 kraulem zabrakło Kamilowi Sierackiemu. Przypominamy też tenisowy turniej w Toronto, tam Iga Świątek bez problemu awansowała do półfinału, a dziś wieczorem zagra z Ukrainką Eliną Świtoliną. O tym meczu wczorajszym i tym nadchodzącym powiemy więcej w sporcie za 2 godziny, a na koniec właśnie o piernikach o Tour de Pologne.
18: Chcesz mi narobić smaka.
21: No troszkę tak, bo najlepszy Polak na tegorocznym turze, zakończonym w niedzielę w Wieliczce, Filip Gruszczyński, zapamiętał z wyścigu oprócz tej atmosfery i wielu kibiców, którzy bardzo chcieli go poznać, zrobić sobie z nim zdjęcie, dostać autograf i tak dalej, taką pewną pamiątkę, którą dostał.
22: To był chyba etap bodajże drugi albo trzeci. Dostaliśmy jako cała drużyna po prostu pierniki z logiem Tour de Pologne, nazwiskiem, numerem. To jest na pewno bardzo fajny prezent, którego myślę, że w najbliższych dniach skosztuje. Niektórzy mówią, że będą to trzymać jako pamiątkę. Ja zamierzam skonsumować ze smakiem, miejmy nadzieję, ten produkt.
21: Może to jest jakiś pomysł, żebyśmy sami sobie zrobili takie pierniki. Lato z radiem.

0: Barakowalska, ładnie by to wyglądało.
1: Tak, wyjątkowe pierniki, wyjątkowo słodkie, po takim wysiłku wiadomo, że potrzebny jest cukier.
2: Pogoda.
1: 18 stopni na północy, 22 w centrum i w górach, 27 na południowym wschodzie. W najcieplejszym momencie dnia tak właśnie będzie. W tej chwili pada na północy i na wschodzie. Cieplej jest w Resku, bo 15,5 stopnia, czyli temperatura poszła w górę, a najcieplej w Przemyślu, tam już ponad 22 stopnie. Dum, dum, dum, dum, dum, dum, dum, dum.

0: Nowe skojarzenia już jutro na antenie jedynki po godzinie 10, a dzisiaj miała być dogrywka, ale wspaniali państwo, Kasia i pan Dominik dogadali się poza anteną i tak, do pani Kasi trafiła odkurzacz, a do pana Dominika trafił plecak, podzielili się sprawiedliwie, a zatem zapraszam na kolejne skojarzenia już jutro po godzinie 10.
1: Jedynka. Polskie Radio.
0: My tymczasem znów przenosimy się do Łodzi, Motylarnia, Orientarium, Zoo Łódź i jest tam na miejscu nasza reporterka Małgorzata Abgarowicz. Cześć Małgosiu, dzień dobry raz jeszcze.
2: Cześć, cześć. Tak, witam jeszcze raz.
0: Mnie bardzo interesują te kolory na miejscu, bo mówiłyście z ekspertką, z panią, która zajmuje się motylami, z opiekunką motyli, że jest tam bardzo

0: dużo ciem, czyli tych nocnych motyli. Wyobrażam sobie, że koloru jest mniej, więcej jest szarości. Dobrze myślę?
1: Tak, to prawda. To prawda, bo faktycznie zdecydowanie ćmy, te motyle nocne przeważają. Jest ich więcej i tutaj w motylarni również ja akurat patrzę teraz na takie no, brązowawe motyle sobie siedzą tutaj na szybie. Jest też głośno, może Państwo słyszą, bo tutaj zoo się wypełnia zwiedzającymi, więc motylarnia również żyje pełnią życia. A ze mną teraz jest pan Adam Danielak, kierownik oddziału Orientarium Zoo w Łodzi. Dzień dobry, panie Adamie.
2: Dzień dobry, bardzo miło.
1: No i cóż, obalmy troszkę takich mitów, albo powiedzmy troszkę ciekawostek, bo w sumie od tego chciałam zacząć, czyli łzy. Czy to prawda, że motyle piją łzy żółwi?
2: Oczywiście, tak, prawda, jeżeli miałbym to potwierdzać, jak najbardziej. Natomiast nie chodzi tutaj bardziej o łzy, tylko o zrekompensowanie sobie braków różnego rodzaju soli mineralnych, gdzie te motyle po prostu tam znajdują bezpieczne jak gdyby miejsce i darmowy posiłek w postaci tych elektrolitów, które mogą sobie spijać, ale też spijają na przykład z odchodów zwierzęcych.
1: No właśnie, czyli te piękne nasze romantyczne, kolorowe motylki również w ten sposób postępują.
2: Oczywiście, mało romantyczne, ale tak też robią.
1: Tak też robią. Czy one wysoko latają? Tak się zastanawiam, no bo w sumie mieszkając w bloku, na balkonie, na którymś piętrze, no to już motyle raczej nie uświadczymy, prawda?
2: Motyle nie są zwierzętami, które latają wysoko. Nie jest to im potrzebne, ponieważ dużo więcej, bardziej narażają się na widok drapieżnika. Większe prądy wietrzne, które przeciwstawiają się, więc duży nakład energetyczny. Brak jakiejkolwiek bazy pokarmowej, więc nie ma potrzeby, żeby w ogóle przelatywały. Oczywiście zdarzają się osobniki czy gatunki motyli, które muszą i potrafią wędrować dalekie odległości, tak jak na przykład te monarchy słynne pomiędzy Ameryką a Meksykiem, gdzie podróżują tam powyżej 2, nawet do 5 tysięcy kilometrów, ale to są sporadyczne wyjątki.
1: No właśnie, tutaj wokół nas one latają, mają tutaj przestrzeń do góry, mogą sobie podlecieć. Raczej siadają na oknach cały czas tutaj wokół nas te motylki. Ciężko się skupić.
2: Tak, jak nazywają to motyle, to są dzieci słońca. Jeżeli okno jest z boku, motyl, będąc dzieckiem słońca, chce tam lecieć.
1: Podobno ich oczy rejestrują światło ultrafioletowe. Jak to jest? Czy one kwiatki właśnie po tym rozpoznają, po ultrafiolecie? Gdzie wiedzą, gdzie podlecieć, usiąść?
2: To prawda, że poznają po ultrafiolecie, natomiast dokładnie jak widzą, oczywiście ten motyl nam nie powie. Bardziej wydaje mi się, że ten ultrafiolet jest skierowany na interakcję między osobnikami, między płcią i między sobą, jak one się widzą w dżungli lub w zacienionych różnego rodzaju terenach. Wtedy to źródło światła i komunikacji bardziej, przypuszczam, jest wykorzystywane. Bo stricte przy pomocy kwiatów to one doskonale potrafią zlokalizować kwiaty, tak, po zapachu. Nawet nogami.
1: Nawet nogami.
2: Nawet nogami.
1: Właśnie, tutaj też czują smak nogami. O tych kolorach jeszcze chciałabym powiedzieć, bo tak naprawdę to, co my widzimy, to taka trochę iluzja, prawda? Z tymi kolorami na skrzydełkach.
2: Dokładnie. To jest jak gdyby nasz wzrok odbiera. Mamy na chwilę obecną sporą ilość gatunków morfo fruwających tutaj, które się mienią przepięknym niebieskim kolorem. Oczywiście ten niebieski kolor jest widoczny tylko i wyłącznie jak gdyby dla nas. My postrzegamy to jako kolor taki mocno błękitny, jaskrawy. Natomiast prawda jest taka, że jest to po prostu rozszczepione światło na skrzydłach. Pod mikroskopem elektronowym można to sobie na YouTubie na przykład popróbować znaleźć jakieś takie filmiki, gdzie pokazana jest struktura łuski poszczególnej motyla. I w przypadku morfo polega to na tym, że światło następuje w wygaszeniu, fala elektromagnetyczna, którym jest światło, ulega wygaszeniu na niektórych włoskach, a na niektórych ulega wzmocnieniu, nałożeniu się i wtedy ten niebieski kolor jest mocniej eksponowany i tylko my wtedy ten niebieski kolor widzimy.
1: Tylko my go widzimy w tym momencie. Pana Dokładnie. Ulubiony motyl, ma pan tutaj jakieś ulubione w motylarni waszej łódzkiej?
2: Jak kiedyś rusałki, bardzo mi się podobały nasze polskie krajowe motyle i ćmy na przykład, nie wiem, niedźwiedziówka gosposia zawsze mi kojarzyło się, bo bardzo często ją widywałem u mnie na działce, więc to były moje takie ulubione motyle i może zawisaki. Zawisaki są bardzo ciekawą grupą, proponuję sobie kiedyś też jakiś forum otworzyć i poczytać. Kapitalne helikopterki, jak ja to nazywam. Coś niesamowitego. My akurat w motylarni nie mamy zawisaków. Specyficzny motyl, który no, musi mieć odpowiednią roślinę żywicielską.

0: Natomiast, no, kapitalne osobniki. Natomiast my w naszym orientarium chcemy pokazać przekrój przede wszystkim gatunków stricte bardziej orientalnych. Oczywiście morfo do nich się nie zalicza, ale jest piękny do pokazania jak najbardziej. I chcemy pokazać też przekrój motyli i rodzajowo, i gatunkowo, żeby były nie tylko czerwone i żółte, tylko żeby były też ciemne, z oczkami, pawimi, tak żeby jest. Człowiek, który przebywa w orientarium, mógł
1: Panie
0: sobie
1: Adamie,
0: zobaczyć.
1: Proponuję, nie zdradzajmy więcej, po prostu zapraszamy do motylarni do Łodzi.
0: Ja zapraszam,
1: ja polecam i pozostaję tu sobie jeszcze z motylkami, zaraz usiądę sobie tutaj na tej huśtawce i będę chłonęła atmosferę. Jest cudownie.
0: Serdecznie zapraszamy. Dziękuję.
2: Oj tak, skorzystamy z tego zaproszenia. Małgorzata Abgarowicz w motylarni w orientarium Łódź. Motyle to dzieci słońca. Piękne porównanie. A ja tak jeszcze dodam tylko od siebie, że w symbolice wielu kultur motyle są kojarzone ze szczęściem, z przemianą albo z nadzieją na nowy początek. I niech tak zostanie. Yeah.

0: Autopromocja.
1: Królowa sportu wraca na salony.
2: Najlepsi lekkoatleci Starego Kontynentu walczą o medale Mistrzostw Europy.
1: Wśród startujących w Birmingham liczne grono reprezentantów Polski.
2: Anita Włodarczyk,
1: Paweł Fajdek,
2: Ewa Swoboda,
1: Jakub Szymański
2: czy Natalia Bukowiecka.
1: Oni wszyscy liczą na kolejne medale wielkiej imprezy.
2: Na 2 lata przed Igrzyskami Olimpijskimi powinniśmy się przekonać o sile polskich lekkoatletów.
1: Relacje i rozmowy z zawodnikami w programie pierwszym Polskiego Radia od 10 do 16 sierpnia. Rafał Bała
2: i Krzysztof Kuzak.
1: Zapraszamy.
0: Jedynka. To jest radio. Autopromocja. Reklama.
3: Czy opłaca się dbać o codziennie świeże dostawy i najlepszą jakość owoców na waszych stołach? Opłaca się. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Polskie borówki amerykańskie, cena przed obniżką 15,99. A teraz 7,99 za opakowanie 400 gramów. A czereśnie luzem cena przed obniżką 19,99. Teraz jedyne 9,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
4: Lidl, to się opłaca.
5: Czy chciałbyś, aby twój zegarek był nie tylko stylowym dodatkiem, ale także narzędziem do poprawy twojego zdrowia? Oto smartwatch Watchmark Cardio One. Nowoczesna technologia, która pozwala na pomiar pulsu, ciśnienia, a nawet poziomu cukru we krwi oraz monitorowanie aktywności fizycznej. Nieważne, czy jesteś aktywnym sportowcem, czy po prostu dbasz o swoje zdrowie, smartwatch Watchmark Cardio One dostosowuje się do twoich potrzeb. Wejdź na www.watchmark.pl i dołącz do rewolucji zdrowego stylu życia ze smartwatchami Watchmark. Watchmark. Najlepszy smartwatch jest tutaj.
6: Cześć, tu Michał Piela. Zawód aktora i cukrzyca to trudne połączenie. Dzięki Freestyle Libre 2 kontroluję cukier łatwo, dyskretnie, bez nakłuwania palców. System czuwa nade mną przez całą dobę i sprawdza poziom cukru co minutę. Zmień glukometr na Freestyle Libre 2. Zapytaj swojego lekarza o refundację NFZ. Dowiedz się więcej na libre.pl. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Producent Abbott Diabetes Care Ltd. Upoważniony przedstawiciel Abbott BV. Reklamodawca Abbott Laboratories Poland spółka
7: 18,47, 12.
8: Co liczysz?
7: Liczę na szczęście w Lotto. Teraz w kumulacji aż 7 milionów złotych.
8: To ja też chcę! 24,39.
9: A teraz 7 milionów złotych w kumulacji Lotto. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
10: Spakowani! Możemy wyjeżdżać na urlop!
11: Widzę, że spakowałeś też Maxi Luten Ginkgo Plus na oczy.
10: Pamiętałem o wszystkim.
11: No tak, bo ma

0: Xyluten Ginkgo Plus to nie tylko wysoka dawka luteiny i substancje wspierające prawidłowe widzenie, cynk i wyciąg z róży stulistnej.
1: Dokładnie, kochanie.
0: Ale także ginkgo biloba, który wspiera pamięć i koncentrację.
1: To będą piękne i niezapomniane wakacje.
0: I w końcu zobaczymy kawałek świata.
2: Zapamiętaj, Maxiluten Ginkgo Plus. Maksymalne wsparcie dla oczu. Suplement diety Aflofarm.
3: Od 3 lat opiekuję się mamą, która ma nietrzymanie moczu. Myślałyśmy, że wszystkie majtki chłonne są takie same, dopóki farmaceuta nie polecił nam majtek Tena Pants. Różnica jest wyraźna. Majtki Tena chłoną szybciej, są wygodne i niewidoczne pod ubraniem. A moja mama pewna siebie jak nigdy. Ty też wypróbuj majtki chłonne Tena Pants. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Podmiot prowadzący reklamę i producent Essity. Więcej informacji i bezpłatne próbki na tena.pl.
4: Marian, a gdzie mogę kupić
5: na ten... mediaexpert.pl.
4: No dobra, ale jakbym chciała jeszcze dokupić...
5: Na mediaexpert.pl.
4: No to jeszcze, Marian, żeby to wszystko tanio dostać.
5: Barbara, na mediaexpert.pl.
6: Reklama. Radio Kierowców.
7: Przed mikrofonem Jakub Domoracki, zapraszam. Na drodze krajowej numer 32 pomiędzy Zieloną Górą a Gubinem, niedaleko miejscowości Radomia, doszło do wypadku busa i samochodu osobowego na kilometrze 55. Mamy informację, że droga jest tam całkowicie zablokowana, a ruch kierowany jest na objazdy. Krajowa 11, obwodnica Piły, jest zablokowana po zderzeniu 2 aut osobowych na kilometrze 180. Tutaj ten fragment można omijać ulicami miasta. Mamy informację, że w tym zdarzeniu 3 osoby zostały ranne. Uwaga na drodze krajowej numer 59 pomiędzy Giżyckiem a Rynem, niedaleko miejscowości Bachorza. Na kilometrze 19, gdzie doszło do dachowania auta osobowego, obowiązuje ruch jednym pasem na zmianę. Zakorkowana jest ekspresowa 8 w Warszawie, pomiędzy węzłami Głębocka, Łabiszyńska a Marymącka. Podobnie krajowa 61 na wysokości Zegrza. Także krajowa 7 pomiędzy Czosnowem, Łomiankami a Warszawą. Oraz krajowa 79 w pobliżu Piaseczna. Sporo cierpliwości przyda się na niektórych trasach małopolskich, zwłaszcza na Zakopiance, na Podhalu, także na drodze krajowej 28 w pobliżu Zatoru, Wadowic i Mszany Dolnej, a także na drodze krajowej numer 75 pomiędzy Wielogłowami a Nowym Sączem, gdzie w związku z remontem nawierzchni jezdnia jest częściowo zablokowana. I jeszcze trasa wojewódzka numer 216 na Pomorzu. Tutaj coraz więcej spowolnień w okolicy Redy, Pucka, Władysławowa, a także Chałup. 22 513 11 11. Państwa telefony są dla nas bezcenne.

0: Będziemy zadzierać głowę w górę już jutro. I o tym, że będziemy zadzierać głowę i w jakich miejscach to należy robić, i jak obserwować zaćmienie słońca, o tym będzie po godzinie 11. A już teraz przed mikrofonem jest Olaf Warzyński, czyli aktualności programu Pierwszego Polskiego Radia.
1: Kierowcy z utęsknieniem czekają na powrót pakietu CPN, ale w rządzie nie ma zgody w tej sprawie. Dlaczego, o tym za chwilę nasza reporterka. Według śledczych znieważył taksówkarza z Ukrainy. Jest akt oskarżenia przeciwko byłemu policjantowi z Radomia. Po południu w Zatoce Gdańskiej parada marynarki wojennej, na razie próbna.
2: Fregaty, korwety, okręty hydrograficzne, niszczyciele min.
1: Właściwa parada w sobotę w święto Wojska Polskiego. Ważą się losy kolejnej odsłony programu Ceny paliwa niżej. Ministrowie nie są zgodni co do tego, czy po raz kolejny ingerować na rynku paliw. Jako argument pada skierowanie przez prezydenta do Trybunału Konstytucyjnego ustawy o nadwymiarowych zyskach koncernów paliwowych. Te pieniądze miały sfinansować część programu. A my łączymy się z Sylwią Białek, która jest przed kancelarią premiera. Dzień dobry.
3: Dzień dobry.
1: Powiedz, kiedy i jakiej decyzji możemy się spodziewać?
3: Czasu na podjęcie decyzji coraz mniej. Premier Donald Tusk mówił wcześniej o ewentualnym uruchomieniu

0: kolejne odsłony programu CPN na dwa ostatnie tygodnie wakacji. Z moich informacji wynika, że w rządzie zgody wciąż nie ma. Niewykluczone, że dziś ten temat pojawi się podczas posiedzenia Rady Ministrów. Tak mówił na naszej antenie wiceminister rodziny Sebastian Gajewski.
1: Dzisiaj mamy Radę Ministrów. Myślę, że te decyzje dotyczące tego, jak będziemy reagować na sytuację na rynku paliw, na ceny paliw będą podejmowane w najbliższych dniach, ale tu kluczowymi aktorami jest minister finansów Andrzej Domański i oczywiście minister energii Miłosz Motyka.
0: Senator Koalicji Obywatelskiej Marek Borowski zwracał z kolei uwagę na antenie Polskiego Radia, że CPN to bardzo kosztowny projekt.
2: Rząd premier jest w trudnej sytuacji. Bardzo ją utrudnił prezydent niestety, wetując ustawę o tak zwanych przypadkowych zyskach.
0: Pierwsza wersja programu CPN wygasła na początku lipca. Teraz brana jest pod uwagę obniżka VAT-u. To można bowiem wprowadzić rozporządzeniem, ale decyzji jeszcze nie ma.
3: Sylwia Białek, dziękuję za te informacje. Były funkcjonariusz Centralnego Biura Śledczego Policji oskarżony o znieważenie taksówkarza z Ukrainy. Do zdarzenia doszło w lipcu ubiegłego roku w Radomiu. Tomasz S. zapytał taksówkarza o jego pochodzenie. Gdy uzyskał informację, że jest on Ukraińcem, zaczął zarzucać mu wybór niewłaściwej trasy. Zastanawiał się, jaki ma kolor skóry i zabrał mu kluczyki od pojazdu, a potem znieważył. Były funkcjonariusz był nietrzeźwy, zachowywał się arogancko. Na miejsce został wezwany patrol policji. Mężczyźnie grozi teraz do 3 lat więzienia. Ta inwestycja to wzrost bezpieczeństwa, rozwój przemysłu zbrojeniowego i skok technologiczny. Tak premier Donald Tusk mówi o podpisaniu umów w sprawie Europejskiego Centrum Serwisowego Apaczów w Łodzi. W wojskowych zakładach lotniczych będą serwisowane śmigłowce dla Polski i wszystkich europejskich sojuszników.
4: Mówimy nie tylko o największym kontrakcie w historii, ale mówimy także o tym, co powstaje właśnie dzisiaj na naszych oczach, czyli największe centrum serwisowe tych śmigłowców w Europie, a flota 96 Apaczów to największa flota tego typu śmigłowców na świecie, nie licząc oczywiście Stanów Zjednoczonych i największa w Europie.
3: Podpisane dziś umowy dotyczą transferu technologii i know-how, a także kompetencji w wykonywaniu przeglądów, napraw i remontów śmigłowców. Energia ze słońca dla rafinerii w Morzejkach. Orlen uruchomił farmę fotowoltaiczną przy swoich zakładach na Litwie. Jej moc to ponad 42 MW. Pozwoli pokryć 7% zapotrzebowania Orlen Lietuwa na prąd. Dzięki temu litewska spółka Orlenu zaoszczędzi około 4 milionów euro rocznie.
5: To są aktualności jedynki.
3: Większość widzów pamięta go głównie z roli komendanta policji w serii filmów Jacka Bromskiego U Pana Boga, ale przede wszystkim był aktorem białostockiego teatru Lalek, gdzie występował przez niemal 40 lat. Nie żyje Andrzej Beja-Zaborski, zmarł w nocy po wieloletniej chorobie. Aktor przez szereg lat był też pedagogiem, wykładowcą na Wydziale Sztuki Lalkarskiej w Białymstoku. Miał 75 lat. W weekend ćwiczyły wojska lądowe i powietrzne, teraz czas na morskie. Marynarze przygotowują się do Święta Wojska Polskiego. O 15.30 w Zatoce Gdańskiej odbędzie się próba generalna parady morskiej. Na czele szyku popłynie fregata rakietowa ORP generał Tadeusz Kościuszko, a łączna długość parady sięgnie 8 km. Pojawią się w niej także okręty sojuszników z regionu Bałtyku, zaznacza wiceminister obrony Paweł Bejda.
6: Będą to fregaty, korwety, okręty hydrograficzne, niszczyciele min. Będą uczestniczyli nasi sojusznicy z Estonii, Litwy, a także ze Szwecji.
3: Nad Zatoką Gdańską pojawią się również samoloty i śmigłowce marynarki wojennej. Parady najlepiej będzie oglądać ze skweru Kościuszki w Gdyni. To były aktualności programu Pierwszego Polskiego Radia.
7: Na program zaprasza jego sponsor. Ogólnopolska sieć serwisów szyb samochodowych Autoglas.
8: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
9: Sponsorem prognozy pogody jest producent naturalnej wody mineralnej magnezowo-wapniowej Muszynianka.
10: Na program zaprasza jego sponsor, dystrybutor pastylek Kolagen Cito firmy Reuter. Kolagen Cito firmy Reuter. Nastawy kości cerę.
11: Pogoda.
12: I co tu widać na naszych termometrach? W tej chwili 22,2 stopnia w Przemyślu. To jest najcieplejsze miejsce. Resko ciągle 15,5. Za to na barometrach jest już 1005 hektopaskali i powolutku ciśnienie będzie nam rosło. Zachmurzenie w ciągu dnia małe i umiarkowane. Może popadać, ale tylko na północy i na północnym wschodzie. Reszta kraju ze słońcem, z promieniami słonecznymi, małym zachmurzeniem, ale cały czas temperatura oscyluje w granicach 20-20.

0: 2 stopni. Tak będzie przez cały dzień. 27 to najwyższa temperatura, jaką zobaczymy na termometrach.
1: Na program zaprosił jego sponsor. Ogólnopolska sieć serwisów szyb samochodowych Autoglas.
2: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
3: Sponsorem prognozy pogody jest producent naturalnej wody mineralnej magnezowo-wapniowej Muszynianka.
1: Na program zaprasza jego sponsor, dystrybutor pastylek Collagen Cito firmy Reuter. Collagen Cito firmy Reuter. Nastawy kości cerę.
4: Wiadomości w językach obcych znajdą Państwo na stronach Polskiego Radia dla Zagranicy.
5: Новини українською можна знайти на нашому сайті polskieradio.pl/ua.

Hiszpania przeżywa niesamowite oblężenie. Oblężenie turystów oczywiście i wszystko w związku z jutrzejszym zaćmieniem słońca, bo właśnie tam w tym miejscu to całkowite zaćmienie będzie najlepiej widoczne. My za kilka minut właśnie tam się przeniesiemy. A Państwa zachęcam do tego, żeby jutro na naszym Facebooku podzielić się tym niezwykłym zjawiskiem, bo przecież w Polsce z zaćmienia słońca to 86%. W Warszawie na przykład będzie nie widać

będziemy wybierać to najpiękniejsze zdjęcie. Sama jestem zresztą ciekawa, gdzie Państwo będą o tej porze, kiedy pojawi się zaćmienie słońca. No dobrze, no to w takim razie i Sanach teraz na naszej antenie ITP i TD.

0: Jedynka. Polskie Radio.
1: Kiedyś się mówiło o tym, że zaćmienie słońca czy zaćmienie księżyca można zobaczyć raz w roku, raz w życiu, przepraszam, a teraz właściwie można zobaczyć zaćmienie słońca raz w roku. 3 lata z rzędu będzie można zobaczyć w Hiszpanii, ale nie tylko w Hiszpanii. No właśnie, ale od Hiszpanii zaczynamy, bo tam rzeczywiście zjawisko całkowitego zaćmienia słońca będzie najlepiej widoczne. A teraz łączymy się z panią Joanną Chichlowską, polską przewodniczką mieszkającą w kraju Basków, dokładnie w mieście Lekeitio. Dzień dobry.
2: Dzień dobry, witam serdecznie.
1: Witam serdecznie. Pani Joasiu, proszę powiedzieć, czy kraj Basków rzeczywiście przeżywa niesamowite oblężenie turystów? Jak sobie w ogóle radzicie z taką liczbą turystów?
2: Tak. Oczywiście, że przeżywamy olbrzymie oblężenie. Zresztą nie tylko kraj Basków, tylko właśnie te miejsca w Hiszpanii, przez które będzie przechodził pas. Widoczności zaćmienia, ale to jeszcze do tego się łączy z po prostu z sezonem letnim. Mhm. Także północ Hiszpanii.

0: Panie, zawsze bardzo oblegana. Mogę od razu powiedzieć, że już nie ma hoteli, nie ma wolnych miejsc. To już naprawdę od wielu tygodni, od wielu miesięcy nawet jest bardzo duże zainteresowanie.
1: Czyli nawet gdyby komuś wpadło do głowy, że dzisiaj kupuje bilet i leci, to nie ma szans
0: no,
1: na to, żeby się przespać gdzieś.
0: No chyba byłoby trudno. Chyba byłoby trudno już. Chyba byłoby trudno. Także jest olbrzymie zainteresowanie.
1: Dobrze, a jak sobie region radzi w takim razie, jak się przygotował na napływ chętnych do oglądania tego zjawiska? Gdzie to można zobaczyć? W jaki sposób są przygotowane te miejsca?
0: Tak naprawdę najlepiej wejść na stronę, która była przygotowana przez rząd baskijski. I na tej stronie w sumie najlepiej by było sobie sprawdzić dokładnie miejsce, w którym chciałoby się być. Oczywiście to fajnie by było to sobie było przygotować wcześniej, bo tak na dzień wcześniej to może być z tym troszeczkę problem. Ale od razu mogę powiedzieć, że najlepsza widoczność będzie w prowincji Álava, szczególnie okolice stolicy kraju Basków, Vitoria-Gasteiz. Park Narodowy Iski i Balderejo. To są takie miejsca, gdzie naprawdę będzie świetna widoczność. Ja potem powiem może o tym, chyba że teraz już podam od razu stronę,
1: bardzo
0: nazwę
1: proszę,
0: tej strony,
1: bardzo
0: gdzie
1: proszę.
0: Można sobie wejść, tak? Eclipsea przez K, kropka, Euskadi, kropka, Eus. Także na tej stronie sobie można, tam jest wszystko też po angielsku, sobie można sprawdzić, jak w ogóle wygląda ruch samochodowy, bo to jest też jeszcze inna kwestia. To, że chce się zobaczyć ten zaćmienie z jakiegoś miejsca, to nie znaczy, że będzie można się tam dostać oczywiście. Także trzeba absolutnie wziąć pod uwagę to, że będą korki. Tutejsza Generalna Dyrekcja Ruchu Drogowego, czyli DHT, ostrzega przede wszystkim przed na przykład zatrzymywaniem samochodów na poboczach i na jezdni, co jest oczywiście niedozwolone, przed patrzeniem na zaćmienie podczas prowadzenia samochodu. I oczywiście przed robieniem zdjęć telefonem w czasie jazdy. Także zalecenia są już od dłuższego czasu, od wielu miesięcy, zarówno w telewizji, w radiu, w gazetach, no i oczywiście w internecie można sobie o tym poczytać. Jeszcze jedna kolejna ważna rzecz, tutaj dodam, okulary. Okulary, to wszyscy wiemy, że nie można korzystać z okularów słonecznych, tylko ze specjalnych okularów, które mają certyfikat.
1: To o tym więcej nasz kolejny gość. Pięknie dziękuję pani Joannie Chichlowskiej, polskiej przewodniczce mieszkającej w kraju Basków. No i oczywiście życzę miłego oglądania zaćmienia słońca właśnie w tym rejonie. A teraz przy naszym telefonie Jarosław Juszkiewicz, Planetarium Śląskie w Chorzowie. Dzień dobry, panie Jarku. Witam serdecznie.
2: Dzień dobry. Witam wszystkich słuchaczy, witam państwa.
1: No właśnie, wszyscy ci, którzy nie dotarli do Hiszpanii i nie dotrą, będą mogli obserwować także w naszym kraju zaćmienie słońca, choćby ze sprawą planetariów, które organizują transmisję na żywo z tego wydarzenia. I właśnie jednym z nich jest Planetarium Śląskie w Chorzowie. Tutaj będzie można oglądać i transmisję online, i też będzie można z bliska na niebie częściowe zaćmienie widoczne w Polsce. No właśnie, proszę powiedzieć, o której początek wydarzenia, gdzie się usadowić, jak się zmieścić w tym tłumie ludzi, którzy będą chcieli do państwa dołączyć.
2: Już mówię. My jesteśmy na dość wysokim terenie, to znaczy to jest najwyższy punkt Parku Śląskiego, mamy Planetarium Śląskie w Chorzowie. Natomiast, aby to zaćmienie, czy to zjawisko astronomiczne oglądać wygodnie i tak naprawdę do samego końca, trzeba mieć nieprzysłonięty horyzont. I tutaj niestety nie jesteśmy dobrym miejscem, bo drzewa przysłaniają u nas horyzont. Więc organizujemy oglądanie zaćmienia słońca na hałdzie skalny w Łaziskach Górnych. Tam jedzie nasza ekipa jutro. I od 18.30 zapraszamy właśnie na hałdę skalną w Łaziskach Górnych. Trzeba będzie troszkę podejść pod górę. No właśnie dlatego będzie to widoczne.
1: Czego się nie robi, żeby zobaczyć zaćmienie słońca?
2: Wie pani, niektórzy jadą do Hiszpanii. Czekaliśmy na to od 27 lat. I oczywiście też u nas na dużym ekranie będziemy transmitować to, co się będzie działo w Hiszpanii. Będziemy również udostępniali nasze instrumenty optyczne, które są przystosowane do tego, żeby oglądać zaćmienie słońca w sposób bezpieczny. I jeśli można, trochę o tym bezpieczeństwie powiem,
1: bo
2: to bardzo ważne. To, że będziemy oglądać zaćmienie w momencie zachodu słońca, nie oznacza, że możemy patrzeć bezkarnie przez lornetkę, przez teleskop, przez lunetę na zachodzące słońce. Jest takie Zresztą zadam pani tę zagadkę. Tak. Czy wie pani, ile razy, bo to jest zagadka astronomiczna, ile razy można spojrzeć bezpośrednio przez lornetkę na Słońce?
1: Z astronomii, z tego co pamiętam, nie byłam chyba zbyt dobra, ale będę strzelać dwa?
2: Właściwie dwa, ma pani rację, po raz pierwszy i po raz ostatni, ponieważ wtedy uszkodzimy sobie siatkówkę. Nie należy, lunetą też spojrzymy dwa razy, raz lewym i raz prawym okiem, ale mówiąc zupełnie poważnie, można się zobaczyć w specjalne okulary z taką folią mylarową, astronomiczną, która naprawdę nas zabezpiecza. Można kupić takie specjalne okulary. Odradzam, przydymione szkiełka, to było dobre w 1954 roku, kiedy u nas było pełne zaćmienie Słońca. Odradzam innego rodzaju patenty, płyty kompaktowe, to nie daje stuprocentowego bezpieczeństwa. Jeżeli nie mamy takiej folii, stary, dobry patent astronomiczny stosowany przy zaćmieniach, bierzemy durszlak i bierzemy kartkę papieru. Światło przechodzące przez dziurki tego durszlaka zrobi nam przepiękną projekcję na białej kartce papieru. Więc to polecam. Natomiast my nie pożegnamy się z naszymi widzami o godzinie, no w momencie, kiedy zakończy się zaćmienie, czyli zajdzie słońce. Poczekamy i o 20:30 zaczniemy na hałdzie właśnie Noc Perseidów, bo mamy takie kombo w tym roku. Maksimum roju Perseidów przypada dokładnie na tę samą noc, kiedy mieliśmy zaćmienie słońca, więc również tam odbędą się na tej hałdzie różne aktywności z tym związane. Natomiast już dziś o godzinie 21:00 zapraszamy właśnie do Planetarium Śląskiego na takie przedoglądanie Perseidów. Tak, tak. Prapremiera Perseidów. Także sporo się będzie działo, to jest świetny czas dla astronomów, drodzy państwo, a pełne zaćmienie Słońca, to warto powiedzieć, bo nawet godzinę znam, 9:14, ale niestety za ponad 100 lat.
1: Nie wiem, czy tego doczekamy, chyba że coś się wydarzy takiego, że będziemy mogli przeżyć jeszcze więcej lat. Jarosław Juszkiewicz, Planetarium Śląskie w Chorzowie, teraz z Chorzowa, dziękuję pięknie, przenosimy się szybciutko do Grudziądza. Lato z radiem gościło niedawno w Grudziądzu, byliśmy tam. Właśnie tam mieści się Planetarium i Obserwatorium Astronomiczne imienia Mikołaja Kopernika. I tutaj też planowana jest transmisja z tego wydarzenia. Dzień dobry, pan dr Sebastian Soberski z Planetarium i Obserwatorium w Grudziądzu. Dzień dobry, witam serdecznie.
3: Dzień dobry pani redaktor, dzień dobry państwu.
1: No dobrze, to proszę powiedzieć, jak będzie wyglądała transmisja u was. No i oczywiście absolutnie musimy się dowiedzieć, co z tymi Perseidami, bo o ile zaćmienie Słońca będzie trwało chwilę, o tyle Perseidy można obserwować przez całą noc.
3: Można powiedzieć, że w Grudziądzu zaczęliśmy już ten maraton fantastycznych zjawisk astronomicznych sierpniowych już dzisiaj. Dzisiaj przez cały dzień i w dzień i w nocy będziemy szkolili grudziądzan i turystów, jak bezpiecznie obserwować Słońce, no właśnie 12 sierpnia. Ponadto już dzisiaj mamy Perseidy w Grudziądzu, no bo to jest takie maksimum dość rozległe, a jutro z kolei będziemy robili transmisję i z Grudziądza, gdzie będzie faza częściowa, około 83% tarczy Słońca zniknie, natomiast kilkanaście minut później będziemy dalej transmitowali, bo pokażemy, jak to widać w Hiszpanii i będziemy transmitować z takiego malutkiego miasteczka urokliwego León, gdzie jest uniwersytet i dzięki uprzejmości Europejskiej Agencji Kosmicznej pokażemy i Grudziądzanom i całemu światu przez internet, jak wygląda faza całkowita.
1: Panie doktorze, czy spadające gwiazdy to jest taki warunek, że spełni się jakieś nasze przynajmniej jedne marzenie? Czy to takie bajki?
3: Oczywiście można się uśmiechnąć i tak powiedzieć. Natomiast warto pamiętać, że kiedy mamy takie ścisłe maksimum roju Perseidów, to możemy spodziewać się nawet 100 takich spadków na godzinę. Więc ja myślę, że bądźmy gotowi do tego. Trzeba sobie spisać te wszystkie życzenia, bo jak zaczną spadać, to możemy nie nadążyć.
1: Bardzo pięknie, dziękuję. Zapisujemy swoje wszystkie marzenia do 100. Może się spełnić, a jeśli się spełni, to dajcie, drodzy państwo, znać na naszym Facebooku. A propos też zdjęcia z oglądania zaćmienia Słońca z jutra, też czekamy na zdjęcia państwa. Gdzie państwo się będą znajdowali i jak to będzie wyglądało, proszę dać znać. Dzięki wielkie.

0: Reklama.
1: Marian, okazja jest.
2: Barbara, nie ma mnie. Wakacje mam.
1: Ale to mega okazja w Media Expert.
2: A nie, no to już wróciłem.
3: Mega okazje w Media Expert. Na przykład laptop Dell 15 do pracy i nauki. Intel Core i7. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 3499 zł. Teraz za jedyne 2799. Z kodem rabatowym taniej aż o 700 zł.
4: Mamo, nie jest za gorąco, żeby jechać na działkę? Żar leje się z nieba, będziesz osłabiona.
5: Spokojnie, kochanie. Mam elektrolity Litorsal Senior, suplement diety. Szklanka Litorsalu nawadnia i uzupełnia elektrolity i minerały. Do tego dodaje energii i wspiera krążenie.
4: Litorsal Senior?
5: Tak, moja szklanka nawodnienia i wzmocnienia.
6: Zdrowit.
5: Działanie produktu wynika z działania jego składników. Więcej informacji na opakowaniu.
7: We're chasing life, we're chasing it.
8: Kultowe kruzery

0: Na 18 urodziny marki każdy rower ma GPS i każdy jest ubezpieczony. To styl, który jeździ z tobą.
1: Żyj bez ograniczeń, nawet przy śmiechu, wysiłku czy dźwiganiu. Czuj się pewnie.
2: Za utrzymanie kontroli w oddawaniu moczu odpowiadają m.in. mięśnie dna miednicy. Sięgnij po Regulinal i wspomóż ich prawidłową pracę. Suplement diety Regulinal zawiera aż 11 składników, m.in. magnez i witaminę D, które wspomagają prawidłowe funkcjonowanie mięśni, w tym mięśni dna miednicy. A wyciąg z ziela nawłoci wspiera zdrowie pęcherza.
1: Regulinal pomoże zachować kontrolę.
2: Regulinal. Komfort, na który zasługujesz.
1: Aflofarm.
3: Długie spacery, wakacyjne przygody, kilometry na rowerze? Postaw na komfort od pierwszego kroku. Skarpetki sportowe Spox Socks są lekkie, przewiewne i gotowe na każdą aktywność. Wybierz swój ulubiony wzór na skarpetyniedopary.pl i ciesz się latem bez ograniczeń. Spox Socks. Wygoda na wakacje.
4: Reklama. Autopromocja.
5: Tylko szczerze. W tym programie najważniejsi są Państwo, czyli nasi słuchacze. To na Wasze komentarze do ciekawych, kontrowersyjnych tematów i aktualnych wydarzeń czekamy. Czasem pytamy lekko i z humorem, czasem całkiem na poważnie. Zasada jest jedna, ma być tylko szczerze. Czekam na Państwa od poniedziałku do piątku w programie Pierwszym Polskiego Radia o godzinie 13. Krzysztof Grzybowski, zapraszam.
4: Jedynka. To jest radio. Autopromocja. Pogoda.
6: Prąd deszczowy przechodzi w regionach północnych od zachodu po wschód, ale są tu przelotne opady. Proszę się nie przejmować. Jeśli chodzi o zachmurzenie, to jest małe i umiarkowane. Okresami może wzrosnąć do dużego. Temperatura 18 na północy, 22 w centrum i w rejonach podgórskich, 27 najwięcej na południowym wschodzie. Wiatr oczywiście jest z nami słaby i umiarkowany, ale miejscami nad morzem i na południu dość silny i porywisty. Na północy w porywach do 55 km na godzinę, a na wybrzeżu do 60 km na godzinę. Północno-zachodni. Ciśnienie 1005 hektopaskali i rośnie. Dum, dum, dum, dum, dum, dum, dum, dum.

już za chwilę u nas Marcin Wojciechowski, który opowie historię pewnej piosenki, jednej piosenki. To bardzo ciekawe, bo każda piosenka ma jakąś swoją historię, a Marcin zna je chyba wszystkie.

0: Jedynka. Polskie Radio.
1: Straciłabym rękę, bo Marcin powiedział o zespole Pet Shop Boys, a ja powiedziałam, przecież oni już dawno nie grają. Marcin Wojciechowski, nasz ekspert od muzyki.
2: No grają, oczywiście, koncertują, mają swoich wiernych fanów także w Polsce, których bardzo pozdrawiam. I to takiej wierze, fankluby Pet Shop Boys działają. I nie dziwię się, ale dzisiaj będziemy mówić o piosence, która no, uchodzi za utwór Pet Shop Boys, ale nie jest ich piosenką. Poza tym to piosenka, która jest niezwykłym utworem, bo każdy z wykonawców, którzy nagrywali ją, robił to na swój własny sposób i przy okazji innych okoliczności. A mowa o niezwykłym utworze, pięknym, o miłości, zatytułowanym Always on My Mind. Oryginał to rok 72, Gwen McRae i Brenda Lee. Wiele osób myślało, że to piosenka Elvisa Presleya, ale nie. Elvis Presley nagrał swoją wersję w tym samym roku, ale nieco później. Była jeszcze inna wersja Willego Nelsona z 82, no ale na chwilę zatrzymajmy się na Elvisie. Rozpadało się wtedy jego małżeństwo z Priscillą Presley, dlatego jego interpretację łatwo odczytywać jako jakieś takie bardzo osobiste wyznanie. Always on my mind. Zawsze zostaniesz w moim głowie, w moim myślach.
1: Jakie to wzruszające.
2: Piękne bardzo. Ale tekst był przewrotny, bo facet mówi właściwie, że nie traktowałem cię tak dobrze, jak powinienem.
1: Czyli wnioski są.
2: Tak, oczywiście. Nie mówiłem ci wystarczająco często, że cię kocham, nie poświęcałem ci czasu, ale przecież cały czas o tobie myślałem. No nie wiem jak ty, Dagmaro, ale ja uważam, że czyny są ważne, a nie myśli. Jednak więc ja średnio wierzę. Tu trzeba działać, a nie mówić. Nie wystarczy mówić kocham, ale też robić, pokazywać miłość.
1: Też mi się tak wydaje.
2: Romantyczna piosenka ta no, po przeczytaniu okazało się spowiedzią człowieka. To też należy jednak szanować, że ktoś tutaj tak prawdziwie do tego podszedł. No i jesteśmy w roku 87, 10. rocznica śmierci Elvisa Presleya. Brytyjska telewizja ITV przygotowała program Love Me Tender, w którym współcześni artyści wówczas wykonywali piosenki związane z Elvisem. No i zaproszono również Pet Shop Boys. Panowie wybrali Always On My Mind właśnie. Początkowo nie chodziło o przygotowanie wielkiego nowego singla, tylko jednorazowe wykonanie w programie telewizyjnym. No i reakcja fanów była tak entuzjastyczna, że panowie postanowili włączyć tę piosenkę do swojej dyskografii, nagrali swoją wersję. Czyli tak, Elvis wypowiadał się w tej piosence. Willie Nelson bardziej wspominał, a Pet Shop Boys co zrobili? Euforyczny hymn taneczny. I właśnie dlatego ich wersja taką uwagę zwróciła całego świata, bo mówiła coś zupełnie innego niż tekst. Takie pędzące syntezatory, on od pierwszych sekund ten utwór pędzi, za chwilę państwo się przekonają.
1: Szkoda, że nie widać cię.
2: Wymachuje, tak? Wymachuje, gestykuluje trochę. Ja uwielbiam tę piosenkę i to muszę się przyznać, że niestety z wersji Pet Shop Boys najbardziej właśnie, bo ona ma taką moc, poza tym kojarzy mi się z moim dzieciństwem też i pewnie wielu z państwa. No i jest taki przykład tego, że pod koniec lat 80. można już było całkowicie zmienić charakter starej kompozycji bez zmienienia tego, co najważniejsze, czyli melodii i tekstu, ale panowie zrobili to zupełnie inaczej na swój sposób. No i co? Jak się singiel ukazał w grudniu 87 roku, 19 grudnia dokładnie dotarł do miejsca pierwszego brytyjskiej listy przebojów. Stało się przy okazji brytyjskim świątecznym numerem numer jeden. O to nie podejrzewamy zwykle tego. 4 tygodnie na pierwszym miejscu. Stany Zjednoczone też zareagowały na ten utwór, a to nie jest oczywiste, bo Amerykanie kochali swoją wersję swojego Elvisa i nagle jacyś Brytyjczycy z Pet Shop Boys nagrywają elektroniczną, nowoczesną, syntezatorową wersję, przepraszam, tego utworu, mając na koncie dwie wersje wcześniej, więc to potężny sukces Pet Shop Boys. No i w 88 roku powstała jeszcze jedna wersja, 9-minutowa, ale to już państwu oszczędzę. Bardzo poruszający numer, wiele coverów. I jeszcze dodam tylko, że w 2014 roku z kolei BBC Music przeprowadziło głosowanie na najlepszy cover w historii muzyki. I kto wygrał?
1: No wiadomo.
2: I proszę sobie wyobrazić, że wygrała właśnie dokładnie ta piosenka Always on My Mind. Konkurencja była mocna, bo Johnny Cash, The Stranglers, Jimi Hendrix, no i Pet Shop Boys na miejscu pierwszym. Dlaczego taki sukces? Bo nie próbowali być Elvisem.
1: Wiesz co? I to ciągle działa. I no to jest chyba najlepszy egzamin dla piosenek.
2: A jak to dokładnie? Zgadzam się, a jak to w samochodzie dobrze gra. Miłego dnia, szanowni państwo. Słyszymy się o godzinie 14, a wszystkie dotychczasowe opowieści są na stronie Polskiego Radia. Dziękuję.
1: Dziękuję bardzo.

0: Pet Shop Boys, a my przypomnimy sobie fragment piosenki, o której w dzisiejszym konkursie, Wakacje Marzeń, mówił Roman Czajarek. Taki fragmencik proszę sobie przypomnieć.
1: Hello, party people, this is Captain Kim speaking. Welcome aboard Venga Airways. After takeoff, we'll pump up the sound system, cause we're going to...

Tak, to jest ten utwór, o który mnie dzisiaj pytał Roman, Roman Czajarek. Pytał o pewien zespół i wyspę, o której ta grupa śpiewała. I też to, co znajduje się w czterech narożnikach flagi tejże właśnie wyspy. I osobą, która dzisiaj wygrywa, jest pani Agnieszka z Mszczonowa. Otrzymuje naszą maskotkę, maskotkę Lata z Radiem. A odpowiedź była oczywista, chodziło oczywiście o Ibizę, a śpiewał o niej zespół Venga Boys. Na fladze wyspy w jej czterech narożnikach znajdują się cztery białe zamki. Gratulacje pani Agnieszko, maskotka już do pani jedzie.

0: Autopromocja.
1: Królowa sportu wraca na salony.
2: Najlepsi lekkoatleci Starego Kontynentu walczą o medale Mistrzostw Europy.
1: Wśród startujących w Birmingham liczne grono reprezentantów Polski.
2: Anita Włodarczyk,
1: Paweł Fajdek,
2: Ewa Swoboda,
1: Jakub Szymański
2: czy Natalia Bukowiecka.
1: Oni wszyscy liczą na kolejne medale wielkiej imprezy.
2: Na 2 lata przed Igrzyskami Olimpijskimi powinniśmy się przekonać o sile polskich lekkoatletów.
1: Relacje i rozmowy z zawodnikami w programie Pierwszym Polskiego Radia od 10 do 16 sierpnia. Rafał Bała
2: i Krzysztof Kuzak.
1: Zapraszamy.
0: Jedynka. To jest radio. Autopromocja. Reklama.
3: Marian, okazja jest.
4: Barbara, nie ma mnie. Wakacje mam.
3: Ale to mega okazja w Media Expert.
4: A nie, no to już wróciłem.
5: Mega okazje w Media Expert. Na przykład Smart TV Hisense aż 75 cali, QLED 144 Hz. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3499 zł. Teraz za jedyne 2999. Z kodem rabatowym taniej o 500 zł.
6: Pędziłam, ale moje nogi znowu jak z ołowiu.
7: Klasyczny objaw żylaków, a ciężkość, ból i obrzęki nóg.
6: Brzmisz jak podręcznik medyczny. Co radzisz?
7: Biohespan Max, bo to maksymalna dawka biosminy i to zmikronizowanej.
6: Czyli?
7: Taka, co się dobrze wchłania. A to ważne, dlatego jest w Biohespanie Max. Biohespan Max, maksymalna ulga dla nóg.
8: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Przewlekła niewydolność krążenia żylnego kończyn dolnych. 1000 mg diosminy. Aflofarm.
9: Cześć,

0: tu Michał Piela. Zawód aktora i cukrzyca to trudne połączenie. Dzięki Freestyle Libre 2 kontroluję cukier łatwo, dyskretnie, bez nakłuwania palców. System czuwa nade mną przez całą dobę i sprawdza poziom cukru co minutę. Zmień glukometr na Freestyle Libre 2. Zapytaj swojego lekarza o refundację NFZ. Dowiedz się więcej na libre.pl. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Producent Abbott Diabetes Care Ltd. Upoważniony przedstawiciel Abbott BV. Reklamodawca Abbott Laboratories Poland spółka z o.o.
1: Haniu, jesteś cały czas taka spięta i skupiona.
2: Wiesz, wyjścia z domu są bardzo stresujące. W kółko myślę o moim problemie z utrzymaniem moczu. Kaszel, śmiech zawsze kończą się wpadką.
1: Wiele kobiet się tak męczy. A przecież jest Feminost. Mnie bardzo pomógł. Feminost, suplement diety, pomaga kontrolować trzymanie moczu i wspomaga prawidłowe napięcie mięśni, w tym mięśni kegla. I już nie boję się wychodzić z domu.
2: Uff, jest dla mnie ratunek.
1: Tak.
2: Feminost. Utrzymaj kontrolę.
3: Zdrowit.
4: Znowu miałam rację.
3: W czym?
4: We wszystkim.
3: Akurat.
4: Mówiłam, że latem kupimy Suzuki.
3: Ale tylko jak ceny będą mega atrakcyjne.
4: A nie są?
5: Teraz Suzuki Vitara już od 89 900 zł. Do tego najem z atrakcyjną ratą miesięczną, a także do 10 lat gwarancji plus. Ruszaj na wakacje nową Suzuki Vitarą. Szczegóły w salonach i na suzuki.pl.
6: Reklama.
7: Ogłoszenie społeczne.
8: Nie ja tu jestem bohaterką. Jestem mikrofalówką na oddziale dziecięcym, ale widzę wszystko. Pierwszy ciepły posiłek po 20 godzinach czuwania przy jego łóżeczku. Mleko, które może pomoże mu zasnąć. Zupę, która pewnie i tak nie przejdzie przez ściśnięte gardło. Stres, frustracje i pierwszy uśmiech od tygodnia. W trudnych chwilach liczy się każda drobnostka. Zobacz, czy będę na dziecięcym oddziale na szpitaldladzieci.pl. Sprawdzone informacje o dziecięcych szpitalach.
7: Ogłoszenie społeczne.
6: Radio Kierowców.
9: Zapraszam, Monika Gniewaszewska. Sporo zgłoszeń od służb, dosyć poważne zdarzenie, bo korki mamy na 75 w Małopolsce, trasa Brzesko-Nowy Sącz w pobliżu miejscowości Okocim na 20 km. Samochód osobowy zderzył się z ciężarowym. Tutaj jedna osoba została mocno poszkodowana w tym wypadku. Droga jest zamknięta, jeśli chodzi o objazdy, to trasami lokalnymi. Są korki na tej trasie, zarówno w stronę Brzeska, jak i w kierunku Nowego Sącza. 32 bez zmian na Wlubu. Trasa Leśniówki Wielkie Zielona Góra w pobliżu miejscowości Radom, 55 km. Samochód osobowy zderzył się z busem. Tutaj też jedna osoba poszkodowana. Tu obowiązuje kierowców ruch na zmianę jednym pasem. Krajowa 11 bez zmian w Wielkopolsce. Trasa Dobrzyca-Motylewo w Pile. To tutaj nie przejedziemy. Zderzyły się dwa samochody osobowe. Trzy osoby zostały poszkodowane, a droga jest cały czas zamknięta. Jeśli chodzi o objazdy, no to ulicami Piły. W wyniku zdarzenia dwie osoby zostały poszkodowane też na krajowej drodze numer 59. To jest już warmińsko-mazurskie. Trasa była zamknięta w miejscowości Bachorza. Trasa Giżycko-Ryn. W tej chwili jednak kierowcy mogą przejechać. Tutaj dachował samochód osobowy, a kierowcy w tej chwili po zupełnej blokadzie w miejscowości Bachorza jadą na zmianę jednym pasem.
10: Już za chwilę nadamy sygnał czasu z Laboratorium Czasu i Częstotliwości Głównego Urzędu Miar w Warszawie. Świetnie Państwo wiedzą, że początek ostatniego wydłużonego sygnału oznacza punktualnie godzinę 12, a potem oczywiście przeniesiemy się po sygnale do Krakowa i tam hejnał z Wieży Mariackiej.

0: Tu program pierwszy Polskiego Radia nadawany na falach długich o częstotliwości 225 kHz, na falach ultrakrótkich lokalnie w technologii DAB+ oraz w internecie i przez urządzenia mobilne. Pięć minut temu minęło południe. Olaf Warzyński, zapraszam na aktualności jedynki. Technologie z USA będą wykorzystywane w Łodzi. Właśnie tu powstanie centrum serwisowe dla śmigłowców Apache. Polska kupiła 96 takich maszyn, ale centrum będzie obsługiwać także naszych sojuszników. Podpisane dziś umowy offsetowe pozwolą nam wykonać skok technologiczny, powiedział w Łodzi wiceszef MON-u Cezary Tomczyk i porównał Apache do radzieckich śmigłowców.
1: Śmigłowiec produkowany w latach 70. Jak Państwo pamiętają, nawet śmigłowiec stylizowany na Mi-24 występował w bardzo znanym amerykańskim filmie Rambo.

0: I widać w tym pewną zmianę generacyjną. Ja jestem zresztą przekonany, że gdyby dzisiaj Rambo mógł latać śmigłowcem, a nie z nim walczyć, to latałby oczywiście Apaczem.
1: Wartość podpisanych umów to około 440 milionów złotych, a ten temat powróci w magazynie w samo południe. Zaległość Karola Nawrockiego wobec IPN-u wciąż nieuregulowana. Instytut Pamięci Narodowej nie wyegzekwował od swojego byłego prezesa 55 tysięcy złotych za używanie pokoju gościnnego. Tak wynika z raportu Najwyższej Izby Kontroli. Należność powinna zostać zwrócona, uważa Piotr Kandyba z Koalicji Obywatelskiej.
2: Jeżeli nieprawidłowo, niezgodnie z prawem posiadł pieniądze publiczne, powinien je oddać.
1: IPN tłumaczy, że prezes zwyczajowo nie był obciążany kosztami korzystania z pokoju gościnnego, podobnie jak jego poprzednicy. Zdaniem posła PiS Andrzeja Śliwki raport to skutek rządów Mariana Banasia w NIK.
3: Wyniki tych kontroli za jego czasów były tak naprawdę elementem walki politycznej.
1: Karol Nawrocki korzystał z pokoju gościnnego od października 2022 roku. Stanowisko prezesa IPN-u pełnił do zaprzysiężenia na prezydenta, a więc do 6 sierpnia ubiegłego roku. Sprzeciwiał się Łukaszence, opowiadał za uniezależnieniem od Rosji i integracją z Unią Europejską. Nie żyje lider białoruskiej opozycji Aleksander Milinkiewicz, miał 79 lat. W 2006 roku brał udział w wyborach prezydenckich na Białorusi jako wspólny kandydat opozycji. Rok później założył ruch O Wolność. Ma być więcej warzyw, w tym roślin strączkowych, a mniej cukrów i niezdrowych tłuszczów. Od września dzieci w szkołach i przedszkolach będą jeść zdrowiej. Wchodzą w życie nowe wytyczne.
4: Posiłki mają być lżejsze, a w menu mięso zastąpią zdrowsze warzywa. Dwa razy w tygodniu zupy mają być wegetariańskie, raz w tygodniu na stołówce mają pojawiać się rośliny strączkowe, zapowiada Agnieszka Naglacka z sanepidu w Szczecinie.
5: Od grochu, fasoli poprzez soczewice, ciecierzycę można zrobić pasty, pasztety, można zrobić kotlety, potrawki różnego rodzaju.
4: Zmiany sięgną też sklepików szkolnych i automatów z przekąskami. Napojem pierwszego wyboru ma być woda, nadal będzie można kupić na przykład drożdżówki.
5: Natomiast zawartość tłuszczu cukrów jest również zmniejszona.
4: Aneta Łuczkowska, Polskie Radio.
1: To były aktualności programu pierwszego Polskiego Radia.
6: Pogoda.
1: W kraju na ogół pogodnie, choć chwilami na północy może przelotnie popadać. Od 15 stopni miejscami na Pomorzu, 20 na Dolnym Śląsku i na Mazowszu, do 23 na Podkarpaciu. Wiatr umiarkowany, porywisty. Ciśnienie w Warszawie 1005 hektopaskali.
6: Klimat.
1: Jakość powietrza w całej Polsce jest dobra lub bardzo dobra. Prawie 59% prądu w krajowej sieci pochodzi ze źródeł odnawialnych. Do 17 trwają zielone godziny. Prąd jest wtedy najczystszy i najtańszy.
6: Jedynka. Polskie Radio.
7: 9 minut po godzinie 12.
6: W samo południe.
7: W Łodzi powstanie wielkie centrum serwisowania amerykańskich wojskowych śmigłowców dla Polski i dla jej sojuszników.
8: To jest ten prawdziwy skok w przyszłość i właśnie w bezpieczną przyszłość, to jeszcze raz pragnę podkreślić.
7: Tymczasem rząd stoi przed niełatwą decyzją, czy interweniować w sprawie cen paliw na stacjach benzynowych i przywracać program CPN.
9: No, trzeba pamiętać, że to jest gest bardzo kosztowny. Rząd jest premier z trudnej sytuacji, bardzo ją utrudnił prezydent.
7: Bo Karol Nawrocki zablokował wejście w życie ustawy o nadmiarowych zyskach koncernów paliwowych, która miała według rządu sfinansować program osłonowy dla kierowców. Ale są i dobre informacje. Dane pokazują jasno, Polacy piją coraz mniej alkoholu. A tymczasem w Sejmie jest ponadpartyjna zgoda w sprawie ustawy o ogólnokrajowej nocnej prohibicji.
10: Czyli wszędzie w Polsce, nie tylko w tych 200 gminach, które już wprowadziło takie wyłączenie, ale w całym kraju między godziną 22 a 6 rano nie będzie można zakupić alkoholu.
7: To na razie jest projekt ustawy. I to jest też magazyn W Samo Południe. Michał Strzałkowski. Zapraszam. A na początek Łódź, gdzie powstanie największe w Europie autoryzowane centrum serwisowe dla śmigłowców Apache. To

0: efekt podpisania umów wykonawczych do wynegocjowanego offsetu po zakupie 96 amerykańskich śmigłowców tego typu. Nowoczesny ośrodek będzie działał w ramach Wojskowych Zakładów Lotniczych nr 1 w Łodzi i zgodnie z założeniami w przyszłości ma również obsługiwać innych sojuszników operujących tymi właśnie śmigłowcami. W Łodzi na terenie zakładów jest Agata Król. Witaj, Agato.
1: Witam, dzień dobry.
0: I powiedz nam proszę, co dokładnie znajduje się w tych umowach?
1: No, umowy wykonawcze do offsetu są kolejnym krokiem w procesie zakupowym amerykańskich śmigłowców. Ta umowa na 96 Apache została podpisana dokładnie 2 lata temu, a zatem MON musi zadbać o zaplecze techniczne dla tych maszyn. Pierwsze dostawy śmigłowców przewidziane są na przyszły rok. Po dostarczeniu ich wszystkich Polska będzie miała ich najwięcej na świecie, nie licząc Stanów Zjednoczonych. A Wojskowe Zakłady Lotnicze w Łodzi staną się jednym z kluczowych ogniw serwisowania sprzętu bojowego w Polsce. Podpisane dziś umowy dotyczą transferu technologii i know-how, a więc odpowiedniej wiedzy i procedur, a także kompetencji w wykonywaniu przeglądów, napraw i remontów śmigłowców, mówi premier Donald Tusk.
2: Warto sobie zdać sprawę z tego, że mówimy nie tylko o największym kontrakcie w historii, ale mówimy także o tym, co powstaje właśnie dzisiaj na naszych oczach, czyli największe centrum serwisowe tych śmigłowców w Europie, a flota, te 96 Apache'ów, to największa flota tego typu śmigłowców na świecie, nie licząc oczywiście Stanów Zjednoczonych i największa w Europie. Nie jesteśmy tutaj, by się chwalić pobitymi rekordami, bo zdajemy sobie sprawę, że to, co naprawdę jest istotą tych wielkich projektów, to przede wszystkim polskie bezpieczeństwo, rozwój polskiego przemysłu zbrojeniowego, ale także wielki skok technologiczny.
1: To kolejny ważny dzień w stosunkach polsko-amerykańskich. Zwrócił z kolei uwagę ambasador Stanów Zjednoczonych w Polsce i podkreślił, że Polska buduje swoje bezpieczeństwo. Nikomu tutaj nie trzeba przypominać o ryzyku, z którym się mierzycie każdego dnia, mówił Tom Rose.
3: Our partnership grows as our strength grows.
4: Nasze partnerstwo rośnie wraz z rosnącą siłą. Mógłbym narazić się na kłopoty ze strony naszych 31 sojuszników z NATO, ale myślę, że Polska jest najważniejszym sojusznikiem Stanów Zjednoczonych w sojuszu. To kolejny ogromny krok. Śmigłowce AH-64E Apache to niesamowite maszyny, najlepsze śmigłowce szturmowe na świecie, które wkrótce będą obsługiwane, pilotowane i serwisowane przez najlepszych pilotów, najlepszych inżynierów i najlepszych mechaników na świecie, właśnie tutaj, w Polsce.
1: Pełną funkcjonalność Centrum Obsługi ma osiągnąć najpóźniej do 2036 roku, a to wiąże się m.in. z zatrudnieniem dodatkowych specjalistów i wykwalifikowanych pracowników, mówi wiceminister obrony narodowej Cezary Tomczyk.
5: $500 milionów offsetu na zakłady zbrojeniowe w Łodzi i w Dęblinie to jest budowanie kompetencji na lata. Ja tutaj dzisiaj długo rozmawiałem z pracownikami Wojskowych Zakładów Lotniczych, no i to jest przede wszystkim bardzo dobra wiadomość dla nich. A z punktu widzenia Polski, no gigantyczna taka informacja kompetencyjna dla całego wojska. W warunkach zagrożenia serwisowanie śmigłowców czy czołgów na drugim końcu świata jest bardzo utrudnione. W warunkach wojennych jest niemożliwe. Albo będziemy mieli te kompetencje u nas, albo będziemy kupowali skorupki, które w przypadku prostej awarii do niczego więcej się nie przysłużą.
1: To już kolejna umowa podpisywana tu w Łodzi w ramach zobowiązań offsetowych. W marcu Wojskowe Zakłady Lotnicze gościły przedstawicieli koncernu Lockheed Martin. W perspektywie jest jeszcze jedna umowa, która będzie podpisana z GE Aerospace, a będzie dotyczyć serwisowania silników wykorzystywanych w zakupionych przez Polskę Apachach.
0: O czym z Wojskowych Zakładów Lotniczych nr 1 w Łodzi mówiła Agata Król. Bardzo ci, Agato, dziękujemy, a w magazynie W Samo Południe za chwilę będzie o samolotach, a właściwie to o ich wojskowych pilotach.
6: Polskie Radio. Jedynka.
0: A konkretnie o pilotach samolotów F-16 z poznańskich Krzesin, którzy od wielu tygodni przygotowują się do wielkiej defilady, która odbędzie się w Warszawie z okazji Święta Wojska Polskiego w najbliższą sobotę. Lotnicy ćwiczą m.in. w 33. Bazie Lotnictwa Transportowego w Powidzu. No, a na miejscu jest nasz reporter Maciej Szefer, z którym się łączymy. Witaj, Maćku.
7: Dzień dobry, kłaniam się z wietrznego Powidza.
0: To przeszkadza w ćwiczeniach? Zresztą powiedz w ogóle, jak to wygląda takie przygotowanie i czy piloci mają jakiś szczególny program na te sobotnie uroczystości?
7: O tym programie to piloci najmniej chcą mówić, a rolą dziennikarzy, reporterów jest zawsze o ten program pytać, żeby jak najwięcej móc przekazać. Ale fakty są takie, że rzeczywiście kilka samolotów F-16 widziałem przechodząc. Wiem, że jest ich zdecydowanie więcej, ale poza samolotami F-16, które na co dzień mieszkańcy Poznania chociażby znają z Krzesin, czy z ich przelotów nad miastem,

0: No to w Powidzu można też zobaczyć te duże transportowe Herkulesy, ale też parę innych maszyn, które zobaczymy między innymi nad Warszawą. Ja mogłem zobaczyć już w Powidzu. Lotnicy mówią, że to jest taki creme de la creme, to jest taki finał tych wielu tygodni przygotowań, ale też wielu lat szkoleń, żeby móc społeczeństwu, obywatelom, Polakom po prostu pokazać to, czym latają, jak latają i w jakich formacjach potrafią przelecieć nad naszymi głowami. Ale czym dla lotnika jest święto Wojska Polskiego? O tym mówił mi kapitan Emil Augustyn, pilot samolotu F-16 z bazy w Krzesinach.
1: Święto Wojska Polskiego dla mnie osobiście to jest czas, kiedy można zaprezentować szerszemu gronu swoje, nazwijmy to, podstawowe umiejętności lotu w ugrupowaniu, ponieważ to one są trenowane tuż na samym początku całej przygody, na przykład z samolotem F-16, a defilada to już jest taki top, jeżeli chodzi o występy dla szerszego grona, dla pilotów każdej bazy, myślę.
0: To był pilot, kapitan Emil Augustyn, który wyjaśnia, że będą to loty zarówno samych formacji F-16, jak i będą samoloty F-16, które znamy już przecież od prawie 20 lat w Polsce, będą też leciały w asyście innych maszyn, także maszyn pochodzących z innych państw, bo i takie samoloty się na warszawskiej defiladzie pojawią. Łącznie tych maszyn ma być nawet 80. Mówię tutaj też o śmigłowcach. Ale zapytałem też pilota F-16, który mówi wprost, czym dla niego jest to ten przelot? Czy to jest dla niego zwieńczenie wielu lat ciężkiej pracy?
1: Pilot szkoli się przez wiele lat po to, by później w pewnym momencie swojego życia zaprezentować cały ten swój poziom wyszkolenia wtedy, kiedy ojczyzna go będzie potrzebować. Więc tutaj jest poniekąd podobnie, ponieważ przygotowania do tej defilady trwają dość długo w stosunku do tego, ile czasu my będziemy się prezentować na tym niebie. Ale im więcej czasu spędzimy na treningach, tym później, wiadomo, jesteśmy pewniejsi w realizacji tego finalnego efektu.
0: Kluczowa w lotach tego typu, o których mówił kapitan Augustyn, jest synchronizacja, którą właśnie w Powidzu ćwiczą piloci z 31 bazy lotnictwa taktycznego z Krzesin. A ćwiczą w Powidzu w dużej mierze, żeby nie hałasować nad Poznaniem. O czym jeszcze, co jeszcze robią w Powidzu, o tym mówi kapitan Sonia Popko.
2: Przeloty pokazują. No tutaj akurat w formacjach, więc to troszeczkę inaczej wygląda. Będzie nas więcej. Połączone loty z innymi samolotami, które również wezmą udział. Więc tutaj bardziej chodzi o synchronizację tego przelotu, ale tak naprawdę to jest nasza codzienność.
3: Z lotniska w Powidzu wystartował też wojskowy Herkules. Dokąd poleciał i co miał na pokładzie?
0: Faktycznie, jestem w Powidzu od 6 rano i tuż przed 9 w powietrze wzbił się całkiem spory transportowy Herkules. Grzmot był to niesamowity, te 4 turbośmigłowe silniki to coś niesamowitego, ale on miał na pokładzie między innymi 2,5 tony darów, które lecą w zasadzie z Polski dla osób potrzebujących w Libanie. I one będą tam rozdzielone. A co dokładnie zebrała Fundacja Redemptoris Missio i co dokładnie znalazło się na pokładzie Herkulesa, o tym mówi Anna Mikołajczyk.
4: Wysyłamy łóżka szpitalne, namioty, łóżka polowe. Są też opatrunki, mleko dla dzieci, pomoc szkolna, takie plecaki, które podarowała jedna z firm. Także ogrom dobra, zresztą takiego, o które sami żołnierze poprosili na miejscu, ponieważ są tam, widzą te potrzeby, rozmawiają też z szefami gmin i tych wiosek, które zostały zniszczone. Dlatego pomoc, którą wysyłamy, jest absolutnie celowana.
0: Ta pomoc to nie jest jednorazowy lot. We wrześniu do Libanu poleci kolejny samolot z darami.
3: O czym spod poznańskich Krzesin mówił Maciej Szefer. Bardzo Ci dziękujemy. A tymczasem nie ma zgody w rządzie w sprawie kolejnej odsłony programu Ceny Paliwa Niżej. Minister finansów zwraca uwagę, że to kosztowny projekt. A prezydent, kierując ustawę o nadwymiarowych zyskach koncernów paliwowych do Trybunału Konstytucyjnego, zadania koalicji rządzącej nie ułatwił. Te pieniądze miały bowiem sfinansować część programu właśnie. Między innymi o tym będzie mowa podczas dzisiejszego posiedzenia rządu, ale ministrowie zajmą się też wsparciem oszukanych beneficjentów programu Czyste Powietrze. Jakich decyzji należy się spodziewać? No to wszystko wie Sylwia Białek, z którą się łączymy. Witaj, Sylwio.
5: Dzień dobry. Rzeczywiście czasu na decyzję w sprawie programu CPN jest coraz mniej. Premier Donald Tusk nie wykluczył wcześniej wprowadzenia kolejnej odsłony projektu na dwa ostatnie tygodnie wakacji, czyli jeśli ministrowie podjęliby taką decyzję, no to tak naprawdę program musiałby ruszyć 15.

0: 15 bądź 16 sierpnia. Z moich informacji wynika, że w rządzie zgody nie ma. Dodatkowo ministrowie obserwują to, co dzieje się na światowych rynkach i po prostu czekają. Senator Koalicji Obywatelskiej Marek Borowski mówił w Polskim Radiu, że rząd jest w bardzo trudnej sytuacji.
1: No, trzeba pamiętać, że to jest gest bardzo kosztowny. Rząd jest, premier jest w trudnej sytuacji. Bardzo ją utrudnił prezydent niestety, wetując ustawę o tak zwanych przypadkowych zyskach.
0: Pierwsza wersja programu CPN wygasła na początku wakacji. Teraz ewentualnie wchodziłaby w grę obniżka VAT-u. To można bowiem wprowadzić rozporządzeniem, bo w parlamencie wakacje, czyli tylko pozaustawowe rozwiązania, mogą być brane pod uwagę.
2: A co jeszcze na rządzie, Sylwio?
0: Ministrowie zajmą się także projektem ustawy o umorzeniu należności dochodzonych przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych, które powstały przed 1999 rokiem. Rząd tłumaczy to rozwiązanie niską efektywnością egzekwowania wierzytelności przy wysokich kosztach dochodzenia zaległości. Wiceminister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej Sebastian Gajewski mówił na naszej antenie, że to rozwiązanie obejmie ponad 7 tysięcy płatników.
3: Te zaległości nie są wysokie, bo to jest 300 kilkadziesiąt milionów złotych. Natomiast koszty ściągania tych starych należności składkowych są potwornie wysokie. Nasze szacunki mówią, że ściągniemy w ciągu najbliższych 10 lat, gdyby nie ta ustawa, 13 milionów złotych, ale koszty ich ściągnięcia będą wynosić 130 milionów. W związku z czym za jedną złotówkę ściągniętej starej składki z 1994 roku wszyscy zapłacimy kilkanaście złotych. Uważamy, że nie jest to racjonalne.
0: Rząd zajmie się również projektem nowelizacji kodeksu postępowania cywilnego, który rozszerza uprawnienia sądu pierwszej instancji w sprawach ubezpieczeń społecznych. W praktyce, jak mówił Sebastian Gajewski, więcej pracy w tym zakresie wykona ZUS, zanim sprawa trafi do sądu.
3: Do tej pory bywało tak, że jak Zakład Ubezpieczeń Społecznych na przykład w postępowaniu w sprawie ustalenia tego, czy ktoś podlega ubezpieczeniom społecznym, czy nie i z jakiego tytułu na przykład, czy z umowy zlecenia, czy z umowy o pracę, to jak powinien przesłuchać 100 świadków, to przesłuchał 3, powiedział, że płatnik i tak się odwoła do sądu, a sąd sobie dosłucha tych 90 paru. Tylko przesłuchiwanie świadków i prowadzenie dowodów w warunkach postępowania sądowego jest znacznie bardziej długotrwałe i znacznie bardziej kosztowne niż w warunkach takich jak Zakład Ubezpieczeń Społecznych może mieć.
0: Rząd zajmie się także programem Czyste Powietrze, a dokładnie beneficjentami programu, którzy zostali oszukani przez nieuczciwych wykonawców. Państwo ma przejąć ciężar ich długów. W ramach programu Czyste Powietrze do organów ścigania złożono ponad 630 zawiadomień w związku z nadużyciami finansowymi. Nieuczciwi wykonawcy wykorzystywali po prostu system prefinansowania i pełnomocnictwa, aby przejmować dotacje bez realizacji prac. I teraz tym problemem zajmie się rząd.
2: O czym mówiła Sylwia Białek. Bardzo dziękuję.
4: Program pierwszy Polskiego Radia.
2: A teraz w magazynie W Samo Południe o wyniku, jakiego nie było od wielu lat. Dziś już prawie co czwarty dorosły Polak deklaruje, że w ogóle nie pije alkoholu. Tak wynika z najnowszego badania CBOS-u. Niepicie staje się coraz bardziej powszechne, a nawet modne. Wśród młodych aż 97% uważa, że można dobrze bawić się bez alkoholu. No i więcej o tym w materiale Kingi Grabowskiej.
5: Jeszcze kilka lat temu osoba, która na imprezie mówiła, że nie pije alkoholu, często musiała się z tego tłumaczyć. Dziś to się zmienia. Niepicie staje się modne. Coraz więcej osób świadomie rezygnuje z alkoholu. Mówi o tym otwarcie w mediach społecznościowych. Pokazuje życie bez procentów. Wybiera trzeźwość podczas spotkań i imprez. I co najważniejsze, nie jest to wcale powód do wstydu. Wręcz przeciwnie, trzeźwość staje się elementem życia.
6: My przeważnie zerówki albo jakieś owocowe, mocznie od czasu do czasu jakieś piwo. Tak to nie, u nas to absolutnie nie.
5: Taka zmiana światopoglądowa jest nam potrzebna. Jak pani myśli, ten alkohol zbyt dużo zła robi wokół nas?
6: No tak.
5: Przemocy nie brakuje, wypadków na drogach też nie brakuje.
6: No właśnie, właśnie, no właśnie. To alkohol działa.
7: Ciągle mam takie przeświadczenie, że jednak ten alkohol to jest tak na co dzień gdzieś w tych małych buteleczkach.
5: 3 miliony małpek dziennie się sprzedaje do godziny 12.
7: Idę ulicą i faktycznie teraz patrzę i tu leży i tam leży, niszczy rodziny, domy. W sumie to my, społeczeństwo, za to płacimy.
5: Według szacunków społeczno-ekonomicznych koszty picia alkoholu w Polsce sięgają nawet, uwaga, 95 miliardów złotych rocznie. To nie tylko leczenie uzależnień, to także koszty chorób, wypadków, pomocy społecznej, wymiaru sprawiedliwości czy nieobecności w pracy i utraconej produktywności. Czyli nawet jeśli

0: sami nie pijemy, to i tak dokładamy się do rachunku za skutki picia. Natomiast jeśli trend niepicia utrzyma się, według ekspertów, potrzeba nam jeszcze co najmniej kilku pokoleń, żeby wyjść zupełnie na zero. A szansa na to jest podobno spora, bo w wynikach badań CBOS czytamy, że 97% młodych osób uważa, że można bawić się bez alkoholu.
1: Generalnie my też już odchodzimy od alkoholu i uważamy, że to jest bardzo złe.
0: Już odchodzimy? Co to znaczy?
1: To znaczy, że no, nie, na pewno nie nadużywałyśmy, ale w przeszłości po prostu okazyjnie jednak ten alkohol gdzieś się pojawiał.
0: To co się stało? Dlaczego?
1: Dla nas ważniejsze jest dobre samopoczucie, sport, relacje niż na przykład tracenie dnia na kacu.
2: Tak, zdecydowanie. Odchodzi się od alkoholu.
0: Na poczet czego?
2: Bycia bliżej siebie, na poczet bycia bardziej świadomym.
1: Może być wspólny obiad z przyjaciółmi i może się odbyć bez alkoholu. I to jest jak najbardziej w porządku.
0: Zmianę trendu widzą też specjaliści uzależnień i upatrują ją między innymi w publicznym mówieniu o szkodliwości picia. Wielu celebrytów robi dziś tak zwany coming out. Publicznie opowiada o swoim upadku alkoholowym i pokazuje wszelkie walory życia w trzeźwości, powodując tym samym, że przestaje to być dziś temat tabu.
3: Coraz więcej influencerów, osób publicznych mówi o tym i przyznaje się do tego, że miał problem, czy że w ogóle zakończyło drogę z alkoholem.
0: Mówi Tomasz Miller, to specjalista psychoterapii uzależnień z Olsztyna.
3: I zauważali realne korzyści, jakość życia, poprawę jakości snu, poprawę regeneracji, że ten alkohol nie służy zabawie, tylko jakiemuś ogłupieniu.
0: W badaniu, na które się powołujemy, widać jednak też pewien zgrzyt, zwłaszcza wśród osób dorosłych, od których zaczęliśmy, bo z jednej strony rośnie liczba osób, które deklarują abstynencję, z drugiej ponad 75% Polaków mówi, że cały czas pije, z różnym nasileniem.
4: A tematem zajęła się Kinga Grabowska. Jeszcze dodam, że w Sejmie trwają już prace nad rozwiązaniami, które miałyby całą Polskę objąć nocną prohibicją. Obecnie to funkcjonuje w około 200 gminach. Jest wokół tego pomysłu ponadpartyjna zgoda, ale to na razie są wstępne etapy prac nad ewentualną ustawą. I między innymi o tym właśnie za chwilę będziemy rozmawiać.
5: Rozmowa dnia.
4: Bo w studio jedynki wieloletni szef Państwowej Agencji Przeciwdziałania Problemom Alkoholowym Krzysztof Brzuska. Dzień dobry.
6: Dzień dobry, witam serdecznie.
4: Zacznę od danych CBOS-u. Co pan czuje, kiedy pan słyszy takie dane, że co czwarty Polak już deklaruje, że alkoholu nie pije w ogóle, a w przypadku ludzi młodych to niemal 100% mówi, że alkohol to już nie jest coś, co jest potrzebne do dobrej zabawy. Pamiętam, kiedy ja miałem 20 lat, to takie przekonanie wśród młodych ludzi wtedy było powszechne, że dobra zabawa to zawsze musi być alkohol. Teraz już jest inaczej.
6: Tak, rzeczywiście, statystyki... Aktualnymi wynikami nie do końca jestem zaskoczony, ale i nie do końca jestem usatysfakcjonowany, nazwijmy to, osiągnięciami polityki alkoholowej w Polsce. Rzeczywiście 20 lat temu sytuacja była taka, że młodzi ludzie, opieram się tutaj na badaniach ESPAD, czyli badaniach młodzieży szkolnej 15-16 i 17-18 lat, te 20 lat temu alkohol w ostatnim miesiącu, w ciągu ostatniego miesiąca piło około 70% młodych ludzi. W tej chwili ta liczba to jest około 45%. Wobec tego spadek jest znaczny.
4: No ogromny wręcz bym powiedział.
6: Tak, chociaż nie ma się co cieszyć z tego, że tylko, w cudzysłowie to mówię, 30% 16-17-latków piło alkohol w ciągu ostatniego miesiąca.
4: Bo to jest o 30% za dużo.
6: Tak, ale jest jeszcze jeden element, na który zwracam uwagę, który jest bardzo istotny. Mianowicie w tych czasach przed 20 laty panowie pili, powiedzmy sobie na poziomie, pijący panowie to był poziom 80%, ale pijące dziewczyny to było około 40%. A dzisiaj jest tak, że pijący panowie to jest około 45%, ale pijące dziewczyny to jest też 45%. Tu nastąpiło pewne zrównanie, mimo że niestety, no, mimo że biologia mówi wyraźnie, że alkohol inaczej traktuje organizm mężczyzny, inaczej alkohol traktuje organizm kobiety i to jest sprawa biologii, to nie jest sprawa przesądów czy zasad.
4: No, mamy też coraz więcej do dyspozycji danych, które pokazują, jak bardzo na przykład rakotwórczą substancją jest alkohol, jak wiele na przykład, jeśli chodzi o podatność na nowo

0: otwory zależy od tego, ile tego alkoholu i czy w ogóle go wypijamy. Jak pan sądzi, czemu ta sytuacja się tak zmieniła? Że z jednej strony tak ogólnie rzecz biorąc to Polacy piją mniej, ale jeśli chodzi o kobiety, to piją więcej.
1: Wróćmy do tych spraw onkologicznych. To jest postęp naukowy ostatnich 40 lat, 30 lat. Po to, żeby ogłosić badania jako pewne, potrzebny jest czas. Rzeczywiście po zajęciu się stroną genetyczną chorób onkologicznych i wpływu alkoholu na genetykę człowieka, rzeczywiście powiedziano, że czy udowodniono, że blisko 60 rodzajów chorób onkologicznych związanych jest z obecnością alkoholu. Takim szokiem dla Niemców jakieś 30 lat temu było to, że plaga chorób onkologicznych sutka gwałtownie wzrosła wśród młodych pań. To już nie była domena pań w wieku lat 50+, a 25-30. Cóż się okazało? Bo właśnie badania, ja zwykle na tym się opieram, pokazały, że kolosalny wpływ na rozwój również raka sutka ma alkohol. Alkohol jest bardzo silnie kancerogenny na równi z azbestem, na równi z toksynami.
0: No, w przypadku na przykład papierosów, no, bardzo się to zmieniło. Dużo mniej osób pali papierosy, bo ostatnie lata to jest naprawdę informowanie o tym, jak wiele szkodliwości, dym papierosowy, nikotyna, różne inne substancje, które są wywołuje w organizmie, ile to szkodliwości wywołuje, jak bardzo jest to kancerogenne, onkogenne. No, to samo się dzieje z alkoholem, że my rezygnujemy z tego alkoholu, bo coraz bardziej do nas dociera, jak to jest szkodliwe dla organizmu naszego, nie tylko dla naszej psychiki.
1: Mam nadzieję, że tak jest, dlatego że sama wiedza generalnie nie wystarczy. Oprócz wiedzy muszą być podejmowane inne działania, w tym administracyjne. Gdyby sama wiedza wystarczyła, to nie byłoby tylu osób uzależnionych wśród lekarzy, wśród farmaceutów, wśród chemików, a niestety tak nie jest. Więc oprócz wiedzy, która rzeczywiście jest na wysokim poziomie, mogę powiedzieć, w tej chwili w Polsce mamy dostęp do absolutnie najnowszej wiedzy na ten temat. Sami bierzemy udział w takich badaniach, ale sama wiedza to za mało. Dlatego te prace, które toczą się w Sejmie, które są, jak pan powiedział słusznie, na początkowym etapie, te prace dla mnie są dużą nadzieją, ale one również są optymistyczne, co istotne.
0: No właśnie, tutaj istotne jest to, że jest ponadpartyjna zgoda co do konieczności przygotowania takiej ustawy o ogólnopolskiej nocnej prohibicji, czyli między 22 a 6 alkoholu nie można byłoby kupić. Ponad 200 gmin już takie przepisy na swoim terenie wprowadziło. Warszawa choćby niedawno rozszerzyła na terytorium całego miasta taką nocną prohibicję. No i tu się często podnosi argumenty, że jest bezpieczniej w okolicy tych miejsc, gdzie się sprzedaje alkohol, że jest mniej przestępczych sytuacji, ale że też mniej osób trafia w tych nocnych godzinach na sory, bo po prostu nie wychodzi w nocy szukać alkoholu. A jeśli chodzi o kwestię samego picia alkoholu i uzależnienia się od niego, to też widać, że to jakoś na to wpływa pozytywnie, że jest mniejszy ten wskaźnik?
1: Z całą pewnością ograniczenie sprzedaży w godzinach nocnych ma wpływ na tych, którzy... Bo zastanówmy się, kto nocą idzie, żeby kupić alkohol. Albo ten, kto musi, ze względu na to, że jest chory na chorobę alkoholową, albo ten, kto już wypił trochę i chce wypić jeszcze więcej. Więc i w jednym, i w drugim przypadku takie ograniczenie ma kolosalne znaczenie dla tej osoby. Uzależniony, cóż, jeśli w nocy nie kupi alkoholu, to uzależnienie tak samo nie zniknie. Ale osoba, która już trochę wypiła, chce się dobić, tej okazji nie będzie
0: miała.
1: Tak
0: często jest, że ludzie, którzy wypili trochę, potem ruszają po więcej. No tak działa ta substancja, ten alkohol.
1: Tak, alkohol jako substancja psychoaktywna odblokowuje nasze płaty czołowe. To powoduje, że podejmujemy decyzje bardziej ryzykowne, nienaturalne dla człowieka trzeźwego. A warto powiedzieć, że nawet takie jednorazowe upicie się bardzo głębokie, bez uzależnienia, bo przecież nie każda osoba, która się upije, jest osobą uzależnioną. Ma takie upicie się jednorazowe, ma kolosalny, negatywny wpływ na nasze zdrowie, na nasze organy.
0: No i tu wracamy znowu do tej kwestii zdrowotnej, a kwestia taka kulturowo-wizerunkowa. No była mowa przed chwilą w materiale naszej reporterki, że coraz więcej też znanych osób przyznaje się do swoich problemów alkoholowych, opowiada o ciężkiej walce z tym problemem, o wychodzeniu z tej choroby, o tym, jak ich życie się poprawiło, kiedy z tego te osoby wyszły.

0: Mamy dużo takich świadectw. Z drugiej strony mamy przypadki znanych osób reklamujących alkohol, często ze złamaniem przepisów obowiązujących w Polsce. Wyroki takie zapadły niedawno wobec kilku osób.
1: Zapadną kolejne.
0: I, no, bez wątpienia i bardzo dobrze. Jakie ma znaczenie to, że się kulturowo inaczej mówi o alkoholu?
1: To, że w Polsce jest jakaś kultura alkoholu, wciska nam do głowy przemysł alkoholowy. Mówią, że to jest głęboko zakorzenione w naszej kulturze, no ale ja przepraszam, jeśli o kulturze mówimy, to mówimy o ubogaceniu duchowym, o ubogaceniu artystycznym, możemy mówić o rozwoju kraju. Natomiast w przypadku alkoholu, o czym możemy mówić? O kulturze picia, czyli co? Kulturalnie pije się z kielicha złotego, czy mniej kulturalnie pije się z musztardówki.
0: No, efekt jest ten sam po pewnym czasie.
1: Dokładnie, natomiast trzeba pamiętać, że oprócz tego wkładu w kulturę istnieje jeszcze coś takiego w naturze czy w historii człowieka jak przywary. No i tu niestety taką przywarą jest picie alkoholu jako takie. To nie jest element kultury, to jest coś negatywnego, co z całą pewnością nie ubogaca naszego życia.
0: No i te opowieści znanych osób, które się przyznają do swojej walki z problemem alkoholowym, opowiadają, jak im się to udało, są bardzo dobrze, mam wrażenie, w Polsce w społeczeństwie odbierane. Natomiast te osoby, które prowadziły tę reklamę nielegalną alkoholu, to się z dużą krytyką spotkały, co też jest na pewno jakoś optymistyczne. Bardzo dziękuję. Krzysztof Brzuska, wieloletni szef Państwowej Agencji Przeciwdziałania Problemom Alkoholowym, był moim Państwa gościem. Bardzo serdecznie dziękuję za wizytę w Studiu Jedynki.
1: Dziękuję bardzo.
0: A teraz o tym, że najpierw bywa tak, że jest ślub, potem lata wspólnego życia, a na końcu sala sądowa. W ubiegłym roku polskie sądy orzekły ponad 60 tysięcy rozwodów. Tak wynika z najnowszych danych Głównego Urzędu Statystycznego. Co prowadzi Polaków do rozstania i ile czasu mija, zanim małżeństwo oficjalnie się kończy? O tym Izabela Kosteszyn.
2: Ponad 60 tysięcy rozwodów i około 500 separacji. Tyle orzekły polskie sądy w ubiegłym roku, wynika z najnowszych danych Głównego Urzędu Statystycznego. Liczba rozwodów w miastach jest prawie trzykrotnie wyższa niż na wsi, a w przypadku separacji dwukrotnie wyższa. Jakie są przyczyny rozstani, ile średnio trwa małżeństwo? Mówi Katarzyna Góral-Radziszewska z Głównego Urzędu Statystycznego.
3: Małżonkowie przed podjęciem decyzji o rozwodzie i złożeniem pozwu pozostają w związku małżeńskim średnio przez około 15 lat. Dominującą przyczyną ich rozwodu, odpowiedzialną za prawie 60% rozpadu małżeństwa, jest niezgodność charakterów. Na kolejnych miejscach plasują się niedochowanie wierności oraz alkoholizm.
2: Sam moment rozwodu nie zawsze jest jednak momentem rozpadu związku. Formalne zakończenie małżeństwa często jest finałem procesu, który rozpoczął się znacznie wcześniej, zwraca uwagę psycholog Sylwia Osada.
4: Przez wiele lat można funkcjonować w małżeństwie, które formalnie trwa, ale emocjonalnie partnerzy coraz bardziej się od siebie oddalają.
2: Warto też zauważyć, że w statystykach GUS-u niezgodność charakterów odpowiada za niemal 60% rozwodów. To jednak bardzo szeroka kategoria. Może kryć się za nią wiele problemów i konfliktów i co ważne, rozwód za porozumieniem stron wcale nie musi oznaczać, że małżonkowie rozstają się w zgodzie i bez emocji. Co właściwie kryje się za tą najczęściej wskazywaną przyczyną rozwodów?
4: Pod tym określeniem może kryć się bardzo wiele różnych rzeczy. Lata różnych nierozwiązanych konfliktów, brak rozmowy, utrata bliskości, poczucie osamotnienia w związku, zupełnie różne potrzeby. Brak zainteresowania z sobą, a czasem nawet zwyczajnie życie obok siebie bardziej niż ze sobą.
2: Statystyczna kobieta, która rozwiodła się w 2025 roku w Polsce, miała 42 lata. Mieszkała w mieście, posiadała wykształcenie wyższe lub średnie. To kobiety częściej podejmowały decyzje o rozstaniu i składały wniosek o rozwód. Statystyczny mężczyzna, który rozwiódł się w ubiegłym roku w Polsce, miał ponad 44 lata. Mieszkał w mieście i posiadał wykształcenie średnie. Sąd najczęściej orzekał rozwód bez wskazania winy któregokolwiek z małżonków, a w przypadku posiadania małoletnich dzieci ustalał wspólne ich wychowywanie przez rodziców. Jedynie w przypadku co piątego orzeczonego rozwodu sąd powierzył opiekę nad dziećmi. dziećmi wyłącznie matce. Z najnowszych danych GUS-u wynika także, że na przestrzeni ostatnich 25 lat zwiększył się odsetek rozwodów małżeństw z długoletnim stażem.
3: Odsetek rozwodzących się w wieku 50 lat i więcej po co najmniej 30 latach trwania małżeństwa wzrósł od 2000 roku ponad dwukrotnie.
2: Dane GUS-u wskazują też, że od 15 lat

0: liczba nowo zawieranych małżeństw spada. Na koniec 2025 roku w Polsce było ich 8,5 miliona, o blisko 80 tysięcy mniej niż rok wcześniej.
1: A tematem zajęła się Izabela Kostyszyna. Najpierw słychać było kilka eksplozji, a potem wybuchł potężny pożar. Tak wyglądała dziś sytuacja nad ranem w miejscowości Aleksandrowka na obrzeżach Woronerza, miasta, które znajduje się mniej więcej 500 km na południe od Moskwy. Wszystko to działo się w ogromnym kompleksie logistycznym należącym do takiej firmy Wildberries. To jest największy w Rosji sprzedawca internetowy, taka gigantyczna internetowa platforma do handlu. Właściwie to wszystkim. I to już jest kolejna taka sytuacja, że centra logistyczne tej firmy płoną albo są atakowane. No, spadały także na takie centra ukraińskie pociski czy drony z materiałami wybuchowymi. Tej sytuacji przygląda się Magdalena Skajewska. Witaj, Magdo.
2: Witam, dzień dobry.
1: To powiedz proszę, czemu, no tu oczywiście doszło do pożaru, do eksplozji, nikt się do tego nie przyznał, no ale możemy podejrzewać, że mogło to być jakieś działanie też broniące się przed rosyjską inwazją Ukrainy. Czemu te centra logistyczne firmy Wildberries, firmy handlowej są celami tych ataków, bardzo skutecznych i bardzo dotkliwych?
2: Tak, no tak jak powiedziałeś, Wildberries to jest ogromna platforma e-commerce w Rosji. To jest taki odpowiednik Amazona albo naszego Allegro, jeszcze połączona z całą siecią paczkomatów w całej Rosji. Obsługuje około 70, nawet do 80 milionów aktywnych klientów, ponad milion sprzedawców i dysponuje jedną z największych sieci logistycznych w kraju. Od połowy lipca tego roku Ukraina rozpoczęła taką całą serię uderzeń dronowych. Bo to, o czym wspomniałeś w Woronerzu, to jest tylko jeden z wielu ataków na centra logistyczne i magazyny firmy Wildberries, które rozmieszczone są często głęboko na terytorium Rosji. Między innymi w Krasnodarze były takie ataki w południowej Rosji, w Petersburgu, w Jekaterynburgu, czyli w tej azjatyckiej części Rosji, a właśnie ostatnio w obwodzie woroneskim. Według Kijowa celem jest rosyjska infrastruktura logistyczna, która wspiera gospodarkę wojenną i zwiększa koszty prowadzenia wojny dla Kremla. Zresztą Wildberries nie kryło przez pewien czas tego, że zaopatruje rosyjską armię. Przez pewien czas była tam nawet taka zakładka na stronie Wildberries, wszystko dla specjalnej operacji wojskowej, czyli dla wojny prowadzonej przez Rosję, wojny, czego oczywiście Rosja wojną nie nazywa, gdzie można było kupić wiele komponentów dla dronów, sprzęt, umundurowanie i tego typu elementy potrzebne właśnie podczas wojny. Natomiast krótko po pierwszych atakach ukraińskich, ta zakładka, co ciekawe, została ze strony usunięta. Największym efektem tych ataków ukraińskich od kilku tygodni już właściwie jest przede wszystkim zniszczenie lub wyłączenie kompletnie z użytku ponad miliona metrów kwadratowych powierzchni magazynowej. Mówi się o ponad 20%, nawet 25% zdolności logistycznych Wildberries.
1: Jest
2: to bezprecedensowy cios. Tak, dla rosyjskiego handlu internetowego. Firma ta próbuje przekierowywać te swoje przesyłki do ocalałych centrum, ale powoduje to i wydłużanie czasu dostawy, i przeciążenie innych magazynów, i czasem nawet okresowe braki dostępności części produktów. Natomiast to jest także cios dla małych przedsiębiorców rosyjskich, którzy w tę firmę byli zaangażowani. I to jest przypadek m.in. Wasyla Klimowa z Moskwy, który prowadził jeden z takich punktów odbioru Wildberries. Posłuchajmy, co on teraz mówi.
3: W dzień jestem na punkt.
4: Nasz punkt odbioru obsługiwał kiedyś około 300-400 paczek dziennie. Teraz jest ich około 150, czasami 170. Taki trend obserwujemy. Podjąłem więc decyzję o sprzedaży tego punktu, bo zdałem sobie sprawę, że ta sytuacja może trwać jeszcze 6 miesięcy, a ja po prostu nie mam wystarczających rezerw finansowych, aby tak długo wytrzymać. Ci, którzy przetrwają ten okres, wygrają.
3: Kto może podjeżdżać, to jakby był na koniec.
2: No tu widzimy o takich bezpośrednich skutkach na małych przedsiębiorstw, ale oczywiście także na konsumentów, którzy po prostu swoich paczek nie otrzymują. Czyli mamy skutek, którego Ukraińcy bardzo mocno poszukiwali, żeby zwykli Rosjanie poczuli na własnej skórze, mówiąc w cudzysłowie, tę rosyjską kampanię wojenną przeciwko Ukrainie. I często nawet niektórzy eksperci mówią, że te ataki na Wildberries są jeszcze ważniejsze nawet niż ataki na rafinerie, które są oczywiście także bardzo znaczące, bo to uderza w sektor energetyczny, ale w przypadku Wildberries uderza się w codzienną gospodarkę konsumencką, bo zwykli Rosjanie, miliony czasem Rosjan odczuwają skutki.

0: skutki wojny prowadzonej przez Rosję przeciwko Ukrainie.
1: No a na tej, jak mówiła Magdalena Skajewska, platformie Wildberries handlowano także sprzętem dla rosyjskich żołnierzy i wyposażeniem dla nich. No i to są uderzenia, które Rosjanie odczuwają bez uderzenia w cele cywilne, jak domy mieszkalne. Rosjanie robią to inaczej, atakują bloki mieszkalne i zabijają ukraińskich cywilów.
2: Polskie Radio. Jedynka.
1: A w studiu Justyna Golonko. Dzień dobry.
3: Dzień dobry.
1: Będzie o gospodarce, będzie o tym, że czegoś jest więcej, a czegoś jest mniej. Najpierw o tym, czego więcej.
4: Tak, i to znacznie więcej, bo chińskie auta, można by powiedzieć nawet, że zalewają nasz rynek. To pewnie widzisz też te na ulicach, co się dzieje.
1: Dziś że nawet jadąc tu do radia widziałem.
4: Tych Chińczyków tak zwanych jest coraz więcej. One stają się takim coraz powszechniejszym widokiem u nas w Polsce, ale właściwie to trzeba powiedzieć w całej Europie. Jeszcze 3 lata temu chińskie auta w polskich salonach, one były taką ciekawostką, tylko o tym tak wspominałem, że się pojawiają, że jest zainteresowanie, no ale to zainteresowanie teraz naprawdę jest ogromne i już można powiedzieć, że one odpowiadają za 13% sprzedaży nowych samochodów w kraju. 13%, no i co ważne, rośnie ten udział i to widać, tak właściwie taką ogromną dynamikę tego wzrostu. O tym mówi Jakub Faryś, prezes Polskiego Związku Przemysłu Motoryzacyjnego.
5: Jeżeli popatrzymy na dane polskie, to 2024 rok to było niespełna 2%, koniec 2025 niespełna 8%, a pierwsze półrocze 2026 to już prawie 13% udziału w rynku. Po pierwsze, bardzo atrakcyjne ceny. Szczególnie klienci indywidualni przyjęli z dużą satysfakcją to, że pojawiły się na rynku samochody, które mogą być w pewnej części konkurencją dla stosunkowo nowych, używanych samochodów. Po drugie, te samochody są bardzo dobrze wyposażone. Stosunek ceny do wyposażenia jest bardzo dobry.
4: No a tak, dynamiczna sprzedaż chińskich aut w Europie wpływa już na europejską branżę automotive. Sektor mierzy się z kryzysem, to też widać, a to wpływa także na nasz polski rynek. No i zdaniem ekspertów, to jest ważne, chińskiej ekspansji motoryzacyjnej w Europie nie da się zatrzymać. To jest pewne, ale można ją ograniczyć i wyrównać zasady gry i o to tu chodzi.
1: No a teraz o tym, czego jest mniej i tu mowa o warzywach i owocach, nie chińskich, tylko naszych, polskich.
4: Tak, naszych i tutaj no, to nie jest dobra wiadomość, no bo susza oczywiście ma największy wpływ. Ona jest takim czynnikiem ryzyka dla cen żywności i dla tego, co się dzieje. O tym mówią eksperci. Oni alarmują, że to ryzyko dotyczy przede wszystkim produktów, w których Polska jest dużym producentem i eksporterem. I oczywiście chodzi tu między innymi o owoce i warzywa. Wysokie temperatury wpływają na ich niższą podaż, a to już wpływa na ceny. Pewnie to też widzicie w sklepach. A jeśli chodzi o zbiory, to mamy już najnowsze dane i o tych danych mówi Mariusz Dziewulski, analityk rynku rolno-spożywczego w banku PKO BP.
6: Główny Urząd Statystyczny szacuje, że tegoroczne zbiory warzyw gruntowych w kraju mogą być niższe o 4,5% rok do roku, do czego przyczynił się m.in. niedobór opadów i niska wilgotność gleby na początku wegetacji. Niemniej opady w czerwcu i lipcu poprawiły już kondycję upraw. Tegoroczna produkcja owoców z drzew w Polsce może być niższa aż o blisko 19% w stosunku do 2025 roku.
4: I uwaga, możliwe, że ceny warzyw i owoców mogą pójść w górę w tym roku nawet o 10%. Oby nie.
1: Oby nie. Justyna Golonko, dziękuję. Andrzej Grabowski też w studiu się pojawił. Dzień dobry.
7: Dzień dobry.
1: Czyli sport i rozumiem, że zaczynasz od Birmingham i Mistrzostw Lekkoatletycznych.
7: No trudno zacząć inaczej, choć Iga Świątek tak trochę się rozpycha, ale to o Idze powiemy jeszcze chwilkę później. Ale wracając do lekkoatletycznych Mistrzostw Europy. Wczoraj przede wszystkim powtórzenie sukcesu sprzed 2 lat Ewy Swobody, czyli znów srebrny medal, a dziś na Mistrzostwach Europy też może być ciekawie, ale zanim wieczór, kiedy te największe atrakcje, no to oczywiście w słońcu te różnorodne kwalifikacje w różnorodnych konkurencjach. Już jesteśmy w Birmingham z Rafałem Bałą, słuchamy.
8: Tak, to wszystko w słońcu, witam serdecznie i to w takim palącym słońcu, bo przed chwilą słyszeliśmy o suszy.

0: Na początku zaczęła bardzo agresywnie, dominowała wymiany, choć Schneider nie jest łatwą rywalką, bo jest leworęczna i dość ostro podkręca piłki, myśli dużo na korcie, ale nie było żadnych szans. Polka nie musiała bronić ani jednego breakpointa, więc naprawdę nieźle serwowała. Od początku do końca narzuciła swój styl gry.
1: Mówił trener tenisa Radosław Nijaki, a dodajemy jutro w półfinale Iga Świątek zagra z Ukrainką Eliną Świtoliną.
2: To trzymamy kciuki. Andrzej Grabowski, dziękuję. I na koniec magazynu W Samo Południe jeszcze na Roztocza zaglądamy do Zwierzyńca, tam Letnia Akademia Filmowa, no i przede wszystkim tam na miejscu także Martyna Podolska. Witaj, Martyno.
3: Dzień dobry, tak jak obiecałam, takie jestem. Jestem przy kinie Skarb, a ze mną dyrektorka Letniej Akademii Filmowej Dagmara Molga. Dzień dobry.
4: Dzień dobry wszystkim.
3: Pani dyrektor, bardzo się cieszę, że w tym momencie trwa seans, bo chyba w ogóle nie byłoby nas słychać. Tyle widzów, tyle zainteresowanych festiwalowiczów właśnie przyjechało do Zwierzyńca, by uczestniczyć w Letniej Akademii. Jak to się robi? Taki program trzeba zbudować, stworzyć?
4: Trzeba trochę popracować przez cały rok, pojeździć po festiwalach na całym świecie i znać swoich widzów.
3: I ściągać te filmy tutaj do Zwierzyńca na Roztocze. Perełki przywiezione z tych najważniejszych festiwali filmowych, ale także i polskie filmy. No i gwiazdy. Paweł Domagała, Zuza Grabowska. Piotr Trojan dzisiaj przyjedzie wieczorem, by spotkać się z widzami, ale nie tylko.
4: Oj tak, nie tylko. Przez cały, tak naprawdę cały festiwal mamy gości. Wczoraj też była Ania Smołowik, więc te gwiazdy też u nas są.
3: Bo po seansach spotkania, które prowadzi Łukasz Maciejewski, ale nie tylko, a tych miejsc festiwalowych jest tutaj sporo, bo my siedzimy przy tym głównym historycznym kinie, ale przecież kino nieopodal nas w szkole, tutejszej szkole.
4: Mamy dwa kina, które są rzeczywiście zlokalizowane w szkole, a to kino Skarb to taką ciekawostką, że tak naprawdę powstało dzięki Letniej Akademii Filmowej w Zwierzyńcu.
3: Powstało, te 27 lat temu odbyła się pierwsza odsłona tego festiwalu, ale Dagmaro, musimy powiedzieć, że oczywiście festiwal filmowy, ale nie tylko film tutaj króluje, bo codziennie o godzinie 9 joga w parku i tutaj miejsc nie brakuje i zainteresowanych też nie. Szaleństwo, naprawdę widziałam to na własne oczy.
4: Tak, ponieważ uważamy, że najpierw trzeba się rozciągnąć, żeby móc potem te 5 godzin w kinie przesiedzieć. W związku z tym zaproponowaliśmy taką rekreację. I moje zdumienie jest ogromne, ponieważ z roku na rok coraz więcej osób w bardzo różnym wieku rzeczywiście z tego korzysta.
3: A oprócz tego spacery, wdychanie tego tutaj roztoczańskiego powietrza, zwiedzanie pięknych miejsc, no i rajd rowerowy?
4: Rajd rowerowy, który poprowadzi sam dyrektor Parku Roztoczańskiego. Ale naszą główną taką dodatkową atrakcją jest przede wszystkim targ śniadaniowy, który reprezentuje koła gospodyń wiejskich z całej okolicy, plus rzeczywiście lokalni producenci świetnej żywności. To jest wspaniała rzecz.
3: Trzeba tu być, w Zwierzyńcu i my tu oczywiście jako jedynka jesteśmy, bo Letnia Akademia Filmowa odbywa się pod naszym patronatem, zatem mam nadzieję, że tu się z Państwem widzę i słyszę.
2: O czym mówiła Martyna Podolska, Letnia Akademia Filmowa do niedzieli jeszcze potrwa. A w studio Krzysztof Grzybowski.
5: Dzień dobry.
2: Po 13 tylko szczerze i tak. Ważne pytanie, co z tym kryzysem wieku średniego? Istnieje czy nie?
5: Podobno istnieje. Jeżeli istnieje, no to w takim razie pytanie, jak ten kryzys wieku średniego przechodzimy, liczymy na tylko szczere wypowiedzi.
2: No i podejrzewam, że będzie o czym rozmawiać.
5: Myślę, że tak. Być może pojawią się jakieś, nie wiem, sportowe, luksusowe samochody, być może jakieś dziwne, zaskakujące wycieczki albo jakieś inne rzeczy, które podobno towarzyszą kryzysowi wieku średniego.
2: I o tym po 13 w Tylko Szczerze już zapraszam. W Samo Południe się kończy. Michał Strzałkowski, do usłyszenia.

0: Jedynka. To jest radio. Reklama.
1: Codziennie szeroki wybór świeżego mięsa? To się opłaca. Już dziś karkówka wieprzowa rzeźnik. Cena przed obniżką 18,49. Teraz 11,99 za kilogram. A z kuponem Lidl Plus 7,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
2: Lidl, to się opłaca.
3: No, działka wygląda jak należy. Kwiaty podlane, grządki opielone i jeszcze...
4: Mamo, odpocznij, bo znów zaczną ci dokuczać skurcze.

0: spokojnie. Zaczęłam stosować Zdrowit Skurcz Senior i pozbyłam się tego kłopotu jak chwastów.
1: Suplement diety Zdrowit Skurcz Senior zawiera potas i magnez niezbędne dla prawidłowej pracy mięśni oraz ekstrakt z głogu wspomagający krążenie krwi.
0: Zdrowit Skurcz Senior i niech skurcz cię nie ogranicza.
1: Więcej informacji na opakowaniu produktu. Dystrybutor Naturprodukt Zdrowit. Spółka ZOO.
2: Barbara, łatwa kasa?
3: Marian, zawsze.
2: No to zainstaluj aplikację Media Expert i złap nawet 200 zł rabatu w kuponach na start.
3: Sprytnie.
2: Szczegóły w regulaminie na mediaexpert.pl.
4: Reklama.

0: Program pierwszy Polskiego Radia. Radio Kierowców.
1: Zapraszam, Monika Gniewaszewska. Sporo utrudnień na drogach, zwłaszcza na trasach ekspresowych. I tak też donoszą służby, że na S11 na odcinku między Szczecinkiem a Bobolicami w pobliżu miejscowości Bugno w Zachodniopomorskiem mamy zderzenie dwóch samochodów osobowych. Tu też jedna osoba została poszkodowana, a droga w stronę Koszalina S11 jest zupełnie zablokowana, nie ma przejazdu. Objazd służby wyznaczyły przez krajowe drogi. Krajowymi drogami jedziemy 20 i 25. Przez Biały Bór i tak ma być przez około 2 godziny. S14 z utrudnieniami między węzłami Zgierz, Aleksandrów, Łódzki w pobliżu Łodzi. Na 14 kilometrze uważajmy, mamy zepsuty samochód ciężarowy. Auto stoi na jednym pasie jezdni prowadzącym w stronę Wrocławia. 25 to też jest nowa informacja od służb z Wielkopolski. Trasa Kalisz-Ostrów Wielkopolski w pobliżu Kalisza na 3 kilometrze zderzyły się 2 samochody osobowe, a droga jest zupełnie zamknięta, nie ma przejazdu. I cały czas trwające utrudnienia na krajowej drodze numer 75 w Małopolsce, na trasie Brzesko-Nowy Sącz w pobliżu miejscowości Okocim. Na 20 kilometrze zderzył się samochód osobowy z autem ciężarowym, jedna osoba została poszkodowana. No i jest zupełna blokada 75 na obu jezdniach. Kierowcy nie mogą jechać w stronę Brzeska ani Nowego Sącza przez Okocim. Trasy lokalne są tymi, którymi omijamy tę blokadę. Krajowa droga numer 32 w Lubuskiem, trasa Leśniów Wielki Zielona Góra w pobliżu miejscowości Radomia. 55 kilometr, tutaj też bez przejazdu w obu kierunkach. Tu samochód osobowy zderzył się z busem, jedna osoba została poszkodowana.
2: Minęła 13, tu program pierwszy Polskiego Radia. Aktualności jedynki, Olaf Warzyński. Nocne nawałnice na Mazowszu przyniosły tragiczny skutek. Zginął mężczyzna, na którego przyczepę kempingową zwaliło się drzewo. Premier zapowiada rozliczenie tych, którzy defraudowali pieniądze dla powodzian. To odpowiedź na możliwe nieprawidłowości w powiecie karkonoskim. MSZ nie ma informacji o Polakach poszkodowanych w wyniku trzęsienia ziemi w Kolumbii. Jest ofiara śmiertelna nocnej nawałnicy na Mazowszu. Nie żyje mężczyzna w wieku około 40 lat, który przebywał w przyczepie kempingowej nad Narwią. Do tragedii doszło w miejscowości Nowe Drozdowo na prywatnej posesji, powiedział Polskiemu Radiu rzecznik Makowskiej Straży Pożarnej Dariusz Ostrowski.
3: Z uwagi na utrudniony dojazd ratownicy musieli dobiec na miejsce zdarzenia razem z zespołem pogotowia. No niestety zostali na miejscu przygniecioną, rozwaloną w zasadzie przez drzewa całkowicie przyczepę kempingową, w której znajdował się mężczyzna, który śmierć poniósł na miejscu.
2: Mężczyzna nie był mieszkańcem powiatu makowskiego. Nad rzekę przyjechał na ryby. Na miejscu jest prokurator. Trwają oględziny miejsca zdarzenia. A to nie jedyny niebezpieczny incydent w powiecie makowskim. W wyniku wichury 3 osoby trafiły do szpitala, w tym 2 dzieci. Przebywały w nocy w domku holenderskim, który uległ zniszczeniu.
4: W tym domku przebywało łącznie 15 osób. 3 osoby z niewielkimi obrażeniami zostały zabrane do szpitala.
2: Z powodu wichury strażacy na Mazowszu interweniowali do dzisiejszego rana już 530 razy. Premier zapowiada surowe kary dla tych, którzy dopuścili się nieprawidłowości przy rozdziale i wydawaniu.

0: wydawaniu pieniędzy na usuwanie skutków powodzi z 2024 roku. Donald Tusk mówił o tym, otwierając posiedzenie rządu. To reakcja na doniesienia medialne i działania służb w sprawie możliwego oszustwa w powiecie karkonoskim.
1: Gorącym żelazem wypalimy każdy przypadek nieuczciwego rozdysponowania pieniędzy dla powodzian. Bo takie rzeczy są w sposób taki oczywisty nie do zaakceptowania.
0: Jak napisała Wirtualna Polska, 4,5 miliona złotych pomocy powodziowej trafiło do trzech firm we wsi Dziwiszów koło Jeleniej Góry, które nie ucierpiały w wyniku powodzi. Jedna z tych firm należy do męża wiceprezeski Karkonoskiej Agencji Rozwoju Regionalnego, która rozdzielała pieniądze. Kobieta jest działaczką Koalicji Obywatelskiej. Została zawieszona w partii. Nie ma informacji o obywatelach polskich poszkodowanych w wyniku trzęsienia ziemi w Kolumbii. MSZ informuje, że w systemie Odyseusz jest zarejestrowanych około 40 osób, które przebywają w tym południowoamerykańskim kraju. Resort dyplomacji złożył kondolencje rodzinom ofiar oraz wyraził solidarność z narodem kolumbijskim. Na skutek trzęsienia ziemi w Kolumbii zginęły co najmniej 164 osoby, a ponad 570 zostało rannych. Drugi dzień trwa akcja poszukiwawcza. Ratownicy, policjanci, żołnierze i wolontariusze przez całą noc przeszukiwali gruzy zawalonych budynków. Tereny najbardziej dotknięte kataklizmem odwiedził prezydent Kolumbii. Abelardo de la Espriella zapowiedział pomoc poszkodowanym i wprowadził w kraju stan wyjątkowy. Są pieniądze na to, by zaradzić tej tragedii. Jesteśmy przekonani, że z Bożą pomocą i wsparciem nowego rządu ją przezwyciężymy. Niech to będzie okazja, aby powiedzieć całemu krajowi, że ten region już nigdy nie będzie zapomnianą krainą. Wstrząs o magnitudzie 7,4 nawiedził w poniedziałek zachodnią część Kolumbii. W Kali i Pereirze wprowadzono godziny policyjne, między innymi z powodu doniesień o grabieżach. Sąd w Damaszku skazał zaocznie byłego prezydenta Syrii Bashara al-Assada na karę śmierci. To wyrok za zbrodnie wojenne i zbrodnie przeciwko ludzkości. Zostały popełnione podczas 14-letniej wojny domowej, która pochłonęła ponad 500 000 ofiar. Według sądu Bashar al-Assad wykorzystywał agencje państwowe do popełniania zbrodni wojennych i zbrodni przeciwko ludzkości. Wraz z nim skazany został jego młodszy brat Maher. Był dowódcą 4. Dywizji Pancernej Syryjskiego Wojska, którą aktywiści oskarżali m.in. o zabójstwa, tortury, wymuszenia i handel narkotykami. W grudniu 2024 roku koalicja islamistycznych rebeliantów odsunęła Bashara al-Assada od władzy. Obalony prezydent i jego rodzina uciekli do Rosji, gdzie otrzymali azyl polityczny.
2: To są aktualności jedynki.
0: Dziki kot w jednym z mazowieckich lasów zauważył go myśliwy w okolicy miejscowości Osiek Wólka w powiecie ciechanowskim. Władze gminy Gołomin Ośrodek zaapelowały do mieszkańców o niewchodzenie do lasów i zachowanie czujności. Zwierzę to prawdopodobnie puma, mówi sekretarz gminy Anna Augustyniak.
3: Ze względów bezpieczeństwa należałoby zastosować się do tych komunikatów. Jednak jest to drapieżnik.
0: Razem z Nadleśnictwem Ciechanów i lokalnymi myśliwymi urząd rozstawi w okolicy fotopułapki. To były aktualności programu Pierwszego Polskiego Radia.
4: Sponsorem prognozy pogody jest producent naturalnej wody mineralnej magnezowo-wapniowej Muszynianka.
5: Sponsorem programu jest właściciel platformy do sprzedaży samochodów Oto Moto.
2: Pogoda.
0: Najwięcej słońca teraz na południu kraju. Na północy dla odmiany lokalnie może popadać. 16 stopni w Elblągu i Suwałkach, 18 we Wrocławiu, 20 w Warszawie i Lublinie, 23 w Raciborzu i Krakowie. Na barometrach w stolicy 1006 hektopaskali.
4: Sponsorem prognozy pogody jest producent naturalnej wody mineralnej magnezowo-wapniowej Muszynianka.
5: Sponsorem programu był właściciel platformy do sprzedaży samochodów Oto Moto.
0: Teraz komunikat Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej Państwowego Instytutu Badawczego na dzisiejszym stanie wybranych rzek w Polsce o godzinie 8. Stan Wisły układał się w strefie wody niskiej, lokalnie średniej i wynosił w Karsach 80 cm w ciągu ostatniej doby bez zmian. W Szczucinie 86, przebyło 8. W Zawichoście 185, ubyło 18. W Puławach 96, przybyło 14. W Warszawie 104, przybyło 1. W Kępie Polskiej 157, ubyło 2. W Toruniu 76, ubyło 3. W Tczewie 217.

0: 12, ubyło 3. Na Asanie w Przemyślu 90, ubyło 7. Na Narwi w Ostrołęce 53, ubyło 2. Na Bugu we Włodawie 56, ubyło 1. Stan Odry układał się w strefie wody niskiej, lokalnie średniej i wynosił w Raciborzu Miedonii 109, ubyło 1. U ujścia Nysy Kłodzkiej 269, ubyło 3. W Malczycach 112, ubyło 6. W Połęcku 22, przybyło 3. Stan Warty układał się w strefie wody niskiej, lokalnie średniej i wynosił w Poznaniu 116, bez zmian. W Gorzowie Wielkopolskim 156, ubyło 3. Aktualne prognozy i ostrzeżenia w serwisie pod adresem hydro.imgw.pl.
1: Jedynka. Polskie Radio.
2: Ogłoszenie społeczne.
3: Nie każde dziecko ma łatwy start, ale każde może mieć lepszą drogę. Nie każdy młody dorosły ogarnia życie, ale może zacząć. Nie każda rodzina ma łatwo, ale może mieć trochę lżej.
4: Od 30 lat pomagamy to poukładać. Bez wielkich słów, za to naprawdę. Tu powstają pierwsze projekty, pierwsze sukcesy, pierwsze dam radę. Może nie umiemy w reklamy, ale umiemy w ludzi.
5: Stowarzyszenie Serduszko dla Dzieci. Nasza misja to wspieramy ludzi w rozwoju. Wejdź na serduszko.org.pl. Sprawdź i wesprzyj realne działania. A może zechcesz do nas dołączyć?
2: Ogłoszenie społeczne.
1: Reklama.
6: Słuchaj, Marian.
7: No?
6: Czekam tu na Mariolkę, a ona mi mówi, że musi jeszcze kawę kupić i płyn do prania i jeszcze pokarmy podejść.
7: Aha.
6: A ja jej na to, a co ty będziesz po tych wszystkich sklepach biegać?
7: Ta.
6: W Media Expert masz wszystko w super cenach, jeszcze z darmową dostawą do ponad 600 elektromarketów w całej Polsce.
7: No i co, Barbara, i co?
6: No i jeszcze o tych tabletkach do zmywarki sobie przypomniała i wszystko razem w super cenach w Media Expert kupiła.
7: Ta Mariolka to jest naprawdę...
8: Karma dla zwierząt, środki czystości, kawa, końcówki do szczoteczek, klocki Lego. Wszystko w jednym miejscu. Wszystko na mediaexpert.pl.
9: Boli, swędzi,
10: piecze, a do tego nawraca.
11: Hemoroidy. I jest prosty sposób, żeby je wyleczyć. Zastosuj krem Proctohemolan, który łagodzi dolegliwości natychmiast po zastosowaniu. Do tego wzmacnia żyły, by objawy nie powracały. Proctohemolan. Bez hemoroidów szybko i na długo. Proctohemolan krem, tribenozyd, lidokaina, zewnętrzne i wewnętrzne żylaki odbytu, Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
1: I przyszło lato. I co my na to? Jedynka zaprasza na Lato z Radiem od poniedziałku do piątku po 9:00 i na sobotnie rodzinne pikniki z życia wzięte w 12 miastach. Zabawa, muzyka, naukowe eksperymenty, galaktyczna gra audionauci, escape room, symulator jazdy, taniec i mnóstwo zabawy dla całej rodziny. Po południu międzypokoleniowa potańcówka, a wieczorem koncerty gwiazd. Lato z Radiem i Telewizją Polską w Brozach. Już w najbliższą sobotę od 9:00 rano. Wstęp i zabawa dla wszystkich.
12: Jedynka. To jest radio.
13: Partnerem trasy Lata z Radiem i Telewizją Polską jest projekt Polski Atom, finansowany z programu Polskiej Energetyki Jądrowej.
14: Haniu, jesteś cały czas taka spięta i skupiona.
15: Wiesz, wyjścia z domu są bardzo stresujące. W kółko myślę o moim problemie z utrzymaniem moczu. Kaszel, śmiech zawsze kończą się wpadką.
14: Wiele kobiet się tak męczy. A przecież jest Feminost. Mnie bardzo pomógł. Feminost, suplement diety, pomaga kontrolować trzymanie moczu i wspomaga prawidłowe napięcie mięśni, w tym mięśni kegla. I już nie boję się wychodzić z domu.
15: Uff, jest dla mnie ratunek.
14: Tak.
15: Feminost. Utrzymaj kontrolę.
1: Zdrowit. Reklama. Autopromocja.
16: W środę w Lecie z Radiem niespodzianka. Naszym gościem będzie gitarzysta, muzyk sesyjny oraz kompozytor Jacek Królik.
17: To jest pewien układ takich, można powiedzieć, rozkładanych arpeggiów. Kojarzy się z beztroską, że wreszcie przychodzi lato. Na gitarze się trzeba trochę napocić, żeby to coś zagrać.
16: Ponadto w audycji wszystko o przetworach, lekowaniu i innych sposobach na zachowanie smaków lata.
18: Lato z Radiem w Jedynce jutro od 9:00. Zapraszam, Sława Bieńczycka.
1: Jedynka. To jest radio. Autopromocja.

0: tylko szczerze.
1: Piętnaście minut po godzinie 13:00, to jest tylko szczerze na antenie jedynki. Krzysztof Grzybowski, witam serdecznie. 22 645 22 66. To jest telefon do nas. Już za chwilę będzie można go użyć. No ale wcześniej oczywiście muszę powiedzieć, jaki jest temat dzisiejszej dyskusji. Myślę, że to może być rzecz jak najbardziej interesująca, ponieważ dziś chcemy się zapytać o to, czy istnieje coś takiego jak kryzys wieku średniego. Istnieje, czy to tak naprawdę bardziej pewnego rodzaju mit? Jeżeli istnieje, no to rozumiem, że jakaś część z nas albo ten kryzys wieku średniego przechodzi, albo już przeszła. No to pytanie brzmi, jak ten kryzys wieku średniego wygląda? 22 645, 22 66. No i na rozgrzewkę. Głosy z naszej sondy.
2: Myślę, że fakt. No, wszystko zmienia się w myśleniu człowieka. I w poczuciu człowieka z wiekiem. Młody dziewczyny patrzą na ciebie jak na staruszkę.
3: Czy powiem panu tak, z tego co widzę, niektórych dotyka, niektórych nie. To jest kwestia tego, co robimy sami ze sobą, tak? Ludzie na przykład, którzy dużo czytają, chodzą na koncerty, są aktywni fizycznie, chyba nie mają czegoś takiego, a czasami ludzie, którym się po prostu, ja uważam, nudzi w życiu, bo nic ich nie interesuje, nagle wpadają w tak zwany kryzys wieku średniego.
4: Mi się wydaje, że chyba nie ma takiego kryzysu. Jeżeli człowiek jest

0: zgodny sam ze sobą i ma ustawione w jakiś tam sposób swoje życie, to każdy etap jest wspaniały.
1: Mit raczej, dlatego że ten rocznik, który jest teraz średni, naprawdę trzyma się nowocześnie.
2: Dla mnie jest to mit, bo ja nie mam kryzysu wieku średniego, jestem już w wieku starszym. Mąż też przechodził bez kryzysu, także trudno mi jest.
3: Nie żadnych wygłupów, nowe samochody, skóra, fura, komura.
2: Ależ skąd? Przez cały czas się czujemy młodo, w związku z tym nie odczuwamy żadnych kryzysów.
3: Kryzys wieku średniego ma miejsce u niektórych czy nie? Jak pani sądzi?
4: Oczywiście, że tak. Jak najbardziej.
3: A jak się objawia?
4: Przede wszystkim może bardziej u mężczyzn niż u kobiet. A jak się objawia, no tutaj rzucę stereotypem, poszukiwanie nowych zabawek, nowe auto, młodsza kobieta. Po jakimś czasie przychodzi opamiętanie.
3: No, chyba nie u wszystkich niestety.
4: No nie u wszystkich, też dużo zależy od charakteru.
5: No to w takim razie ponawiamy pytanie. Kryzys wieku średniego. Istnieje coś takiego czy nie? A jeżeli istnieje, to jak wygląda? Przed chwilą jedna z rozmówczyń powiedziała, że to jest szukanie nowych bodźców, nowych wyzwań, nowych zabawek, być może nowy samochód. Choć wiem, że akurat o to, na to być może nie każdego z nas stać, żeby sobie kupić żółty, fajny, sportowy samochodzik w momencie, kiedy zaczynamy mieć taki kryzys. Czasami trzeba się obejść smakiem albo inaczej. Trzeba coś skromniejszego sobie zafundować. No, pytanie tylko brzmi, czy rzeczywiście jest coś takiego, czy funkcjonuje coś takiego jak kryzys wieku średniego. 22 645 22 66. Czekam na Państwa głosy, spostrzeżenia, być może nawet na doświadczenia. Pan Wojciech jako pierwszy. Dzień dobry.
6: Dzień dobry, panie redaktorze. No i ja bardzo mocno protestuję.
5: Dlaczego?
6: 55-latek przemyślał to wszystko, zastanawiał się nad tym, dyskutował na temat tego kryzysu wieku średniego. Ja mówię, że czegoś takiego nie ma. Dlatego, że w pewnym momencie zaczynają dzieci dorastać, zaczynają iść swoim życiem i ja zaczynam spełniać swoje marzenia. Marzyłem kiedyś, żeby zrobić prawo jazdy na motocykl. Zrobiłem, kupiłem. Marzyłem o tym, żeby jeździć na nim, żeby mieć rozwiane włosy. I co to znaczy? Świadczy o tym, że to jest kryzys wieku średniego? Nie. Ja po prostu zaczynam robić to, co wcześniej nie mogłem robić, to, o czym marzyłem, to, co chcę robić. Jestem dalej młody, chcę być młody, zacząłem trenować sporty walki. Cały czas powtarzam, że jestem młodym człowiekiem, a więc chodzę w trampkach, wchodzę w żółtych spodniach i to ma świadczyć o tym, że ja mam kryzys wieku średniego. Nie, ja cały czas będę mówił, że kryzys wieku średniego jest potrzebny dla tych gadających głów w telewizji.
5: I czyli dla mnie też, tak?
6: Nie dla pana. To jest bardziej, chciałem powiedzieć, w internecie, którzy tłumaczą pewne faktycznie bolączki ludzi, że na przykład, tak jak się mówi o tym szukania nowej partnerki, a może to jest tak, że w pewnym momencie taki człowiek, taka pani siada i mówi, kurczę, tyle lat żyłam z tą osobą, to nie jest dla mnie ta osoba. Ona ma inne wartości, inne przyzwyczajenia, nie chce robić ze mną to, co robi. I w pewnym momencie postanawia, mówi, nie, ja muszę kogoś znaleźć, kto będzie ze mną te wszystkie moje marzenia spełniał. I mówi się o tym, że nagle facet szuka, oczywiście są, którzy szukają tych młodszych, ale to niech oni sobie sami odpowiedzą, czego chcą. Ale tak z mojego punktu widzenia, ja mając 55 lat, jestem dalej młody, będę żył do 110 lat, bo sobie tak przedłużyłem granicę tego wieku i dlatego mówię, nie potrzebuję, żeby ktoś nazywał pewnych takich moich zachowań to, że ja się tak zachowuję, bo ja mam jakiś kryzys. Nie. To jest po prostu spełnianie swoich marzeń.
5: Dobrze. Panie Wojciechu, bardzo zdecydowany głos. Mam nadzieję, że będą kolejne. Bardzo dziękuję. Natomiast mimo wszystko pozwoli pan, że mimo pana opinii, że coś takiego nie istnieje, my jednak przy tym pytaniu pozostaniemy. Pytaniu dotyczącym wieku, kryzysu wieku średniego 22 645 22 66. To czekam na Państwa telefony, a już teraz nasz gość, pani dr Ewa Kosowska-Korniak, psycholożka Uniwersytetu WSB Merito w Opolu. Dzień dobry.
7: Dzień.
5: Pani doktor, to istnieje ten kryzys wieku średniego czy nie?
7: W sensie naukowym nie istnieje, w sensie potocznym jak najbardziej definiujemy, rozumiemy, co się kryje pod tymi słowami. Natomiast nie ma czegoś takiego jak takie uniwersalne zjawisko psychologiczne określane mianem kryzysu wieku średniego. To, co możemy na pewno zauważyć, to że w pewnym wieku ludzie stają się bardziej refleksyjni, zastanawiają się nad poczuciem sensu swojego życia, przyglądają się swoim celom, a na dotychczasowe życie, to kim chciałem być, jakim jestem, co osiągnąłem, jakie mam cele. Może dążą do lepszego poznania.

0: może dążą do większej zgody ze sobą. Ten cały ruch rozwojowy, który też jest mi bardzo bliski, w którym mocno pracuję, to on jest wyrazem tego, że człowiek po prostu poszukuje troszkę nowej tożsamości i trochę takiego bilansu zysków i strat, patrząc na swoje życie. Ale to nie jest kryzys, to jest szukanie czegoś nowego.
1: No dobrze, zwał jak zwał, ale rozumiem, że jest taki moment w naszym życiu, kiedy rzeczywiście musimy pewne rzeczy przewartościować. Być może czasami jest też tak, że właśnie wiemy już, ile mamy na liczniku, ale cały czas nie chcemy być może tego zaakceptować. Wolimy cały czas myśleć o sobie jako o takim 25-latku na przykład.
0: No tak, no bo wraz z upływem lat mierzymy się z tym, że nasz organizm trochę inaczej funkcjonuje, pojawiają się jakieś symptomy chorobowe, czasami jakieś...
1: Halo, halo, halo, pani doktor?
0: Wszystkie, tak, halo, halo, jest.
1: Tak, bo na chwilę nam pani zniknęła, to spróbujemy się połączyć jeszcze raz, żeby to połączenie było już następnym razem idealne jakościowo. Przypomnę, pani doktor Ewa Kosowska-Korniak, psycholożka Uniwersytet WSB Merit w Opolu. A my w takim razie pytamy o kryzys wieku średniego. Przypomnę również, że ten temat można komentować na naszym profilu facebookowym. Tam już całkiem sporo wpisów można w tej chwili znaleźć. Ja czekam na Państwa doświadczenia związane z kryzysem wieku średniego. No i oczywiście z tym, czy tak naprawdę to coś to istnieje, czy to tylko nasz taki trochę jednak wymysł.
2: Polskie Radio. Jedynka.

0: Program pierwszy Polskiego Radia.
1: 27 minut po godzinie 13, tylko szczerze na antenie jedynki, 22 645 22 66. Jak radzimy sobie z kryzysem wieku średniego, o ile coś takiego jak kryzys wieku średniego w ogóle istnieje? Czekamy na Państwa telefony, czekamy na Państwa spostrzeżenia, komentarze, doświadczenia. Pan Dawid, dzień dobry.
2: Dzień dobry. Moim zdaniem jest to wymyślone przez kobiety, żeby się później miały do czego przyczepiać. No i takie jest moje zdanie, bo jest coś takiego, że życie zaczyna się po 40, a z drugiej strony jest kryzys wieku średniego, czyli jedno z drugim się tak jakby, że tak powiem, kłóci.
1: No dobrze, ale panie Dawidzie, to mam wrażenie, że chyba nie tylko o kobiety chodzi, bo z kolei o mężczyznach, no jest taki stereotyp mówiący o tym, że w tym wieku tam 40-50 lat nie jeden pan nagle potrzebuje kupić sobie sportowy samochód. Ja wiem, że nie każdego z nas stać, ale myślę o pewnym marzeniu. Niektórzy to realizują, niektórzy nadal o tym tylko marzą, ale może to też jest przejaw tego kryzysu wieku średniego w tym męskim wydaniu.
2: No tak, ale mi chodziło właśnie ogólnie o kobiety, że to też jest część winą kobiet, że po prostu do tego kryzysu w jakiś sposób musi dojść po prostu.
1: Aha, w ten sposób.
2: O to mi chodziło, tak, że to się nie bierze znikąd po prostu.
1: No dobrze, to ja bardzo jestem ciekaw, co w takim razie na to kobiety. Panie Dawidzie, bardzo, bardzo dziękuję.
2: Dziękuję ślicznie.
1: Mamy... Dziękujemy. Mamy bardzo konkretne wskazanie, kto jest winien tej sytuacji. No to w takim razie pytanie, jak na te oskarżenia odpowie pani Elżbieta. Dzień dobry. Pani Elżbieto, to wszystko wina kobiet?
3: No, wydaje mi się, że bardziej uwarunkowania społeczne wpływają na to, a nie płeć. Dlatego, że ja już jestem nie tylko w wieku średnim, ale senioralnym. I stwierdzam, że mówi się o kryzysie wieku średniego, ale dożyliśmy takich czasów, że trzeba mówić o kryzysie młodości, o kryzysie wieku średniego, no i o kryzysie wieku senioralnego, bo niestety żyjemy w takich realiach, że wszystko sprowadza się do kryzysu.
1: Ale sami sobie trochę tych kryzysów, znaczy inaczej, sami sobie te kryzysy napędzamy, sami je sobie wyszukujemy?
3: To znaczy ja myślę, że to są uwarunkowania społeczne, a my się musimy do nich dostosowywać. Ja nie chciałabym w tym momencie być i osobą młodą, bo jak obserwuję dramaty ludzi młodych, to w mojej przeszłości czegoś takiego nie było. Była sama radość, były jakieś plany, była jakaś stabilizacja, a teraz no,
1: ale z drugiej strony można powiedzieć, że ci młodzi dziś mają naprawdę takie szanse, jakich inne pokolenia nie miały. Mogą wyjechać w każdy zakątek świata, cały świat stoi przed nimi otworem. No, nie jeden z nas może dziś z perspektywy lat trochę pozazdrościć tak naprawdę takiego startu, takich możliwości.
3: Wie pan, jeżeli ktoś ma taką potrzebę, żeby podróżować, bo są... Wie pan, takie powiedzenie, że ludzie są jak ptaki, krzaki i drzewa. No ja należę do tej grupy drzew, że najlepiej się czuję u siebie i nie, a tym bardziej, że teraz mogę sobie w internecie pooglądać cały świat, to tym bardziej nie mam takiej potrzeby eksploracji, jak inni żyją i znosić różnych trudów. Natomiast wszystko to nie kompensuje. Strat, które mają młodzi, nie mają stabilnego planu życiowego, bo z dnia na dzień wszystko się zmienia.
1: No tak, świat pędzi w wariackim tempie, to fakt.
3: Także, wie pan, ja mówię, teraz trzeba by mówić o kryzysie wieku młodego, średniego, i starszego. Natomiast bardziej by mnie smucił ten kryzys wieku młodego.
1: No panie Żbieto, to ja mogę obiecać, że być może tym kryzysem wieku młodego zajmiemy się tylko szczerze przy okazji oddzielnej, odrębnej audycji, bo być może to jest jakiś temat do dyskusji, jak wygląda w tej chwili kondycja tego młodego pokolenia, więc... Mam wrażenie i mam nadzieję, że ten temat się jeszcze pojawi. Natomiast teraz jednak wracamy do tego kryzysu wieku średniego. Pan Szymon, dzień dobry.
4: A witam państwa, witam panie redaktorze serdecznie. Ja to z takim, powiem tak...

0: Jest, to funkcjonuje. Ja sam facet będący w wieku kryzysowym, że tak powiem, gdzie moi rówieśnicy, czyli tuż przed 50, żeśmy z żoną całkiem świadomie, nieświadomie, żeśmy, że tak powiem, wybrnęli z tego, bo mając dwoje dzieci tuż przed 40, już takich w wieku 16-14 lat, zafundowaliśmy sobie jeszcze jedno dziecko. I w tej chwili, będąc facetem prawie 50-letnim, mam 10-latka. I wie pan, mamy 10-latka w domu. I uważam, że mija mnie to wszystko. Ja nie wiem, o czym ci moi koledzy, którzy...
1: Ale to przepraszam, tak... nie ma pan czasu na kryzys wieku średniego? Trochę tak, się do tego sprowadza?
0: Dokładnie tak. Ja mam zupełnie inne, tak jak moi rówieśnicy, którzy nie są jeszcze starzy, a już nie są młodzi, zaczynają, że tak powiem, szaleć, to ja jestem ciągle młody, bo mam syna, który ma 10 lat, który mnie realizuje, naprawdę, ja to polecam z całym...
1: No dobrze, ale to panie Szymoni, nie, to ja muszę dopytać, bo ja rozumiem, że w pana przypadku syn pana trochę odmładza, natomiast jeżeli chodzi no, o tych innych, którzy być może już mają odchowane dzieci i rzeczywiście no, nie mają tych doświadczeń na bieżąco, które pan ma, oni się trochę zaczynają nudzić i stąd się biorą te kryzysy wieku średniego?
0: To wszystko z góry... Taka moja znajoma mówi, że to wszystko to się bierze z głodu i bezrobocia, tak? Czyli z głodu emocjonalnego miłości i z bezrobocia, bo nie mają co robić z tym nadmiarem.
1: Czyli coś jest na rzeczy.
0: Absolutnie, że tak. I tutaj nie ma. I nastawienie do życia, że zamiast martwić się tym, czego nie zrobiłem albo nie osiągnąłem, bo to podobno jest jakiś mityczny pierwszy etap podsumowywania swojego życia. Szczególnie to mężczyzn dotyka. Ja w imieniu kobiet nie czuję się uprawniony, żeby się wypowiadać. Więc to tutaj raczej cieszmy się z tego, co mamy. I naprawdę ten kryzys wieku średniego, rozdmuchamy go na cztery wiatry. No i tyle.
1: No dobrze, to zanim go rozdmuchamy na cztery wiatry, to jeszcze przez kilka minut jednak o nim porozmawiajmy. Panie Szymonie, bardzo, bardzo dziękuję. 22 645 22 66. Kryzys wieku średniego, czy bierze się po prostu ze zwyczajnej nudy, takiego znudzenia, być może jakąś tam monotonią życia, ale jednak z nudy, no ciekawy trop. Czekamy na kolejne głosy, na kolejnych słuchaczy i kolejne słuchaczki. No to pani Dorota. Dzień dobry.
2: Dzień dobry, witam serdecznie. Dziękuję za fantastyczny temat do dzisiejszej dyskusji. Otóż zrobiłam krótką sondę wśród koleżanek w pracy i okazuje się, że wszystkie jednogłośnie stwierdziłyśmy, że istnieje coś takiego jak kryzys wieku średniego i naszym zdaniem dotyczy on mężczyzn.
1: Dobrze, mamy wycieczkę w drugą stronę.
2: Mam na to dwa dowody. Otóż jedna z koleżanek powiedziała, że kryzys wieku średniego u jej męża wygląda w ten sposób, że stał się po prostu leniwy i nie ma na nic ochoty. No i nie wiadomo, jak sobie z tym poradzić. Mój natomiast mąż zadziałał w drugą stronę, znalazł sobie nowe hobby i kupił motocykl. W związku z tym od kilku lat wyjeżdża na wycieczki z innymi kolegami, którzy są w jego wieku. Mówimy
1: i którzy też kupili motocykle, tak? Plus,
2: którzy też kupili motocykle, tak. Wspólnie wynajmują garaż, żeby te motocykle przeglądać, dopieszczać, żeby je wzbogacać w najnowsze nowinki techniczne. Razem jeżdżą do sklepów, kupują sobie odzież na motocykle, razem planują wycieczki i powiem tak, w tym kryzysie ja osobiście czuję się taka trochę pominięta, może dlatego, że nie mam ochoty, czy boję się jeździć na motorze i nie podzielam w związku z tym pasji mojego męża, a panowie, no cóż, co weekend gdzieś wyjeżdżają i trudno, no.
1: No to muszę dopytać, to pani zdaniem, która opcja z punktu widzenia kobiety jest lepsza? Czy te motocykle, które kompletnie pani nie pociągają, czy ta druga opcja, to znaczy mąż trochę bardziej leniwy?
2: Nie, no wolę jednak, żeby mąż czymś się zajmował.
1: Czyli jednak motocykle.
2: Bo tak, to go odmładza. Bez wątpienia to go odmładza. Tak jak jeden ze słuchaczy powiedział, że dziecko w późniejszym wieku odmładza, tak samo i tutaj ta pasja jest taka rozwojowa. I tak jak mówię, planuje coś, planują razem, wyjeżdżają, cieszą się tym, opowiadają o tym, no po prostu zdobywają zupełnie nową taką przestrzeń w życiu i nowe doświadczenia. I to jest fajne, no. Ja mężowi nie zabraniam absolutnie tej nowej pasji, aczkolwiek właśnie w gronie przyjaciół mojego męża, tych nowych przyjaciół mojego męża, była jedna taka pani, która się z tym kryzysem nie mogła pogodzić, która była bardzo zawsze zaniepokojona, kiedy mąż wyjeżdżał i to małżeństwo się rozpadło.
1: No dobrze, i w tym momencie przestaje się już robić aż tak bardzo zabawnie jak do tej pory.
2: Wesoło, tak.
1: Pani Doroto,
2: tak, także tutaj w tym kryzysie trzeba sobie jakoś...

0: tym pamiętać.
1: Pani Droto, bardzo, bardzo dziękuję za ten głos. 22 645 22 66 i jeszcze pani Agnieszka. Dzień dobry.
2: Dzień dobry. Ja państwa słucham i trochę nie mogę uwierzyć w to, co słyszę.
1: Dlaczego?
2: Dlatego, że psycholog, z całym szacunkiem dla pani ekspert i dla wszystkich psychologów, zajmuje się efektami i skutkami kryzysu wieku średniego, a tutaj potrzebny jest lekarz i wystarczy sobie zbadać poziom hormonów i wszystko jest jasne, więc nie można w tak powierzchowny sposób mówić, czy to jest fanaberia, czy nie, bo to jest po prostu zwykła, normalna biologia, chemia i każdy przechodzi przez kryzys wieku średniego. Jedni to odczuwają tak, drudzy siak, menopauza, andropauza i jakby efekty tych przemian chemicznych, biologicznych, które przechodzimy i od tego się nie ucieknie i można to przejść lekko lub można przejść to ciężko. Proszę pamiętać, że w wieku 18-19 domy psychiatryczne, te domy wariatów, przepraszam, nie znajduję w tej chwili innego słowa, bo się spieszę, były pełne kobiet w okresie menopauzalnym, bo wiedza na ten temat była żadna. Kobiety świrowały, nie miały głosu, nie miały możliwości jakby rozpędzenia tego wszystkiego. I podobnie z mężczyznami. Tutaj fanaberie to jest zupełnie
1: inne. Ale przepraszam, tylko z mężczyznami?
2: Nie.
1: No właśnie, to jest też ciekawe, tak.
2: No, powiedziałam o mężczyznach w kontekście tego, że kobiety były zamykane, ponieważ nie miały prawa głosu i na przykład super poeta, pisarz Claudel, Paul Claudel zamknął i ubezwłasnowolnił swoją cudowną siostrę Camille Claudel, rzeźbiarkę, genialną rzeźbiarkę w domu dla obłąkanych. I ona tam musiała zostać, bo stanowiła zagrożenie nie jako osoba, która ma kryzys taki czy siaki, tylko była zbyt genialna. Ale mężczyźni po prostu w tej chwili, oczywiście, że to przechodzą. Rośnie brzuszek nie dlatego, że ktoś żre, tylko dlatego, że zmieniają mu się hormony i to wystarczy zbadać i do lekarza pierwszego kontaktu, zrobić sobie badanie krwi na hormony i nie ma...
1: No dobrze, to pani Agnieszko, dobrze, to wybił gong, więc musimy zakończyć. Ja się spróbuję zaraz gdyby odbić wspólnie z naszym gościem od tego, co pani powiedziała. Czekają kolejni słuchacze. Panowie, chwila cierpliwości. Bardzo o to proszę. Wracamy do pani doktor Ewy Kosowskiej-Korniak. Pani Ewo, to rzeczywiście jest tak, że wszystko kwestią hormonów wystarczy lekarz i po problemie?
3: Znaczy, ja szanuję każdy głos, który się tutaj pojawił i ten także był bardzo cenny, natomiast, bo podnosi ten aspekt upływu lat, zmian hormonalnych, spadku testosteronu, pojawienie się takich zjawisk jak menopauza i tak dalej.
1: Wszystko pełna zgoda, natomiast pytanie, czy to się musi kończyć kupieniem sportowego samochodu, prawda?
3: No właśnie, i czy to definiuje tak zwany kryzys, bo na to, że w wieku średnim, powiedzmy między 45 a 55 rokiem życia, następuje jakaś większa autorefleksyjność, przyglądanie się swojemu dobrostanowi, być może spadek poczucia szczęścia, co jest akurat udowodnione w badaniach naukowych, mówić o takiej krzywej szczęścia, że to jest literka U i właśnie ten spadek w tych latach przypada, no to na to wszystko składa się szereg przyczyn. Od tego, w jakiej jesteśmy relacji, jak wygląda nasz związek, który tworzyliśmy jako młodzi ludzie. Czy w tym związku została utrzymana bliskość? Jeden ze słuchaczy powiedział o tym głodzie emocjonalnym. On często stoi za tymi kryzysami, że po prostu nie czujemy się dobrze w relacji, w której jesteśmy. Dzieci odchowane, zgubiła się bliskość. Patrzymy na swoje życie i mówimy sobie o rany i tak już ma być do końca życia. Coś nie tak, ja z tym muszę coś zrobić, ja muszę poczuć jakieś wyzwania, muszę poczuć jakąś nową energię. I dlatego ludzie próbują coś z tym robić. Każdy znajduje swój własny sposób. Myślę, że jest to trochę tak potocznie trywializowane, że no, nowy motor, nowy samochód, nowy imidż, zmiana koloru włosów, tak siłownia. Ale tak naprawdę za tym stoi jakaś jednak troska o siebie i takie zwrócenie uwagi na swoje życie, a to samo w sobie jest dobre.
1: No to pani doktor, to w takim razie do tych różnych aspektów tego tematu będziemy oczywiście jeszcze powracać, o ile czas nam pozwoli. 22 645 22 66. Czeka pan Robert. Dzień dobry.
4: Dzień dobry, Robert. To znaczy 52 lata i nie wiem właśnie o czym jest rozmowa. Czyli tutaj właśnie z pani ostatnim zdaniem jak najbardziej, zresztą też się z wszystkim zgadzam. Farmakologią, na pewno tam te niedobory lipido czy tam tych wszystkich hormonów na pewno mają wpływ, ale będę twierdził to, co chyba większość na początku, żeby sobie ułożyć zajęcie wspólnie życie. Gratuluję tam mężowi tej pani od mocy, bo nie każda żona, kobieta będzie tak wyrozumiała.

0: i tak zaufa facetowi.
1: No, słuchaczka mówiła o zupełnie innej reakcji swojej znajomej.
0: Tak, tak. Właśnie dlatego mówię, no nie każdy ma to szczęście, ale ja uważam, że nie, że po prostu trzeba sobie wspólnie organizować we dwoje ta bliskość, naprawdę. Ja wiem sam po sobie, wiesz, tam te 30 lat po ślubie, trzeba sobie tego pilnować, jak to mówią, do tego ognia trzeba dodawać iskier, ognisko, żeby nie zgasło. A jak jest problem, rozmowa. Ja na przykład też gdzieś tam rusuję od 6 lat, nie dlatego, że 6 lat temu miałem 45 lat, tylko po prostu staram się być w ruchu. Pracę zmieniłem na 8 godzin, czy to jest dla mnie zabójstwem, gdzie pracowałem po 13, jestem kierowcą. Ale przychodzę do domu, rower, działka, gdzieś wyjście z domu na lody, cokolwiek. Musi być spontaniczność i wydaje mi się, że PESEL i te wszystkie inne sprawy idą na bok. Wzajemne zorganizowanie sobie czasu. Weekend przychodzi, nawet gdzieś sobie pojechać za miasto, gdziekolwiek. Żeby nie siedzieć w domu, Boże, nie przed telewizorem. No i to, co pani powiedziała właśnie, brzuszek rośnie, ktoś się nie dba, bo ja mam tyle lat po co. Uważam, że wspólna partnerska rozmowa, jaki jest problem i organizowanie sobie czasu po prostu na wesoło.
1: Spotkanie no dobrze, to...
0: z ludźmi przede wszystkim, wszystko na wesoło trzeba brać.
1: No każdy dobrze, to mamy...
0: Do rodzaju dożynki, niedożynki, zawsze, sobota, niedziela, jest gdzie wyjechać nawet na wieś 6 kilometrów. I zawsze człowiek się pośmieje, spotka znajomych. Nie widzę...
1: I coś się dzieje.
0: Naprawdę.
1: Dobrze, panie Robercie, ja to wszystko kupuję. Mamy całkiem w sumie tak naprawdę prostą receptę, jak sobie z pewnymi wyzwaniami poradzić. 22 645 22 66. Pani Jana, dzień dobry.
2: Dzień dobry, panie redaktorze. Dzień dobry słuchaczom.
1: Jak to jest z tym kryzysem?
2: No więc ja i mój mąż tego kryzysu w ogóle nie zauważyliśmy. Bo był to dla nas okres spełnienia zawodowego, okres zdrowia, nic nam nie dokuczało i zwiedziliśmy świat. I muszę powiedzieć, że wspólne uczucie, wspólne zainteresowania i to, żeby sobie odpuścić z pewnymi sprawami, na przykład zawodowymi, i jeśli są oszczędności, jechać w najdalsze zakątki świata. Bo jak lat nam przybędzie, to się będziemy cieszyli, jeśli będziemy mogli pojechać gdzieś kilkanaście czy kilkadziesiąt kilometrów od domu.
1: No dobrze, ale to tak, jest, przepraszam, ale to jest trochę takie realizowanie marzeń zapewne z młodości, prawda?
2: Tak, zawsze nam się marzyło, żeby zwiedzać świat i tak przez kilkadziesiąt lat pracowaliśmy i mieliśmy ustawione priorytety, bo to moim zdaniem jest podstawą, jak sobie poradzić z czymś, co przyjdzie nieuchronnie, a przy czym wiele osób się niejako chowa. Mówię tutaj o kryzysie wieku średniego. Możemy go w ogóle nie doświadczyć. Wierzę, że takich osób jak my jest w Polsce i na świecie znacznie więcej.
1: Pani Jano,
2: pani
1: Jano, bardzo, bardzo dziękuję za ten głos. Bardzo rozważny, tak chyba mógłbym powiedzieć. 22 645 22 66. No to w takim razie czas na pana Jacka. Dzień dobry.
3: Dzień dobry, panie redaktorze. Dzień dobry wszystkim. Panie redaktorze, ja chciałem powiedzieć odnośnie tego kryzysu wieku średniego, że albo go mam, albo go nie mam, bo ja mam do tego stosunek obojętny, natomiast skończyłem 59 lat i w tym roku sobie kupiłem taki samochód Cabrio. I sobie tym samochodem jeżdżę po okolicy i się lansuję.
1: No to, panie Jacku, ale
3: to jest taka forma.
1: No właśnie, to chciałem powiedzieć, bo zdaje pan sobie sprawę z tego, że zapewne nie jedna osoba widząc pana w tym samochodzie pomyśli sobie, oho, facet przechodzi kryzys, to sobie kupił sobie Cabrio.
3: Tak. No... Ale to się trochę, panie redaktorze, przesuwa, bo kiedyś mi się wydaje, tam może 26 lat temu, to wiek średni to chyba było, nie wiem, 40 lat, 45, to już tak się uważało, że ktoś jest taki starszy. Teraz to nie wiem, czy 55, 60, czy to jest wiek średni, czy jeszcze później. Jakby takiej definicji, no nie wiem, czy ona jest. Nie wiem, gdzie ją tam... Mm-hmm.
1: To panie Jacku, tak...
3: Te widełki. Ale mówię, czy to jest kryzys, czy nie ma, to ja no, mam stosunek obojętny, nie?
1: No dobrze, to zadam inne pytanie. Panie Jacku, tak? Fajnie się nim jeździ?
3: Jeździ się fantastycznie, szczególnie to, że jak teraz widać, jak ta pogoda, to słońce czasami tak dowala, bo no naprawdę te dni są słoneczne, jest ich dużo. Mm-hmm. Czasami jest deszcz, ale tak to nawet po 38-40 stopni. Nie? No wtedy to już jest trochę za ciepło na Cabrio, bo to już ten, ale tak jak na przykład dzisiaj, to jest wspaniale.
1: No dobrze, wspaniale. To mogę powiedzieć...
3: I to jest taki mój, nie wiem, może odpowiedź na to.
1: Może tak, może nie, bo sam pan nie jest pewien. Panie Jacku, bardzo, bardzo dziękuję. Troszkę zazdroszczę, jeżeli chodzi o te doznania motoryzacyjne. Spoglądam na zegar, będziemy chyba już pomału...

0: Musieli kończyć naszą dyskusję, ale w takim razie powracamy na koniec do naszego gościa, pani dr Ewa Kosowska-Korniak. Bardzo różne spojrzenia, bardzo różne komentarze co do tego, czy tak naprawdę ten kryzys wieku średniego to tak naprawdę on w ogóle funkcjonuje i w ogóle istnieje. Ciekawe głosy, pani doktor.
1: Bardzo ciekawe głosy i myślę, że to, co tak przebija ze wszystkich wypowiedzi, to to, że warto mieć swoje pasje, warto, żeby te pasje były wspólne, warto mieć podobny styl życia, realizować, czy to podróże, czy aktywność fizyczną, czy wyjścia do teatru, do kina, czy cokolwiek innego, po to, żeby czuć się ze sobą dobrze w relacji, w której jesteśmy, w związkach, w których jesteśmy. I warto sobie zadawać pytania też, jak ja się czuję, jak ja się mam, jak ja realizuję swoje życie, jakie sobie stawiam wyzwania, czy w ogóle sobie stawiam jeszcze jakieś wyzwania, bo tak naprawdę to decyduje o jakości naszego życia i o tym, czy nie popadamy w jakąś stagnację i o tym, czy nie mamy pokusy, żeby nagle wszystko wywrócić do góry nogami, tak jak w tym potocznym wyobrażeniu. Nie?
0: Że się czy rzucam wszystko i w Bieszczady.
1: Tak, i w Bieszczady. Więc myślę, że ten wiek średni, chociaż też go definiujemy w różnych latach, no ale powiedzmy między 40 a 50 którymś rokiem życia, może 60, to jest taki czas takiej dużej autorefleksji, takiego przyjrzenia się swojemu dotychczasowemu życiu i zadania sobie pytania, co chcę dalej w życiu robić, jak chcę, żeby moje życie wyglądało, co się nie musi wiązać z drastycznymi zmianami, ale zmiany same w sobie są dobre, bo niosą rozwój i niosą te wyzwania, więc nie oceniajmy też innych pod warunkiem, że nikogo nie krzywdzą swoimi działaniami, tylko przyjrzyjmy im się z zaciekawieniem.
0: Mi się spodobał jeszcze jeden głos mówiący o tym, że trzeba dorzucać ognia w tym naszym wspólnym związku, żeby ten ogień nie wygasł. I to jest też sposób na to, żeby być może z tymi wszystkimi problemami się nie zmagać.
1: To jest bardzo dobry sposób, bardzo dobry głos. Mówię to jako mediatorka pomagająca panu w kryzysach, że jeżeli się nie dba o podtrzymywanie tego ognia, to w momencie, kiedy dzieci dorastają i wchodzą w dorosłość, naprawdę ten kryzys się pojawia w związkach i wtedy pada pytanie, czy ja chcę dalej żyć w takim związku zimnym, bez rozmowy, bez bliskości, bez wspólnych pasji, czy chcę czegoś innego doświadczyć. Więc nie oceniajmy też osób taką łatwą oceną, tylko przyjrzyjmy się całościowo ich życiu i temu wszystkiemu, co w życiu ważne. Ważne jest to, żeby tą bliskość emocjonalną i tą radość wspólnego bycia utrzymać i żeby tego ognia dokładać przez lata.
0: No to w takim razie o tym na pewno musimy pamiętać. Pani dr Ewa Kosowska-Korniak, psycholożka Uniwersytet WSB Merito w Opolu. Bardzo pani dziękuję.
1: Ja również dziękuję.
0: A ja już teraz z wielką uwagą tak spoglądam w lewą,
2: i oceniasz,
0: w prawą
2: czy
0: stronę.
2: Już jesteśmy w trakcie, przed
0: ależ gdzie,
2: czy po?
0: Gdzież mnie oceniać takie rzeczy? Ja mogę o tym porozmawiać, ale nie chcę w żaden sposób oceniać. Sam nie wiem właśnie. Naprawdę.
2: Ale kupiłeś sobie już auto bez dachu, w sensie kabriolet?
0: Czy powinieneś pytać, czy kupiłem sobie w ogóle jakieś auto? Dobrze, najpierw takie zwykłe auto, a potem dopiero kabriolet. To taką kolejność zachowajmy. Czy od razu tak z grubej rury?
2: Nie, no od razu z grubej. Jak kryzys, to kryzys.
0: To muszę zobaczyć, ile tam w skarbonce tych monetek się uzbierało.
2: Na jedną felgę?
0: No, może dwie.
2: To ja ode mnie masz trzecią jakby.
0: Dobrze. To Marcin, dorzuć się na czwartą i już będzie dobry początek.
3: Nie ma żadnego problemu, mogę się dorzucić.
0: No to felgi już mamy, a co do reszty to zobaczymy. A co w letnisku?
2: Bardzo dobrze się składa, że poruszyłeś dzisiaj ze słuchaczami i ze słuchaczkami temat kryzysu wieku średniego.
3: Czy Klara jest w kryzysie wieku średniego?
2: Bohaterka serialu Klara jest prawdopodobnie w kryzysie.

0: Jedynka. Polskie Radio. Autopromocja.
1: Królowa sportu wraca na salony.
2: Najlepsi lekkoatleci Starego Kontynentu walczą o medale Mistrzostw Europy.
1: Wśród startujących w Birmingham liczne grono reprezentantów Polski.
2: Anita Włodarczyk,
1: Paweł Fajdek,
2: Ewa Swoboda,
1: Jakub Szymański
2: czy Natalia Bukowiecka.
1: Oni wszyscy liczą na kolejne medale wielkiej imprezy.
2: Na 2 lata przed Igrzyskami Olimpijskimi powinniśmy się przekonać o sile polskich lekkoatletów.
1: Relacje i rozmowy z zawodnikami w programie pierwszym Polskiego Radia od 10 do 16 sierpnia. Rafał Bała
2: i Krzysztof Kuzak.
1: Zapraszamy.
0: Jedynka. To jest radio. Autopromocja. Reklama.
3: Codziennie szeroki wybór świeżego mięsa? To się opłaca. Już dziś karkówka wieprzowa rzeźnik. Cena przed obniżką 18,49. Teraz 11,99 za kilogram. A z kuponem Lidl Plus 7,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
4: Lidl, to się opłaca.
5: Pędziłam, ale moje nogi znowu jak z ołowiu.
6: Klasyczny objaw żylaków, ta ciężkość, ból i obrzęki nóg.
5: Brzmisz jak podręcznik medyczny. Co radzisz?
6: Biohespan Max, bo to maksymalna dawka diosminy i to zmikronizowanej.
5: Czyli?
6: Taka, co się dobrze wchłania. A to ważne, dlatego jest w Diohespanie Max. Diohespan Max. Maksymalna ulga dla nóg.
7: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Przewlekła niewydolność krążenia żylnego kończyn dolnych. 1000 mg diosminy. Aflofarm.
8: Teatr Polskiego Radia razem z Teatrem Ochoty rozpoczynają nowy wakacyjny cykl. Już od 15 sierpnia, każdej soboty o godzinie 17, słuchowiska na leżakach. Na skwerze przed Teatrem Ochoty. Wspaniałe głosy Krystyny Czubówny, Anny Seniuk, Michaliny Łabacz czy Dominiki Ostałowskiej. Wybitne teksty Mateusza Pakuły, Artura Pałygi czy Elizy Kąckiej. Wstęp na wszystkie wydarzenia jest bezpłatny. Chodźcie i posłuchajcie.
9: Żyj bez ograniczeń, nawet przy śmiechu, wysiłku czy dźwiganiu. Czuj się pewnie.
10: Za utrzymanie kontroli w oddawaniu moczu odpowiadają m.in. mięśnie dna miednicy. Sięgnij po Regulinal i wspomóż ich prawidłową pracę. Suplement diety Regulinal zawiera aż 11 składników, m.in. magnez i witaminę D, które wspomagają prawidłowe funkcjonowanie mięśni, w tym mięśni dna miednicy. A wyciąg z ziela na włoci wspiera zdrowie pęcherza.
9: Regulinal pomoże zachować kontrolę.
10: Regulinal. Komfort, na który zasługujesz.
9: Aflofarm.
11: Bo w Media Ekspert taniej masz. O tak, taniej masz.
12: W Media Ekspert wyprzedaż. Rowery w promocji nawet 50% taniej. A do tego na rowery objęte akcją do 50 rat 0% i pół roku nie płacisz. RSO 0%. Cross, Romet, Indiana górskie, miejskie, elektryki, trekkingowe i dla dzieci. Więcej w sklepach i na mediaekspert.pl.
11: Bo w Media Ekspert taniej masz.
13: 35 lat razem. Wiele przez ten czas wspólnie przejechaliśmy. Mamy co wspominać, mamy co świętować. Nie wiemy, jaka była Twoja pierwsza Toyota, ale wiemy, jaka może być kolejna. Bo w urodzinowej ofercie mamy dla Ciebie m.in. praktyczną miejską Toyotę Yaris Hybrid z korzyściami do 13 500 zł i atrakcyjnym finansowaniem w kredycie 50 na 50. Świętuj z nami 35 lat Toyoty w Polsce. Odwiedź salon. Sprawdź też ofertę na inne modele.
0: Reklama. Radio Kierowców.
14: Kuba Hanak, zapraszam na wiadomości drogowe. Niestety dwa nowe utrudnienia, pierwsze z nich na ekspresowej piątce. Na odcinku pomiędzy Nagradowicami a Czerlejnem, dokładnie na węźle Kleszczewo, zapalił się samochód osobowy. To 32 kilometr. Na jezdni w kierunku Gniezna.

lokowany jest w tej chwili prawy pas ruchu i pas włączania. To utrudnienie może potrwać nawet 2 godziny. Mamy też utrudnienie na Podkarpaciu na S19 pomiędzy węzłem Jasionka a węzłem Sokołów Małopolski. Na 452 kilometrze zderzyły się 2 samochody, osobowy i dostawczy. Na szczęście nic nikomu się nie stało, ale zablokowany jest 1 pas w kierunku Lublina. Mamy też utrudnienie na S3, to już województwo lubuskie, pomiędzy węzłem Północ a Południe. Na obwodnicy Zielonej Góry na 192 kilometrze zderzyły się 2 auta osobowe. Nie ma osób rannych, ale zablokowany jest 1 pas w kierunku Legnicy. Na S8 w Warszawie, mówimy o tym zdarzeniu od kilkudziesięciu minut, na odcinku pomiędzy węzłem Opacz a węzłem Janki w kierunku Katowic zderzyły się 2 ciężarówki. W chwili obecnej zablokowany jest pas prawy i środkowy. Przejechać można wyłącznie pasem lewym. Zdarzenie z 59 krajowej pomiędzy Mrągowem a Starymi Kiełbonkami, dokładnie w Pieckach, na 52 kilometrze zderzył się samochód osobowy i motorower. 1 osoba została poszkodowana. Na tym odcinku obowiązuje ruch wahadłowy w tej chwili. Nie ma już utrudnień na Krajowej 15 oraz na S7. Na S2 w Warszawie też robi się coraz luźniej. 22 513 11 11, numer do Radia Kierowców. Każda informacja jest dla nas cenna.

0: Minęła 18, tu program pierwszy Polskiego Radia.
1: Zapraszamy na aktualności jedynki.
0: Maria Furdyna
1: i Paweł Aramowicz-Zieliński. Posłowie sejmowej większości mówią o zmianach w rządzie. Rekonstrukcja możliwa jest na jesieni.
0: Dwumiesięczne dziecko w białostockim oknie życia. Dziewczynka jest zdrowa, sprawą zajęły się służby.
1: Administracyjnych formalności nie warto zostawiać na piątek, 14 sierpnia. Większość urzędów będzie nieczynna.
0: Czy będzie rekonstrukcja rządu?
1: O możliwych zmianach w Radzie Ministrów jesienią mówią posłowie koalicji.
0: Pod znakiem zapytania jest m.in. obecność w rządzie przewodniczącej Polski 2050 Katarzyny Pełczyńskiej-Nałęcz.
2: Do rekonstrukcji namawiają premiera ludowcy.
3: Ostatni rok był rokiem nowego podejścia.
2: Mówi Czesław Siekierski z PSL, który chętnie widziałby w rządzie Szymona Hołownię. Były marszałek Sejmu jest wskazywany jako ten, który zastąpiłby w nim Katarzynę Pełczyńską-Nałęcz. Adam Gomo z Polski 2050 ostrzega jednak przed realizacją takiego scenariusza.
4: To oznaczałoby, że ktoś, kto ją wyrzuca, kończy nasz projekt koalicyjny.
2: Szef klubu KO Zbigniew Konwiński mówi, że rekonstrukcja to domena premiera.
5: Każdy minister wie, że oczywiście jest do dyspozycji pana premiera i pan premier w każdym momencie może zdymisjonować każdego ministra.
2: Tymczasem ministrem do spraw wdrażania polityki rządu właśnie przestał być Maciej Berek. Michał Fabisiak, Polskie Radio.
1: Węgierskie Zgromadzenie Narodowe wybrało nowego prezydenta.
0: Głową państwa został Ondrasz Bokom. Były sędzia objął funkcję po rezygnacji Tamasa Szuljoka.
6: Na 73-letniego byłego prezesa węgierskiego Sądu Najwyższego głosowali wszyscy uprawnieni posłowie partii Petera Modiora. Przy 140 głosach za, przeciw głosowało jedynie 6 przedstawicieli skrajnie prawicowej naszej ojczyzny. Rządzący przez ostatnie 16 lat Fidesz zbojkotował głosowanie. Nowy prezydent chce jednak pojednania. Uważa, że trzeba rozliczać, ale przy okazji przywrócić fundamenty debaty publicznej i porządku konstytucyjnego. Przyszłość demokracji zależy nie tylko od tego, czy kolejne pokolenie pójdzie głosować, ale także od ich poczucia odpowiedzialności za nasze wspólne sprawy, powiedział w parlamencie Ondrasz Boko. Gratulacje złożyło mu wielu polityków na sali, m.in. premier i ministrowie. Piotr Piętka, Polskie Radio Budapeszt.
1: Około 2-miesięczna dziewczynka została znaleziona w oknie życia w Białymstoku.
0: Zgodnie z procedurami powiadomiono policję, służby medyczne, a dziecko przewieziono na badania do szpitala.
1: Dziewczynka jest zdrowa.
0: Znaleziono przy niej także list, informacje o imieniu dziecka, karmieniu oraz szczepieniach. Zostawiono także wózek.
1: W liście nie ma informacji o przyczynach pozostawienia dziewczynki w oknie życia.
7: To są aktualności jedynki.
0: To nie będzie dobry dzień na załatwianie urzędowych spraw.
1: W najbliższy piątek, 14 sierpnia, zamkniętych będzie wiele placówek oraz instytucji administracji publicznej.
0: Ich pracownicy będą mieli wolne w zamian za przypadające w sobotę święto wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny.
1: W piątek nieczynne będą m.in. urzędy skarbowe, mówi rzecznik prasowej Izby Skarbowej w Lublinie Michał Deruś.

0: będziemy prowadzić stacjonarnej obsługi podatników. Powinni o tym pamiętać wszyscy, którzy planowali osobistą wizytę w urzędzie w tym dniu, w szczególności przedsiębiorcy lub księgowi, którzy na bieżąco załatwiają sprawy swoich firm bądź swoich klientów.
1: Choć urzędy będą zamknięte, wiele spraw można załatwić przez internet.
0: E-Urząd Skarbowy działa przez całą dobę, 7 dni w tygodniu, również 14 sierpnia i pozwala załatwić większość spraw bez konieczności wizyty w urzędzie.
2: W piątek nieczynne będą też m.in. placówki Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, urzędów wojewódzkich oraz ministerstw.
1: Początek roku szkolnego za 3 tygodnie, a wraz z nim w szkołach podstawowych i przedszkolach zmiany.
2: Od 1 września będzie obowiązywał zakaz korzystania z telefonów podczas lekcji, przerwa nawet zajęć terenowych.
1: Co myślą o tym zakazie szczecinianie? O to pytała reporterka Radia Szczecin Anna Klimczyk.
3: Myślę, że to jest bardzo fajne, bo zawsze jak przychodzę do szkoły, to zamiast dzieciaki się bawią, to gapią się w telefon.
4: Jak długo siedzimy na telefonie dziennie?
5: Nie wiem, no cały dzień. Gramy, piszemy z kolegami.
4: A wiesz, że od września już nie będzie można mieć telefonów w szkole?
6: To jest dobry pomysł.
4: A mama co sądzi o tym pomyśle?
7: Uważam, że to jest bardzo dobry pomysł, ponieważ unikamy i uzależnień od telefonu, niepotrzebnego hejtu, który też czasem na grupach klasowych, szkolnych się pojawia.
2: Od zakazu będzie kilka wyjątków, dotyczą nagłych sytuacji i alarmowych.
1: Ponadto użycie telefonu będzie dozwolone, gdy nauczyciel wyraźnie o to poprosi w celach edukacyjnych.
2: Wyjątek dotyczy także uczniów, którzy muszą korzystać z telefonu ze względu na stan zdrowia, na przykład aplikacje do pomiaru glukozy przy cukrzycy.
1: To były aktualności programu Pierwszego Polskiego Radia.
8: Informacje sportowe. Sylwia Urban na lekkoatletycznych Mistrzostwach Europy w Birmingham. Ewa Swoboda odbierze dziś swój srebrny medal. Ale jak radzą sobie pozostali Polacy? To pytanie kieruję do Rafała Bały, który tam na miejscu śledzi ich występy. Dzień dobry, Rafale, oddaję Ci głos.
9: Witam serdecznie, tak, i rozgrzewam już ręce do oklasków dla Ewy Swobody. Ona za 1,5 godziny odbierze ten swój srebrny medal, na który bardzo zasłużyła. Przecież fantastycznie pobiegła 11,2 sekundy, tylko o 2 setne przegrała z Amy Hunt. Ale inni dziś rano nie poszli za jej przykładem. Kilka osób odpadło, czy to w eliminacjach, czy w półfinałach. Między innymi Mikołaj Szczęsny w skoku wzwyż, Izabela Smolińska na 400 metrów przez płotki. No i to, co nas najbardziej zmartwiło. Obie zawodniczki w biegu na 800 metrów, Aleksandra Formela, no i Anna Wielgosz, która przecież jeszcze w zeszłym roku była halową mistrzynią Europy na tym dystansie. Dziś ewidentnie jej nie poszło. Starała się, walczyła do samego końca, ale zajęła w swojej serii 4. miejsce i w półfinale nie pobiegnie.
10: Już w połowie dystansu czułam, że rywalki naciskają, potykają się o moje nogi z tyłu, więc to przyspieszenie nie było zdecydowanie moim najlepszym przyspieszeniem, jakie potrafię dać. No tym razem nic nie zawiodło oprócz moich decyzji. No, żal mi tej szansy, że jej nie wykorzystam. Dzisiaj jednak no, na ostatnich 50 metrach widziałam, że moja szansa ucieka i nie mogłam nic z tym zrobić i dzisiaj to nie był zdecydowanie mój dzień.
9: Kolejne Mistrzostwa Europy za 2 lata w Polsce, w Chorzowie, i tam może Anna Wielgosz lepiej zaprezentuje się, może wystartuje w finale, ale dziś w finale na pewno wystartuje Paweł Fajdek. On już o 20.10 polskiego czasu odda pierwszy rzut w finale rzutu młotem, no i jest jednym z wielkich faworytów. W tym roku rzucał ponad 80 metrów. Pozostali rywale też mocni, ale Paweł Fajdek, wiemy, 5-krotny mistrz świata, on potrafi rywalizować na najwyższym poziomie. Pia Skrzyszowska, najpierw półfinał 100 metrów przez płotki, później mamy nadzieję finał. Jeśli pójdzie wszystko zgodnie z planem, to medal jest pewny, można powiedzieć, bo przecież Pia jest jedną z najlepszych płotkarek na świecie. No, ale jeszcze trzeba ten półfinał, a później finał przebiec. No i Dominik Kopeć, czyli człowiek, który może nam dzisiaj tutaj sprawić niespodziankę. Potrafi też biegać w finałach. Był na 60 metrów w hali bardzo wysoko. Tutaj mamy dłuższy dystans 100 metrów, ale Kopeć na pewno jest zawodnikiem, który, można powiedzieć, może być tutaj takim czarnym koniem. Dziś to może być wieczór Polaków w Birmingham.
8: I oby tak było. Bardzo dziękuję za relację. Ksawery Masiuk, Jan Kałusowski, Zuzanna Famoluk i Barbara Leśniewska awansowali do finału sztafet mieszanych 4x100 metrów stylem zmiennym podczas pływackich Mistrzostw Europy w Paryżu. W eliminacjach mieli 6. czas. Z kolei Flavia Kamzol i Dominika Sztandera awansowały do półfinałów swoich konkurencji. Sztandera na 100 metrów klasykiem, a Kamzol na 50 metrów motylkiem.
11: Niesamowite. Dalej nie mogę tego opisać za bardzo. No, tyle emocji, no jestem bardzo wdzięczna, że tu jestem. Tak, nie mogę się doczekać, naprawdę. Już mam ciarki, już rano miałam, dlatego naprawdę, no może nie.
8: Początek sesji

0: wieczornej na paryskiej pływalni o 18:30.
1: Pogoda.
2: Prawie w całym kraju noc będzie pogodna, trochę więcej chmur na północy, ale padać nie powinno. Temperatura minimalna wyniesie od 6 stopni na północnym wschodzie i w rejonach podgórskich do 12-13 na zachodzie i nad samym morzem. Wiatr będzie słaby, a ciśnienie rośnie. Na barometrach w Warszawie teraz prawie 1009 hektopaskali.
1: Klimat.
2: W Zduńskiej Woli jakość powietrza jest umiarkowana, poza tym głównie dobra. Bardzo dobra na północy i południowym wschodzie. Z odnawialnych źródeł pochodzi obecnie 60% energii elektrycznej, ale ze względu na zwiększone zużycie prądu warto go oszczędzać.
1: Jedynka. Polskie Radio. Reklama.
3: Otwieramy tysięczny sklep Lidla w Polsce i dziękujemy, że wciąż jesteście z nami. Z tej okazji od 20 lipca do 14 sierpnia w każdym tygodniu w sklepach i na Lidl.pl czeka łącznie 1000 produktów w promocji. Więcej na www.lidl.pl.
4: Lidl, to się opłaca.
5: I przyszło lato. I co my na to? Jedynka zaprasza na Lato z Radiem od poniedziałku do piątku po 9:00 i na sobotnie rodzinne pikniki z życia wzięte w 12 miastach. Zabawa, muzyka, naukowe eksperymenty, galaktyczna gra audionauci, escape room, symulator jazdy, taniec i mnóstwo zabawy dla całej rodziny. Po południu międzypokoleniowa potańcówka, a wieczorem koncerty gwiazd. Lato z Radiem i Telewizją Polską w Brozach. Już w najbliższą sobotę od 9:00 rano. Wstęp i zabawa dla wszystkich.
1: Jedynka. To jest radio.
5: Sponsorem tytularnym pikników Lata z Radiem jest BYD, producent hybrydowego sedana SIL 5.
6: Boli, swędzi,
7: piecze, a do tego nawraca.
8: Hemoroidy. Jest prosty sposób, żeby je wyleczyć. Zastosuj krem Proctohemolan, który łagodzi dolegliwości natychmiast po zastosowaniu. Do tego wzmacnia żyły, by objawy nie powracały. Proctohemolan. Bez hemoroidów szybko i na długo. Proctohemolan krem, tribenozyd, lidokaina, zewnętrzne i wewnętrzne żylaki odbytu. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
9: Już 21 sierpnia rusza Międzynarodowy Blues na Świecie Festiwal Kujawy-Pomorze. Zagrają m.in. Adam Douglas, JJ Band i Maciej Balcar, The Crackers, Jam. Wspólnie z formacją Blues Against the Machine wystąpi gość specjalny, Big Daddy Wilson. Blues na Świecie Festiwal, 21 i 22 sierpnia. Bilety do nabycia na kupbilecik.pl. Festiwal poleca program Pierwszy Polskiego Radia.
10: No, działka wygląda jak należy. Kwiaty podlane, grządki opielone i jeszcze...
11: Mamo, odpocznij, bo znów zaczną ci dokuczać skurcze.
10: Spokojnie. Zaczęłam stosować Zdrowit Skurcz Senior i pozbyłam się tego kłopotu jak chwastów.
12: Suplement diety Zdrowit Skurcz Senior zawiera potas i magnez niezbędne dla prawidłowej pracy mięśni oraz ekstrakt z głogu wspomagający krążenie krwi.
10: Zdrowit Skurcz Senior i niech skurcz cię nie ogranicza.
12: Więcej informacji na opakowaniu produktu. Dystrybutor Naturprodukt Zdrowit. Spółka ZOO.
13: Mega okazje w Media Expert, a do tego na produkty objęte promocją do 40 rat 0% i do listopada nie płacisz. RSO 0%. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
1: Reklama. Autopromocja.
14: W środę w Lecie z Radiem niespodzianka. Naszym gościem będzie gitarzysta, muzyk sesyjny oraz kompozytor Jacek Królik.
15: To jest pewien układ takich, można powiedzieć, rozkładanych arpeggiów. Kojarzy się z beztroską, że wreszcie przychodzi lato. Na gitarze się trzeba trochę napocić, żeby to coś zagrać.
14: Ponadto w audycji wszystko o przetworach, wekowaniu i innych sposobach na zachowanie smaków lata.
0: Lato z Radiem w Jedynce jutro od 9:00. Zapraszam, Sława Bieńczycka.
1: Jedynka. To jest radio.
9: Autopromocja. Program Pierwszy Polskiego Radia.
1: Muzyczna Jedynka.

Sabrina Carpenter i Paweł Sztompka. Witamy w pierwszym programie Polskiego Radia. Już jest 16 minut po godzinie 18, a więc czas na muzyczną jedynkę. A w niej jak zawsze konkurs. Konkurs, który tym razem jest związany z takimi polskimi piosenkami. Dawnymi, letnimi wspomnieniami, ale cały czas świetnie się trzymającymi. To będą tylko oczywiście fragmenty trzech utworów. No a my będziemy prosili Państwa o to, aby Państwo połączyli jakoś te utwory w jedną.

0: wzgórza nad Soliną okrywa szarym płaszczem mrok. Nie żegnaj się, choć lato minie, spotkamy się tu znów za rok.
1: Jak można powiedzieć, że dawnych letnich wspomnień czaro ten saksofon jeszcze w tle. Wallace'a Chałupy, Augustowskie noce, Zielone wzgórza nad Soliną. Ach, można by tych tytułów jeszcze wiele, wiele przypominać, ale myśmy dzisiaj wybrali trzy utwory. Z czym się Państwu kojarzą? Dlaczego one są według tak położone koło siebie? I prosimy o odpowiedzi na te właśnie podpowiedzi, na te pytania.
2: Sponsorem nagród w konkursie jest firma Tonsil. Polski producent słuchawek, głośników bezprzewodowych, sprzętu nagłaśniającego i kolumn Altus.
1: No właśnie, mamy do wygrania wspaniałe słuchawki bezprzewodowe do uszu. Tonsil R55BT. Konkurs rozwiążemy mniej więcej za pół godziny, więc proszę się śpieszyć. Nasz numer SMS-owy 72 151.

0: To była Ella Fitzgerald i jej Manhattan. To jest pierwszy program Polskiego Radia. 21 minut po godzinie 18. A teraz czas już na...
1: Płyta tygodnia.
0: Tak, to nowy album Wojciecha Baranowskiego. Płyta zatytułowana jest Waniliowy, album, na których czekaliśmy 2 lata, no i troszeczkę zmieniony imidż, również i wykonawcy, również jego nazwiska. Już nie Baranowski przez V, jak Victoria, ale po polsku Baranowski, to Wojciech Baranowski i płyta zatytułowana Waniliowa. Od wczoraj prezentujemy nagrania z tego właśnie nowego albumu i mamy dla Państwa egzemplarze codziennie tej nowej płyty. Do piątku Wojciech Baranowski, a w czwartek w Muzycznej Jedynce będzie naszym specjalnym gościem tuż po godzinie 18. A dziś kolejny utwór z tej nowej płyty, Waniliowy 71-151, Waniliowy Tchórz, ten utwór się nazywa, i Wojciech Baranowski.

Jestem tchórzem i Wojciech Baranowski to jego nowa płyta. Płyta, która jest płytą tygodnia programu pierwszego, a więc mamy egzemplarze tego właśnie albumu dla Państwa. Wystarczy do nas napisać 71-151, no i mieć oczywiście troszeczkę szczęścia. Płyta zatytułowana jest Waniliowy, jest płytą tygodnia, a więc codziennie od wczoraj aż do piątku prezentujemy chociaż jedno nagranie z tego nowego albumu, a z Wojtkiem spotkanie w najbliższy czwartek, oczywiście również w pierwszym programie Polskiego Radia w muzycznej jedynce tuż po 18:00 i będziemy pytali się artysty o te nowe nagranie, o te nowe piosenki. No i dlaczego zmienił? Przyzwyczailiśmy się tylko do tego nazwiska Baranowski przez V, a teraz jest Wojciech Baranowski i jego Waniliowy. Dziś chciałbym powiedzieć o kilku koncertach, które nas czekają i festiwali, które się zbliżają do nas. Oczywiście kolejny koncert Lata z Radiem, będziemy zapraszali, ale tyle się dzieje i tak wspaniałych rzeczy muzycznie w Polsce, że to jest niesamowite. I za chwilę połączymy się z Ciechocinkiem, gdzie trwa festiwal operowo-operatkowy. Natomiast jeszcze wcześniej chciałbym powiedzieć i zaprosić do Bydgoszczy. Tam za chwilę dosłownie festiwal Andrzeja Zauchy. Festiwal, który od lat jest z nami i prezentuje i przypomina twórczość i piosenki Andrzeja Zauchy, ale jednocześnie jest czymś więcej niż zwykłym festiwalem połączonym z konkursem, dlatego że to wszystko, co zostało zrobione w Bydgoszczy dla Andrzeja Zauchy, dla sceny krakowskiej, jest absolutnie niesamowite, tak jak i sam festiwal. A w tym roku, 5 września, jak zawsze w Operze Nowej, wystąpią między innymi piosenki z repertuaru artysty Andrzeja Zauchy. Śpiewać będzie i Sławek Uniatowski, i Kasia Moś, i Katarzyna Dereń, i Paweł Wolsztyński, i Dodo Jaszczyńska, i Nick Sinclair, a więc będzie sporo wspaniałych gości. Mało tego, muszę powiedzieć, że festiwal ten się bardzo rozrasta, dlatego że to już nie tylko Bydgoszcz, nie tylko ten jeden dzień, ale to będą koncerty w całej Polsce, już nie zatytułowane po prostu tak jak sam konkurs i festiwal Serca Bicie, ale od innej piosenki zatytułowanej Wymyśliłem Ciebie, przeboje Andrzeja Zauchy, i to będzie i w Lublinie, i w Gdańsku, i w Poznaniu, w Łodzi, w Bielsku-Białej, w Częstochowie. Od września poprzez październik i listopad będzie Zauchy. Będzie bardzo, bardzo dużo Zauchy i my jesteśmy z tego bardzo dumni, dlatego że to jest artysta pierwszego programu Polskiego Radia. Andrzej Zaucha i Wieczór nad Rzeką Zdarzeń.

0: apple.
1: To był swingujący Andrzej Zaucha i wieczór nad rzeką zdarzeń.
2: Polskie Radio. Jedynka.
1: Ten festiwal przed nami, 5 września, Opera Nowa, a później nieomal cała Polska z piosenkami Andrzeja Zauchy w nowych oczywiście interpretacjach. Natomiast powoli, powoli kończy się festiwal operowo-operetkowy w miejscu absolutnie wyjątkowym. I jednocześnie festiwal absolutnie wyjątkowy również dla nas, dla słuchaczy i pracowników programu Pierwszego Polskiego Radia imienia Kazimierza Kowalskiego. Kazimierza nie ma już z nami, wspaniałego śpiewaka, wspaniałego radiowca, uwielbianego przez naszych słuchaczy, autora audycji muzycznych, ale sam festiwal jest jego imienia, odbywa się jak zawsze w jego ukochanym, w naszym ukochanym Ciechocinku, gdzie łączę się teraz z Małgorzatą Kowalską, którą witam bardzo serdecznie i wiem, że prowadzi.

0: Widzisz, po Kazimierzu ten wspaniały moment i ten wspaniały festiwal, i to z ogromnymi sukcesami, bo słyszę, że te recenzje z tegorocznego festiwalu są niesamowite. No, gratuluję, po prostu jedno słowo.
1: Dzień dobry Państwu, witam. Dzień dobry Panie Redaktorze. Tak, festiwal 28 już festiwal, piąty festiwal realizowany przeze mnie samodzielne po śmierci Kazimierza. Faktycznie mam wrażenie, że jest bardzo udany. Mieliśmy trzeci koncert otwarty dla publiczności, gdzie zaprezentowała się z ogromnym sukcesem młodzież Akademii Muzycznej z Bydgoszczy, prezentując spektakl Księżniczki Czardasza, który był przygotowany właśnie w Operze Nowa przez studentów Akademii Muzycznej z Bydgoszczy. Oczywiście był koncert galowy, czyli koncert otwarcia. W sobotę mieliśmy taki koncert Viva la Musica, gdzie wprowadziłam elementy muzyki nie tylko operowej, operetkowej, ale latynoamerykańskiej. Coś nowego. Koncert finałowy będzie również koncertem chyba takim zaskakującym dla publiczności, bo tym razem nie zakończymy ani operetką, ani operą, a postanowiłam zaprezentować artystów operowych i w ich wykonaniu piosenki filmowe z lat 20., 30., czyli piosenki międzywojnia. Myślę, że to się będzie bardzo podobało. Publiczność bardzo żywo reaguje na wszystko, co się dzieje w Ciechocinku. Tak jak mówię, mamy swoich fanów, którzy przyjeżdżają co roku w tym terminie, rezerwują sanatoria, rezerwują hotele. Bardzo się cieszę, dlatego że wśród tych ludzi jest coraz więcej młodych ludzi. Nie tylko kuracjusze, tacy typowi kuracjusze właśnie uzdrowisk, ale młodzi ludzie się pojawiają i to jest bardzo, bardzo takie radosne, że ta muzyka nie pójdzie w zapomnienie. Poza tym ja staram się bardzo propagować młodych ludzi na scenie.
0: Kazimierz zawsze robił to samo. Pamiętasz, kiedy właściwie wydawało się, że mówił, że on nie jest ważny, że ważna jest młodzież, która po nim przyjdzie, i tak trochę się stało. Wykreował tyle gwiazd nie tylko dla sceny łódzkiej, polskiej, ale również światowej.
1: Dokładnie. Wśród uczestników festiwalu byli śpiewacy, którzy na stałe śpiewają w Austrii, w Niemczech. Już nie mówię o śpiewaczce, która miała okazję występować w Metropolitan Opera. Także wśród tych śpiewaków, stąd celowo ja stworzyłam taki koncert "Czy śpiewa z nami gwiazda?" I prezentuję właśnie młode talenty, ponieważ nigdy nie wiadomo, gdzie ci ludzie będą w trakcie rozwoju swojej kariery.
0: Można powiedzieć od Ciechocinka do Nowego Roku i jeszcze dalej. To wszystko opowiedziała Małgorzata Kowalska. Chcieliśmy ci ogromnie podziękować za to, że pamiętasz o programie pierwszym, pamiętasz o tym, że tak jak Kazimierz wszędzie, gdzie pojawiał się, zawsze opowiadał, że najważniejsza dla niego jest muzyka, a w drugim punkcie, że najważniejszy jest dla niego program pierwszy. My o tym pamiętamy. Pamiętamy o festiwalu i pamiętamy głos Kazimierza. Pozwól, że teraz przypomnę jedną z jego arii. To będzie historia sprzed lat. W dodatku nie będzie śpiewał sam, ale historia bardzo, bardzo pięknie przedstawiona. To świt, to zmierzch. Dziękujemy ci raz jeszcze
1: Panie redaktorze, dziękuję Państwu.

Historyczne nagranie. Kazimierz Kowalski, Violetta Villa. 100 świt to zmierzch. To jest pierwszy program Polskiego Radia. Trwa festiwal imienia Kazimierza Kowalskiego w Ciechocinku. Jeszcze ostatnie dni tego festiwalu. No, za 19 minut godzina 19. Przypominam o naszym konkursie. Mamy takie trzy ważne miejscowości, które coś łączy. Właśnie państwo tu podpowiadają nam różne historie. Wszystkie są wspaniałe, a do wygrania słuchawki bezprzewodowe, takie douszne, wysokiej jakości, Tonsil R55BT. Czekam jeszcze przez dosłownie kilka chwil na państwa odpowiedzi, podpowiedzi, opowiadania na temat tych trzech

0: wzgórza nad Soliną okrywa szarym płaszczem mrok. Nie żegnaj się, choć lato minie, spotkamy się tu znów za rok.
1: No i tym czwartym utworem na przykład mógłby być Ciechocinek i Na deptaku w Ciechocinku, ale ja wybieram Farala Williamsa.

0: Polskie Radio. Jedynka.
1: Pełnych tych ważnych koncertów, wspaniałych festiwali jest bardzo dużo. Polska stała się potęgą muzyczną. Lata, nie tylko lata, nasz koncert Lata z Radiem i z Telewizją Polską najbliższy 15 sierpnia w Mrozach. Proszę posłuchać, kto dla nas będzie śpiewał i kto będzie występował. Patrycja Markowska, Kamil Bednarek, Blanka, Andrzej Piaseczny, Kobranocka, Universe, Bratanki, Łukasz Zagrobelny, Welena Flinta, Demono, no i Pektus. Więc można powiedzieć, że tak jak Pektus śpiewa o tym, że najlepiej być w podróży, to najlepiej być w podróży, ale jednocześnie w podróży do cudownych miejsc, śpiewających miejsc.

Kasia Popowska i jej zespół Pectus. Pectus zagra dla nas na specjalnym koncercie Lata z Radiem. Tym razem spotykamy się w Mrozach. To będzie 15 sierpnia i obok Pectus zagrają i zaśpiewają między innymi Universe, Bratanki, Łukasz Zagrobelny, Ewelina Flinta, Demono, Kamil Bednarek. Można powiedzieć legendy i gwiazdy współczesnej muzyki polskiej. To już wszystko. Pani Sylwia z Lidzbarga otrzymuje od nas specjalną nagrodę. To są te owe słuchawki w konkursie, co łączą te trzy piosenki. Co łączę? Pani napisała do nas, że to woda. Cóż może być piękniejszego niż wakacje nad wodą? Wschody i zachody słońca, magia w tym roku mnie to ominie, ale marzyć warto. Marzy pani Sylwia. Sylwia z Lidzbarga. Mam nadzieję, że będzie pani marzyła w nowych słuchawkach. To są jakieś wyjątkowe. No wspaniałe. Genialne. Jeśli chodzi o nagrody, to naszą płytę do tygodnia, waniliowy, Wojciech Baranowski, otrzymuje pan Jan z Opola. Przypomnę, że Wojtek Baranowski będzie naszym specjalnym gościem w muzycznej jedynce we czwartek, a Paweł Sztompkę już dziękuję za wspólnie spędzony czas. A propos tej wody, to ważne również są zielone trawy, o czym wspomina Brothers Four.

0: Morskiem na 40 km pomiędzy Płotami a Nowogardem. Zepsuł się samochód ciężarowy. Służby donoszą, że nadal blokuje jeden pas w kierunku Szczecina. Na S5 w Wielkopolsce pomiędzy Nagradowicami a Czerlejnem na węźle Kleszczewo spłonął samochód osobowy. Nie ma tam utrudnień, ale służby nie odwołały jeszcze tego utrudnienia, więc trzeba wziąć pod uwagę, że być może w tym miejscu na 32 km nadal będą problemy na zjeździe właśnie na Kleszczewo. Nie ma utrudnień w Warmińsko-Mazurskiem ani na drodze krajowej numer 59, ani na drodze krajowej numer 15 pomiędzy Ostródą a Lubawą, gdzie przypomnę, dachował samochód osobowy. 22 513 11 11 to numer do Radia Kierowców.
1: Minęła 20, tu program pierwszy Polskiego Radia. Aktualności Marzena Godon. Rząd przyjął projekty ustaw dotyczące m.in. artystów i podatników ZUS. Według Iranu cieśnina Ormus pozostanie zamknięta. Trwają poszukiwania zaginionego surfera na Zatoce Gdańskiej. Rząd przyjął projekty czterech ustaw, w tym deregulacyjnych, dotyczących artystów i Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Ta ustawa dotyczy umorzenia zaległości dochodzonych przez ZUS i powstałych przed 1999 rokiem, czyli przed reformą systemu ubezpieczeń społecznych, mówi rzecznik rządu Adam Szłapka.
2: Samo ściąganie należności jest dużo bardziej kosztowne niż to, co z tych należności spływa do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, więc jest to po prostu ułatwienie życia tym osobom.
1: Rozwiązanie to obejmie ponad 7 tysięcy płatników. Natomiast jeśli chodzi o zmiany w prawie autorskim, to osoby, które pracują nad książkami, będą mogły liczyć na wyższe zarobki.
2: Chodzi o to, żeby autorzy, tłumacze, ilustratorzy, wydawcy dostawali większe wynagrodzenie za wypożyczanie ich książek w bibliotekach. Czytelnicy, tak jak obecnie, będą mogli wypożyczać, rzecz jasna, bez żadnych opłat.
1: Rząd przyjął też projekt ustawy, która ma zapewnić pomoc poszkodowanym beneficjentom programu Czyste Powietrze. Chodzi o osoby, które zostały oszukane przez nierzetelnych wykonawców pobierających zaliczki z programu. Kluczowe jest to, aby wyroki sądów były prawomocne, podkreśla szefowa resortu klimatu Paulina Henning-Kloska.
3: Wtedy spłata zobowiązań będzie przechodziła z beneficjenta programu Czyste Powietrze na nieuczciwego wykonawcy, który zostanie skazany prawomocnym wyrokiem sądu.
1: Na dziś kwota nierozliczonych zaliczek w programie Czyste Powietrze wynosi 285 milionów złotych. Według szacunków resortu klimatu problem może dotyczyć 8 tysięcy rodzin. Projekt ustawy trafi teraz do dalszych prac parlamentarnych w Sejmie. Tam, gdzie są publiczne pieniądze, potrzebna jest skrupulatna kontrola. W ten sposób senator Koalicji Obywatelskiej Grzegorz Schetyna skomentował nieprawidłowości przy rozdysponowaniu pomocy dla powodzian. Według medialnych doniesień 4,5 miliona złotych trafiło do trzech podmiotów z Dziwiszowa. Jednym z beneficjentów była firma męża wiceprezeski Karkonoskiej Agencji Rozwoju Regionalnego Anny Konieczyńskiej, która została już odwołana z tego stanowiska. Mieszkańcy Dolnego Śląska wiedzieli o aferze już w kwietniu, mówił w Polskim Radiu 24 senator Schetyna.
4: Wszystkie sprawy trzeba wyjaśnić. Dzisiaj jesteśmy na takim etapie, że wszystkie wnioski są badane, oceniane i musi być wiedza co do każdej złotówki wydanej. Tu jest nieprawidłowość.
1: Anna Konieczyńska nie jest już działaczką Koalicji Obywatelskiej. Jeszcze w sierpniu ma się odbyć sąd koleżeński w jej sprawie. Ściśle tajne informacje dotyczące obronności państwa na prywatnej skrzynce mailowej. Prokuratura Okręgowa w Warszawie skierowała do sądu akt oskarżenia przeciwko pułkownikowi rezerwy Krzysztofowi G. Oskarżenia wobec wojskowego dotyczą przetwarzania informacji niejawnych i przesyłania ich na osobistą skrzynkę mailową szefa kancelarii premiera w rządzie Mateusza Morawieckiego, Michała Dworczyka. Ostatecznie maile ze skrzynki Dworczyka wyciekły i były publikowane na platformie Poufna Rozmowa.
5: Prokuratura twierdzi, że pułkownik Krzysztof G. przekazywał informacje niejawne o klauzulach tajne, ściśle tajne, poufne i zastrzeżone w nieprawidłowy sposób. Materiały wysyłał z prywatnej skrzynki mailowej na prywatny adres mailowy ówczesnego szefa kancelarii premiera. Dodatkowo oskarżony miał kopiować niejawne pliki graficzne w swoim mieszkaniu na komputerach i pendrive'ach, które nie miały odpowiedniej akredytacji bezpieczeństwa teleinformatycznego. Pułkownik przechowywał w domu komu również

0: również papierowe wydruki dokumentów o najniższej klauzuli tajności. Krzysztof G. nie przyznał się do postawionych zarzutów, teraz grozi mu do 3 lat więzienia. Michał Makowski, Polskie Radio.
1: To są aktualności jedynki.
2: Cieśnina Ormus pozostanie zamknięta, dopóki Stany Zjednoczone nie zmienią swojego zachowania, tak zapowiedział sekretarz Najwyższej Rady Bezpieczeństwa Narodowego Iranu i podkreślił, że władze amerykańskie muszą zaakceptować warunki Teheranu. Stany Zjednoczone muszą zakończyć wojnę i odmrozić irańskie fundusze za granicą, powiedział irański urzędnik, dodając, że mediatorzy przekazali już władzom amerykańskim warunki postawione przez Iran. Pomimo zapewnień Teheranu o końcowej fazie negocjacji dotyczących żeglugi w cieśninie Ormus, Waszyngton nie akceptuje irańskich warunków. Prezydent Donald Trump zapowiedział, że w kwestii Iranu może, tu cytat, bawić się dalej i poczekać na gospodarczy upadek Teheranu albo uderzyć w nich naprawdę mocno. Trump zapewnił, że cieśnina Ormus jest otwarta i znajduje się wyłącznie pod amerykańską kontrolą. Jeszcze wracamy do kraju. Zaginionego surfera na Zatoce Gdańskiej szuka Morska Służba Poszukiwania i Ratownictwa. Akcja prowadzona jest z wody i powietrza i trwa od popołudnia w rejonie chałup, po tym jak na wodzie znaleziono deskę należącą do 40-latka. W działania zaangażowane są też WOPR, policja i Straż Graniczna. Prowadzi je również załoga śmigłowca marynarki wojennej z bazy w Gdyni. To były aktualności programu Pierwszego Polskiego Radia.
3: Informacje sportowe. Sylwia Urban. Ewa Swoboda odebrała już swój srebrny medal za bieg na 100 metrów podczas lekkoatletycznych Mistrzostw Europy, ale dziś w Birmingham mogą być kolejne polskie medale. Co na to Rafał Bała?
4: Witam serdecznie ze stadionu w Birmingham. Kibiców wciąż mało, nie wiem co się dzieje, chyba na weekend dopiero przyjadą tutaj z okolicznych miejscowości, ale Ewa Swoboda rzeczywiście na podium wyglądała dziś pięknie, uśmiechnięta, zadowolona. No tutaj do niej wreszcie dotarło, że jest wicemistrzynią Europy, przegrała tylko z Amy Hunt, wybrzmiał brytyjski hymn, ale Ewa wpatrzona w niebo, jakby dziękowała, że ten medal ma, a przecież jeszcze szansa jedna, bo będzie startowała w sztafecie 4x100 metrów, ale dziś szansa wielka na medal w rzucie młotem. Paweł Fajdek, no tutaj nawet bukmacherzy obstawiają, że może być głównym kandydatem do złota, ale obok niego Francuz Szosina, Ukrainiec Kochan, Ben Schalasz, bardzo doświadczony Węgier, jest kilku zawodników ponad 80 metrów. Za kilka minut rozpocznie się ten konkurs. Paweł Fajdek będzie rzucał jako trzeci. Będzie dzisiaj także Dominik Kopecz w biegu na 100 metrów. Kto wie, może dotrze nawet do wielkiego finału, ale przede wszystkim Pia Skrzyszowska. Ona najpierw półfinał, później finał. Złoto zna, no oczywiście z 2022 roku z Monachium. Wtedy została mistrzynią Europy. A na co liczy jej tata i trener Jarosław Skrzyszowski, powiedział właśnie Krzysztofowi Kozakowi.
5: Na takich zawodach jak Mistrzostwa Europy, Świata czy Igrzyska Olimpijskie ja jestem zainteresowany tym, w którym miejscu Pia będzie na mecie, a nie z jakim wynik osiągnie. Jest w tym roku sporo dziewczyn w Europie, które podniosło swój poziom, bo biega w okolicach 12:50-60, więc niespodzianki mogą się pojawić. Tutaj też nie ma za bardzo się nad czym zastanawiać, po prostu trzeba pobiec jak najszybciej się da i zobaczymy jaki to da efekt na linii mety.
4: Oby dało jak najlepszy efekt bieg Pi już wkrótce za kilkanaście minut, ale później ten wielki finał no tuż przed kroniką sportową. Także zapraszamy serdecznie. Paweł Fajdek skoncentrowany, uśmiechnięty teraz przedstawiany jest właśnie tutaj jako wielki faworyt rzutu młotem. Początek konkursu za kilka minut.
3: Bardzo dziękuję za relację. Dominika Sztandera miała 10. czas półfinałów na 100 metrów stylem klasycznym podczas pływackich Mistrzostw Europy w Paryżu i jest drugą rezerwową, która może wystąpić w finale, jeśli któraś z wyprzedzających ją pływaczek zrezygnuje ze startu. Z kolei Flavia Kamzol była dopiero 13. zawodniczką półfinałów na 50 metrów motylkiem i odpadła z rywalizacji, a my czekamy jeszcze na naszą sztafetę mieszaną 4x100 metrów stylem zmiennym. Ksawery Masiuk, Jan Kausowski, Zuzanna Famulok i Barbara Leśniewska już za moment popłyną w finale.
1: Pogoda.
2: W nocy zachmurzenie przeważnie małe, miejscami na północy kraju mgła. Temperatura na przeważającym obszarze Polski od 8 do 12 stopni. Chłodniej lokalnie na północnym wschodzie oraz w obszarach podgórskich około 6-7. Cieplej nad morzem od 12 do 15. Wiatr na północy kraju słaby i umiarkowany, porywisty. Na pozostałym obszarze słaby. I jeszcze morska prognoza pogody na Bałtyk Południowy i Południowo-Wschodni. Ważna

0: Do jutra do godziny 7. Sytuacja baryczna z godziny 15. Rozległy niż znad wschodniej Europy wypełnia się i przemieszcza na wschód. Wyższy znad Morza Północnego powoli umacnia się. Ostrzeżeń o wietrze nie ma. Bałtyk południowy, wiatr zachodni do północno-zachodniego 4 do 6, słabnący na 3 do 4 w skali Beauforta. Stan morza 4 do 3, temperatura powietrza około 17 stopni, widzialność dobra. Bałtyk południowo-wschodni, wiatr zachodni do północno-zachodniego 5 do 6, słabnący na 4 do 5. Stan morza 4 do 3, temperatura powietrza około 17 stopni, widzialność dobra. Zatoka Pomorska, wiatr zachodni do północno-zachodniego 4 do 6, słabnący na 3 do 4. Stan morza 3 do 2, widzialność dobra. Wybrzeże Środkowe, wiatr zachodni do północno-zachodniego 4 do 6, słabnący na 3 do 5, stan morza 3, widzialność dobra. Zatoka Gdańska, wiatr północno-zachodni do zachodniego 4 do 6, słabnący na 3 do 5, stan morza 3 do 4, później 2 do 3, widzialność dobra. I prognoza orientacyjna na następne 12 godzin. Bałtyk południowy, wiatr zachodni do północno-zachodniego 3 do 4, przechodzący na zmienne 1 do 3. Bałtyk południowo-wschodni, wiatr zachodni 3 do 5, przechodzący na kierunki północne 2 do 4, następnie zmienny 1 do 3 w skali Beauforta. To była morska prognoza pogody.
1: Jedynka. Polskie Radio. Reklama.
2: Pamiętasz, Barbara, tych panów z Media Expert?
3: No, tych, co mi nowy smartfon skonfigurowali i zabezpieczyli?
2: To teraz jeszcze ci szybkę wymienią, jak się zbije.
3: Ach, ci panowie z Media Expert.
2: Prawda?
4: Teraz w Media Expert twój nowy smartfon skonfigurujemy, zabezpieczymy, a jeśli trzeba, wymienimy stłuczoną szybkę na nową. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
5: Atopowe zapalenie skóry, reakcja alergiczna, pokrzywka? Nie musisz się znać. Zastosuj MaxiCortan. MaxiCortan to silny lek z podwójną dawką hydrokortyzonu. MaxiCortan zmniejsza stan zapalny i szybko przynosi ulgę w pieczeniu i swędzeniu skóry.
6: 1 gram kremu zawiera 10 mg hydrokortyzonu stanowiscowo w stanach zapalnych skóry różnego pochodzenia, przede wszystkim o podłożu alergicznym, o średnim nasileniu, które reagują na glikokortykosteroidy. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
7: Spakuj się na wakacyjny wyjazd razem z Ochnik. Letnia odzież, obuwie, torebki i walizki nawet 50% taniej. Skorzystaj z wyprzedaży w salonach Ochnik i na ochnik.com.
8: 18,47, 12.
9: Co liczysz?
8: Liczę na szczęście w Lotto. Teraz w kumulacji aż 7 milionów złotych.
9: To ja też chcę! 24, 39.
10: A teraz 7 milionów złotych w kumulacji Lotto. Graj w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
1: Reklama. Autopromocja.
11: W środę w Lecie z Radiem niespodzianka. Naszym gościem będzie gitarzysta, muzyk sesyjny oraz kompozytor Jacek Królik.
12: To jest pewien układ takich, można powiedzieć, rozkładanych arpeggiów. Kojarzy się z beztroską, że właściwie przychodzi lato. Na gitarze się trzeba trochę napocić, żeby to coś zagrać.
11: Ponadto w audycji wszystko o przetworach, wekowaniu i innych sposobach na zachowanie smaków lata.
13: Lato z Radiem w Jedynce jutro od 9. Zapraszam, Sława Bieńczycka.
1: Jedynka. To jest radio. Autopromocja. Program pierwszy Polskiego Radia.
14: Rafał Bała, witam z Birmingham, gdzie trwają Mistrzostwa Europy w lekkoatletyce i trwa konkurs rzutu młotem mężczyzn. Właśnie rozpoczął się kilka minut temu. Paweł Fajdek jest już po pierwszej próbie. No i mam dla Państwa znakomite informacje. 79 metrów, 13 centymetrów. Najlepiej jak na razie z tych wszystkich bardzo mocnych zawodników, chociaż teraz ten jego największy rywal, Węgier, Benz Halasz, rzucił ponad 80 metrów, ale Paweł Fajdek 79-13. Fantastyczne otwarcie. Aż podskoczył do góry Szymon Ziółkowski, mistrz olimpijski z 2000 roku, czyli trener z znakomity kiedyś zawodnik Pawła Fajdka. Paweł Fajdek uspokojony, no, męczył się w eliminacjach. Kijów, przecież tam 77 metrów rzucił dopiero w trzeciej próbie, ale widać, że jest doskonale przygotowany. Ta pogoda też mu sprzyja. Już słońce zachodzi, tutaj w cieniu jest całe to koło, zresztą cały również stadion, no i mnóstwo Polaków, którzy będą oklaskiwać Pawła Fajtka. Na razie Paweł Fajdek na drugiej pozycji, ale dopiero rzuciło czterech zawodników. Czekamy na drugą próbę naszego młociarza. Teraz już audycja, tu jest muzyka.

Ta jedna z bardziej znanych piosenek z repertuaru Eltona Johna powstała we francuskim studiu nagraniowym latem 1972 roku. Prawie 40 lat później, specjalnie na potrzeby ścieżki dźwiękowej do animowanego filmu Gnomeo i Julia, na muzycznym rynku pojawiła się słyszana przed chwilą wersja. W nowej aranżacji słychać przede wszystkim głos Nelly Furtado, ale jeśli się uważnie wsłuchać, to odnotujemy także skromny śpiew samego Eltona Johna. I tak oto o Crocodile Rock przypomnieli sobie młodsi słuchacze, co moim zdaniem jest bardzo dobrym ubocznym efektem tak zwanego coverowania przebojów. Anna Wil przed mikrofonem. Witam Państwa bardzo serdecznie i zapraszam na kolejne wydanie audycji Tu jest muzyka w programie pierwszym Polskiego Radia. Teraz zaśpiewa Stachurski.

0: To była Imelda May, irlandzka wokalistka, która przez lata była jedną z ważniejszych ikon nowoczesnego odrodzenia rockabilly. Słynie z potężnego głosu i świetnych aranżacji nie tylko swoich autorskich kompozycji, czego państwo przed chwilą byli świadkami. Trwa audycja Tu jest muzyka w programie pierwszym Polskiego Radia. Przed nami ciekawostka. Kiedy piosenka Nie liczę godzin i lat świętowała triumfy na festiwalu w Opolu w 1983 roku, sióstr Melosik nie było jeszcze na świecie. Utwór Andrzeja Rybińskiego to jeden z naszych ulubionych evergreenów. Z porywu serca postanowiłyśmy więc nagrać go na drugiej płycie, mówią bliźniaczki. Pomysł od razu podłapał producent Jan Smoczyński, w kilka chwil tworząc gitarowo-taneczną aranżację. Pierwotnie piosenkę zaśpiewałyśmy same. Zaproszenie Andrzeja Rybińskiego do udziału w nagraniu wydawało nam się zbyt śmiałym marzeniem. Ku naszej radości po zapoznaniu się z aranżacją od razu zgodził się na gościnny udział.
1: Schodami

Ten wielki przebój Roberty Fleck podzielili między sobą nieznani szerzej Calista Quinn i Desmond Dennis. To jest audycja Tu jest muzyka w programie pierwszym Polskiego Radia. Teraz z okazji 77. rocznicy urodzin przypomnimy piękną balladę nieżyjącego już niestety Erika Carmena. Był piosenkarzem, grał na instrumentach klawiszowych, a pisał piosenki dla siebie i innych wykonawców. W połowie lat 70. nagrał ten krzyk samotnego serca, bo tak chyba można sparafrazować tytuł piosenki All By Myself. W latach 90. sięgnęła po tę kompozycję sama Celine Dion.

Rafał Bała, witam ze stadionu w Birmingham, gdzie trwają Mistrzostwa Europy w lekkoatletyce i trwa finał rzutu młotem. No, chciałbym powiedzieć, że rozkręca się rywalizacja, ale niestety już od kilkunastu minut nie wiadomo, co się dzieje. Sędziowie wstrzymali, młociarze są zdenerwowani, chodzą. Paweł Fajdek podchodzi do swojego szkoleniowca. No, wygląda na to, że jest jakiś problem z pomiarem. Tutaj to wszystko odbywa się elektronicznie, no i okazuje się, że niestety sprzęt również w takich sytuacjach zawodzi. Młociarze zdenerwowani czekają na to, co się dzieje. No, takiej sytuacji już dawno nie mieliśmy, bo rzeczywiście przerywane były konkursy, ale to głównie z powodu złej pogody, z powodu niesamowitych opadów i przedłużane, albo nawet przenoszone na kolejny dzień. Ale dziś zawodzi chyba technika, bo widzę, że ci wszyscy zajmujący się pomiarem odległości teraz mocno pracują na swoich komputerach. Ale ile jeszcze będziemy czekać? Zobaczymy. Paweł Fajdek również teraz rozleniwiony, bo przecież trzeba się będzie dogrzać. Na razie zajmuje drugie miejsce, 79 metrów, 13 centymetrów, a prowadzi Ben Schalasz, 80-96. Czekamy też na półfinał w biegu na 100 metrów przez płotki, w którym wystartuje Pia Skrzyżowska. Jedynka.

0: To jest radio.
1: To zespół Demono zadawał takie niedyskretne pytania, a my w audycji Tu jest muzyka w programie pierwszym Polskiego Radia. Teraz doprawiamy naszą playlistę szczyptą bardzo eklektycznej muzyki w latynoskim wydaniu. Zapraszamy zatem do zestawu naszych utworów piosenkę kolumbijskiego zespołu Monsieur Periné. Swój własny, charakterystyczny styl grupa ta określa mianem swing a la colombiana, czyli kolumbijski swing.

Rafał Bała, witam ze stadionu w Birmingham. Trwają Mistrzostwa Europy w lekkoatletyce. Drugi dzień rywalizacji, no i szansa na drugi medal reprezentacji Polski. Wczoraj, przypomnijmy, Ewa Swoboda ze srebrnem w biegu na 100 metrów, a dziś Paweł Fajdek jest w trakcie konkursu rzutu młodzieży. Już po dwóch próbach, ale teraz jego wielki rywal w kole, Michał Kochan, spojrzał na tę przestrzeń około 80, no gdzieś tam może 83,4. Chciałby rzucić, żeby ustanowić swój rekord życiowy. Teraz bardzo mocno wyrzucił młot. Ten szybuje w okolice 80 metra, ale chyba troszkę bliżej niż Paweł Fajdek. Przypomnijmy, on w pierwszej próbie 79,13 i to daje na razie naszemu zawodnikowi trzecie miejsce. Wyprzedził go w drugiej próbie Wołodymyr Myśliwczuk, to jest Czech, no a niezmiennie na pierwszej pozycji bardzo doświadczony Ben Schalasz, 80 metrów 96 centymetrów. Teraz kolej Pawła Fajdka, to będzie trzeci rzut, no i już nasz zawodnik stoi przy arbitrze, który właśnie teraz dał mu sygnał, że może wchodzić do tego koła. Bardzo wysoka konstrukcja, siatka czarna, czasami na niektórych zawodach bywa zielona, ale tutaj jest czarna, no i przez tę czarną siatkę na swojego szkoleniowca patrzy teraz Paweł Fajdek, a tam na trybunach Szymon Ziółkowski, ten charakterystyczny tutaj jeszcze ruch, czyli otarcie potu z czoła i rozrusza teraz ten młot Paweł Fajdek. Za chwileczkę pierwszy obrot, on jest, potrafi być bardzo szybki, ale to koło jest szybkie, puszcza młot, krzyknął jeszcze bardzo mocno, ale młot trochę bliżej jednak w granicach 76-7 metra, zatem spalił nawet ten rzut Paweł Fajdek. Nie będzie on mierzony i nasz zawodnik wychodzi teraz, odpina rękawice, będzie szedł na krótką rozmowę do swojego trenera Szymona Ziółkowskiego. Krótszy rzut, 77 metrów niespełna w tej trzeciej kolejce, ale Paweł Fajdek na razie na brązowym miejscu, 79-13, chociaż do zakończenia konkursu jeszcze trzy kolejki.

To był Janik Bowi. I tak powolutku, proszę Państwa, zmierzamy do końca dzisiejszego wydania audycji Tu jest muzyka w programie pierwszym Polskiego Radia. Jeszcze tylko zaprezentuje się kolektyw z Nowego Jorku, który nazywa się The Postmodern Jukebox i będzie godzina 21. Dobrego wieczoru Państwu życzę i do usłyszenia. Anna Wil.

0: Jedynka. Polskie Radio. Autopromocja.
1: Królowa sportu wraca na salony.
2: Najlepsi lekarze.

0: Lekkoatleci Starego Kontynentu walczą o medale Mistrzostw Europy.
1: Wśród startujących w Birmingham liczne grono reprezentantów Polski.
0: Anita Włodarczyk,
1: Paweł Fajdek,
0: Ewa Swoboda,
1: Jakub Szymański
0: czy Natalia Bukowiecka.
1: Oni wszyscy liczą na kolejne medale wielkiej imprezy.
0: Na 2 lata przed Igrzyskami Olimpijskimi powinniśmy się przekonać o sile polskich lekkoatletów.
1: Relacje i rozmowy z zawodnikami w programie Pierwszym Polskiego Radia od 10 do 16 sierpnia. Rafał Bała
0: i Krzysztof Kuzak.
1: Zapraszamy.
2: Jedynka. To jest radio. Autopromocja. Reklama.
3: Wiesz co, Marian? Super jest ten nasz nowy telewizor.
4: No, wiadomo, Barbara. No. A kto go przywiózł, podłączył i skonfigurował?
3: No, ci panowie z Media Expert.
4: I jeszcze tego starego grata zabrali. Wygodnie i za darmo.
0: Teraz w

0: Wyjazd razem z Ochnik. Letnia odzież, obuwie, torebki i walizki nawet 50% taniej. Skorzystaj z wyprzedaży w salonach Ochnik i na ochnik.com.
1: 18,47, 12.
2: Co liczysz?
1: Liczę na szczęście w Lotto. Teraz w kumulacji aż 7 milionów złotych.
2: To ja też chcę!
3: Ogłoszenie społeczne.
4: Masz dość bólu głowy po słuchaniu polityków? Czujesz dezorientację po ich kolejnych wypowiedziach w mediach? To mogą być objawy nadmiaru dezinformacji. Demagog to sprawdzony środek na fałsz i manipulację w debacie publicznej. Weryfikujemy wypowiedzi polityków, oddzielamy fakty od opinii, wyjaśniamy, co jest prawdą, a co wprowadza w błąd. Działamy szybko i bez skutków ubocznych. Demagog to organizacja społeczna, nie lek. Długotrwałe stosowanie może prowadzić do wzrostu krytycznego myślenia i odporności na manipulacje. Stosuj codziennie. Demagog.pl. Sprawdzamy, żebyś ty nie musiał.
3: Ogłoszenie społeczne.
5: Birmingham, Mistrzostwo Europy. Rafał Bała, witam Państwa serdecznie. Lekkoatletyka na najwyższym europejskim poziomie. No i walka o medale reprezentantów Polski. Paweł Fajdek po trzech kolejkach zajmuje trzecie miejsce w rzucie młotem. Przed nim tylko Węgier Halasz, który się poprawił. 81-84 i Czech Myśliwczuk, który jest kilkanaście centymetrów lepszy od Pawła Fajdka. A Fajdek 79-13. Druga próba zepsuta. Trzecia niespełna 77 metrów i za kilka minut Paweł Fajdek będzie rzucał po raz czwarty. Na pewno będzie się chciał zbliżyć do granicy albo przekroczyć tę granicę 80 metrów. A Pia Skrzyszowska jest już po półfinale biegu na 100 metrów przez płotki. Nasza mistrzyni Europy sprzed 4 lat wygrała ten półfinał 12-60. Z jaką ona gracją pokonywała te płotki. Nawet nie musnęła ani jednej przeszkody. No i dobry pół metra, może 70-80 centymetrów wyprzedziła te najgroźniejsze rywalki, ale to był dopiero półfinał. Dziś wieczorem wielki finał z udziałem naszej reprezentantki, która przecież stawała już na podium Mistrzostw Europy, ale także znakomicie biegała w hali, biła rekordy Polski, ale chce przejść do historii jako dwukrotna mistrzyni Europy w tej trudnej przecież technicznej konkurencji na 100 metrów przez płotki. Dziś jeszcze 100 metrów płaskie i tutaj będzie półfinał z udziałem Dominika Kopcia. Liczymy na udział naszego reprezentanta w finale w tym biegu z najlepszymi sprinterami w Europie. Na razie Paweł Fajdek na trzeciej pozycji w rzucie młotem. Pia Skrzyszowska już jest pewna finału biegu na 100 metrów przez płotki, a zatem kolejna dziś szansa medalowa dla Polski. Na teraz już Radio Kierowców.
6: Radio Kierowców.
7: Kuba Hanak, zapraszam. Była mowa o płotkach, to powiem o płotach. S6 pomiędzy Płotami a Nowogardem w Wilczyńcu na 40 km zepsuła się ciężarówka. Służby nadal nie odwołały tego utrudnienia. Zablokowany jeden pas w kierunku Szczecina. S8 wydaje się, że ku końcowi chyli się utrudnienie pomiędzy węzłem Opacz a węzłem Janki w kierunku Katowic. Sporo mniejszy ten korek już przy wyjeździe z Warszawy w stronę południową. Mamy nadzieję i trzymamy kciuki, aby to utrudnienie, które jest z nami od godziny 14, już się zakończyło i żeby Państwo mogli jechać S8 w kierunku południowym bez żadnych utrudnień. Nadal z utrudnieniami niestety na S5 pomiędzy Nagradowicami a Czerlejnem na węźle Kleszczewo. To 32 km. Spłonął samochód osobowy. Służby poinformowały, że na jezdni w kierunku Gniezna zablokowana została łącznica zjazdowa, zatem w dalszym ciągu w tym miejscu trzeba się liczyć z utrudnieniami. A teraz mam 4 dobre wiadomości. Nie ma utrudnień na S3 na obwodnicy Zielonej Góry. Tutaj przejadą Państwo 192 km bez żadnego problemu. Nie ma utrudnień na S19. Pomiędzy Jasionką a Sokołowem Małopolskim również można jechać bez kłopotów. Oraz zniknęły 2 utrudnienia z Warmińsko-Mazurskiego, z drogi krajowej 59 i drogi krajowej 15.
3: Minęła 21, a to program pierwszy Polskiego Radia. Aktualności Marzena Godon. W ciągu kilku dni zapadnie decyzja o ewentualnym obniżeniu VAT-u na paliwa, zapowiada minister finansów. Lotnisko w Katanii na Sycylii wstrzymuje ruch z powodu erupcji Etny. Około 200 Polaków tam utknęło. SpaceX usunął Polskę z europejskiego regionu mobilnego internetu.

0: Decyzja o ewentualnym obniżeniu VAT-u na paliwa zapadnie w ciągu kilku dni, tak zapowiedział minister finansów i gospodarki Andrzej Domański. Wskazał na ograniczenia budżetu wynikające ze skierowania przez prezydenta ustawy o podatku od nadmiernych zysków koncernów do Trybunału Konstytucyjnego. Sytuacja na rynku ropy pozostaje w dalszym ciągu niestabilna, mówi Urszula Cieślak z łódzkiego biura Reflex.
1: Ceny ropy naftowej ponownie rano zbliżyły się w rejon $90 za baryłkę. Po południu ta sytuacja się ustabilizowała, ale są małe szanse na wyraźną korektę cen hurtowych na krajowym rynku paliw, chociaż obserwujemy też poprawę sytuacji w stosunku do ubiegłego tygodnia, ale jednak przeciętnie dalej te ceny pozostają wysokie dla benzyny i oleju napędowego.
0: Zdaniem ekspertów w tej sytuacji wydaje się zasadne wprowadzenie kolejnej odsłony pakietu CPN, czyli ceny paliw niżej, na ostatnie 2 tygodnie sierpnia. Około 200 obywateli Polski utknęło na lotnisku w Katanii. Na Sycylii pracę największego sycylijskiego lotniska zakłóca aktywność wulkanu Etna. Ograniczenia mają obowiązywać do jutra, do godziny 11. Polacy, którzy mają problemy z wylotem, powinni skontaktować się ze swoimi przewoźnikami, wskazywał w TVP Info rzecznik MSZ-u Maciej Wewiór.
2: To przewoźnik odpowiada za swoich klientów, więc tam pierwsze kroki. Proszę sprawdzać, proszę być w kontakcie z tym przewoźnikiem. My, nasz konsul, oczywiście w miarę możliwości próbujemy wspierać naszych obywateli w tym kontakcie. Te loty są przekierowywane na inne lotniska. Ludzie opuszczają Sycylię również w inny sposób.
0: Sytuację związaną z erupcją Etny cały czas monitorują włoskie służby. Firma SpaceX, dostawca internetu satelitarnego Starlink, wyłączył Polskę z europejskiego regionu mobilnego. To oznacza, że polscy klienci korzystający z terminali w kraju będą musieli zapłacić za internet nawet 3-krotnie więcej, jeśli postanowią zabrać sprzęt na długi wyjazd do Niemiec, Czech czy Chorwacji. Decyzja amerykańskiej firmy może mieć związek z przekazywaniem przez Polskę Starlinków na potrzeby ukraińskiej armii i administracji.
3: Po zmianie zasad ze standardowego pakietu mobilnego Starlink zarejestrowanego w Polsce można korzystać za granicą tylko przez miesiąc. Później trzeba albo wrócić do kraju, albo przejść na znacznie droższy pakiet. Klientów w innych krajach Unii Europejskiej oraz w Skandynawii takie obostrzenia nie dotyczą. Dlaczego Polska została tak potraktowana? Tego SpaceX nie wyjaśnia. Przypuszczenia padają na próbę ograniczenia wykorzystywania polskich Starlinków w Ukrainie. Przez pierwsze 2 lata wojny Polska kupiła i przekazała walczącej Ukrainie prawie 25 tysięcy terminali do obsługi internetu satelitarnego. Miesięczny abonament za urządzenia kosztuje budżet polskiego państwa prawie 13 milionów złotych. Michał Makowski, Polskie Radio.
4: To są aktualności jedynki.
0: A w nich przenosimy się do Birmingham, gdzie lekkoatletyczne mistrzostwa. Rafał Bała.
5: I trwa w Mistrzostwach Europy konkurs rzutu młotem. Paweł Fajdek przed swoją 4. próbą. Na razie zajmuje 3. miejsce, 79 metrów, 13 centymetrów. Teraz wziął ten młot, którym tak daleko przecież w tym sezonie już rzucał, bo jest taki przepis, że można te młoty przywozić swoje. Można je tutaj ważyć, tylko muszą ważyć dokładnie 7 kg, 26 dekagramów i jeśli zatwierdzony przez sędziów, to można tym swoim szczęśliwym młotem rzucać. Paweł Fajdek miał przecież swego czasu taki złoty młot, bo jest 5-krotnym mistrzem świata. Miał ten młot, którym ustanawiał rekord Polski w 2015 roku, a dziś chciałby ten rekord poprawić. Gdyby poprawił, no to właściwie nie byłoby na niego mocnych, ale na razie Niemiec Hummel rzucał 75-97 i Paweł Fajdek wchodzi już do koła. 4. próba, na razie 3. pozycja. Przed nim Węgier Benzhalasz i Czech Myśliwczuk, ale spokojnie Pawła Fajdka stać tutaj na przerzucenie Czecha i na rzuty w granicach 80-81 metrów. Halasz prawie 82 metry, to jest fantastyczny, doświadczony zawodnik. Teraz jeszcze poprawił swoją rękę. Wytatuowane ramię, wytatuowana noga, obtarł czoło z potu, no i spojrzał tak daleko, jakby chciał zobaczyć gdzieś ten 84-85 metr. Teraz trzeba rozbujać całą siłą, ale to jest bardzo dynamiczny zawodnik. Pierwszy, drugi, trzeci, czwarty obrót. No i problem Pawła Fajtka, rzuca po raz kolejny w siatkę, a zatem nie będzie poprawy wyniku. Ciągle na 3. miejscu pozostaje nasz zawodnik, no i będziemy czekać na tę próbę numer 5 i numer 6. Na razie z brązowym medalem Paweł Fajtek, ale liczymy na poprawę.
0: Rafał Bała, bardzo dziękuję. I wracamy do aktualności ze świata. Do 250 wzrosła liczba ofiar śmiertelnych trzęsienia ziemi w Kolumbii. Tak wynika z najnowszych danych podanych przez lokalne władze. Kilkaset osób zostało rannych, a pod gruzami nadal mogą znajdować się ludzie. Do trzęsienia ziemi o magnitudzie 7,4 doszło wczoraj rano. To jedno z silniejszych trzęsień ziemi, jakie

0: nawiedziły Kolumbię. 2 godziny latał nad lotniskiem w niemieckim Hanowerze dron, którego nie potrafiły wykryć zainstalowane tam detektory. Policja nie wyklucza, że to kolejna próba sabotażu.
1: Dron był widoczny gołym okiem, dlatego wstrzymywane były loty pasażerskie, a samolot towarowy z Paryża został skierowany na inne lotnisko. Praca portu lotniczego była przerywana, ale system czujników nie wykrył bezzałogowca. Sprawę zgłosili pracownicy firm logistycznych. Policja potwierdza jedynie, że zajmuje się obecnością obiektu latającego nad lotniskiem. Fakt, że dron był widoczny przez ponad 1,5 godziny, ogranicza prawdopodobieństwo jego przypadkowej obecności. Eksperci uważają, że było to świadome działanie, by zakłócić pracę lotniska. Do tej sytuacji doszło niespełna tydzień po wykryciu uzbrojonego drona w Lipsku. Do detonacji w pobliżu ukraińskich samolotów, z których jeden był wyładowany amunicją, nie doszło, bo zawiódł zapalnik. Prokuratura sprawdza, jaki był tego powód. Znalazła też tropy prowadzące do Rosjan, odpowiedzialnych za wcześniejsze ataki hybrydowe na terenie Niemiec. Adam Gruczewski, Polskie Radio.
0: Tymczasem nurkowie rumuńskiej armii zniszczyli 2 drony Gerbera dryfujące w rumuńskiej strefie ekonomicznej na Morzu Czarnym w pobliżu morskiego projektu gazowego Neptune Deep. Drony zostały zauważone przez jedną z jednostek pracujących przy realizacji największej tego typu inwestycji w Unii Europejskiej. Ukraina potwierdziła, iż maszyny te nie należały do jej sił zbrojnych. To były aktualności programu Pierwszego Polskiego Radia.
2: Pogoda.
0: W nocy zachmurzenie przeważnie małe, miejscami na północy kraju mgła. Temperatura na przeważającym obszarze Polski od 8 do 12 stopni. Wiatr na północy kraju słaby i umiarkowany oraz porywisty.
2: Klimat.
0: W całym kraju jakość powietrza jest bardzo dobra lub dobra. Około 23% prądu w krajowej sieci pochodzi aktualnie z odnawialnych źródeł. Na większości terytorium Polski utrzymuje się susza hydrologiczna.
2: Jedynka. Polskie Radio. Reklama.
3: Marian,
4: a
3: ta nasza nowa lodówka taka cicha i prądu mało zużywa.
4: Prawda, Barbara? No. A kto ją przywiózł, wniósł i podłączył, no?
3: Panowie z Media Expert. No. Jeszcze tego starego rupiecia zabrali.
4: Wygodnie i za darmo.
3: No.
5: Teraz w Media Expert nowy sprzęt przywozimy do twojego domu. Wnosimy, podłączamy, a jeśli trzeba, stary sprzęt odbieramy za darmo. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
6: Do dzisiejszej kolacji przystępują wytrawni zawodnicy. Zawodnik numer 1 ma już za sobą tłuste potrawy z grilla. Numer 2 dopadł do miski z kapustą. Jeszcze tylko deser, ale nagle pojawiają się gazy i potworna ciężkość w żołądku. Czyżby spowalniało ich trawienie? Ale wyciągają nowość. Suplement diety TravistoFast.
7: TravistoFast to wyjątkowe tabletki do ssania, które szybko rozpuszczają się w ustach. Zawarty w składzie wyciąg z imbiru wspiera trawienie, a wyciąg z mięty pieprzowej wspiera zdrowie żołądka i eliminację gazów.
6: TravistoFast i Travisto.
7: Aflofarm.
8: 18,47, 12.
9: Co liczysz?
8: Liczę na szczęście w Lotto. Teraz w kumulacji aż 7 milionów złotych.
9: To ja też chcę!
8: 24,39.
5: A teraz 7 milionów złotych w kumulacji Lotto. Graj w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
10: Jeszcze nie śpisz?
11: Jutro egzamin. Przerabiam żylaki.
10: Ja mam ten problem. Co powinnam brać?
11: Najlepiej Rostil Max. Rostil Max zawiera maksymalną dawkę substancji działającej na żylaki i uczucie ciężkich nóg, ponieważ przeciwdziała zakrzepom oraz uelastycznia żyły. Rostil Max jest doskonały na objawy przewlekłej niewydolności krążenia żylnego kończyn dolnych.
12: Rostil Max. Podwójna moc na żylaki. Tabletka 500 mg wapnia do wyzylanu jednowodnego. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
2: Reklama. Autopromocja.
13: W środę w Lecie z Radiem niespodzianka. Naszym gościem będzie gitarzysta, muzyk sesyjny oraz kompozytor Jacek Królik.
14: To jest pewien układ takich, można powiedzieć, rozkładanych arpeggiów. Kojarzy się z beztroską, że wreszcie przychodzi lato. Na gitarze się trzeba trochę napocić, żeby to coś zagrać.
13: Ponadto w audycji wszystko o przetworach, wekowaniu i innych sposobach na zachowanie smaków lata.
15: Lato z Radiem w Jedynce jutro od 9:00. Zapraszam, Sława Bieńczycka.
2: Jedynka. To jest radio. Autopromocja. Spotkania w Jedynce.

0: Dobry wieczór Państwu.
1: Dobry wieczór Państwu, 21.11 już, można powiedzieć. I zapraszamy Państwa na sentymentalne motywy. A sentymentalne dlatego, że to właśnie sentyment będzie naszym motywem przewodnim.
0: Ja z sentymentem wspominam pierwsze motywy z Rafałem Sławoniem, który jest właśnie teraz ze mną przy mikrofonie, a ja się nazywam Agata Pasant. I mamy dzisiaj...
1: Nie kłam.
0: Wspaniałych gości.
1: Zaczęliśmy od kłamstw.
0: Mów.
1: Proszę, nie, chciałem tylko zanim przedstawimy naszych znakomitych gości, powiedzieć, że trzymamy rękę na pulsie i będziemy Państwa informowali, jak wygląda sytuacja w konkursie rzutu młotem na Mistrzostwach Europy w lekkiej atletyce.
0: Tak, trzymamy rękę na pulsie, jednocześnie ściskając kciuki. To jest bardzo trudna figura geometryczna. Z nami w studiu Kaja Muszyńska, która jest kuratorką wystawy, nie jednej, ale teraz przyciągnęliśmy ją tutaj do motywów. Zaprosiliśmy, aby pogadać o wystawie Rzeźba na meblościankę. To jest, proszę Państwa, wystawa, która teraz trwa w Królikarni, w jednym z oddziałów w Warszawie. Dobry wieczór.
1: Dobry wieczór. Ja chciałem powiedzieć, że nie przyciągaliśmy, jednak zaprosiliśmy, nie używaliśmy siły.
0: No powiedziałam, tak, że poprawiłam się. Dobry wieczór.
2: Dobry wieczór Państwu.
0: Z nami łączy się Jan Emil Młynarski, który no oczywiście przypomina i w swojej audycji radiowej w programie trzecim i od lat swoją działalnością artystyczną różne nuty dawnych piosenek i sposobów grania tych piosenek i tańczenia do tych dawnych piosenek, które darzę ja ogromnym sentymentem. I z nami Przemek Corso, który wraz z Pig Outem wydał książkę VHS. Przewińmy to jeszcze raz o kulturze wideo.
1: Dobrze, teraz ja przerwę brutalnie, bo połączymy się teraz, wiesz, z jaką miejscowością?
0: Birmingham.
1: Tak, tak. Rafał Bała jest tam. Jak idzie naszemu mistrzowi?
3: Dziękuję serdecznie za to połączenie, bo właśnie Paweł Fajdek wchodzi teraz do koła, no ale jest w trudnej pozycji. Piąte miejsce na razie naszego młodziarza. Jakże daleko rzucali. Ben Schalasz, prawie 82 metry. Przed chwilą Niemiec Hummel 81,30. Michał Kochan, Ukrainiec 74,5. No i ten Czech Myśliwczuk prawie 74,5 metra. Paweł Fajdek 79,13. On wie, że teraz się musi poprawić. Dwa nieudane rzuty w siatkę, ale on potrafi rzucić ponad 83 metry. Rozkręca się pierwszy, drugi, trzeci, ale jest jakiś problem. To jest bardzo śliskie koło, o tym mówiła Anita Włodarczyk. Tutaj bardzo łatwo się nawet przewrócić. Spojrzał na to koło tymi swoimi szorstkimi butami i jeszcze po nim przejechał, ale ma mało czasu, żeby poprawić tę piątą próbę. Teraz patrzy na trybuny, gdzie stoi jego szkoleniowiec. Pamiętamy, że on w Sydney, kiedy zdobywał Szymon Ziłkowski złoty medal, to wtedy przewrócił się w kole na rozgrzewce. Mocno się potłukł, ale później, kilkadziesiąt minut później, był już mistrzem olimpijskim. Teraz Paweł Fajdek ustał to niebezpieczny moment. Jeszcze raz jedną lewą nogę do obręczy prawą w środku koła i jeszcze raz ten bardzo ciężki, ponad 7 kg młot, no ale nieudany teraz rzut. Właściwie po pierwszym obrocie wyrzucił. Coś się niedobrego dzieje chyba z tym kołem. Oby nie było pecha i oby w szóstej próbie jeszcze Paweł Fajdek potrafił się skoncentrować i potrafił wskoczyć na podium. Przypomnijmy, na razie podium gwarantuje rzut na 79,49, a Paweł Fajdek jest kilkadziesiąt centymetrów od tej odległości. Do srebra i złota będzie już bardzo, bardzo daleko, ale ten ostatni rzut Fajdka za kilka minut.
1: Bardzo dziękujemy. To był Rafał Bała z Mistrzostw Europy w lekkiej atletyce, a my wracamy do motywów i do sentymentów. I pierwsze pytanie do Państwa. Czy Państwo są osobami sentymentalnymi? Pani Kaju.
2: Nie spodziewałam się tego pytania, a powinnam. Tak, ja przyznam, że ja jestem sentymentalną osobą. Może dlatego pracuję właśnie w muzeum.
1: I co wzbudza w Pani największe sentymenty?
2: Sentyment we mnie wzbudzają zarówno przedmioty, obiekty, które niosą ze sobą właśnie jakiś ładunek, jakąś historię, ładunek emocjonalny, no i ludzie, historie ludzi. A tutaj w przypadku właśnie wystawy mamy połączenie tych dwóch spraw, które we mnie, które sprawiają, że staje się sentymentalna, czyli właśnie mnóstwo historii ludzi związanych z obiektami. Czyli
0: już słowo samo meblościanka w wielu z nas chyba wzbudza pewien sentyment, chociaż no niełatwe to czasy, kiedy się wciskało je do jakiegoś pokoiku przylegającego do ciemnej kuchni, na przykład.

0: A jak Janek...
1: Jak z panami.
0: Właśnie, jak Jan u ciebie jest z tym sentymentem? Czy jesteś sentymentalny, bo nie znam cię od tej strony? Halo, halo? Czy słyszymy się? Przemek,
1: nie słyszymy
0: może?
1: Się chyba. To,
0: Halo, czy mamy połączenie? No, może za chwilę się dowiemy.
1: Dobrze, to zostańmy
0: jeszcze... Wróćmy do meblościanek.
1: Nie tyle do meblościanek, tylko skoro pani mówiła o tych obiektach muzealnych, które wzbudzają sentyment, jest taki obiekt, który wzbudza pani szczególny sentyment?
2: Tak, to poza figurkami, które, czy rzeźbami ceramicznymi, bo wymiennie od zawsze, od ich początków samych tak się wymiennie właśnie je nazywało, ale właśnie ich historia we mnie wzbudza sentyment, ale także właśnie taki obiekt, dwa obiekty właściwie z galerii stałej wzornictwa, stoliki kolorowe firmy Meko z Międzywojnia, które powstały właśnie w firmie maleńkiej sióstr żydowskiego pochodzenia, sióstr przedsiębiorczych, bardzo kobiet. Sporo wtedy w takim czasie w Warszawie się organizowało właśnie spółek, no i tutaj one zrobiły parę przepięknych, bardzo nowoczesnych mebli. Zwiedzający mówią, że jak IKEA współczesne wyglądają.
0: To komplement. Niestety,
2: tak, komplement, jako komplement. Tak. Że tą nowoczesnością zaskakują. No i niestety siostry zginęły podczas okupacji i to we mnie wzbudza właśnie taki sentyment, że to
1: chyba już mamy przepadło. Łączność z panami.
0: Jan Emil Młynarski. Janku, czy ty jesteś człowiekiem sentymentalnym? Czy nie bardzo?
3: Dobry
0: czy
3: wieczór.
0: Jak to? Tak, dobry wieczór.
3: No tak, chyba tak. Nie da się ukryć. Mhm. Tak.
0: I co w takiej,
3: pracuję
0: co
3: dużo,
0: tak najbardziej
3: pracuję
0: właśnie
3: dużo z przeszłością, więc zapewne jestem.
0: Okej, okay. A jakieś konkretne dźwięki, jakieś konkretne obrazy, które w tobie wzbudzają to, taki masz sentyment do nich, czy miejsca, jak to jest?
3: No, to jest szereg rzeczy. Na pewno miejsca warszawskie i nie tylko. Też pytanie, czy jakiego rodzaju sentyment tutaj nas bardziej interesuje, bo ten bardziej odległy, jakiś wyobrażony, czy osobisty po prostu. Na pewno mam sentyment do miejsc, obrazów, jakichś zapachów z dzieciństwa i poszukuję ich cały czas. Wracam do różnych miejsc, od których zaczynałem swoje przygody życiowe. Natomiast jeżeli chodzi o ten taki sentyment do rzeczy, powiedzmy, wyobrażonych, oczywiście ta wyobraźnia jest podbudowana jakąś wiedzą. Natomiast sentyment, myślę, buduje się na tej wyobraźni właśnie. No to na pewno są miejsca warszawskie. To na pewno jest głównie muzyka rozrywkowa z dwudziestolecia międzywojennego i ta muzyka z lat tuż powojennych, bo to jest to, czym się interesuję, to, co lubię i to są przeróżne rzeczy, artefakty, takie jak nuty, czy takie jak płyty szelakowe na 78 obrotów, czy jakiś stary gramofon, czy jakieś zdjęcia. Wszystko razem. Trochę książek na półkach, które są w domu od zawsze i które grzbiety pamiętam z dzieciństwa i cały czas na nie patrzę. No to jest cały kolaż rzeczy.
0: Mhm. To mówił Janek Emil Młynarski, a Przemek Korso, mam nadzieję, że słyszysz nas, Przemku. Mówię na ty, bo poznałam Przemka przy okazji
3: oczywiście
0: jego wspaniałych książek, serii książek dla dzieci, bo Przemek też pisze książki, ale też teraz sięgnął właśnie do kultury VHS-u. Co was, czy oprócz VHS-u, do czego jeszcze masz sentyment?
1: Czy to tylko te lata 90?
4: Słuchajcie, to jest trochę tak. Tak jak w tym utworze, lubię wracać tam, gdzie byłem. Ja bym to sparafrazował. lubimy oglądać rzeczy, które już oglądaliśmy, lubimy czytać rzeczy, które już czytaliśmy. To jest po prostu, wydaje mi się, że nostalgia

0: najłatwiej określić mianem może nawet nie idealizowania przeszłości, ale takiego poczucia bezpieczeństwa, które w nas jakby to wzbudza, bo nasza teraźniejszość w pewnym momencie wypełnia nasze naczynie i staje się przeszłością i zaczynamy po nią sięgać i okazuje się, że nigdy wcześniej o tym nie myślałem, natomiast nostalgia rzeczywiście jest w cenie. I w moim konkretnym przypadku, tak jak Agata zauważyła w kontekście książki VHS, przewidźmy to jeszcze raz, oczywiście skupiliśmy się z Pigautem głównie na opisywaniu nie meblościanek, chociaż jestem w wieku, w którym opowiada się memy, więc jest zdjęcie, musicie sobie wyobrazić tego mema teraz, jest zdjęcie meblościanki i tekst każdy miał taką w domu. I rzeczywiście tak jest. My się skupiliśmy na filmach, bo to budowało w nas te pierwsze doświadczenia wyprawy do wypożyczalni, pierwsze doświadczenia, wiecie, jakby filmowo-narracyjno-strukturalne, dla mnie formacyjne. Więc to jest też niesamowite, że po prostu przez szklany kineskop mogliśmy oglądać świat, do którego nie mieliśmy dostępu, a dzisiaj żyjemy w czasach przesytu, więc ja jestem bardzo nostalgiczny.
1: A czy te lata 90., o których wspomniałeś, wydają ci się dzisiaj właśnie bezpieczne i takim przyjemnym wspomnieniem? Z sentymentem je obdarzasz?
0: Wiesz co, tak, odpowiem szczerze. Nie będę próbował prawić banałów, będę brutalnie szczery, bo chcę być też szczery wobec siebie. I tak, i nie. Tak, dlatego że wydaje mi się, że rzeczywiście mieliśmy mniej, a mniej znaczy więcej. Jakby zupełnie inaczej konsumowało się treści. Kiedyś oglądało się filmy, a później się o nich dyskutowało. Dyskutowało się o nich na podwórku, dyskutowało się o nich przy trzepaku, dyskutowało się w ogóle całą rodziną. Nawet jeżeli film nie był dobry, a leciał w telewizji, albo został wypożyczony przez któregoś z członków rodziny, oglądało się go od dechy do dechy.
2: W kolejce po ten film też czasami w tych sklepach, znaczy w wypożyczalniach wideo.
0: Dokładnie.
1: Czekajcie, bo zaraz musimy posłuchać piosenki, czyli z jednej strony tak, bo było o czym mówić, a z drugiej nie, bo...
0: A z drugiej strony to jest tak jak w tym filmie O północy w Paryżu Woody'ego Allena. Facet idealizował przeszłość, cofał się w czasie, a ludzie w przeszłości idealizowali swoją przeszłość. I wiesz, można po prostu wpaść w pętlę. Więc no wydaje tak mi się, że trzeba mieć zdrowe podejście do tego.
1: Jeśli o mnie chodzi, to 90. lata nie wydają mi się sentymentalne ani na jotę. Ale nie wiem. Dobrze, posłuchajmy piosenki i potem wracamy do naszej rozmowy w motywach.

0: Polskie Radio. Jedynka.
1: Agata Pasent, Rafał Sławoń. Słuchają państwo motywów sentymentalnych?
2: Tak, przepiękna piosenka. Muszę się wytłumaczyć, bo rzadko w motywach gramy piosenki Agnieszki Osieckiej. Chyba może drugi raz dopiero, ale
1: mamy przez Agatę zabronione.
2: Tak, jest zakaz. Z okazji takiej smutnej, że zmarł Jarosław Abramow, który był wybitnym, no po prostu twórcą muzyki do wspaniałych piosenek polskich i też filarem Teatru Studenckiego STS. Także chcieliśmy taki hołd dla pana Jarosława tutaj w Jedynce zrobić.
1: Pamiętajmy o tym świetnym twórcy. A teraz, proszę państwa, połączymy się jeszcze z Rafałem Bałą, który jest w Birmingham na Mistrzostwach Europy w lekkiej atletyce. Jak tam sytuacja na rzutni?
3: No, koło niestety okazało się pechowe dla Pawła Fajtka. Chciałem wam przekazać dobrą informację, że mamy medal, że on w tej szóstej kolejce się poprawił, ale nic takiego się nie wydarzyło. Paweł Fajtek, chyba te emocje już, ta adrenalina opadła, emocje także opadły, no i po tych nieudanych próbach Paweł Fajtek nie potrafił się otrząsnąć. 79 metrów 13 centymetrów wystarczyło do zajęcia piątego miejsca. Złoto po niesamowitym rzucie, jeden z najlepszych wyników w historii tej konkurencji. 84 metry 25 centymetrów. Benz Halasz, 39-letni Węgier, który po raz pierwszy zostaje mistrzem Europy, mimo że jest przecież już medalistą mistrzostw świata i wicemistrzem olimpijskim. Srebro dla Niemca Hummela, a brąz dla Michała Kochana. Paweł Fajtek na piątej pozycji. Czekamy na bieg na 100 metrów. Za chwilę Dominik Kopeć w półfinale. Później w finale Pia Skrzyszowska 100 metrów przez płotki. No i będziemy jeszcze oglądać Maksymiliana Szweda w biegu półfinałowym na 400 metrów. Jeszcze szanse medalowe dziś dla reprezentacji Polski są.
1: Trzymamy kciuki.
2: Dziękujemy,
1: to był Rafał
2: Bał.
1: I z sentymentem wspominamy czasy, kiedy polskie młodziarki i polscy młodziarze nie pozostawiali nikomu żadnych szans. Wracamy do sentymentów tutaj na miejscu i pani Kaja Muszyńska, która jest kuratorką wystawy poświęconej tym małym porcelanowym figurkom, które stały prawie na każdych meblościankach, na każdym telewizorze. Skąd one się w ogóle wzięły?
4: Figurki wzięły się z Instytutu Wzornictwa Przemysłowego w Warszawie, założonego przez profesor Wandę Telekowską, taką wielką animatorkę.
1: Książka wyszła nie ostatnio.
4: Tak, tak, zgadza się. Polecamy książkę Katarzyny Rzechak. Wanda Telekowska organizowała właśnie ten świat po wojnie w polskim wzornictwie. Jej ambicją wielką było wpływanie właśnie na jakość tego wzornictwa przemysłowego. No i taką misją w tym właśnie wpływaniu na jakość miała iść edukacja społeczeństwa plastyczna. Miało to być to wzornictwo takim pierwszym krokiem w edukacji plastycznej społeczeństwa, tego kształtującego się na nowo, nowoczesnego. No i tutaj właśnie w Warszawie, w Instytucie, plan był taki, że projektanci zawodowi już, bo to też nowość, projektant jako zawód, będą w zakładach przeróżnych, czy to mebli, czy tkanin, czy ceramiki, projektowali właśnie takie dobre i estetyczne, o dużej wartości estetycznej, projekty w różnych dziedzinach, głównie użytkowe, no a figurki były takim ewenementem na
2: tym
4: tle.
2: Że tym razem nie są to figurki święte, tylko często to są figurki przecież zwierząt, o takich charakterystycznych liniach wtedy modnych, fantastycznych. Myślę, że część słuchaczy ma w domu takie figurki i chyba też ta taka wrażliwość na dostępność, żeby to była sztuka, która jest po prostu dostępna. No, nie każdy raczej wazę grecką może sobie kupić, ale taką figurkę mógł dostać.
1: Nie, prawda? Było tak, że one po pewnym czasie wydawały nam się tandetne, a teraz jakby odzyskują blask?
4: Czy
1: zaczynamy dostrzegać to, że są świetnie zrobione i są piękne?
4: Mogło tak być. Rzeczywiście, no też mody się zmieniały, więc były

0: dekady, jak na przykład właśnie lata 90. wspomniane, no tak. czy pewnie już 70., kiedy one rzeczywiście wyszły z mody. W momencie, kiedy były produkowane do mniej więcej do końca lat 60., tak naprawdę na dużą skalę, mógł też być już przesyt właśnie nimi. Szczególnie, że właśnie z produkcji one wychodziły różnie, jakby był różny poziom, bo fabryki ingerowały, żeby sobie ułatwić sobie sprawę. Tak,
1: tak jak w PRL-u to się socjalizm tak, odbywał. Tak, tak. A wiemy, która figurka była pierwsza, czy nie wiadomo tego?
0: Która była pierwsza? No zanim właśnie doszliśmy do tych super nowoczesnych, wspaniałych, oryginalnych form, to były próby takie bardziej realistyczne. To były dziki czy koguty, to modele, a z realizowanych końska Wenus o tak zabawnym tytule właśnie zupełnie też nie przypominająca tych, które znamy, tych nowoczesnych. Końska Wenus to jest taki koń po prostu wynurzający się z fal jako Wenus. Także...
2: Ja mam byka w każdym razie, słuchajcie, i przyjdę na wystawę, zobaczę, czy jest kolega na tej wystawie też jakiś inny byk. Jan Emil Młynarski mówił wcześniej o tym, że ma sentyment też do niektórych miejsc w Warszawie. Janie, czy są piosenki warszawskie, które jakimś specjalnie lubisz i nie wiem, słyszysz w głowie, kiedy chodzisz przez kwartały naszego miasta? Jak to jest? Jakieś
3: tak,
2: tytuły?
3: Tak, oczywiście jest cała masa takich piosenek. W ogóle mój sentyment, ja muszę powiedzieć, że ja darzę dużym sentymentem lata 90. z kolei, dlatego że to jest mój czas, to jest czas liceum, to bardzo ważny okres w moim życiu i w ogóle na początku lat 90. przemierzałem miasto ze słuchawkami na uszach.
2: Walkmana słuchając... pewnie.
3: No tak, tak, tak, słuchając... bez przerwy Stanisława Grzesiuka i to trwało. Po przeczytaniu jego książek sięgnąłem po nagrania i ruszyłem szlakiem opowieści Grzesiuka z książki Bosa Lewostroga. I przemierzałem ten szlak. Odwiedziłem większość tych miejsc opisanych w tej książce. Zresztą do dziś w te miejsca wracam. Czasem prowadzę takie spacery właśnie śladami Grzesiuka przedwojennego. Więc to jest cały czas duży sentyment. Mam bardzo duży sentyment do tego momentu, w którym po prostu poznałem te piosenki. Nie masz cwaniaka nad warszawiaka, ja czekam pod bramą, czarna mańka, Antek, ballada podwórkowa Antek. Z tej piosenki dowiedziałem się, co to jest syreni gród. No i oczywiście później poznałem więcej tych stricte warszawskich piosenek. Na pewno duży wpływ na mnie w tamtym młodym bardzo okresie, nie wiem, mogłem mieć 11, może 12 lat, na VHS-ie obejrzałem film Zakazane piosenki i znowu ta okupacyjna Warszawa jakoś mnie bardzo dotknęła. No więc oczywiście cały zestaw okupacyjnych piosenek, które zresztą wykonuję przy różnych rzadkich, ale okazjach do dziś. No i jest kilka piosenek warszawskich, które są tak piękne, że tych starych piosenek, które pokazują, czym dają jakieś takie, mogą dawać wyobrażenie, czym to miasto było dla tych ludzi i w ogóle jak to miasto się rozwijało, jak inspirowało. Zresztą Warszawa inspiruje cały czas, jak wiadomo, na przestrzeni dekad, natomiast wtedy ta inspiracja i w ogóle przekładanie tych motywów warszawskich na pieniądze, bym powiedział, czyli po prostu wtłaczanie ich do tych treści takich sprzedawalnych w tak zwanym ówczesnym show biznesie,

0: no była niezwykle obfita.
1: Teraz chyba będziemy mieli przykład jednej z takich dawnych piosenek.
0: Ja chciałem powiedzieć właśnie, że są takie piosenki warszawskie, które mogły być hymnami Warszawy, bo są tak piękne.
2: To nie będzie warszawska piosenka i to nie będzie Grzesiuk, ale to będzie piosenka, którą wykonujesz.
0: No tak, to jazz band Młynarski Masecki to jest zespół też zrobiony w dużej mierze z miłości do Warszawy i z wielkiego sentymentu w ogóle do tego wyobrażonego.
1: To posłuchajmy.

Czy pani umie grać już w jojo? Jeżeli nie, to cię nauczę hepkę, bo namiętnie uprawiam jojo, najnowszą grę. Krążek w górę, krążek na dół i licz, to jest lepsze niż wyścigi bridge. Jojo.

0: Program pierwszy Polskiego Radia.
1: Agata Pasent, Rafał Sławoń, słuchają Państwo motywów, sentymentalnych motywów, w których gościmy.
2: Kaję Muszyńską, Jana Młynarskiego i Przemka Corso. Przypomniał mi się ten ruch, jak się grało w jojo, gdy słuchałam rytmu tej piosenki. To jeden z...
1: Agata pokazuje ten ruch,
2: tak,
1: proszę Państwa,
2: pokazuje,
1: żeby Państwo
2: no w radiu
1: dobrze,
2: przecież
1: że
2: siła
1: dobrze
2: wyobraźni,
1: widzieli to wszystko. Do kaset wideo. Bo,
2: tak. Jakie filmy
1: nie,
2: słuchajcie,
1: zanim jakie filmy, to mnie,
2: na tych
1: kasetach interesuje jedno. Skąd te kasety się brały? Jak się produkowało te kasety? Zbadaliście tę sprawę?
3: Tak. Zbadaliśmy w ogóle, zanim odpowiem na pytanie i trochę wam to przybliżę. Chciałem tylko powiedzieć, że macie fantastycznych gości. Naprawdę fantastycznie się państwa słucha.
2: No, dziękujemy. Ogóle... Motywy się polecają. Program tak, pierwszy Polskiego Radia.
3: Lata 90. to jest w ogóle szalony pomysł, bo znaczy szalony moment w czasie, ponieważ raz, że nastąpiła zmiana ustrojowa i wymienialnie, czy w ogóle zamienił się wypożyczalnie i tak dalej, dostaliśmy wszystkie filmy świata tak naprawdę z dobrodziejstwem inwentarza w pakiecie. I nagle się okazało, że, czego dowodem jest ta książka VHS, przewinimy to jeszcze raz, że ludzie, którzy byli wychowywani albo którzy lubili filmy właśnie w tamtym okresie czasu, śnili taki sam sen jak my. I odpowiadając na pytanie, skąd się kasety brały, no byliśmy w pewnej

0: telewizji śniadaniowej z Pigautem, tam zbudowali specjalnie na studio i zaprosili Tomka Raczka jako naszego takiego, no powiedzmy, partnera w zbrodni, żeby pogadać o filmach. I okazało się, że filmy były często przewożone z zagranicy i to nawet na tony. Miały pirackie tłumaczenia na początku, dopiero później ta dystrybucja stała się legalna. No. A do samej książki zaprosiliśmy m.in. doktora Grzegorza Fortunę i Krystiana Kujdę, którzy są odpowiedzialni za Octopus Film Festival i oni nam poopowiadali właśnie cały ten taki wkład historyczny dotyczący kaset, bo okazało się bardzo szybko, że jesteśmy entuzjastami i kochamy filmy i gadamy o nich non-stop, natomiast rzeczywiście tutaj potrzeba trochę więcej kompetencji, więc myślę, że całość ma taką formułę właśnie wspólnej rozmowy przyjaciół, więc zadajemy pytania i wiercimy ludziom dziury w brzuchach. Więc tak to właśnie wyglądało.
1: Ja myślę, że to może być dla niektórych po prostu trudny czas, te lata 90., bo przecież przechodziliśmy wszyscy w kraju straszną transformację, turbulentną taką. Jedni w kilka dni robili fortuny, a mnóstwo zakładów przecież się zamykało, fabryk.
2: Jesteście młodzi, nie uczestniczyliście w życiu rozrywkowym lat 90., nocnym, to było naprawdę...
1: Tak, Rafał jest zmęczony do dzisiaj. Widzę.
0: No właśnie, ja wiem, dlatego nie lubi lat 90., ja to czytam między wierszami, tak.
1: Ale ja tak z książki, wynika, że jednak ta taka masowa kultura filmowa amerykańska na tych kasetach wideo głównie nas zalała, prawda?
2: To, co powiedział Jan Młynarski, że zakazane piosenki oglądał na kasecie VHS-u, to jakiś ewenement absolutny.
1: No właśnie, a ja mówię o takim, głównie chyba byliśmy spragnieni takich może filmów nawet klasy, jak to się mówi dzisiaj, B tych amerykańskich. Nie, jakie to były tytuły.
0: Kino kopane, tak zwane, całe to kung fu i tak dalej. Słuchajcie, powiem wam jedną rzecz. Nostalgia jest wspaniała, jest bezpieczna, jest ciepła, jest czymś, co znamy i często idealizujemy i tak dalej. Natomiast może też być pułapką, bo przecież filmy ogląda się dziś o wiele lepiej. Mamy dostęp do technologii, do platform strumieniowych, których nie jestem może jakimś wybitnym fanem, ponieważ uważam, że jednak fajnie mieć rzeczy, za które się płaci, czyli posiadać je fizycznie, książkę na półce, film na płycie. Nikt nam tego nie zabierze, nie ocenzuruje. Zresztą duże korporacje już dziś zabierają z bibliotek filmy, które kupiliście na VOD. I po prostu nawet jeżeli kupiliście, to tak naprawdę okazuje się, że nie posiadacie ich na własność, tylko macie licencję. Więc zmierzam do tego, że rzeczywiście ogląda się lepiej. Mamy wielkie telewizory. Jeżeli mamy telewizory, mamy dostęp do całego świata z poziomu telefonu. To jest w ogóle niesamowite i trochę może czasami przytłaczające. Natomiast to, czego możemy się nauczyć z przeszłości, z lat 90., to zdecydowanie takiej kultury oglądania filmu, zaangażowania. Wydaje mi się, że wtedy, pomijając oczywiście ten aspekt historyczny, to w momencie, w którym dostaliśmy te wszystkie filmy, dostaliśmy po prostu nie jeden film ze Schwarzeneggerem czy ze Stallonem, tylko cały pakiet. Dostaliśmy wszystkie filmy z Bruce'em Willisem. Nagle, mówię wam, no przez szklany kineskop, który często stał jeszcze na meblościance, nawiążę tutaj do słów przedmówczyni, oglądaliśmy świat, którego wcześniej nie znaliśmy. Z dużym zaangażowaniem i to na tym zaangażowaniu mi zależy najbardziej i to trochę po to powstała ta książka, jako taki manifest, żeby przypomnieć, że jasne, teraz wszystkiego jest więcej, jest ładniej i tak dalej, natomiast brakuje nam stanu skupienia.
1: To na pewno i tej wspólnotowości, słuchajcie, bo przecież wbijało się do kolegi, który miał taki odtwarzacz wideo.
0: I to jest ekscytujące.
1: Tak, teraz to by było trochę chyba podejrzane, jakbym zapukała do sąsiada, czy mogę na film wejść.
2: Spróbuj.
1: Mógłby się troszeczkę przestraszyć, tak. Ale...
2: Ale kogo?
1: No takiej, że to jest jakaś inna propozycja, wiesz.
0: No, rozumiem. Tak, po cukier mogłabyś
2: A ja do tych jeszcze chciałbym o sentymentalnych piosenek, jak przez chwilę. Jak sprawić, żeby te piosenki miały, te, o których mówiłeś, przedwojenne, powojenne, tuż, żeby one miały dla nas nie tylko sentymentalną wartość? Czy żeby przywrócić im blask, trzeba się napracować?
3: Na pewno trzeba się napracować. No, teraz jest renesans. Jest sporo zespołów, które biorą się za ten repertuar. I dobrze, jest konkurencja, rośnie poziom. Jest, jak widać, zapotrzebowanie. Też Warszawa kipi od potańcówek przez ostatnich kilka lat. A w tym sezonie to już w ogóle to jest szaleństwo. I myślę, że to się będzie rozwijać. Taniec się staje do starodawnej muzyki polskiej, taniec staje się zdecydowanie

0: zdecydowanie wizytówką Warszawy. Trzeba się napracować, każdy ma na to inny sposób. Ja prowadzę zespół Warszawskie Kombo Taneczne, który opiera się na nostalgii i na takim sentymentalizmie. Aczkolwiek akurat my w naszym zespole mamy już 16 lat w tym roku, 16 lat 1 sierpnia skończył zespół. Mamy akurat taki sposób, żeby wykonywać te piosenki zgodnie z prawidłami sztuki, z wzorcami wytyczonymi przez tych, którzy byli przed nami. I tego się trzymamy, nie robimy żadnych specjalnych przeróbek, nie podlizujemy się publiczności, po prostu robimy to na historycznych instrumentach, w takim starym stylu. Natomiast oczywiście sposobów jest cała masa. Publiczność się odmładza, to znaczy kiedy zaczynaliśmy, było sporo ludzi przedwojennych jeszcze przychodzących na nasze koncerty. Oczywiście to się przez te 16 lat bardzo zmieniło, a teraz to już jest tak, że widzę połowę, może jedną trzecią, może czasem połowę sali ludzi w ogóle młodych. Mm-hmm. 20, 30, 30 plus. I to jest fantastyczne, bo oni tylko częściowo są zaopatrzeni przez dziadków w jakąś wiedzę czy w jakiś punkt odniesienia. Szukają tego punktu odniesienia.
1: Myślę,
0: na
1: że to może
0: rękę.
1: Być też, Janek, taka reakcja na to AI, że młodzi ludzie wiedzą, że te piosenki mają autorów.
0: No tak, to na pewno też. Poza tym w tych piosenkach jest ten tożsamościowy duży ładunek, mm-hmm. taki powiązania z miejscem, w którym się przebywa, pracuje i nie wiem, w którym się wychowuje dzieci. Tu metryka w ogóle nie ma znaczenia. Myślę, że piosenki są takim medium. Te stare piosenki są takim medium właśnie do różnych zagadnień. Nie tylko do przeszłości jako takiej, ale do szeregu rzeczy.
2: A czy figurki z meblościanki też są takim medium, czy rzeczywiście ich popularność może bierze się też stąd, że tak to, co mówimy, że są w przeciwieństwem sztuki współczesnej, że ludzie to rozumieją albo chcą to rozumieć, coś w tym jest, czy wymyślą?
3: Tak. Tak, nie, w ogóle.
1: No i są rękodziełem mimo wszystko, tak? Ktoś je zrobił autentycznie, a nie wycięte z fabryki jakichś w Chinach.
3: No
1: z
3: właśnie.
1: Całym szacunkiem dla fabryk.
3: Tak, z całym szacunkiem, ale są tutaj zrobione na miejscu, mają konkretnych autorów, no bo też to nie wspomniałam o tym, ale stoją za nimi najprawdziwsi rzeźbiarze zatrudnieni jako projektanci w instytucie, Lubomir Tomaszewski, Mieczysław Naruszewicz, Henryk Jędrasiak i Hanna Ordwein. Ale ten trop właśnie o tym, że jest nam do nich blisko, bo jest znamy z własnych domów, jak najbardziej trafny. Takich gości wśród naszej publiczności, naszych zwiedzających jest bardzo dużo. Ja te historie słyszę przy każdym oprowadzaniu, przy każdej mojej wizycie na wystawie.
2: Jedną historię pani ma?
3: Mam historię
2: to na
3: nawet.
2: Koniec może.
3: Tak. Ale one są wszystkie dość podobne. Właśnie o tym, że figurki stały w domu, że kojarzą się z rodziną, że gdzieś właśnie były widziane na witrynie w sklepie i jako dziecko ktoś się nimi zachwycił i to właśnie bardzo, bardzo zostało w pamięci. No i teraz te osoby, które mają je w domu, czy pamiętają właśnie z tamtych czasów ze sklepów, przychodzą zobaczyć je u nas na wystawie. No przychodzą również kolekcjonerzy, żeby właśnie porównać ten pierwowzór z tym wyrobem.
2: I wycenić.
1: Cieszą się.
2: A do kiedy jeszcze, powiedzmy, również. Na koniec można przychodzić?
3: Można przychodzić do 25 października, a w tę niedzielę zapraszam na oprowadzanie kuratorskie o godzinie 11:00, przedostatnie.
2: Także, zapraszamy bardzo serdecznie.
1: A Polskie Radio zaprasza na potańcówki, prawda?
2: Na potańcówki zapraszamy i zapraszamy do słuchania motywów za tydzień, bo niestety już dzisiaj musimy motywy kończyć.
1: Tak jest. Naszymi gośćmi była Kaja Muszyńska, Jan Emil Młynarski, Przemek Corso, współautor książki VHS. Przewińmy to jeszcze raz. Świetny tytuł.
2: Dziękujemy Państwu bardzo i dobranoc.
0: Dziękuję bardzo.

0: Jedynka. Polskie Radio. Lektury Jedynki.
1: Przed nami kolejny fragment pana Wołodyjowskiego, Henryka Sienkiewicza, w interpretacji Janusza Gajosa. Kamieniec przygotowuje się do obrony przed Turkami.
2: Sułtan ordynował Janczarów, Tatarów i Lipków, by przeszli Dniestr i zajęli Żwaniec, tak miasteczko, jak i zamek. Nie czekał ich mężny pan Hieronim Landskoroński za murami, lecz mając przy boku 40 swoich Tatarów, 80 Kijanów i jedną własną chorągiew towarzyską, uderzył na Janczarów u przeprawy i pomimo gęstego ognia z rusznic zmieszał tę najprzedniejszą piechotę tak, że się w rozsypce poczęła cofać w wodę. Lecz tymczasem Czambuł, wspomagany przez Lipków, przeprawiwszy się bokiem, wdarł się do miasta. Dymy i krzyki ostrzegły mężnego pana podkomorzego, iż miasto jest już w rękach nieprzyjaciela, więc kazał się cofać od przeprawy, by nieszczęsnym mieszkańcom wyjść na pomoc. Janczarze jako piechota nie mogli go ścigać, on zaś biegł całym pędem na ratunek. I już dobiegał, gdy nagle nadworni jego Tatarowie, cisnąwszy swe chorągwie, przeszli na stronę nieprzyjaciela. Nastała chwila wielce niebezpieczna. Czambuł, wspomagany przez Lipków, w przypuszczeniu, że zdrada wywoła zamieszanie, uderzył wręcz i z wielkim impetem na pana podkomorzego. Na szczęście Kijanie, zachęceni przykładem wodza, dali dzielny opór. Chorągiew zaś towarzyska złamała wkrótce nieprzyjaciela, który zresztą nie był w stanie dać regularnej polskiej jeździe odporu. Gródź przed miastem wnet pokryła się trupami, szczególnie Lipków, ci bowiem wytrwalej od zwykłych ordyńców dotrzymywali pola. Nacięto ich sporo jeszcze i w ulicach, po czym pan Landskoroński, widząc, że od wody zbliżają się Janczarowie, schronił się za mury, wysławszy wprzód do kamieńca o posiłki. Padyszach nie myślał zrazu tego dnia zdobywać Żwanieckiego zamku, mniemając słusznie, że go w mgnieniu oka przy ogólnej wojsk przeprawie pokruszy. Chciał tylko zająć miasto i w przypuszczeniu, że oddziały, jakie wysłał, są na to zupełnie wystarczające, nie wysyłał więcej ni Janczarów, ni ordy. Ci zaś, którzy już po tej stronie rzeki byli po cofnięciu się pana podkomorskim w mury, zajęli ponownie miasto i nie paląc onego, aby w przyszłości za schronisko im samym i innym oddziałom służyć mogło, poczęli w nim gospodarzyć szablą i kinżałem. Janczarowie chwytali młode niewiasty na żołnierską swawolę, mężów zaś i dzieci rąbali siekierami. Tatarzy braniem łupu byli zajęci. Wtem z baszty zameczku ujrzano, iż od strony kamieńca zbliża się jakowaś jazda. Zasłyszawszy o tym pan Landskoroński, wyszedł sam na basztę, mając przy sobie kilku towarzyszów i wysadziwszy perspektywę przez strzelnicę, patrzył długo i uważnie w pole, wreszcie rzekł. To lekka jazda z chrypciowskiego prezydium, ta sama jazda, na której czele Wasilkowski do Chryńczuka chodził. Pewnie i teraz jego samego wysłano, po czym znów ją patrzeć. Widzę wolontarzy, pewnie Chumiecki Wojciech, a po chwili, chwała Bogu, jest i sam.

0: Jedynce jutro od 9:00. Zapraszam, Sława Bieńczycka.
1: Jedynka. To jest radio. Autopromocja. Reklama.
2: Marian, a ta nasza nowa lodówka taka cicha i prądu mało zużywa.
3: Prawda, Barbara? No. A kto ją przywiózł, wniósł i podłączył, no?
2: Panowie z Media Expert. I jeszcze tego starego rupiecia zabrali.
3: Wygodnie i za darmo.
2: No.
4: Teraz w Media Expert nowy sprzęt przywozimy do twojego domu. Wnosimy, podłączamy, a jeśli trzeba, stary sprzęt odbieramy za darmo. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
1: Reklama.

Tu program pierwszy Polskiego Radia nadawany na falach długich o częstotliwości 225 kHz, na falach ultrakrótkich lokalnie w technologii DAB+, oraz w internecie i przez urządzenia mobilne. Prawie 4 minuty po północy, aktualności jedynki, Marzena Godon. Pia Skrzyszowska, wicemistrzynią w biegu na 100 metrów przez płotki podczas lekkoatletycznych Mistrzostw Europy w Birmingham, zdobyła srebrny medal, uzyskując czas 12,67. Tak mówiła po tym biegu.

0: myślałam, że to ja jednak zwyciężę, że tak czułam. No niestety Nadine była lepsza tą 1000 jedynie, no bardzo mało to jest. I jestem zadowolona z tego, że jest medal, ale lekko mi to boli, że niestety mam tylko srebro. Ale oczywiście to jest cała kolekcja, mam teraz faktycznie full pakiet, ale cieszę się, bo o to tu chodziło, żeby zdobyć medal.
1: Dla 25-letniej Skrzyszowskiej to 4. medal Mistrzostw Europy w karierze. Lekkoatletyczne Mistrzostwa Europy potrwają do niedzieli. Są pierwsze konsekwencje sprawy dotyczącej nieprawidłowości przy rozdysponowaniu pomocy dla powodzian w Jeleniej Górze. Ze stanowiska wiceprezes Karkonoskiej Agencji Rozwoju Regionalnego odwołana została Anna Konieczyńska z Koalicji Obywatelskiej. Została też zawieszona w prawach członka partii. Premier zapewnia, że sprawa zostanie wyjaśniona.
2: Premier Donald Tusk zapowiedział rozliczenie osób odpowiedzialnych za nieprawidłowości.
3: Gorącym żelazem wypalimy każdy przypadek nieuczciwego rozdysponowania pieniędzy dla powodzian.
2: Sprawa dotyczy m.in. 4,5 miliona złotych, które według ustaleń Wirtualnej Polski trafiły do 3 podmiotów z Dziwiszowa. Pomoc miały otrzymać m.in. firmy męża Anny Konieczyńskiej, jej sąsiada oraz lokalnego przedsiębiorcy współpracującego z samorządem. W tej sprawie zebrała się Rada Nadzorcza spółki.
4: Podjęła uchwałę o odwołaniu pani Anny Konieczyńskiej z funkcji wiceprezes zarządu spółki.
2: Przekazał Michał Nowakowski, rzecznik Urzędu Marszałkowskiego. W poniedziałek postępowanie w tej sprawie wszczęła prokuratura, a od kwietnia sprawą zajmuje się CBA. Mateusz Czmiel, Polskie Radio.
1: W Łodzi powstanie Centrum Zbrojeniowe. Tamtejsze Wojskowe Zakłady Lotnicze nr 1 podpisały z Boeingiem umowy, które otwierają drogę do utworzenia w mieście autoryzowanego Centrum Serwisowego Apache. W ramach offsetu polski przemysł ma uzyskać dostęp do amerykańskich technologii, wiedzy i kompetencji niezbędnych do utrzymania nowoczesnych maszyn. Projekt to nie tylko nowe kompetencje dla polskiego przemysłu obronnego, ale także znaczący wzrost zatrudnienia w łódzkich zakładach, zadeklarował wiceminister obrony narodowej Cezary Tomczyk.
5: Umowy offsetowe z Boeingiem, umowy z innymi partnerami gwarantują zatrudnienie na kilkadziesiąt lat w wojskowych zakładach lotniczych w Łodzi i w Dęblinie, ale gwarantują też dwukrotny wzrost zatrudnienia.
1: W 2024 roku Polska podpisała umowę na zakup 96 śmigłowców Apache. Nowa fregata ORP Wicher, zbudowana w ramach programu Miecznik, zostanie dziś ochrzczona, a jutro zwodowana. Chrzest z tradycyjnym uderzeniem butelką o burtę będą obserwować wojskowi dowódcy, kierownictwo MON i zwierzchnik Sił Zbrojnych prezydent Karol Nawrocki. Uroczystość odbędzie się w doku Stoczni Wojennej w Gdyni, a ceremonia wodowania następnego dnia już w Zatoce Gdańskiej. ORP Wicher to jedna z trzech zamówionych przez marynarkę wojenną fregat. Dwie kolejne jednostki, Burza i Huragan, są w fazie budowania. Fregaty budowane w ramach programu Miecznik to nowoczesne okręty zaprojektowane tak, aby pozwalały zwalczać okręty podwodne, ale też wzmacniać obronę powietrzną oraz prowadzić sojusznicze operacje w ramach NATO na Bałtyku oraz poza nim.
6: To są aktualności jedynki.
1: To będzie najgłębsze zaćmienie słońca widziane z terenu Polski od 27 lat. Dziś wieczorem czeka nas prawdziwy kosmiczny spektakl. Będzie to wyjątkowe zaćmienie, którego kulminacja nastąpi o zachodzie słońca. Rozpocznie się między 19.10 a 19.18. Jego maksymalna faza nastąpi natomiast pomiędzy 20 a 29, zapowiada popularyzator astronomii Jerzy Rafalski.
7: Kwadrans po 19 coś się zacznie dziać. Już ten księżyc, który będzie nam zakrywał słońce, będzie nam wyżerał ten dzienny blask, a słońce będzie coraz niżej. Ono będzie naprawdę niziutko nad horyzontem. Pewnie już będzie czerwonawe i wtedy zacznie się cały spektakl. No właśnie mniej więcej około godziny 20, może chwilę po godzinie 20, słońce będzie prawie zachodziło i będzie tylko taki, no dosyć wąski sierp, czerwony sierp słońca, odwrócony rogami w dół, nisko nad horyzontem. Tak więc to zjawisko rzeczywiście będzie piękne.
1: Trzeba pamiętać o tym, by nie obserwować zjawiska gołym okiem i stosować specjalistyczne filtry, które uchronią wzrok przed uszkodzeniem. W niektórych częściach Europy, m.in. w Hiszpanii, będzie można obserwować pierwsze od 27 lat całkowite zaćmienie słońca widziane ze Starego Kontynentu. A po zakończeniu jednego z astronomicznego spektaklu rozpocznie się kolejny, równie widowiskowy. W nocy ze środy na czwartek czeka nas maksimum roju Perseidów, czyli tak zwana noc spadających gwiazd. To były aktualności programu Pierwszego Polskiego Radia.
6: Pogoda.
1: W nocy zachmurzenie przeważnie małe. Miejscami na północy kraju mgła ograniczająca widzialność do 300 metrów. Temperatura

0: na przeważającym obszarze Polski od 8 do 12 stopni. W dzień w południowej połowie kraju zachmurzenie małe, na pozostałym obszarze umiarkowane oraz duże. Na północnym wschodzie słabe przelotne opady deszczu. Temperatura od 19 do 24 stopni. Wiatr słaby na północnym wschodzie i nad morzem, okresami umiarkowany.
1: Jedynka. Polskie Radio.
0: Jest środa, 12 sierpnia, 224 dzień roku. Słońce wzejdzie o godzinie 5.14, zajdzie o 27. Dzień będzie trwał 14 godzin i 53 minuty. Krótka kartka z kalendarza. 130 lat temu w Gdańsku wyruszył na trasę pierwszy tramwaj elektryczny. 83 lata temu w akcji Góral żołnierze KDW Armii Krajowej przejęli ponad 100 milionów złotych z transportującej pieniądze niemieckiej ciężarówki banku emisyjnego. Była to jedna z najlepiej zorganizowanych i przeprowadzonych akcji podziemia w okupowanej Europie. 70 lat temu rodził się Artur Barciś, aktor teatralny i filmowy. 65 lat temu rozpoczęto budowę muru berlińskiego, oddzielającego Berlin Wschodni od Berlina Zachodniego. 12 sierpnia to Międzynarodowy Dzień Młodzieży oraz Światowy Dzień Słonia. A imieniny obchodzą Eusebia, Eusebiusz, Hilaria, Innocenty, Julian, Julianna, Klara i Lech. Najlepsze życzenia od Jedynki.
1: Autopromocja.
2: Aktualne, ciekawe i sprawdzone. Informacje z kraju i ze świata.
3: Rozmowy, analizy i opinie.
2: I dużo muzyki.
3: Wszystko we właściwym rytmie. Rytmie wydarzeń.
2: Ekspres Jedynki od poniedziałku do piątku.
3: Od godziny 16.
2: Zapraszamy Karolina Rożej
3: i Michał Strzałkowski.
1: Jedynka. To jest radio. Autopromocja.

Odrobinkę mi się tutaj mój wskaźnik TC Electronic przesunął i nie widzę, czy taka kreska jest pionowa, czy pozioma. Nie, no jest już wszystko w pionie. Wieje wiatr, powiedziałby ktoś nie po polsku, ale my mówimy po polsku w polskim radiu. Choć różne takie tam zdarzają się, prawda? I potem udajemy, że nie, napluliśmy komuś na głowę i mu powiedzieliśmy, że pada deszcz 3 lipca przed 13. Jak Państwo gdzieś by mieli okazję posłuchać, to nie, no nic się nie stało. Nic się nie stało, bo my mamy czas na wszystko, tylko nie na to, co ważne. Kuba i Kuba, stygnie lato. No, proszę Państwa, 12 sierpnia to już pojechało coś. To już nie ma żartów, że to wakacje w pełni i w ogóle. Nie, to już jest witaj szkoło, witaj siłownio, do jakiej szkoły się zapiszemy, co nam nie wyszło. Rozwód? Ale jak to rozwód? No i wszystkie sprawy już wracają, proszę Państwa, jeszcze ten długi weekend, który nam się rysuje na horyzoncie, no bo to dzisiaj środa, a jak dzisiaj środa, no to Państwo wiedzą, że to 13, 14, 15 Święto Wojska Polskiego. To ja jestem przekonany, że za sobotę dali piątek wolny. Dali? Dali, na pewno dali. Dobrze, proszę Państwa, Światowy Dzień Pracoholików jest dziś, 12 sierpnia. Yes. Międzynarodowy Dzień Osób Leworęcznych będzie jutro. W piątek, jak dali wolne, to Dzień Energetyka. Energetyka miewa się dobrze. Święto Wojska Polskiego 15. Międzynarodowy Dzień Zagrychy. Wiadomo, popitka, a potem zagrycha. Polak nie da rady inaczej. Dzień pozytywnie zakręconych w poniedziałek zawsze. I Dzień Ciasta Lodowego. Poproszę. Serniczka do dzisiaj nikt nie dostarczył. Wtorek 18 tak będzie to wyglądało. Także tydzień zleci, a potem to, proszę Państwa, od wtorku 18 to 2 tygodnie i 1 września żarty i w ogóle się wszystko skończy. Dobra. Mamy, proszę Państwa, dzisiaj 4 takie tematy na pewno. I to są pytania od jednej osoby. Więc dzisiaj skupię swoją uwagę na panu Andrzeju z Grochowa. Pan Andrzej pisał, że mieszka przy Kinowej. No to jeszcze wrócimy, bo list jest bardzo fajny. Marcin.subestomałpa.polskiradio.pl to jest adres mailowy. A ta piosenka Stygnie lato. To tak jak niektórzy ostygli już. Kokardy i wszystko, co można było opaść, to już opadło. Po wakacjach z mężem, z żoną, rodzinnie pokazaliśmy, że jesteśmy przykładni. A potem wrócimy, jak zamkniemy drzwi, to będziemy sobie dopiekali, dogryzali, nienawidzili się, ale pod rączkę potem znowu pójdziemy. Państwo szczęśliwi. Przepraszam za ten sarkazm, ale byłem na weselu, które okazało się, że ani za bardzo panna młoda nie chce tego wesela, ani pan młody. I oni są razem ze sobą i w ogóle do niczego im to nie było potrzebne, ale przecież matka, ojciec, teść, teściowa i wszystkie wujki, ciocie i babcie uprzykrzyły im życie. I ja znam to z autopsji, takie wesela i śluby na siłę, żeby papier był. I papierem potem można było sobie. No. Kuba i Kuba to już za nami. Oni to w kwietniu wydali, proszę Państwa. A piosenka to nie jest największy przebój lata, ale chyba taka najbardziej zauważalna piosenka. No Sanach nam na lato nic nie dała. Taki, znaczy to, żeby na lato był przebój, to trzeba by najpóźniej w czerwcu, na początku. Sylwia G. się zajęła czym innym, a była świetna piosenka, gotowa. Wiem, co mówię.

No i tak mi wyszło, że Kuba i Kuba. Ale przywołałem Sanach. Sanach z beczkowozu o najlepszym dniu w moim życiu. Tak, są tacy, którzy dzisiaj będą mieli najlepszy dzień w swoim życiu. Wspaniale, na pewno to będzie coś związanego z tym. A to już nie powiem z czym.

0: Polskie Radio. Jedynka.
1: Lubię do piosenek znalezionych, trochę byłem złośliwy. Co nie? Uwielbiam być złośliwym. Bardzo Państwa za to przepraszam. W biurze piosenek znalezionych, proszę Państwa, dzisiaj tak. Na pewno dwa pełnowymiarowe tryptyki. To będzie w godzinie drugiej. Półtryptykowo, jak się zmieści w godzinie pierwszej, chciałbym, żeby to był pan Bogusław Metz i Anna. No właśnie, ale nie.

nie ta sama Anna. Jak ja to zrobiłem? Poza tym będą piosenki z cyklu Lody na patyku, czyli wakacje w rytm prawie utworów instrumentalnych oraz tak zwany rozbójnik, czyli co tam przyniosły mi różne chwile westchnienia, uniesienia i tak dalej. To tak nam do trzeciej czas minie. Tej nocy to już tak przybywa dość konkretnie, więc dnia ubyło i już też tak na ten krótki rękawek to nie za zawsze. Sami państwo chcieli, jak ja mówiłem, żeby cieszyć się wiosną i nie marnować dnia, to się niektórzy pukali w głowę, a dzisiaj to ja już trochę robię. I mam dla państwa piosenkę z cyklu Hotel Costes.

Blue Bird to już za nami. Najbardziej chyba znany taki utwór grupy Oneself. Pierwotnie wydany w 2005 roku. Fajne takie organiczne brzmienie na samplach. Tam wykorzystano Quidit Milian McCabe. No i melodyjny refren. To było na albumie Children of Possibility, ale potem było też na różnych składankach, wytwórnia Ninja Tune, ale no,

Dla mnie to na hotelu Costes, na wielu wydawnictwach to nagranie do znalezienia i ono było i w reklamach wykorzystywane, wiadomo. No, to takie bardzo, bardzo fajne moim zdaniem wspomnienie. Natomiast z cyklu piosenki, które moim zdaniem się tragicznie zestarzały i były fajnymi momentami tam w latach 90., to ja wracam, bo zostałem tak trochę zainspirowany, chociaż nie lubię takich wspomnień na siłę. Bernard Louis Skipper Wise. Człowiek z Ameryki, pani Viola się ucieszy, muzyk, kompozytor, ale przede wszystkim przedsiębiorca, który zrewolucjonizował rynek domowego nagrywania dźwięku, no tak jak ja. Najbardziej znany jako współzałożyciel firmy Blue Microphones. Oni stworzyli takie ikoniczne mikrofony cyfrowe Snowball i Yeti. To Filip na pewno, albo Paweł państwu, a nie, bo oni siedzą po drugiej stronie hebli, dopóki ich nie wywalą. No, w każdym razie można podpytać. 45 lat ponad już w branży jako inżynier dźwięku i projektant sprzętu audio. Te mikrofony to wiadomo. No, ale też poświęcił się tam chwilę jako muzyk, wokalista, twórca piosenek. W 1989 roku płyta The Clock on the Moon oraz Walking on a Fire. No i taki największy przebój w 1989 to ta piosenka, którą państwo już słyszą, mogłaby być w cyklu deszczowym. W Europie całkiem sobie poradziła jachtowa melodia, no właśnie ze Stanów. Standing Outside in the Rain, Skipper Wise.

Tu biuro piosenek znalezionych, tu muzyka nocą, proszę państwa. W pierwszej godzinie to raczej więcej gramy niż tamtych tematów roztrząsamy. Teraz do Belgii powędrujemy. Grupa Kluzo. To jest jedna z najpopularniejszych grup pop-rockowych w krajach Beneluxu. Powstali w latach 80. Nazwa to od filmowego Inspektora Kluzo, wiadomo. A założyciel grupy uwielbiał parodiować tego wspomnianego inspektora. Dwóch panów, Chris i Ken. Ken na wokalu, Chris na klawiszach i na gitarze. Zespół w zasadzie wszystko, co zrobił, to nagrał w języku niderlandzkim. To jest odmiana flamandzkiego. Początkiem lat 90. zdarzył im się eksperymentalny album po angielsku Close Encounters, ale to był jeden skok w bok z największym przebojem zespołu. I oni potem wrócili do ojczystego języka. Drugie miejsce w belgijskich eliminacjach do Eurowizji. No ale tam wielkich sukcesów nie było, a to Close Encounters, ich największy przebój, taki, który państwo mogą jakoś tam pamiętać. Z czasów, kiedy byliśmy młodsi, chudsi i w ogóle wszystko było fajniejsze. Prawda? Prawda.

No to w krajach Beneluxu przed momentem byliśmy. Grupa Clouseau, Clothes and Counters. Pamiętam nawet całą płytę długogrającą. A teraz znowu Norwegia. No była dziewczyna z Norwegii. Państwu już mówiłem, że mam słabość do Norwegii i że mógłbym zamieszkać w Oslo. I lubię trochę ich ten reżim i to, że tam się w pewnych sprawach nikt nie ceregieli, tak jak my, tam sensoryczne wychowanie dzieci, bezstresowe. Nie, tam oczywiście mamy pewne zasady, ale jeśli łamiemy te zasady, to ucinamy łapę. I ja jestem za tym. Raz można komuś tam tolerancyjnie zwrócić uwagę i powiedzieć, słuchaj, nigdy więcej. A za drugim razem to ja jestem za metodami radykalnymi, a nie tam za żadnymi nadziejami na poprawę, resocjalizację. Jasne. To tak jak z tymi ludźmi na Ursynowie. Co ten blok popękał? Ja się nad tym zastanawiałem. I co można zrobić? I państwo ma obowiązek, tak? No i co z tego obowiązku wynika? Jak się nie ubezpieczyłeś, człowieku, to sobie możesz nagwizdać. A nawet jak ubezpieczyłeś chałupę, a blok cały krzywy, to myślisz, że ta twoja polisa wystarczy? Na nic nie wystarczy. Więc jak wspólnota nie jest odpowiednio ubezpieczona, to nikt państwu nie pomoże. Dlatego mi się podobają takie kraje, w których pewne rzeczy są radykalnie rozwiązywane i nie ma to tamto. Gramy według wspólnych zasad i jeśli ty w tych zasadach się nie mieścisz, to ucinamy główkę i koniec. Przepraszam, jeśli kogoś z państwa zdenerwowałem swoimi poglądami, ale no dla mnie po prostu to jest niepojęte, że my niektóre rzeczy po prostu tolerujemy albo mówimy, bo takie są przepisy i pozwalamy, żeby różne bardzo niesprawiedliwe rzeczy się ludziom wydarzały, żeby chorym ludziom nie można było pomóc, żeby rodziny rozpaczliwie zbierały na leczenie swoich dzieciaków, gdzie dzietność w kraju jest ujemna. I generalnie mierzymy się z niżem demograficznym i z dramatem, który za kilka lat się wydarzy. A nie możemy tych dzieci wyleczyć, bo nie ma, bo nie refundujemy. To ci ludzie sprzedają domy, żebrają na ulicy, robią zbiórki. Coś jest nie halo. Dobra, muzyka łagodzi obyczaje, więc Norwegia. Edward, Filip i Fredrik będą, proszę państwa, teraz. To jest norweskie trio Bausa. I ja nie wiem, czy to jest już rzecz, którą my musimy jakoś bardzo podpromować, ale mi się to nagranie bardzo spodobało, kiedy je usłyszałem na przełomie czerwca i lipca. To jest i disco, i funk. Utwór powstał zimą w małym domku letniskowym, nie wiem, co oni tam robili, nad brzegiem oceanu w Norwegii. Burza śnieżna, minus 15, a oni taki letni numer tworzą, żeby zakląć to lato. No i najpierw były promocje na TikToku, Instagramie, 15 milionów wyświetleń, a potem utwór trafił na listy przebojów. Holandia, Belgia, Polska. No i tak to jakoś poleciało. Właśnie, żeby z niemieckim raperem o pseudonimie Bausa się nie pomylić. Także to się, proszę państwa, pisze The Bausa. Magnetic.

0: Program pierwszy Polskiego Radia.
1: Proszę Państwa, to jest jedynka, to jest Muzyka Nocą, Polskie Radio. Fajnie, że się słyszymy w sierpniu. Trochę mnie ponosi, ale tu Grzesiek Jankowski tam w Polsacie nadrabia też. Teraz będą Brytole, grupa synth-popowa, New Romantic. Największe, najtłustsze momenty to są lata 80. Choć zespół powstał w latach 70. Nazwa nawiązuje do postaci dwóch takich lipnych detektywów, Tajniaka i Jawniaka. Stąd Thompson and Thompson z takiej serii komiksów przygody Tintana. Co ciekawe, nigdy nie było bliźniaków ani nikogo o nazwisku Thompson. Zespół największe sukcesy odnosił jako trio i tam był Tom, Alana i Joe na perkusji. No i numer jeden to tam album Quick Step Sidekick. Największe hity to Hold Me Now, Doctor, Doctor, You Take Me Up czy Lay Your Hands On Me, które rzeczywiście chyba najrzadziej pojawia się w stacjach radiowych. Zupełnie nie wiem dlaczego. Byli na Live Aid w 85. W 86. zaczęło się wszystko rozlatywać, a właściwie w 93. ale to już nikt nie pamiętał, poza panem Eldolandem. To już tam jakiś taki projekt Bubble istniał do 96. Bez znaczenia. Thompson Twins, Lay Your Hands On Me.

To biuro piosenek znalezionych, to muzyka nocą. Proszę Państwa, to jeszcze przed pierwszą, bo to już za momencik. Jak się zmieści w całości, to super. Dla internetowych na pewno. Półtryptykowy Bogusław Metz i Anna. Ale najpierw będzie Anna Jantar, Pozwolił los, a potem będzie Anna Maria Jopek, Jej portret. Wiadomości, informacje dla tych, co na morzu, i wracamy do Państwa w naszym ulubionym zestawie, w naszym ulubionym radiu.

0: Autopromocja.
1: W środę w Lecie z Radiem niespodzianka. Naszym gościem będzie gitarzysta, muzyk sesyjny oraz kompozytor Jacek Królik.
2: To jest pewien układ takich, można powiedzieć, rozkładanych arpeggiów. Kojarzy się z beztroską, że wreszcie przychodzi lato. Na gitarze się trzeba trochę napocić, żeby to coś zagrać.
1: Ponadto w audycji wszystko o przetworach, wykowaniu i innych sposobach na zachowanie smaku w lata.
3: Lato z Radiem w Jedynce. Dziś od 9:00. Zapraszam, Sława Bieńczycka.
0: Jedynka. To jest radio. Autopromocja.
4: Minęła pierwsza. Tu program pierwszy Polskiego Radia. Patryk Lachowski, dobry wieczór, zapraszam na aktualności jedynki, a zaczynamy od pytania, czy jesienią możliwa jest rekonstrukcja rządu. Pod znakiem zapytania jest m.in. obecność w Radzie Ministrów przewodniczącej Polski 2050.
5: Do rekonstrukcji namawiają premiera ludowcy.
6: Pan premier powinien dokonać pewnych zmian, by ostatni rok był rokiem nowego podejścia.
5: Mówi Czesław Siekierski z PSL, który chętnie widziałby w rządzie Szymona Hołownię. Były marszałek Sejmu jest wskazywany jako ten, który zastąpiłby w nim Katarzynę Pełczyńską-Nałęcz. Adam Gomoła z Polski 2050 ostrzega jednak przed realizacją takiego scenariusza.
7: To oznaczałoby, że ktoś, kto ją wyrzuca, kończy nasz projekt koalicyjny.
5: Szef klubu KO Zbigniew Konwiński mówi, że rekonstrukcja to domena premiera.
8: Każdy minister wie, że oczywiście jest do dyspozycji pana premiera i pan premier w każdym momencie może zdymisjonować każdego ministra.
5: Tymczasem ministrem do spraw wdrażania polityki rządu przestał być Maciej Berek. Michał Fabisiak, Polskie Radio.
4: W ciągu kilku dni zapadnie decyzja o ewentualnym obniżeniu VAT-u na paliwa. Zapowiedział to minister finansów Andrzej Domański, wskazując na ograniczenia budżetu z powodu skierowania przez prezydenta ustawy o podatku od nadmiernych zyskach koncernów do Trybunału Konstytucyjnego. Niestabilna sytuacja utrzymuje się wciąż na rynku ropy, mówi Urszula Cieślak z łódzkiego biura Reflex.
9: Ceny ropy naftowej ponownie rano zbliżyły się w rejon $90 za baryłkę. Po południu ta sytuacja się ustabilizowała, ale są małe szanse na wyraźną korektę cen hurtowych na krajowym rynku paliw, chociaż obserwujemy też poprawę sytuacji w stosunku do ubiegłego tygodnia, ale jednak przeciętnie dalej te ceny pozostają wysokie dla benzyny i oleju napędowego.
4: Zdaniem ekspertów obecna sytuacja jest odpowiednia do wprowadzenia kolejnej odsłony pakietu CPN, ceny paliwa niżej na ostatnie 2 tygodnie sierpnia. Około 200 Polaków utknęło na lotnisku we włoskiej Katanii. Prace największego lotniska na Sycylii zakłóca aktywność wulkanu Etna. Ograniczenia mają zakończyć się jutro o 11:00. Rzecznik Ministerstwa Spraw Wewnętrznych Maciej Wewiór radził w TVP Info Polakom mającym problemy z wylotem skontaktowanie się z przewoźnikami.
10: To przewoźnik odpowiada za swoich klientów, więc tam pierwsze kroki. Proszę sprawdzać, proszę być w kontakcie z tym przewoźnikiem. My, nasz konsul, oczywiście w miarę możliwości próbujemy wspierać naszych obywateli w tym kontakcie. Te loty są przekierowywane na inne lotniska. Ludzie opuszczają Sycylię również w inny sposób.
4: MSZ przypomina też, że sytuacja związana z erupcją Etny jest stale monitorowana przez włoskie służby.
0: To są aktualności jedynki.
4: Polscy lekkoatleci wywalczyli jeden medal podczas drugiego dnia Mistrzostw Europy w Birmingham. Srebro w biegu na 100 metrów przez płotki zdobyła Pia Skrzyszowska.
11: Pia znów wielka. Kolejny znakomity występ polskiej płotkarki, która po raz trzeci stanie na podium Mistrzostw Europy. W 2022 roku była złota, w 2024 brązowa, a teraz wywalczyła srebro. Czas 12,67 sekundy, zaledwie kilka tysięcznych gorszy od złotej Holenderki Fieser.
4: Relacjonował Rafał Bała. W poniedziałek wicemistrzynią Europy w biegu na 100 metrów została Ewa Swoboda. Lekkoatletyczne Mistrzostwa Europy w Birmingham potrwają do niedzieli. A na koniec przenosimy się na Węgry. Zgromadzenie Narodowe wybrało nowego prezydenta Ondrasa Boko. Były sędzia objął tę funkcję po rezygnacji Tamasa Szulioka.
12: Na 73-letniego byłego prezesa węgierskiego Sądu Najwyższego głosowali wszyscy uprawnieni posłowie partii Petera Modiora. Przy 140 głosach za, przeciw głosowaniu.

0: głosowało jedynie 6 przedstawicieli skrajnie prawicowej naszej ojczyzny. Rządzący przez ostatnie 16 lat Fidesz zbojkotował głosowanie. Nowy prezydent chce jednak pojednania. Uważa, że trzeba rozliczać, ale przy okazji przywrócić fundamenty debaty publicznej i porządku konstytucyjnego. Przyszłość demokracji zależy nie tylko od tego, czy kolejne pokolenie pójdzie głosować, ale także od ich poczucia odpowiedzialności za nasze wspólne sprawy, powiedział w parlamencie Ondraż Boko. Gratulacje złożyło mu wielu polityków na sali, m.in. premier i ministrowie. Piotr Piętka, Polskie Radio Budapeszt.
1: To były aktualności programu Pierwszego Polskiego Radia.
2: Pogoda.
1: Po chłodnej nocy przed nami ciepły, ale nieupalny dzień ze słabymi opadami deszczu na krańcach północno-wschodnich. Temperatura maksymalna od tylko 18 stopni nad morzem i w rejonach podgórskich do 24 w centrum. A teraz morska prognoza pogody na Bałtyk Południowy i Południowo-Wschodni, ważna do godziny 13. Sytuacja baryczna. Rozległy niszy z nadwschodniej Europy wypełnia się i przemieszcza na wschód. Wyż z nad Morza Północnego rozbudowuje się na wschód. Bałtyk Południowy. Wiatr północno-zachodni do zachodniego 3 do 5, przechodzący na zmienny 2 do 4 w skali Beauforta. Stan morza 3 do 2. Temperatura powietrza około 17 stopni, widzialność dobra. Bałtyk południowo-wschodni. Wiatr zachodni do północno-zachodniego, skręcający do północnego 5 do 4 w skali Beauforta. Stan morza 3. Temperatura powietrza około 17 stopni, widzialność dobra, możliwy przelotny deszcz. Zatoka Pomorska i Wybrzeże Środkowe. Wiatr zachodni do północno-zachodniego 3 do 5, słabnący na 2 do 3 w skali Beauforta. Stan morza 3 do 2. Widzialność dobra do umiarkowanej, miejscami zamglenia. Zatoka Gdańska. Wiatr zachodni do północno-zachodniego 3 do 5 w skali Beauforta. Stan morza 3. Widzialność dobra, możliwy przelotny deszcz. Jeszcze prognoza orientacyjna na następne 12 godzin. Bałtyk południowy. Wiatr zmienny 1 do 3 w skali Beauforta. Bałtyk południowo-wschodni. Wiatr północny 3 do 4, przechodzący na zmienny 1 do 3 w skali Beauforta. To była morska prognoza pogody.
2: Jedynka. Polskie Radio. Autopromocja.
3: Królowa sportu wraca na salony.
4: Najlepsi lekkoatleci Starego Kontynentu walczą o medale Mistrzostw Europy.
3: Wśród startujących w Birmingham liczne grono reprezentantów Polski.
4: Anita Włodarczyk,
3: Paweł Fajdek,
4: Ewa Swoboda,
3: Jakub Szymański
4: czy Natalia Bukowiecka.
3: Oni wszyscy liczą na kolejne medale wielkiej imprezy.
4: Na 2 lata przed Igrzyskami Olimpijskimi powinniśmy się przekonać o sile polskich lekkoatletów.
3: Relacje i rozmowy z zawodnikami w programie Pierwszym Polskiego Radia od 10 do 16 sierpnia. Rafał Bała
4: i Krzysztof Kuzak.
3: Zapraszamy.
2: Jedynka. To jest radio. Autopromocja.

0: Muzyka nocą.
1: Dziękujemy za te wiadomości. Kolejne o drugiej. Kajetan Tłokowski, Marcin Sobesto, Jedynka Polskie Radio, Muzyka nocą. No jeszcze wakacyjna, 12 sierpnia. Ja nie powiedziałem numeracji, że dzisiaj jest 254 łamane na 99. W związku z tym za tydzień napoje rozweselające, bo to będzie setka w Polskim Radiu. Jak to zabrzmiało? Chyba nas ochrona wyniesie po tej setce. Gramy Dżubla.

To Dżubel, no utwór, który miał swój wspaniały moment, ale ten moment był, minął. Ja przyznam, że ta piosenka wtedy, kiedy ona, ten utwór właściwie stawał się hitem, to wydawał mi się on lepszy niż dzisiaj, nie zniósł dobrze próby czasu. No to tak najłatwiej powiedzieć. Natomiast teraz będzie Wanilia Truskawkowa. Taki najbardziej rozpoznawalny utwór zespołu, który jest jak nazwa perfum. I to jest utwór instrumentalny, którego ja nie jestem nigdy w stanie zapamiętać. I mam w telefonie taką ściągę, nad którą zawsze mogę liczyć, tylko że muszę bardzo duży krok wstecz wykonać, żeby to odnaleźć. Piosenka wydana w 2015 roku na albumie Odyssey. Utwór instrumentalny, taki z gatunku new disco, synth-funk, słońce, lody na patyku, dziewczyny skąpo ubrane albo w ogóle nie ubrane, hipnotyzujący, taneczny bas, fajne syntezytory i takie zmysłowe sample wokalne. Absolutny faworyt podczas koncertów tego zespołu. Ja nie wiem, czy ten zespół, ja chyba bym nie chciał ich posłuchać innych utworów. I ciekawostka, proszę państwa, że tam w tym utworze jest taki sample, taki motyw wokalny i to jest spowolniony i pocięty sample utworu Caruso w wykonaniu legendarnej włoskiej piosenkarki, która pojawi się w uzupełnieniu, czyli Mina. Także waniliowa truskawka, a potem Mina. No i tam dalej też będzie fajnie. Także proszę nieustająco zostać z nami. Co z tematami? Easy. Już niebawem.

Tu Biuro Piosenek Znalezionych, tu Muzyka Nocą. Także świetne, prawda? Wanilia i teraz ta mina. Mamy list od pana Andrzeja z Grochowa, z Kinowej. Pan Andrzej napisał: Panie Marcinie, regularnie spędzam noce z Polskim Radiem, z Jedynką. Noce z wtorku na środę to moje ulubione noce. Wie pan, co najbardziej mnie trapi, kiedy słucham pana audycji? Ponieważ podejrzewam, że pan Andrzej, bo tutaj wielokropek, to wiedział, że ja to przeczytam, no to powiem panu, znalezienie miejsca do zaparkowania. A, takie gruszki. Kajetan, to są chyba twoje okolice gdzieś, prawda? Ty kiedyś mi opowiadałeś, że tam jest jakiś cyrk na kółkach. No to pan Andrzej, zobacz, jest... No, jest tutaj w podobnym kłopocie. Może to twój sąsiad. Pan Andrzej przysłał tematy do pogadanek, 4. I ja się nimi zajmę, proszę państwa, wszystkimi. Także będzie kolejowo, będzie taksówkowo i będzie burzowo. No, takie połączenie. A to, co już zaczynamy grać w tle, to Duńczycy, duet Safri Duo, czyli Ufi Sauer i Morten Fries. Takie niezwykłe połączenie elektroniki, czyli EDM-u i grana tak spektakularnie na instrumentach perkusyjnych. Poznali się w 1977 roku. Początkowo to był tylko taki duet perkusyjny. No a przełom to 2000 rok. Play a Little the Bongo Song. Hit w całej Europie. No jeden z hymnów muzyki tamtych lat, takich tych klubowych. No a potem album studyjny Epizod tu z 2001 roku. No i tam już się, proszę państwa, wiadomo, że zaczęło dziać i to baja, baja. Będzie zespół Safri Duo w Polsce, będą w Progresji w grudniu przed świętami we Wrocławiu i w Gdańsku. Także możemy sobie ba, ba, baja, ta, ta, ta, ta, ta, ta, ta. Bardzo to lubię.

To Safri Duo, to Biuro Piosenek Znalezionych. Jak się państwo mają? Teraz będzie artystka, która była do usłyszenia na Openerze i ja powiem państwu tak, ja generalnie bym w ogóle już chyba o tej piosence zapomniał. Było, minęło i jakbym miał przywołać sobie tytuł, to raczej byłoby to niemożliwe. Ale w tym serwisie z filmami, o właśnie, mogę go nawet włączyć, na literkę N, no to oni nie dali zapomnieć o tej piosence i pojawił się, proszę państwa, film. Taki z gatunku latem się to świetnie będzie oglądało. Czytałem takie recenzje bardzo euforystyczne, ale te opisy w skrócie mnie jakoś nie za bardzo porywały. Wiadomości dla Izabel, to jest tytuł filmu. No i to jest opowieść, że są dwie siostry, młodsza siostra jest chora, nie doczekuje przeszczepu płuc, umiera. Mają dziewczyny bardzo bliską relację i siostra nie może pogodzić się ze stratą tej młodszej, ukochanej siostry, która była jej przyjaciółką, powierniczką i w ogóle. I ona dalej dzwoni na ten numer do siostry i nagrywa tam o tym wszystkim, co się dzieje w jej życiu. Ale numer po siostrze trafia gdzieś tam na bęben i ten numer staje się numerem służbowym przystojniaczka. I ten przystojniaczek zaczyna odsłuchiwać te wiadomości. No i on się zakochuje w tej dziewczynie, która nagrywa te wiadomości. I potem byle do brzegu. Proszę państwa, bardzo fajna historia, oczywiście z happy endem, chociaż przeciągniętym, trzeba było od razu do brzegu, moim zdaniem tam niepotrzebnie, bo to wiadomo, jak ten film się skończy, tylko po co. I jest ścieżka dźwiękowa świetna do tego filmu. No i ta piosenka Robin, która pojawia się nieustająco tam i ja chętnie ją państwu przywołam.

No i to jest świetne. Robin, Dancing on My Own. No dobra, to teraz do Wielkiej Brytanii państwa zabieram. Pierwszy tryptyk. No właśnie, ten państwu tryptyk mógłby nie przyjść do głowy. Brytole, muzyka elektroniczna, synthpop, powstają w latach 80. w Cambridge. John Marsh jest liderem. Grupa jednak takie swoje wielkie wow ma początkiem lat 90. I to właściwie wszystko. Zaczyna się od Time After Time, a potem jest Sweet Harmony i już wiadomo, że chodzi o Beloved. To gramy Time After Time, Sweet Harmony i Outer Space Girl, które wiem, że było na liście przebojów Radia Gdańsk, bo mi się bardzo podobało i wylansowaliśmy wtedy taką pieśń, więc w tryptyku państwu z przyjemnością zagramy.

Beloved w Biurze Piosenek Znalezionych, tu Muzyka Nocą. To, proszę Państwa, jeszcze jeden tryptyk. No to jest wymuszony tryptyk. Niemiecki zespół, który największą popularność zdobył w latach 80., choć nazwa może mylić, jest kilka wykonawców pod nazwą Propaganda. Ale ten najważniejszy zespół to zespół niemiecki. W 82 roku w Düsseldorfie zaczęli działać. ZTT Records to jest ich macierzysta wytwórnia. Claudia, Suzanne, Rolf i Michel. No i wiadomo, było lepiej, było gorzej. Doktor Mabius to chyba największy przebój. Duel. I ja jeszcze bym dołożył Heaven Give Me Words, ale to też myśmy wylansowali, jak już mało kto o propagandzie pamiętał. Dlatego przyjechali na festiwal do Sopotu. Doktor Mabuse, Heaven Give Me Words i Duel, jak się zmieści, to przed drugą, przed wiadomością.